miło mi, udajemy, że.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Pierwszy dzień października w kalendarzu, za 5 minut będzie godzina 6. To szczególna data w historii naszego radia. 35. urodziny naszej rozgłośni świętujemy właśnie dzisiaj.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. 43 alumnów zainauguruje nowy rok akademicki w seminarium diecezji warszawsko-praskiej. 11 z nich to kleryce pierwszego roku. Te liczby napawają optymizmem, ale warto pamiętać, że przekroczenie progu seminarium nie oznacza jeszcze zostania księdzem. Mówił w poranku z Radiem Warszawa wicerektor i prefekt seminarium ksiądz Dariusz Rosłon.
2: Jest to taki czas poznawania Jezusa Chrystusa, poznawania siebie. Nasi alumni przyszli do seminarium pociągnięci różnymi pragnieniami, znakami, natchnieniami. Natomiast seminarium tak naprawdę to jest czas teraz rzetelnego rozeznawania właśnie tego, co zadziało się w ich sercu, rozeznawania tej woli Pana Boga, ich życiowej drogi i przygotowywania się do podjęcia decyzji.
1: Studenci seminarium poznają Boga, ale by zostać kapłanem, też trzeba wnikliwie poznać ludzką naturę, dlatego ich zajęcia są bardzo różnorodne, podkreślił nasz gość.
2: Studia trwają 6 lat, sama formacja trwa 7 lat. Jest jeszcze taki jeden ostatni rok, to jest rok pastoralny, podczas którego alumni już nabywają takie bezpośrednie praktyki tuż przed przyjęciem święcym prezbiteratu. Natomiast te 6 lat studiów to generalnie zgłębianie dyscyplin filozoficznych i oczywiście teologii Pisma Świętego. Wiele tych przedmiotów też ma charakter taki humanistyczny. Studiują psychologię, są pewne elementy związane z poznawaniem chociażby tego świata cyfrowego.
1: Rok akademicki w seminarium diecezji warszawsko-praskiej zainauguruje msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.
3: To się dzieje w kościele.
1: 10 października na Jasnej Górze spotkają się środowiska edukacji domowej z całej Polski. To pierwsza taka pielgrzymka rodzin. Ma być ona okazją do wspólnej modlitwy i budowania wspólnoty. O programie wydarzenia mówił w Radiu Warszawa generalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ksiądz Andrzej Lubowicki.
4: Zaczynamy od godziny 10 w sali papieskiej Jana Pawła II. Tam będą dwa wykłady i świadectwa. Wykład ojca Rafała Huzarskiego na temat właśnie antropologia chrześcijańska, tradycja cywilizacji łacińskiej oraz autorytet rodzica w nowoczesnym świecie. I drugi wykład pana doktora Wojciecha Wierzyńskiego na temat rodzina jako pierwsza szkoła wiary, rozumu i charakteru. Ale będą też rodziny, które będą dawać świadectwa, będą animacje muzyczne.
1: Obecnie z edukacji domowej w Polsce korzysta ponad 63 tysiące dzieci. Organizatorzy wydarzenia chcą dać wsparcie ich rodzicom.
4: Edukacja domowa to nie jest jakaś taka przestrzeń wyimaginowana. To jest tak naprawdę styl życia. Żeby edukować domowo, to rodzina musi przyjąć pewien styl życia. To dziecko jest wpisane właśnie w to, że dom jest w pewnych aspektach i kościołem, i szkołą, i rodziną. Te wszystkie przestrzenie muszą się ze sobą spotykać. Oczywiście muszą się komunikować z tymi środowiskami, które pomagają właśnie w całym tym procesie wychowania.
1: Patronem pielgrzymki jest Radio Warszawa. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 4 października wystawiony zostanie monodram Sekretarka według dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej, autorski spektakl aktorki Płockiego Teatru Dramatycznego Barbary Misiuń. Będzie można obejrzeć w ramach upamiętnienia 88. rocznicy śmierci świętej. Jak podkreśliła płocka scena, skromne życie świętej Faustyny, naznaczone cierpieniem i głębokim doświadczeniem mistycznym, stało się fundamentem dla globalnego rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku zostało ustanowione przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu kanonizacji świętej Faustyny Kowalskiej, które miało miejsce w kwietniu 2000 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Pod tym hasłem odbędzie się cykl konferencji poświęcony mężczyznom w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w warszawskim Rembertowie. Zaplanowane są 3 spotkania 6 października, 17 listopada i 15 grudnia. Każda z tych konferencji będzie poruszać inny temat, czyli mężczyzna jako ojciec, syn i brat. Konferencje dla mężczyzn w parafii Matki Bożej Zwycięskiej będą na warszawskim Rembertowie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Termometry w stolicy pokazują 11 stopni, 10 kresek jest w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, 9 w Piasecznie, Wołominie, Mińsku Mazowieckim, najzimniej o tej porze w Pruszkowie, tam 8 stopni na termometrach. Dziś kolejny słoneczny, piękny, no i ciepły dzień, 20 stopni to maksymalne temperatury i bezchmurne niebo będziemy oglądać przez cały czwartek 1 października, piątek i sobota. Podobne chmury wrócą dopiero w niedzielę.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Jarek, weź balony.
7: A kto je napompuje? A
6: jak napompujesz, to ja upiekę ciasto.
7: Teraz możemy rozmawiać.
6: Urodziny uratowane. 1 października od samego rana nasze studio wypełni się gośćmi.
7: Będziemy świętować 35. urodziny radia razem z wami.
6: Niech to będzie dzień wdzięczności za to, że możemy wspólnie tworzyć Radio Warszawa.
7: A jakie ciasto upieczesz?
6: No wiesz, jak napompujesz balony.
7: Zapraszamy na urodzinowy poranek z Radiem Warszawa 1 października od 7 do 10.
6: Jarek Wydra
7: i Weronika Ostrowska.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci Awantura o lalkę, głośny serial podzielił Polaków, przedstawiamy Nasz werdykt, a także bardzo ważny artykuł Bronisława Wilcztajna. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
9: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
10: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.
11: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
12: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
13: A reklamujesz swoją firmę?
12: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
13: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
12: Naprawdę? W radiu?
13: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: O reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6. Radio Warszawa na 106.2 FM. Pierwszy dzień października. W kalendarzu ważna data na urodziny Radio Warszawa. Już 35. No i świętujemy od samego rana Bonnie M. i Sunny. To nasza propozycja.

0: kwadrans po godzinie 6, lektura Pisma Świętego na antenie Radia Warszawa. Przed nami fragment czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Mateusz Mickiewicz.
1: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob powiedział: zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu jak Bóg mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone. Żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki, lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przeodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty.
2: Z głębi swoich ciemności Hiob, kierowany Duchem Świętym, wyraża jedną z pierwszych starotestamentalnych nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Ten przejmujący fragment słyszymy nieraz podczas mszy świętej pogrzebowej, mając przed oczami trumnę z ciałem zmarłej osoby. Ciągle zbyt mało wracamy do świadomości wiary w zmartwychwstanie w naszym własnym ciele, a myśl o reinkarnacji albo różne formy lekceważenia ludzkiego ciała są dziś wszechobecne, nawet wśród chrześcijan. Co to znaczy zmartwychwstać? Jak uczy nas katechizm, w śmierci będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą zmartwychwstania Jezusa. Wszyscy, którzy umarli, zmartwychwstaną, albo do życia, albo do potępienia. Zmartwychwstaniemy w naszym własnym ciele, które mamy teraz, ale to ciało będzie przekształcone w chwalebne ciało, w ciało duchowe.

0: 22 minuty po godzinie 6. Przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Marek Hawryluk.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych, 72 uczniów, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
2: Żyjemy w nieustannym pędzie, z ciągle powtarzanym zwrotem: nie mam czasu, albo brakuje mi czasu. Jednocześnie wiele osób żyje pod presją oczekiwań i wymagań natychmiastowych efektów pracy, nauki, szybkich rozwiązań problemów i ściśle upiętego harmonogramu zajęć czy planów, aby zdążyć na czas ze wszystkim. Żyjemy w świecie, gdzie liczy się sukces, powodzenie, a jak tego nie ma, to człowiek jak gdyby przestaje się liczyć i popada w frustrację. Jezus nie podważa naszego doświadczenia, ale na nowo wysyła nas ze swoim słowem do tego właśnie świata. Może towarzyszyć nam takie przekonanie, że co ja, zwykły człowiek, mogę zmienić w tym świecie. Być może nie zmienię świata od razu, za pomocą chociażby jednego hasła, kliknięcia Enter na klawiaturze. Mogę jednak prosić Jezusa, by mnie przemieniał, uspokajał, prowadził, wspierał i obdarzał pokojem. Mogę otworzyć się na Bożą obecność, na Jego działanie w swoim życiu, jednocześnie będąc cierpliwym w oczekiwaniu na zmianę w moim otoczeniu.

na 106.2 FM Radio Warszawa. Na zegarze godzina 6.30. Przenosimy się już do Katedry Warszawsko-Praskiej. Rozpoczynamy transmisję porannej mszy świętej.

Chcemy z wstawiennictwem zanosić dzisiaj do Boga nasze modlitwy. W szczególny sposób modlę się za świętej pamięci Mariana Piotra Żaka, prosząc dla niego dar życia wiecznego w niebie. Włączam wszystkie wasze intencje, te wszystkie sprawy, z którymi przyszliście dzisiaj na Eucharystię. Także ogarniam modlitwą tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez transmisję radiową. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy najpierw za nasze grzechy. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym. Spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i dzięki jej wstawiennictwu osiągnęli Twoją wieczną chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Hioba. Hiob powiedział: Zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie się, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu jak Bóg mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na chwilę. Bliskie już jest Królestwo Boże, przybliżyło się do was, głosili uczniowie, nie tylko zapowiadając to, co się wydarzy, ale mówiąc o tym, co już jest. Skoro Chrystus przyszedł na świat, to Królestwo Boże już jest pośród nas. I my żyjemy w tym czasie, w którym spodziewamy się co prawda powtórnego przyjścia Chrystusa i sądu ostatecznego i objawienia się pełnej chwały Bożej, ale jednocześnie już jesteśmy po zmartwychwstaniu. Już dokonuje się dzieło zbawienia. Bóg wkroczył w ten świat w sposób szczególny. Jest obecny i w nim działa. Królestwo Boże już się przybliżyło. Już jest pośród nas. To słowo nas zaprasza do tego, żebyśmy chcieli te znaki Bożego Królestwa, to znaczy znaki Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, Bożej dobroci, odkrywać w codzienności. Abyśmy mogli jeszcze bardziej poznać Boga i Jego dobroć i jeszcze bardziej zapragnąć tego, co nadejdzie. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła między innymi takie słowa, że jej największym cierpieniem jest to, że nie jest w stanie przyjąć swoim małym sercem tego ogromu Bożej miłości, którą Bóg chce jej ofiarować. Rozpoznawała tę miłość na co dzień. Rozpoznawała ją w tym doczesnym życiu. Chociaż to życie było krótkie i chociaż przeżywała je w ubóstwie, żyjąc za klauzurą, w niezwykłej prostocie, jakby nie doświadczając wcale jakiejś radości tego świata. A jednak w takim prostym życiu potrafiła odkryć dobroć i piękno Boga. W pierwszym czytaniu mieliśmy dzisiaj fragment z Księgi Hioba. Hiob, który doświadczył wielkiej straty. Umarły jego dzieci. Stracił majątek. I jeszcze przyszła na niego straszna choroba. Mówi, że tęskni za tym,
kiedy zmartwychwstanie i ujrzy swojego Zbawiciela i ujrzy Boga, tęskni do nieba, tęskni za Bogiem. Gdzie rozpoznał Boga? Gdzie Go poznał? Gdzie poznał Jego dobroć, Jego piękno? Przecież tutaj, w tym życiu. I nawet te trudne doświadczenia, to Jego cierpienie nie przekreśliło w Jego sercu tego obrazu Boga, który jest dobry, który nam błogosławi, który nas kocha, który chce nam ofiarować pełnię życia i szczęścia. Moje nerki mdleją z tęsknoty. Mdleją z tęsknoty, mówi Hiob. To słowo zaprasza nas do takiej refleksji. Czy my potrafimy odkrywać dobroć Boga w codzienności, w naszym doczesnym życiu, w takich warunkach, w jakich żyjemy, w takich okolicznościach, jakie są, pośród różnych braków, strat, trudów, bólu może, który też czasem przychodzi, czy pośród tego wszystkiego jednak potrafimy zobaczyć, że Królestwo Boże jest pośród nas, że Bóg jest przy nas, że nam błogosławi, że nas kocha. Może jest tak, że za dużo jeszcze rzeczy wokół siebie mamy i zbyt wiele spraw nas zajmuje. Może potrzeba jeszcze większej prostoty, takiej, jaką wybrała Święta Teresa, albo takiej, jaka stała się udziałem Hioba, aby skupić się przede wszystkim na Bogu i poznać Go i Jego miłość. I tak jak psalmista wołać, w krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Przedstawienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Bogu, który kocha wszystkich ludzi i widzi nasze potrzeby, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił Ewangelię wszystkim ludziom, czerpiąc mocy, światło z Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za profesorów oraz studentów wyższych uczelni, aby w rozpoczynającym się roku akademickim nie szczędzili wysiłków w służbie Bogu i człowiekowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Mariana Piotra Żaka, za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Bóg dał im radość i życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, za naszą wspólnotę parafialną, za tych wszystkich, którym modlitwę obiecaliśmy, za wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez radio, abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby chrześcijan na całym świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, pokornie ufamy, że przyjmiesz nasze prośby i pomożesz nam dojść do świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, Ty ukazałeś swoją chwałę świętej Teresie. Wysławiamy Ciebie i pokornie prosimy, abyś przyjął ofiarę, którą Ci składamy, tak jak przyjąłeś jej pokorne życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym za świętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Najświętszy Sakrament rozpali w nas miłość, która pobudzała świętą Teresę do oddania się Tobie, aby dla wszystkich wyprosić Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

0: Dziś czwartek, pierwszy dzień października, to 35. urodziny Radia Warszawa, ale także wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Wybiła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Po ponad 2 dekadach Amerykanie wycofują się z Iraku. Biało-czerwoni przygotowują się do meczu z Rumunami. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzelewski, zapraszam. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. O decyzji poinformował adwokat Bartosz Lewandowski.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, co skutkuje również uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
1: Decyzja sądu wynika z tego, że dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne, wyjaśnia rzeczniczka Sądu Okręgowego do spraw karnych Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
1: Prokuratura nie zgadza się z argumentacją sądu i zamierza zaskarżyć decyzję, zapowiada kierujący śledztwem prokurator Piotr Woźniak.
4: Mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale w postępowaniu przygotowawczym, gdy gospodarzem jest prokurator, jest taka właśnie wyjątkowa sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić.
1: Decyzją sądu zaskoczeni są politycy koalicji rządzącej. Część z nich zwraca uwagę, że sędzia orzekający jest tak zwanym neosędzią. Nie wiadomo natomiast, gdzie aktualnie przebywa Marcin Romanowski. Za rządów Viktora Orbana były wiceminister sprawiedliwości, objęty był azylem politycznym na Węgrzech. Później miał przebywać w Naddniestrzu.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: To koniec bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Tak Donald Trump napisał w mediach społecznościowych o wyjściu ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu. Napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu.
1: Amerykanie pojawili się w Iraku w 2003 roku, żeby obalić reżim Saddama Husajna. Teraz w kraju pojawiają się obawy, czy lokalne wojsko będzie w stanie samo ochronić kraj przed zagrożeniami takimi jak Iran, wewnętrzne milicje czy tak zwane państwo islamskie.
5: Dzieje się blisko.
1: A teraz Warszawa. 16-letni Ukrainiec próbował naciągnąć seniorkę z Mokotowa na 45 tysięcy złotych. Oszust działał metodą na policjanta, pracownika banku i wywarł na tyle mocny wpływ na kobietę, że ta nie chciała otworzyć drzwi prawdziwym policjantom. Funkcjonariusze szybko jednak zlokalizowali naciągacza, który czekał przy bloku. Nastolatek wyjaśnił, że czeka na polecenie odebrania pieniędzy od seniorki.
7: Funkcjonariuszom udało się nawiązać kontakt z seniorką. Kobieta potwierdziła, że przygotowała już kopertę z 45 tysiącami złotych. Sprawą 16-letniego obywatela Ukrainy zajął się sąd rodzinny. Decyzją sądu został umieszczony na okres 3 miesięcy w schronisku dla nieletnich.
1: Mówi aspirant sztabowy Marta Chaberska z Komendy Rejonowej Policji. Mundurowi apelują, by jeśli to możliwe, weryfikować rozmówców telefonicznych. Policja przypomina też, że nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.
5: Dzieje się w sporcie.
1: Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Po remisie z Bośniakami i przegranej ze Szwecją, biało-czerwoni cały czas czekają na zwycięstwo w tych rozgrywkach.
8: Po zakończeniu meczu ze Szwecją reprezentacja Polski udała się na lotnisko. Po lądowaniu w Modlinie biało-czerwoni przejechali do obiektu Bonifacio w Kępie koło Sochocina. Tutaj odbyli już 2 jednostki treningowe. W czwartek biało-czerwoni ponownie będą tutaj trenować. Po tej jednostce treningowej Polacy powrócą do Warszawy, do swojej stałej bazy.
1: Mówi rzecznik reprezentacji Polski Emil Kopański. Przed Polakami jeszcze 2 mecze, w piątek w Warszawie z Rumunią oraz w poniedziałek na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś znów słoneczny poranek, choć w ciągu dnia tak delikatnie może się trochę zachmurzyć, głównie w drugiej jego części.
10: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 22 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 11 w Warszawie, 10 w Legionowie, 9 w Grodzisku Mazowieckim, 8 w Pruszkowie i w Nowym Dworze Mazowieckim, a ten dzień zapowiada się naprawdę fantastycznie, bo mamy urodziny.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
0: Pierwszy dzień października roku 1991. To wtedy rozpoczęła się historia Radia Warszawa.
10: A ja bardzo się cieszę, bo świętujemy w dniu, kiedy wspominamy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. Niesamowita święta, która młodo odeszła do nieba, ale z nieba ma nam dzisiaj zsyłać płatki róż. To ona, mimo tego, że w Karmelu spędziła swoje dorosłe życie, w Karmelu, czyli za klauzurą, to ona stała się patronką misji, misjonarzy i mówiła o sobie: jestem miłością w sercu Kościoła. Niech święta Teresa od Dzieciątka Jezus będzie patronką naszego dzisiejszego świętowania. Niech ona udowadnia, że to, co wydaje się niemożliwe, no bo przecież spędziła, można powiedzieć, za kratami to swoje dorosłe życie, jest możliwe dla Pana Boga, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma tego niemożliwego, że małe katolickie radio może głosić Ewangelię na cały świat.
0: Ania Bobko jest razem z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Bo urodziny są, to impreza jest.
11: Tak jest, dokładnie.
0: To co, to DJ by się przydał. Ją nakręcasz.
11: Będę dzisiaj z wami tutaj, będę was, mam nadzieję, rozbawiać i
10: roztańcowywać chyba.
0: Może być i roztańcowywać.
11: Jeszcze o 7.06 nie prowadziłam imprezy, także zobaczymy.
0: No, widzisz, zawsze musi być ten pierwszy raz. Taka, no to co? To czym nas tutaj nakręcasz?
10: Oskar Cyms może być?
11: Może być Oskar Cyms.
0: No cały czas.
11: Bardziej, cały czas. Cały
10: zapraszamy. Czas zapraszamy do świętowania. Oskar Cyms rozpoczyna tę imprezę w Radiu Warszawa o godzinie 7.06.
0: Weronika Ostrowska, Ania Bobko.
10: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.
11: Zapraszamy.

0: czas. Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Wczoraj wieczorem to było. Sprawa dla reportera w zasadzie.
2: Ale gdzie nasi reporterzy? Zaraz będą.
1: Zaraz będą. Wiesz, już jeden pracuje przy biurku od samego rana po to, żeby nasi słuchacze dostali najświeższą dawkę wiadomości.
2: Od samego rana.
1: Od samego rana, ale czego dotyczyła ta sprawa? Bo okazało się, że Radio Warszawa ma 35 lat, piątkę mamy, ale z trójką był problem.
2: I Jarek... W żadnym sklepie nie było trójki, więc ja po nocy o godzinie 21.30 to dla porankowców jest blada noc, środek nocy.
3: Wiesz już, dlaczego ci nie odpisałem.
2: To prawda, pisałam po pomoc do Jarka, czy może przypadkiem ma świeczkę z numerem 3. I przypadkiem Jarek miał.
1: Nawet dwie świeczki z numerem 3.
3: To, że ja mam, to ja wiedziałem, że mam, tylko gdzie ją mam? A, to już było
2: trudniejsze zadanie.
3: Mocno to trzeba było wyśledzić, ale okazało się, że była w użyciu rok temu i jeszcze będzie można jej użyć jeszcze raz. Taka eko świeczka.
2: Idealnie, wszystko się pięknie zgadza. Moja piątka też jest eko, także... Wszystko pięknie.
1: To się nazywa obieg zamknięty chyba, nie?
2: Tak jest.
1: Tak jest? Tak, że się wykorzystuje ponownie?
3: Jakoś
1: coś takiego.
3: Tak.
1: Ale mamy, słuchajcie, też balony, które będzie trzeba nadmuchać. Ja ci obiecam, Jarek, że będziesz dmuchał balony. Proszę bardzo. Tak,
3: ja
1: tak.
3: Nie umiem.
2: A upiekłaś ciasto?
3: Też obiecałaś.
1: Tak, upiekę. Będą ciasta dzisiaj. Słuchajcie, na pewno będą ciasta. Zachęcamy was, tylko niech nie pęknie, bo ja się przestraszę. Nie rób tak, Jarek. Proszę.
3: Żeby było słychać, że się pompuje.
2: Będą ciasta i będą też przeboje bardzo taneczne i urodzinowe, takie jak Gypsy Kings i Bembem Maria, które już teraz na naszej antenie.
1: Lubię to.
2: To możesz tańczyć.
3: Dawaj, pani DJ.

0: Jarek zniknął, bo chyba stoi w korku, żeby wejść do studia Radia Warszawa. Tylu gości mamy, także uważajcie, na Floriańskiej może być dzisiaj bardzo ciasno.
1: Tu i teraz. Radosny dzień to dla Radia Warszawa. 35 lat temu rozpoczęło się nadawanie. Te początki były skromne. Dziś jesteśmy przy Floriańskiej 3 i rozmawiamy z prężnym newsroomem, który dba o to, żeby nasi słuchacze byli poinformowani o wszystkich najważniejszych rzeczach. Szef newsroomu Michał Koźlik.
2: Dzień dobry.
1: Oraz reporterzy Wojciech Dudkowski.
3: Dzień dobry.
1: Kacper Kowalczyk.
4: Dzień dobry państwu.
1: I Krzysztof Flis.
5: Dzień dobry.
1: Szefie, jak rozpoczyna się dzień w newsroomie i w ogóle jakie jest to miejsce w radiu?
2: Ja może najpierw rozpocznę od tego, jak rozpoczyna się dzisiaj. Rozpoczyna się bardzo radośnie, dlatego że świętujemy dzisiaj urodziny Radia Warszawa, więc wszyscy jesteśmy w radosnych nastrojach. Przyszliśmy dziś do pracy z takim zamiarem, żeby całe miasto i całe okolice dowiedziały się o tym, że dzisiaj właśnie świętujemy 35-lecie Radia Warszawa. A jak ten dzień wygląda zazwyczaj? No zazwyczaj wygląda tak, że pierwszy do pracy przychodzi poranny wydawca wiadomości. Zazwyczaj jest to Janusz Zalewski, który no właśnie już od godziny 7 informuje o tym, co się dzieje, ale równolegle z nim przychodzi do pracy tak zwany desk reporter, tak go nazywamy. To jest taki reporter, który właśnie od wyrazu desk, czyli biurko, pracuje danego dnia w redakcji i jest takim asystentem wspierającym i ma uszy szeroko otwarte do różnych wydarzeń, które dzieją się bieżąco w mieście.
1: Krzysztof, bo ty jesteś najkrócej, ale jednocześnie myślę, że wyciągnę od ciebie najwięcej, bo ty możesz tak sobie z punktu widzenia trochę obserwatora opowiedzieć o tym, co dzieje się w newsroomie, bez ustalania wersji zdarzeń, bo tu chłopaki to już są dłużej, więc...
5: Czyli się tak nie przesiąkłem tym
1: mogą powiedzieć to, co ja chcę usłyszeć. Właśnie, Krzysztof, przyszedłeś, zobaczyłeś ten newsroom, wszyscy przy komputerach, no co poczułeś? 3 telewizory, nawał informacji z każdej strony.
5: Troszkę mi się to z takim ulem pszczelim skojarzyło. Jest królowa, czyli wydawca serwisów, który przypomina o tym, żeby przerzucić jakąś informację do skrótów, tudzież do wiadomości. Desk reporter, który zbiera skróty, robi skróty wiadomości, czyli o tych o wpół do, które słyszymy. Natomiast najbardziej chyba ciekawą funkcją, którą zauważyłem w tym newsroomie, to jest ten reporter, który przychodzi o 8:00. Bo on niby jest, ale jednak on często go nie ma, no bo jest w terenie, szuka informacji, jeździ na konferencje. I to jest chyba takie najbardziej interesujące, no bo praca dziennikarska, no to polega głównie na tym, żeby poznawać ludzi, wychodzić do ludzi i zbierać informacje od ludzi dla ludzi.
2: Ważną informację, rzecz powiedział Krzysztof, żeby tu nie było takiego wrażenia, że my tylko siedzimy w redakcji, ale właśnie tak od tej mniej więcej 8:00 już zaczyna się takie intensywne szukanie tematów i tak zwane wyjście w teren, czyli pozostali reporterzy, jest ich danego dnia 2 albo 3 zazwyczaj, dodatkowo oprócz tego stacjonarnego. Idziemy po prostu w miasto, zbieramy tematy, potem reporterzy wracają z nagraniami i tworzymy z tego wszystkiego serwisy informacyjne. Też mam żądło jako królowa, więc...
4: To jest może trochę ryzykowne, bo narażę się tutaj szefowi.
1: Szef
4: powiedział, że rozpoczyna się o godzinie 8:00 zbieranie informacji, szukanie informacji. Ja bym powiedział inaczej, że o 8:00 to jest już ustalanie ostatecznych tematów na dany dzień, bo zbieranie informacji w przypadku reportera, w przypadku dziennikarza, nigdy nie ma tak naprawdę początku i końca. My cały czas musimy żyć z takimi bardzo otwartymi oczami, uszami, żeby słyszeć to, co się dzieje w mieście, to, co się dzieje w kościele, żeby te informacje zdobywać. I to jest trochę tak, że czasami ta droga już z pracy do domu i natknięcie się na jakieś wydarzenie na mieście, na jakieś ogłoszenie, na jakąś, nie wiem, sytuację drogową, która może się przydarzyć, którą możemy napotkać, jest takim momentem niekończącym się, kiedy te informacje zbieramy.
2: Ostatnio Kacper na przykład był świadkiem awarii tramwajowej, bardzo dużej w Warszawie i dzięki temu mieliśmy te informacje od razu.
1: Tak, funkcjonariusz, który cały czas jest na służbie, nawet jak już mundur zdjął, to tak samo jest
4: dziennikarz, to też jest służba.
1: No właśnie, Wojtku, jest informacja w serwisie. Tak. Ona trwa do minuty.
3: No zwykle tak około.
1: A ile to czasu zajmuje, żeby te do minuty przygotować?
3: Ciężko to też jednoznacznie określić, ale załóżmy, że to jest taka informacja przygotowana w terenie. Trzeba dojechać na miejsce zdarzenia czy na miejsce konferencji. No to już liczmy sobie średnio na warszawskie warunki pół godziny. Trzeba tę konferencję nagrać. To też zwykle trwa między 20 minut a godzinę. Trzeba przyjechać do redakcji, kolejne 20 minut, przesłuchać tego, albo mamy już nowoczesne narzędzie do transkrypcji takich wypowiedzi, wyciąć te kluczowe 20 sekund tej wypowiedzi, No i dopisać jeszcze jakiś początek i zakończenie, więc no tak około 2-3 godzin na jedną informację taką z terenu trzeba liczyć.
2: Ale zdarza się, że jeśli sytuacja tego wymaga, to oczywiście dzieje się to w ekspresowym tempie, łączymy wtedy siły i dajemy radę.
6: Michał, jak to wszystko skoordynować? Informacji jest mnóstwo, z każdej strony nas coś tam otacza, żeby w tym całym szumie wyłuskać to, co chcemy przekazać naszym słuchaczom, bo funkcja Radia Warszawa jest informacyjna, ewangelizacyjna, ale to też jest misja, którą mamy do wykonania. To trochę właśnie tak nawiązuje do tego funkcjonariusza, który cały czas jest na służbie.
2: Tak, to nie jest tylko zwykły zawód. Każdy zawód dziennikarski, gdziekolwiek się odbywa, jest niezwykły, ale ten nasz jest szczególnie niezwykły, bo jest połączony również, tak jak wspomniałeś, z misją. Jesteśmy radiem katolickim, więc informujemy nie tylko o rzeczach ogólnopolskich, nie tylko o lokalnych, ale także, może nawet w niektórych momentach, przede wszystkim o rzeczach dotyczących Kościoła, dotyczących naszej diecezji. Więc to są takie trzy przestrzenie, którymi się interesujemy. Kwestie ogólnopolskie i tutaj korzystamy z różnych źródeł informacji, również z agencji informacyjnych, ale bardzo skupiamy się na tych lokalnych i na tych kościelnych. Więc to są te nasze dwie przestrzenie. Jak odróżniamy szum informacyjny od tego, co najważniejsze? Planujemy, tak? Raz w tygodniu zawsze spotykamy się tutaj całą naszą radiową, ja mówię rodziną, bo to nie jest tylko grupa osób, które ze sobą pracują, ale także, które się po prostu bardzo lubią. Spotykamy się i planujemy, co ważnego wydarzy się w najbliższym tygodniu. Koordynujemy antenę, tak? Co robią prezenterzy, co robią dziennikarze i dzięki temu możemy zająć się tylko tym, co naprawdę istotne. A tak jak mówię, naszym priorytetem jest to, aby diecezja warszawsko-praska, ale również archidiecezja były tutaj informacyjnie przez nas obsłużone, żeby nasz słuchacz wiedział, co się będzie działo, co się wydarzyło ważnego na terenie naszej diecezji.
6: Krzysztofie, dlaczego wybrałeś taki zawód? Bo czasami trzeba się wymarznąć, gdzieś jechać, stres, pośpiech, a może coś wygodniejszego byłoby fajne?
5: Nie. Myślę, że zawód dziennikarza jest o tyle fajny, że właśnie można poznać ludzi, można wymarznąć, wystać się na deszczu, ale z drugiej strony, jeżeli przyświeca temu cel, temu misja, czyli to, że można przekazać informację jakąś, którą się zdobyło, za którą się wystało trochę, to jest chyba najlepsza forma zapłaty za ten trud. I właśnie to jest chyba najfajniejsze w tym zawodzie, że ta gratyfikacja jest w domyśle oczywiście, no bo jeżeli przygotujemy materiał, który jest ciężki, który wymaga od nas pewnego poświęcenia, no to on dla nas jest po prostu bardziej cenny niż taki, który napisało się szybko przy biurku. Więc uważam, że praca jest ciężka, ale jest po prostu fajna. Ją doceniam, ją bardzo lubię i myślę, żebym chyba, tak mogą moi koledzy tutaj się zgodzić, że nie ma co jej zamieniać na żadną inną formę zarobkową, więc ta praca jest top.
6: Zgodzą się, Kacper?
4: No tak, oczywiście, że się zgodzimy. To jest naprawdę praca bardzo ciekawa i ta nutka adrenaliny też, która jest każdego dnia w pracy dziennikarza, zwłaszcza dziennikarza newsowego, reportera, to jest coś takiego, co sprawia, że szybko ta praca się nam nie nudzi. Oczywiście ona bywa męcząca, bywa wyczerpująca, bo ten ciągły nasłuch, o którym wspomniałem, no czasem przyciąża trochę nasz mózg, ale jest też, prawda, okazja, żeby odpocząć, ale też ta dobra atmosfera. To, że możemy razem tutaj w Radiu Warszawa tworzyć taką naprawdę fajną ekipę, że łączą nas też wspólne wartości, że łączą nas dobre relacje, że jest też dużo takich momentów, kiedy się można uśmiechnąć, ale przede wszystkim to, że mamy tak wspaniałych słuchaczy, że często dostajemy od nich bardzo pozytywny feedback, że kiedy spotykamy ich na ulicach, kiedy spotykamy ich przy nagrywaniu jakiegoś materiału, to słyszymy o nich dobre słowo.
2: Czy kiedy trzeba zebrać pieniądze na przykład na jakiś cel typu najnowszy z remont naszego studia,
4: tak,
2: więc
4: tak,
2: to jest
4: tak,
2: naprawdę
4: tak,
2: super.
4: To naprawdę daje takiej ogromnej satysfakcji w tej naszej pracy. Ostatnio właśnie przy okazji naszych też radiowych zbiórek niedzielnych spotkałem panią i tak pamiętałem jej twarz, kojarzyłem, ale w pierwszej chwili nie wiedziałem skąd i tak rozmawiałem z nią właśnie o naszym radiu i ona mówi, no przecież nagrywał mnie pan na wyjściu pielgrzymki. Przypomniałem sobie, rzeczywiście w sierpniu się spotkaliśmy, pani dzieliła się wtedy świadectwem swojego pielgrzymowania, co nasi słuchacze potem mogli usłyszeć w wiadomościach z życia kościoła.
6: Wojtek, a ty i radio?
3: Ja i radio, no to już jest para od 6 lat, można powiedzieć. Nie od początku tutaj, ale też zaczynałem w radiu diecezjalnym. No to jest o tyle ciekawa praca, że codziennie dzieje się coś innego, codziennie obsługujemy jakieś inne wydarzenia, inne informacje. No i pewien taki plus dla mnie to jest też, że o wielu rzeczach wiem, zanim inni to wiedzą.
6: No właśnie. Michał, bo tu padły takie określenia, że my tu jesteśmy jak w rodzinie i mam wrażenie, że tu w radiu ta rodzina się tworzy, ale też po drugiej stronie radioodbiornika ta rodzina się tworzy, bo właśnie jest feedback od naszych słuchaczy. Ja też jeżdżąc w różne miejsca nigdy nie spotkałem nikogo, kto by powiedział, że nie słucha, nie lubi, nie chce i nigdy z żadnym takim atakiem. Zawsze są to bardzo ciepłe słowa. A mam wrażenie, że wasza praca jest taka trochę może najbardziej niewdzięczna, bo wy śledzicie to, cały czas wynajdujecie te informacje tu na miejscu albo gdzieś tam w terenie, a efekt tej pracy jest niezwykle krótki na antenie, ale niezwykle ważny, bo sfera informacyjna każdej rozgłośni jest niezwykle istotna.
2: Myślę, że my się możemy często kojarzyć jako takie namolne muchy, albo właśnie te pszczoły czasami, chociaż pszczółki są bardzo sympatyczne, które latają z tym mikrofonem i cały czas gdzieś wścibiają nos, tak? Chcą się dowiedzieć czegoś, ale akurat tak jak wspomniałeś, ci nasi odbiorcy i ta nasza rodzina, tak naprawdę Radia Warszawa, to jest ktoś, kto zawsze przyjmuje nas z sympatią. Jak widzą kostkę na mikrofonie Radia Warszawa, to mamy takie doświadczenie, że tam na pewno nas nie pogonią, tak? Tam na pewno udzielą nam informacji. Więc to jest wszystko piękne. Proporcja między czasem spędzonym na przygotowaniu a emisją jest tutaj bardzo nierówna. Jak o wiele więcej czasu spędzamy na przygotowaniu niż na mówieniu.
6: No i kluczowy punkt sfery informacyjnej każdej rozgłośni właśnie, bo to tworzy charakter Radia Warszawa.
2: Tak, a z drugiej strony jesteśmy trochę w cieniu. Tak, to nie jesteśmy tymi gwiazdami jak wy, jak ty na przykład z Weroniką na poranku. Ale jesteśmy takim backupem, jesteśmy takim wsparciem, jesteśmy tym, żeby słuchacz miał takie poczucie, realne poczucie, że jest dobrze poinformowany i że my tutaj może nie będziemy zabawiać go na antenie, chociaż teraz mam wrażenie, że jest bardzo luźno, wyjątkowo, ale że będziemy go po prostu informować.
6: Dzisiaj urodziny 35. Radia Warszawa, a my już musimy kończyć naszą rozmowę, bo już o 7.30 z wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie, więc musicie...
2: Pędzimy do roboty.
6: Tak jest. Michał Koźlik, szef newsroomu Radia Warszawa. Dziękuję i reporterzy Wojciech Dudkowski, Kacper Kowalczyk, Krzysztof Flis. Dziękuję wam bardzo i dziękuję, że jesteście.
2: Dziękujemy. I też przekazujemy pozdrowienia od jeszcze naszego pozostałego reportera, czyli Damiana Kowalskiego, którego z nami dzisiaj nie ma, a i również od Janusza Zalewskiego, z którym państwo usłyszą się już za kilka minut.
3: I życzymy państwu samych dobrych wiadomości.

0: Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube

0: Ze Siekierkowskiej na Rondo Mościckiego utrudnienia potrwają do 22 do 6 rano, a zmienioną trasą pojadą autobusy linii 402. Sprzedawcy wracają przed Halę Mirowską, ale w nowej odsłonie. Charakterystyczne zielone namioty zastąpią metalowe pawilony. Trwa montaż konstrukcji. Namioty zniknęły stąd kilka miesięcy temu w związku z budową nowej ścieżki rowerowej. Handel może zostać wznowiony jeszcze w październiku. Policja wróciła do sprawy wykroczeń drogowych Arkadiusza Milika w centrum Warszawy. Piłkarz miał wyprzedzać na przejściu dla pieszych i przekroczyć podwójną linię ciągłą. Wszystko na oczach policji, która początkowo tylko pouczyła piłkarza. Teraz, po analizie nagrania, zapowiedziano dalsze czynności. Możliwe jest też skierowanie sprawy do sądu. Bezpłatne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami na Bemowie w spotykalni o 13 przy Powstańców Śląskich 126 mieszkańcy mogą wziąć udział w zajęciach z gimnastyki usprawniającej, a inicjatywa jest współfinansowana ze środków dzielnicy. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Dzisiaj jest doskonała pogoda na urodziny. Piękne słońce, jesienna aura, więc no cóż, no trzeba
4: wstawać,
3: budzić się.
4: Gdzie porwałeś Jarka?
3: Mówię jakąś jego głosem i go nie ma.
4: Jakąś dziwną maskę ma
3: Jarka
4: ten mężczyzna.
3: Jarka już dzisiaj nie będzie.
4: Kto mnie uratuje? Ja nie wiem. Nie wiem, czy tu jest bezpiecznie, ale na pewno bezpiecznie będzie podczas naszej imprezy urodzinowej. Dzisiaj 22 stopnie, u nas w studiu będzie na pewno ze 30 co najmniej.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, to Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego, dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: No i goście pojawiają się w naszym studiu. Kinga Tuźnik, mikrofon numer 2, pani DJ, poprosimy. Aha, chyba, że tu jest coś przekręcone, też tak się zdarza. Czasami w studiu mikrofon numer 3. Mikrofon numer 3, jest Kinga Tuźnik.
2: Ogólnie to ciężko założyć jest słuchawki, jak ma się tę czapeczkę urodzinową.
3: Tak, Jarek, wyglądasz świetnie.
1: Czyli to jest jednak Jarek.
2: Ale Kinga, ty też.
3: Dziękuję.
1: Ja trochę nie dowierzę, bo wiesz, maskę Zorro ma, czy coś takiego?
3: Tak, taką kolorową maskę Zorro i czapkę...
2: To jest Zorro na urodzina.
1: Ale mówisz mi, że to jest Jarek, na pewno, nie muszę się go bać.
3: Tak myślę.
2: Kinga się nabrała, więc ty też możesz udawać.
1: Kinga, za co lubisz Radio Warszawa? Kinga była stażystką podczas poranków z Radiem Warszawa. Mogliście ją Państwo także słyszeć na antenie w Dobrych Wiadomościach. Tak? Bo Kinga lubi przekazywać dobre wiadomości i dzielić się Panem Bogiem, którego ma w sercu każdego dnia.
3: Tak, dokładnie. I to był wspaniały czas. I szczerze, to świetnie jest tutaj wrócić. I najbardziej chyba lubię to radio za ludzi, którzy je tworzą. I właśnie jak patrzę na Weronikę i Jarka w tym kolorowym stroju, to bardzo dużo nostalgii się we mnie budzi i wdzięczności za Was, że z takim sercem chcecie tutaj działać codziennie i budzić Warszawę i okolice z takim uśmiechem, pomimo tego, że wstaje się, myślę, dosyć wcześnie. Ciężko i wcześnie, właśnie.
1: Ale czy wiesz, że mamy słuchaczy? Dzisiaj rano dostałam o 5:50 zdjęcie od naszego słuchacza, który jest motorniczym w tramwaju i na tramwaju było napisane wszystkiego najlepszego.
2: O, tak, mamy to słuchacza. Pan Piotr?
1: Pozdrawiamy.
2: Panie Piotrze, pozdrawiamy.
1: Nie pamiętam, który numer, ale ciekawe, czy 13 pan Piotr dzisiaj jeździ, czy czymś innym. W każdym razie bardzo się cieszymy i dziękujemy. Kinga Tuźnik razem z nami. To lecimy dalej, nie? Pani DJ?
4: Lecimy dalej.
3: Bawimy się.
4: Lecimy dalej i teraz o koreczkach troszeczkę.
1: A mamy informację prosto od naszego słuchacza, pana Grzegorza, którego serdecznie pozdrawiamy. Trasa toruńska na wysokości Wisły, kierunek Żoliborz. Pas lokalny, tam kolizja. Cały pas jest zablokowany aż do Tarchomina w kierunku Białegostoku. Również zablokowany jest pas do skrętu na trasę S8 z ulicy Modlińskiej. Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy i słuchaczy państwa zachęcamy do tego, żebyście dzwonili do nas z takimi informacjami, jeśli widzicie, coś, że coś się dzieje w Warszawie na bieżąco.

0: Czyli, że dołącza do nas Ed Sheeran?
1: Nie, dołącza do nas wspaniała patronka dzisiejszego dnia i dzisiejszych urodzin Radia Warszawa.
0: A to Eda byś nie chciał tutaj w studiu?
1: Nie, no Ed już zagrał.
0: Ale
1: teraz
0: mógłby wtedy...
1: już jego kolej minęła.
0: Aha, mógłby, ale wiesz, mógłby poznać świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. Może warto, żeby się poznali.
1: No dobra, Ed, chodź jeszcze!
0: Wracaj.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Jest rok 1887, gdy owa 15-latka przekonuje swojego ojca, by dołączyli do pielgrzymki do Rzymu z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa Leona XIII. Ma w tym swój cel. Chce przy okazji audiencji poprosić papieża, by ten wyjątkowo zezwolił jej wstąpić do karmelitanek, zanim osiągnie ona stosowny do tego wiek. I uwierzcie państwo, udaje się jej złamać protokół tego spotkania, choć już niestety nie wolę Ojca Świętego. Tak, bez dwóch zdań, święta Teresa z Lizie ma tupet. Jest jednak zakochana w Chrystusie i jak najszybciej chce przestąpić próg Karmelu. I choć mówi się o niej mała Tereska, to wcale nie jest to nastoletni, egzaltowany kaprys. Ona dokładnie wie, co będzie to dla niej oznaczać. Jest atrakcyjna i kobieca. Zauroczenie, albo nawet i miłość, są w czasie tej pielgrzymki na wyciągnięcie jej dłoni. Dodatkowo pielgrzymka ta wiedzie specjalnym pociągiem przez Paryż, Mediolan, Wenecję, Bolonię, Neapol. W każdym z tych miejsc jest czas na zwiedzanie, na odkrywanie, na zachwyt nad światem. I mała Tereska, święta Teresa z Lizie, chłonie to piękno wszystkimi zmysłami, a jednocześnie zapisuje w swoim dzienniczku. Dni nie są wystarczająco długie. Ale gdy już wkrótce jako więzień w Karmelu będę móc tylko kontemplować maleńki zakątek rozgwieżdżonego nieba, wtedy przypomnę sobie to, co dzisiaj widzę.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Ania, ja espresso wypiję, dobra, ale tutaj gości mamy.
1: Dobrze, wypij espresso. Jakich mamy gości? Proszę się przywitać z nami dzisiaj.
2: Ania Niebielska, dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry, cieszymy się bardzo.
2: Wszystkiego najlepszego, ekipo.
3: Ania ciasto
1: dla nas. O, super.
2: Z pigwą, specialité.
1: Dobrze, będziemy
2: próbować. I jeszcze jest dużo.
1: Fantastycznie.
3: A Kinga uratowała mój honor.
4: Tak, jak
3: ja
4: usłyszałam.
3: Upiec ciasta.
4: Dokładnie, jak usłyszałam, że Weronika nie upiekła ciasta, to podskoczyłam do kawiarni i tutaj szybciutko przywiozłam.
1: Także ciasta mamy dużo, tak samo jak mamy dużo dobrych wiadomości, które już za minutę 20 dokładnie na naszej antenie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Co to dzisiaj się tutaj dzieje? Balony wszędzie, nawet na schodach człowiek się nie może przedrzeć do studia, ale udało się, dotarłam i na schodach czułam pyszny zapach jakiegoś fantastycznego ciasta. I to mi przypomniało, że dziś urodziny Radia Warszawa. Można nas odwiedzić, można składać nam życzenia, do czego gorąco zachęcam. 35. urodziny Radia Warszawa. Serdecznie zapraszam od 10 do 14 na kawę na wynos. Wyjątkowo smakowitą tego dnia. Zofia Kozorawska.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
10: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
11: A reklamujesz swoją firmę?
10: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
11: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
10: Naprawdę? W radiu?
11: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Po reklamie.
12: Minuta po ósmej. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: VAT wyszkoli specjalistów od śmigłowców Apache. 25 lat więzienia dla nastolatka ze Słowacji za zabójstwo w szkole. Łamał przepisy na ulicach Warszawy. Policja wraca do sprawy Arkadiusza Milika. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszamy. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie będzie kształcić kadry do obsługi śmigłowców uderzeniowych Apache. Uczelnia podpisała umowy wykonawcze z koncernami Boeing i G Aerospace. Akademia będzie szkolić inżynierów w trzech specjalnościach, m.in. w zakresie awioniki i uzbrojenia śmigłowca. Na umowach skorzysta nie tylko uczelnia, ale całe wojsko, mówi rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, generał brygady Przemysław Wachulak.
14: Umowy wykonawcze przenoszą program offsetowy z etapu deklaracji i wstępnych ustaleń już na konkretne unikatowe zdolności szkoleniowe dla naszej uczelni, a może przede wszystkim na wzrost możliwości i unikalnych kompetencji naszych sił zbrojnych.
13: Umowa z G Aerospace dotyczy szkolenia specjalistów od silników, które napędzają nie tylko Apache, ale też m.in. śmigłowce Black Hawk. Dwa dni wcześniej amerykański koncern podpisał umowę na serwisowanie tych silników z wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 w Dęblinie. W Akademii powstanie też Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache oraz Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. Polska zamówiła 96 śmigłowców tego typu. Pierwsze maszyny mają trafić do wojska w 2028 roku.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: 25 lat więzienia za zamordowanie nożem wicedyrektorki liceum i jednej z uczennic. Na taką karę słowacki sąd skazał nastolatka ze Starej Wsi Spiskiej. Wyrok zapadł dzień po podobnej tragedii. W Staszkowie na północy Słowacji 13-latek zabił nożem nauczycielkę, a dwie kolejne osoby ciężko ranił.
15: W sprawie ataku ze stycznia ubiegłego roku sąd uznał napastnika za winnego zabójstwa z premedytacją. 18-letni wówczas Samuel S. przyszedł do szkoły z nożem, kominiarką i rękawiczkami. Jak ustalił sąd, działał z zemsty po tym, jak koleżanki poskarżyły się nauczycielom na na jego zachowanie. Oprócz 25 lat pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze sąd nakazał Samuelowi S. podjęcie leczenia psychiatrycznego. Wyrok nie jest prawomocny. Domagająca się dożywocia prokuratura zapowiedziała odwołanie. Przed sądem ze względu na wiek nie stanie natomiast 13-letni sprawca ataku w Staszkowie. Chłopiec został umieszczony w specjalnym ośrodku, gdzie będzie poddany obserwacji psychologicznej.
13: Relacjonował Wojciech Stobba.
16: Dzieje się blisko.
13: Policja zajmie się sprawą wykroczenia drogowego popełnionego przez Arkadiusza Milika. Pod koniec września w centrum Warszawy piłkarz m.in. wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych. Na miejscu zdarzenia reprezentant Polski został jedynie pouczony przez policjantów, ale chwilę później dokonał kolejnego złamania przepisów. Teraz zostało wobec niego wszczęte postępowanie, mówi aspirant Jakub Pacyniak z warszawskiej policji.
17: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 podjął decyzję o wszczęciu postępowania w kierunku wykroczeń wobec kierującego osobowym Mercedes. Ta sprawa nie została zbagatelizowana. Policjanci, widząc popełnione wykroczenia, podjęli interwencję wobec kierującego oraz stosowali środek przewidziany w artykule 41 kodeksu wykroczeń. To jest zwrócenie uwagi, niemniej jednak zastosowanie takiego środka nie zamyka drogi do dalszego procedowania sprawy i tak jest w tym przypadku.
13: Policja nie wszczęła jakichkolwiek czynności wobec policjantów, którzy poprzestali na pouczeniu Arkadiusza Milika. Dziś świętujemy 35. urodziny Radia Warszawa. To okazja, by trochę powspominać i nieco lepiej poznać naszą pracę. Kacper Kowalczyk zdradził kulisy pracy dziennikarza informacyjnego.
18: Pozbieranie informacji w przypadku reportera, w przypadku dziennikarza nigdy nie ma tak naprawdę początku i końca. My cały czas musimy żyć z takimi bardzo otwartymi oczami, uszami, żeby słyszeć to, co się dzieje w mieście, to, co się dzieje w kościele, żeby te informacje zdobywać.
13: Radio Warszawa rozpoczęło nadawanie 1 października 1991 roku z parafii w Miedzeszynie. Twórcą i dyrektorem radia był ksiądz Tadeusz Łakomiec. A już za niecały kwadrans w poranku z Radiem Warszawa kolejna urodzinowa rozmowa.
19: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Jarek, do mikrofonu, już.
20: No jestem,
0: szybko.
20: jestem. Ciasta to trochę balon mi zasłania. Już zjadłem.
1: Ale wiadomo, że będzie ciepło.
20: Będzie ciepło, bo gorąca atmosfera jest, bo w końcu urodziny. Radia Warszawa i dzisiejsza aura też świętuje, bo dużo słońca nam daje.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach w stolicy i w okolicy 22 stopnie. O tej porze 12 w Warszawie, 10 w Wołominie, w Pruszkowie, 11 w Radzyminie, w Piasecznie, w Górze Kalwarii i w Otwocku.
20: A w Sozopolu 16.
19: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
0: Przyznać się, kto śpi jeszcze? Kto jeszcze śpi? Jarek?
1: Nie.
0: Nie, Ania nie.
1: Nie, no gdzie? No my tutaj imprezę robimy, a nie
20: Kinga
1: śpimy.
20: Kinga, nie przysypiaj.
1: Kinga, nie przysypiaj. Nie, z nami nie można spać.
0: A jak się wstaje z Radiem Warszawa?
1: Oj, najlepiej. A jak inaczej?
0: Ale lewą czy prawą nogą? Bo my z Jarkiem mamy zawsze dylemat.
1: A która to była ta dobra?
0: Chyba każda.
20: Ja chyba wstaję lewą, bo tak mam łóżko ustawione i tak.
1: Ale humor masz zawsze dobry.
20: No widzisz, więc to jest po prostu
1: bo nieprawda, słuchasz no. Radia Warszawa z rana. Też mówisz,
20: codziennie.
1: Codziennie, ale codziennie słuchasz, więc
20: tak,
1: masz dobry humor.
20: Słucham.
1: Więc
20: tak.
1: Wszystko się zgadza.
0: Bo może słuchacze, którzy teraz dopiero do nas dołączyli, jeszcze nie wiedzą, że my dzisiaj świętujemy 35 lat Radia Warszawa. 1 października to jest nasze święto. Wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zaczynamy także tydzień misyjny. Goście kolejni już w studiu czekają, a dzisiaj imprezę rozkręca DJ Anna Bobko. Bardzo Ci dziękujemy, że zechciałaś do nas dołączyć.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to ogromna radość dla mnie i wielka przyjemność. I też wielka przyjemność, że budzik, który dzisiaj mamy tak pięknie, mam nadzieję, mówi o tym czasie, który mamy tutaj, o tym, który przed nami i w poranku, i myślę, że ogólnie w Radiu Warszawa.
20: Czym nas dzisiaj będziesz budzić?
1: Będę Was budzić dobrym czasem w polskim tłumaczeniu, czyli good time i old city.
0: A wiesz, Jarek to lubi takie polskie tłumaczenia. Mm-hmm. Bo
20: lubisz?
0: Po co to po angielsku?
20: No ja to właśnie nie wiem.
1: Good time
20: w ogóle
1: album.
20: Powinna być wersja po polsku nagrana i jak w jakimś kraju by ten, kto to
1: Old
20: nagrał?
1: City,
20: Old
1: Carly
20: City chce, żebyśmy to grali, to powinni po polsku stworzyć.
0: Ania, wiesz co, ja mam propozycję. Zostaw Jarkowi mikrofon, to on będzie tłumaczył.
1: Będziesz tłumaczył? Może lepiej nie. To może na 36 urodziny. Taka specjalna wersja.
20: Dobrze, na 36 będą tłumaczyć.
0: Jarek Wydra,
20: Weronika
0: obiecał.
20: Ostrowska, dzień dobry.
19: Pobudka, muzyczny budzik.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Jarek, jak ci się podoba, co DJ Ania gra? No na razie jeszcze nie włączyła ci mikrofonu. Aniu, prosimy. O, jest! Mikrofon dla Jarka.
2: Bo gra, gratulujemy. Nie włączyła. Ale teraz już mam głos.
1: Ale włączyła mikrofon siostrze Aleksandrze Szyborskiej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: I księdzu Maciejowi Będzińskiemu. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
1: Dyrektor papieskich dzieł misyjnych.
4: Niezmiennie i niezmiennie dziękuję za zaproszenie.
1: I siostra Ola Szyborska ze zgromadzenia uczennic Boskiego Mistrza. Mamy dużo przyjaciółek sióstr z tego
3: tak
1: zgromadzenia.
3: Jest. Jestem na pewno wierną przyjaciółką Radia Warszawa.
2: I bardzo za to dziękujemy. A właśnie, a jak siostra się dowiedziała o Radiu Warszawa? Czy może siostra pamięta ten moment?
3: Od pani redaktor Weroniki tutaj, którą poznałam dużo wcześniej chyba. Nie wiem, czy pracowałaś już? A nie, pracowałaś już
1: tak,
3: chyba
1: pracowałam
3: w radiu.
1: Tak, pracowałam już w radiu. Tak. Byłyśmy na studiach w Toruniu.
3: Tak. Tak, i zrobiłaś na mnie, pamiętam, ogromne wrażenie. Pierwszy raz, jak zaprosiłaś mnie na rozmowę. I to nie było tylko tak, że no chodź, podaję ci godzinę i temat. Ja dostałam tego samego dnia, wieczorem, takie ogromne zestawienie, taką metrykę audycji na WhatsAppie. Słuchajcie, tam było wszystko. To nie tylko była godzina, konspekt i z kim będziemy rozmawiać i kto jest ten drugi, prawda, bo zawsze dwójka gości i co ja mam mówić, ale też całą aranżację audycji, jak ty sobie to wyobrażasz. I wtedy sobie pomyślałam, ojej, to nie chodzi o mnie, to chodzi o słuchaczy.
1: Chyba siostrze, trzeba mikrofon wyłączyć.
3: Bardzo dbacie o słuchaczy, naprawdę.
2: Weronika jest cała czerwona w tym momencie.
4: Ja czekam, że jak siostra Ola dopowie, że tam też była taka gwiazdka, że jeśli nie przyjdziesz punktualnie, to cię wyrzucę z przyjaciół z Facebooka. Nie będę się przyznawać, że razem studiowaliśmy. No, ale rzeczywiście
1: dziękuję,
4: tak
1: że ksiądz to powiedział. Prawda musi się obronić. Na antenie Radia Warszawa już za chwilę porozmawiamy o tym, jaka jest misja dzisiaj katolickich mediów w świecie, który szybko pędzi. Czy my potrzebujemy się zatrzymać na przykład nad tematem misji? O tym już za chwilę.
0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.

0: korki i utrudnienia na trasie S8, to chyba nikt się nie zdziwi. Tam kierowcy zgłaszają kolizję. Od Ostruckiej stoimy w kierunku Marymontu i w kierunku Marymontu w przeciwnym kierunku na Bemowie już się zaczyna. Przy Dywizjonu 303 ten korek. W centrum Wawelska do pomnika lotnika od Waryńskiego. Korki mamy jeszcze na Czerniakowskiej w kierunku ulicy Szwoleżerów. No i mamy też utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 710, które z przyczyn technicznych mogą niektóre być nawet odwołane, niektóre opóźnione.
1: Rozmowa poranka.
2: Dzisiaj dla mnie niezwykle radosny moment, kiedy w naszym studiu możemy gościć takie szczególne osoby, którym zawdzięczamy to, że różne obszary kościelnej działalności niosą się w świat. Siostra Aleksandra Szyborska ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza razem z nami. Szczęść Boże.
3: Witam ponownie.
2: Komentatorka także liturgii papieskich. Jest razem z nami ksiądz Maciej Będziński, dyrektor papieskich dzieł misyjnych. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, kłaniam się.
2: I jest z nami także Marta Szczepanik, która zaraz się przywita, bo tutaj potrzebujemy jeszcze jednego mikrofonu dzisiaj. Wybaczcie nam, słuchacze, nie jest wcale łatwo, bo przychodzą kolejni goście. O, właśnie, Marta Szczepanik to jest z tej ekipy od księdza Rafała Główczyńskiego, księdza z osiedla, który właśnie ma swoją barkę i na tej barce barka była śpiewana. Cześć Marta, dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
2: Księże Macieju, to od księdza bym chciała zacząć, bo październik to bardzo szczególny czas w kościele, czas szczególnie poświęcony misjom i zaczyna się dzisiaj od wspomnienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa. Jak to jest, że w kościele jest możliwe, że siostra klauzurowa, która jest zamknięta w zakonie, nie wychodzi poza teren swojego klasztoru, że ona staje się patronką misji i misjonarzy?
4: No myślę, że najszybszą i najprostszą odpowiedzią byłaby taka biblijna odpowiedź, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I w kościele nie ma też rzeczy niemożliwych, bo sprawą misji nie zarządzają specjaliści od marketingu. Sprawą misji nie zarządza ekonomia, tylko zarządza Duch Święty. I dlatego nam pokazuje, że od 1 października, czyli od wspomnienia świętej Teresy z Lizji, nasz wzrok jest skierowany na tych, którzy przede wszystkim swoją duchowością, swoją modlitwą wspierają misję, bo bez modlitwy nie dość, że nasze życie duchowe, ono się nie rozwija, ono nie pokazuje swojej głębi, ale bez modlitwy też nie potrafimy uczynić cudu przemiany. Jeżeli chcemy przemienić terytoria misyjne w terytoria, gdzie Chrystus jest, gdzie jest kochany, gdzie Jego imię jest głoszone, potrzebujemy modlitwy i dlatego Teresa z Lizji, doktor Kościoła, nam to wskazuje. Mówiła nieustannie, że chce być miłością w sercu Kościoła. To też pokazuje piękną miłość do Kościoła. To, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Postrzegamy bardzo często Kościół tak jednowymiarowo, że jest to instytucja, zamiast widzieć i ten wymiar duchowy, i wymiar wspólnotowy, i wymiar administracyjny. Teresa z Lizji jest patronką każdego z nas, bo na mocy Chrztu Świętego przyjęła konsekrację zakonną i stała się misjonarką.
2: Siostra Aleksandro, czy media, social media także dzisiaj, to jest ten nowy obszar misyjny, nowy obszar ewangelizacji? Ja mam wrażenie, że niedawno ogłoszony błogosławiony arcybiskup Fulton Sheen wskazał nam właśnie, to jest wasze pole do działania.
3: Tak, o ile pamiętamy o tym, co ksiądz Maciej przed chwilą powiedział, że nie działalność zbawia świat, ale łaska. O ile pamiętamy o tym, że my głosimy tak naprawdę misterium Chrystusa, a nie siebie. To jest najważniejsze, co jest bardzo trudne też w dzisiejszych czasach, nastawionych na taki egocentryzm, można powiedzieć, medialny też. Natomiast my musimy pokazywać Chrystusa takiego, jaki On chce nam się opowiedzieć, nam się objawić teraz. I myślę, że wam to świetnie wychodzi.
2: A za co siostra ceni Radio Warszawa?
3: Za to, że umiecie stworzyć z nas wspólnotę. Ze słuchaczy, z gości, z pracowników, ze współpracowników i to właśnie wspólnotę wokół prawdy, wokół Chrystusa.
2: Marta Szczepanik, za co Marta, ty cenisz Radio Warszawa? I teraz przenosimy się na kolejny obszar ewangelizacji, którą w nieoczywisty sposób ksiądz Rafał Główczyński prowadzi, już myślę, że bardzo dobrze znany w całej Polsce, bo ksiądz Rafał i nad Wisłą miał swoje miejsce, gdzie można było przyjść, na leżaczku posiedzieć, ale też wyspowiadać się, oczywiście w godnych warunkach. Ksiądz Rafał także prowadził drogę krzyżową pod mostem, bardzo znaną w Warszawie. Ta najpóźniejsza droga krzyżowa w Wielkim Poście w całej Warszawie, gdzie ci, którzy przypadkiem znajdowali się gdzieś na bulwarach wiślanych, mogli też podejść i zapytać, a ksiądz to naprawdę ksiądz, nie jakiś przebieraniec? Marta, za to ty cenisz Radio Warszawa.
5: No właśnie nawet za te drogi krzyżowe, że jako pierwsi nas reklamowaliście, że no, ksiądz prowadził tą drogę ostatnio w mieście. No i że można właśnie zawsze na was liczyć, kiedy właśnie ksiądz jeszcze tak, miałam przyjść i pozdrowić, przeprosić, że go nie ma, ale my tej barki jeszcze do końca nie mamy. Mieliśmy dopiero pierwszą kolację, zbieraliśmy na tą barkę i jesteśmy już tak na dobrej drodze, żeby ona była i najprawdopodobniej otworzymy ją w październiku. No i ksiądz właśnie was bardzo przeprasza i was pozdrawia, bo dzisiaj jest w pracy we Wrocławiu.
2: Pozdrawiamy.
5: A wczoraj zamiatał ulicę Piaseczna, więc był w innej pracy. I dlatego dzisiaj go nie ma, bo po prostu nie zdążył tutaj dojechać, ale właśnie za to was cenimy, że nigdy nas nie zostawiliście, że co otwieraliśmy, czy bulwary, czy Żurawią, czy Piastów, wy zawsze z nami byliście i docieraliście do wszystkich ludzi, bo my nie mamy tylko środowiska takiego stricte kościelnego, tylko właśnie jesteśmy naprawdę z wszystkimi. Mnóstwo ludzi jest takich naprawdę niewierzących z nami. No a dzięki temu, że wy się pojawiacie, oni wiedzą też, że są takie radia katolickie.
2: A skąd pomysł na tę barkę i co tam będzie się działo? Jaki jest na nią pomysł?
5: Pomysł na barkę, to ksiądz tak naprawdę miał ten pomysł, że chciał, on zawsze tak mówił, że on by chciał mieć barkę, żeby śpiewać na niej barkę. No i to był taki jego pomysł, tylko te barki, one były zawsze takie bardzo drogie. One przekraczały miliony. No i na początku, kiedy on sobie to zaplanował, no nie znał tych cen i myślał, że ta barka, no to będzie coś takiego łatwego, ale okazało się, że nie, ale potem było tak, że zobaczył, że może mieć teren nad Wisłą, że może go dzierżawić i że to będzie dużo tańsze, no i zaczął właśnie od tego terenu nad Wisłą. No a potem już, kiedy wszedł z Wisły i tam stały się jakieś tam różne rewitalizacje terenu, że nie dostaliśmy już teraz tego terenu, przeszliśmy na Żurawią, ale tam były bardzo duże koszty.
2: Ja was bardzo cenię za to, że wy się nie poddajecie, że tam, gdzie wydaje się, że sytuacja jest niemożliwa, zaczynacie działać. Ksiądz Rafał mówi, dobrze, to ja spróbuję to ogarnąć i zawsze mówi, że prosi świętych o wstawiennictwo, prosi o wsparcie, mówi, ile konkretnie pieniędzy na co potrzeba i się okazuje, że tacy ludzie się znajdują. To ja przy okazji też do państwa się zwrócę w tym momencie z apelem o pieniądze na zbiórkę, na remont tego studia, w którym dzisiaj jesteśmy, bo też, żeby dobrze głosić Ewangelię, mi też na tym zależy bardzo zawsze, żeby to było jakościowe głoszenie, żeby katolicyzm nie kojarzył się w negatywnym sensie z odpustem, żeby to nie była ta katolipa, którą powtarzamy, żebyśmy nie musieli wstydzić się tego, tylko żebyśmy w tym przekazywaniu Ewangelii byli jak Michał Anioł, który stworzył freski znane na cały świat, najwięksi artyści, żebyśmy byli w tym właśnie na najwyższym poziomie, bo Pan Bóg zasługuje, Pan Bóg zasługuje na zawsze ocenę 10 na 10. Siostro Olu.
3: No właśnie, słuchajcie, bo nasz założyciel, błogosławiony Jakub Albirone, mówił, że gdyby święty Paweł apostoł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem i wykorzystywałby najnowocześniejsze środki społecznego przekazu właśnie do głoszenia Ewangelii, najlepsze jakościowo.
2: Księże Macieju, czy można stać się misjonarzem, słuchając Radia Warszawa, albo rozmawiając o misjach w Radiu Warszawa, bo pewnie naszym słuchaczom też może się tak kojarzyć. No prawdziwy misjonarz to wyjeżdża do kraju misyjnego i tam prowadzi trudną, żmudną pracę, ale może można być misjonarzem także słuchając radia.
4: Bardzo dziękuję za to pytanie i tę podpowiedź, panie redaktor. I musimy sobie uświadomić, że nie dość, że w mediach, w przekazie też i Ewangelii nie może być tandety i nie może być plastiku, to my też musimy znaleźć sposób, żeby zaprosić ludzi do posmakowania Ewangelii. Nie wystarczy powiedzieć, to jest dobre, tylko trzeba użyć takiego fortelu, trzeba użyć takiej metody, aby ten człowiek chciał spróbować. I Radio Warszawa kojarzy mi się z taką dobrą metodą docierania do człowieka i mówienia mu o rzeczach bardzo ważnych w sposób nieoczywisty. Zapraszanie gości, podejmowanie tematów okołomisyjnych, tematów czasem też społecznych, związanych czy z filozofią, czy z historią, ono doprowadza do tego, żeby zacząć myśleć, żeby zacząć poszukiwać prawdy i tak zaczyna się ewangelizacja. Misjonarz nigdy nie staje na środku rynku i nie mówi, Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, musicie w Niego uwierzyć, tylko chodźcie, pokażę wam piękno, dobro, miłość, a potem nadamy mu imię, którym jest Jezus Chrystus. I myślę, że fale radiowe są od tego, żeby podprowadzać bardzo delikatnie do spraw bardzo ważnych. Tak jak mówi się, że w radiu najbardziej wymowna jest cisza, tak samo też i myślę, że w waszym przekazie najważniejszym i najcenniejszym jest to, co mówicie między wierszami. Że człowiek może sobie sam dopowiedzieć i o tym porozmyślać.
2: A ja bym chciała dodać też te myśli błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena. Myślę, że to jest główny przekaz jego życia. Dla nas dziennikarzy także. Niech to będzie ta myśl, która nas będzie prowadzić w naszej pracy, bo my narzekamy za mało czasu. Wszyscy szybko żyjemy, mało śpimy i trochę się czasami tym szczycimy. Mało śpimy, szybko żyjemy, szybko działamy. Kolejne lajki, kolejni followersi, ale wiemy też dobrze, że czasami człowiek może się w tym zapędzić, może tę uwagę skierować na siebie, a nie na Pana Boga i przestaje wtedy być przez uroczystą szybą. No i jak zaczynamy patrzeć się w siebie, to nie jest absolutnie ten kierunek. A co robił arcybiskup Fulton Sheen, żeby mimo tego, że był gwiazdą telewizji, celebrytą, głosił Ewangelię, zawsze, codziennie, przez 60 lat swojego kapłańskiego życia, godzinę spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu. I to, drodzy słuchacze, to jest też sekret tej pracy. Jeżeli zastanawiacie się, skąd jest siła, skąd czerpiemy nadzieję, to ja chcę powiedzieć, że zapraszamy was wszystkich przed Najświętszy Sakrament, żeby adorować. Nie ma takiego usprawiedliwienia dla każdego z nas, bo nawet w najbardziej zajętym grafiku 15 minut na to, żeby spędzić z naszym ukochanym Jezusem Chrystusem, powinniśmy znaleźć. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Niezwykle radosne. Ksiądz Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.
4: Moje ukłony i gratulacje.
2: Marta Szczepanik z tej ekipy, od Barki, od księdza Rafała Główczyńskiego. Księdza Rafała też pozdrawiamy.
5: Dziękuję.
2: Siostra Aleksandra Szyborska, uczennica Boskiego Mistrza, komentatorka liturgii papieskich i moja koleżanka ze studiów.
3: Wzrastajcie, ewangelizujcie, jestem z wami.

0: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Wracają kursy komunikacji miejskiej wykonywane w dni nauki akademickiej na linii 114, a także autobusy linii 401 wracają na swoje podstawowe trasy. Ursus Niedźwiadek, Ursynów Południowy. W weekendy z większą częstotliwością będą kursowały też autobusy 193. Jutro o 20.30 reprezentacja Polski rozegra na Stadionie Narodowym mecz Ligi Narodów z Rumunią. Od 18.30 do 20.45 na Saską Kępę wiadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Po meczu ze zwiększoną częstotliwością będą kursowały autobusy linii 138, 509 i 517. Policjanci zatrzymali 16-letniego Ukraińca próbującego naciągnąć seniorkę z Mokotowa na 45 tysięcy złotych. Oszust działał metodą na policjanta, pracownika banku. Dzięki szybkiej interwencji policji udało się udaremnić próbę przekazania pieniędzy. Zatrzymany trafił do schroniska dla nieletnich. Rusza sezon

0: Prognozy pogody są pod Dębice gorące źródła.
1: Pogoda. My dzisiaj spełniamy marzenia naszych gości. Ksiądz Maciej Będziński miał marzenie, żeby powiedzieć pogodę w radiu, proszę bardzo.
2: 22 stopnie, gorąco, jak na tę porę roku, bo rozpoczynamy październik, miesiąc misyjny i będzie dużo modlitwy, a wraz z tym dzisiaj dużo słońca, bezchmurne niebo i pogoda jest błogosławiona, aby świętować.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. No słyszycie, jak nasi goście świetnie sobie radzą przed mikrofonem.
2: Spełniłem kolejne moje marzenie, dzięki wam.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice gorące źródła.
3: ...35 lat Radia Warszawa.
4: Dzień dobry, Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma, więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Mietek Szcześniak.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: A prezent na urodziny byś chciał dostać? Urodziny Radia Warszawa?
2: Ja nawet nie na urodziny bym chciał dostać.
1: Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie dzisiaj nam ofiarować prezent, to zachęcamy do tego, żeby wesprzeć zbiórkę Radia Warszawa na remont tego studia, w którym dzisiaj tutaj jesteśmy. radiowarszawa.com.pl. Tam znajdziecie informacje, jak nas wesprzeć. Zachęcamy do wpłat, bo chcielibyśmy zakończyć dzisiaj. Być może tę zbiórkę 150 tysięcy złotych jest potrzebne. Nie pamiętam, ile jeszcze do końca zostało. Pewnie się dowiemy gdzieś w trakcie programu, ale skoro urodziny, to też życzenia.
2: I bardzo dziękujemy za życzenia, które zostały nam złożone. No to słuchajmy pierwszych z nich.
3: Szanowni Państwo, Radio Warszawa ma już 35 lat. To piękna rocznica. Z tej okazji wszystkim, którzy je tworzą i którzy go słuchają, życzę, żeby grało tak długo, jak będzie trwała sama Warszawa. A rodzina słuchaczy niech ciągle się powiększa. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Kowalski.
2: I mamy też życzenia.
1: Od dziennikarza znanego.
2: Tak. Czy poznają go Państwo po głosie?
1: Chyba tak. Spróbujmy.
4: 35 lat przetrwać na rynku w tak trudnych czasach to naprawdę wielki sukces. Więc jeśli ten wielki sukces został już odniesiony, no to życzę i radiu, i słuchaczom tego radia przede wszystkim kolejnych nie tylko 35, ale może i 90, albo lepiej 100 lat w niezmienionej, wspaniałej formie. Ale tak naprawdę wszystkim słuchaczom radia życzę, żeby to radio się nie zmieniało. Tak, paradoksalnie, żeby się nie zmieniało, dlatego że żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy pędzą za nowoczesnością, za tymi zmianami. Nie będzie chociaż jedno radio, które jest takie, jak jest: spokojne, stabilne, rzeczowe, posługujące się piękną płaszczyzną, mówiące o ważnych sprawach, takich ponadczasowych, ale nie tych właśnie takich tu i teraz, i grające spokojną, ale ładną muzykę. Życzę tego wszystkim słuchaczom, a dziennikarzom radia życzę oczywiście, żeby znaleźli bardzo hojnego, długoletniego sponsora, bo w dzisiejszych czasach to jest nie mniej ważne. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Poznałeś?
4: Do usłyszenia.
2: No tak, to Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękujemy za te życzenia.
1: I życzenia sponsora też przyjmujemy. Jak słucha nas ktoś, kto chciałby na przykład sponsorować poranek z Radiem Warszawa, to zapraszamy. Dzisiaj nasze urodziny, możemy prosić o takie rzeczy.
2: radiowarszawa.com.pl. Wspieraj.

0: To co, sprawdzimy, co tam słychać w korkach na Warszawie? Oj, niedobra sytuacja niestety.
1: Jest trasa S8, tam korki były już od dłuższego czasu. Teraz już wiemy, że zablokowany jest lewy pas ruchu jezdni w kierunku Poznania. Tam doszło do zderzenia pojazdów. To jest taki węzeł, jak się zjeżdża z mostu Grota Roweckiego nad Wybrzeżem Gdyńskim.
0: Nieco ciaśniej także w całej Warszawie się robi. Nieco ciaśniej też dlatego, że dzisiaj Radio Warszawa świętuje swoje 35. urodziny i goście próbują dotrzeć do studia. Wiemy, że stoją w korkach. Słuchajcie, mamy nadzieję, że uda Wam się bez problemu dojechać.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: I mamy tutaj sygnały, że goście mają trudności z dotarciem do studia Radia Warszawa, że na Floriańskiej duży ruch. Siostra Beata Zawiślak telefonicznie razem z nami. Szczęść Boże, siostro, co to się stało?
2: Szczęść Boże, tak, ja nie wiem, co się dzieje, ale wszystkich, których mijam, chyba jadą na wasze urodziny i teraz zrobił się duży korek, także wszyscy są zainteresowani tym świętowaniem wspólnym.
3: Ja właśnie wyglądam teraz za okno, Aleja Solidarności, tutaj Floriańska, Jagiellońska, same korki i pełno samochodów.
2: Także dzięki wam, nie możemy dotrzeć wszędzie, ale myślę, że to jest dobra okazja, żeby posłuchać radia.
1: Dobrze, to skoro siostra ma widok na tę bieżącą sytuację, ale czy niosą prezenty?
2: Raczej myślą chyba o tym, żeby wspierać budowę studia. Ja myślę, że teraz tak będzie prościej. Wiadomo, że kwiatek zwiędnie, ciasto zjemy i nie zawsze pójdzie na korzyść. Natomiast nowe studio na pewno będzie piękne i będzie służyć wszystkim.
1: A myśli siostra, że będzie tam jakiś różowy akcent? Bo ja wiem, że siostra lubi różowy kolor bardzo.
2: Mam nadzieję, jeśli nie, to ja przyniosę.
1: No to zapraszamy siostrę Beatko na...
2: Postaram się jeszcze dotrzeć, ale na pewno wpadnę, jak już będzie nowe studio z różowym kwiatkiem.
3: Mamy różowe balony, proszę siostry, więc też będzie miło i sympatycznie. No i ten prezent właśnie, bardzo byśmy się cieszyli właśnie, jeśli państwo z okazji naszych urodzin by wsparli tę zbiórkę, którą prowadzimy właśnie na remont studia Radia Warszawa.
1: A ja mam, siostro, jeszcze taką prośbę, bo Urszulanki w Warszawie na Powiślu mają taki fajny taras. Czy może mi siostra obiecać, że siostra dzisiaj wjedzie windą na ten taras i pomacha do słuchaczy Radia Warszawa i w ich intencji się pomodli?
2: Oczywiście, nie ma sprawy, myślę, że nawet mogę to zrobić za jakąś godzinę, więc proszę obserwować.
1: I poprosimy o zdjęcie i w tle, żeby było widać Katedrę Warszawsko-Praską, czyli tam, skąd my nadajemy, dobrze? Jesteśmy umówione.
2: Selfie
1: siostry Beaty Zawiślak już niebawem na naszych socjalach i będzie, pamiętajcie, siostra Beata się za was dzisiaj pomodli i w związku z tym musimy zadedykować tę kolejną piosenkę z playlisty, którą proponuje DJ Ania Bobko, nie ma go tu, Magnifikat, specjalnie dla wszystkich sióstr zakonnych, które nas wspierają i słuchają, nie tylko dla Urszulanek. Może tak być?
2: Może tak być, ja bardzo dziękuję w imieniu wszystkich sióstr Urszulanek też.
1: Wszystkiego dobrego, to była siostra Beata Zawiślak.

0: Dobrze gra ta nasza DJ, muszę powiedzieć.
1: Dobrze, aż na stojąco dzisiaj prowadzimy ten poranek.
0: Aż
1: nie
0: patrz,
1: ma czasu
0: wstydzi się do mikrofonu coś powiedzieć.
2: No bez przesady, ale to nie tylko moja zasługa. Tutaj nie zapominajmy o naszym dyrektorze muzycznym, który nam przygotował taką dobrą muzykę.
0: I przyszedł
2: muzykę
0: do studia i pilnuje,
2: tak
0: czy dobrze
2: jest
0: grasz.
2: To jest wspólna praca.
1: Nic nie powiedział,
2: praca
1: że źle, więc widzisz.
2: Jest cudownych osób Radia Warszawa.
1: Dobrze.
0: Za chwilę wiadomości, my przypominamy, że świętujemy dziś urodziny Radia Warszawa, a po 9:00 będzie tort, będą świeczki i będziemy śpiewać 100 lat.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co to dzisiaj się tutaj dzieje? Balony wszędzie, nawet na schodach. Człowiek się nie może przedrzeć do studia, ale udało się, dotarłam i na schodach czułam pyszny zapach jakiegoś fantastycznego ciasta. I to mi przypomniało, że dziś urodziny Radia Warszawa. Można nas odwiedzić, można składać nam życzenia, do czego gorąco zachęcam. 35. urodziny Radia Warszawa. Serdecznie zapraszam od 10 do 14 na kawę na wynos. Wyjątkowo smakowitą tego dnia. Zofia Kozorawska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Studenci wracają dziś na uczelnie. Nauka rozpoczyna podwójny rocznik. Państwa w Europie reagują na wysokie ceny paliw. Od początków w Miedzeszynie do studia przy ulicy Floriańskiej. Radio Warszawa ma 35 lat. Mości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszamy. Podwójny rocznik studentów rozpoczyna dziś naukę. To efekt wysłania w 2014 roku do szkół podstawowych 6-latków i 7-latków jednocześnie. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły w tym roku na studia nawet o 15% więcej osób. Dane z uniwersytetów zebrał Krzysztof Polasik.
6: To dodatkowe setki studentów w tych samych budynkach i na tych samych kierunkach. Uniwersytet Jagielloński przyjął
7: nieco ponad 8700 osób. Jest to nieco ponad 900 więcej niż w ubiegłym roku akademickim.
6: Mówi kierownik działu rekrutacji na studia Kamil Gajęcki. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torniu ten wzrost wyniósł 13%, a na Uniwersytecie Łódzkim 12%.
8: W praktyce będzie to oznaczało, że zajęcia będą po prostu trwały od wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych.
6: Przyznaje rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie, Anna Żmuda-Muszyńska. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu celowo nie tworzył zbyt wielu dodatkowych miejsc, przekazała prorektor do spraw studenckich Joanna Wójcik.
9: Priorytetem dla naszego uniwersytetu jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia.
6: I tak uczelnia na początku nowego roku akademickiego przyjęła 7% więcej studentów niż rok temu.
5: A za godzinę sprawdzimy, jak na początek nowego roku patrzą studenci w Warszawie.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Kierowcy w kilku europejskich krajach od dziś mogą liczyć na niższe ceny paliw. W Niemczech wprowadzono 3-miesięczną obniżkę podatku, która zmniejsza cenę benzyny i diesla o około 17 eurocentów za litr. Mimo to paliwa za Odrą nadal kosztują ponad 2 euro za litr. Także Czechy i Słowacja zdecydowały się na administracyjne ograniczenia cen. W Czechach przez miesiąc obowiązują maksymalne ceny paliw. Za litr diesla można zapłacić najwyżej około 8,70 zł. Na Słowacji ograniczono natomiast marże sprzedawców do 10 eurocentów na litr. Na obniżki zdecydowały się również włoskie koncerny paliwowe, które wprowadziły miesięczny limit cen. Benzyna na objętych nimi stacjach kosztuje maksymalnie euro i 99 centów, a diesel 2 euro i 19 centów. Z kolei na Węgrzech ruszyły wypłaty specjalnych dopłat do oleju napędowego dla części kierowców.
1: Dzieje się blisko.
5: Mieszkańcy Karczewa wybiorą projekty z budżetu obywatelskiego, które będą zrealizowane w 2027 roku. Do wzięcia udziału w głosowaniu zaprasza przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Kwiatkowski.
10: Hasło tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego to masz pomysł, masz głos, masz wpływ. Podkreśla to nasze podejście do budżetu obywatelskiego. Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców wypowiedziało się, co chce, żeby zostało zrealizowane w ich okolicy i wybrali zadanie, które chcą, żeby zostało zrealizowane w Karczewie w 2027 roku. Serdecznie zapraszam.
5: Wśród projektów znalazły się m.in. budowa nawierzchni na ulicy Mikołaja Reja, modernizacja placu zabaw na osiedlu Ługi czy organizacja turniejów darta. Głos oddać się będzie można na dwa sposoby.
10: Można zrobić to elektronicznie na stronie www.bo.karczew.pl albo tradycyjnie, wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
5: Na stronie głosowania można znaleźć też pełną listę projektów, a samo głosowanie potrwa do 16 października. Radio Warszawa nadaje od 35 lat. Urodzinowe życzenia złożył nam ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński.
11: Mija już 35 lat, odkąd Radio Warszawa funkcjonuje jako głosiciel dobrej nowiny. Niech Bóg wam błogosławi i też niech błogosławi tym wszystkim, którzy umacniają się w wierze przez pośrednictwo Radia Warszawa.
5: Radio Warszawa rozpoczęło nadawanie 1 października 1991 roku z parafii w Międzyszynie. Twórcą i dyrektorem radia był ksiądz Tadeusz Łakomiec, a już teraz kolejne urodzinowe spotkania na naszej antenie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
12: Gorąco dzisiaj u nas w studiu, ale może zapytajmy niezależnego eksperta, Kingę Tuźnik, jak tutaj jest?
13: Bardzo, bardzo ciepło się w serduszku robi i na zewnątrz też. Atmosfera jest gorąca, bo wszyscy świętujemy.
12: A jaką temperaturę proponuje DJ Anna Bobko?
14: Ja temperaturę proponuję najlepszą, najcieplejszą, najbardziej urodzinową, a dokładnie 13 stopni Celsjusza jest pierwszego.
12: A maksymalnie dziś 22.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
12: Czekaj, bo tutaj ktoś lepiej chyba niż ten pan lektor potrafi. Ania, zrób to jeszcze raz. DJ Ania Bobko.
15: Ty urodziny. Bardzo mi się podoba ten
12: Jarek,
15: jingle.
12: Teraz ty.
15: Fantastyczne
12: ty,
15: jest.
12: Ty urodziny.
4: Co tu się dzisiaj dzieje?
12: Ty, urodziny.
15: Pięknie.
4: Przyznam szczerze, że ja już przestałem ogarniać, co tutaj się dzieje. Wszyscy wchodzą, wychodzą i się bardzo cieszymy, że są razem z nami właśnie na 35. urodzinach Radia Warszawa.
12: Zachęcamy Was do tego, żeby dzisiaj prezent przeznaczyć na Radio Warszawa, czyli wpłatę na remont naszego studia, bo dzisiaj jeszcze spotykamy się w tym studiu, które wymaga remontu, ale mamy nadzieję, że już za rok, w 36. urodziny, będziemy cieszyć się nową, piękną przestrzenią, którą będziemy Wam mogli pokazywać także na kanale YouTube Radia Warszawa. Widzicie, co tam się dzieje za szybą?
14: To ja chciałam...
4: Pełno pięknie, gości, tak.
14: Pełno gości, a ja chciałam połączyć tak ładnie, bo utwór odnośnie starego studia Gone, Patrz. Gone, Gone.
4: No właśnie, ale może dzisiaj zakończymy tę zbiórkę.
14: I zbiórka... I ona będzie Gone, Gone, Gone.
4: No właśnie, niech to będzie zapowiedź. Właśnie
12: a kto
4: końca
12: tak?
4: zbiórki.
12: Kto
14: David
12: tak
14: Guetta, Teddy Swims i Townsend Ayres.
12: Patrzcie, takie gwiazdy na
14: nasze
12: naszą
14: urodziny.
12: Na nasze urodziny, nasza
14: tu.
12: Ania,
14: urodziny.
12: Ty to potrafisz kogoś
4: DJ
12: zaprosić.
4: Anna przygrywa, a mówią...
12: Jak ty się nazywasz? Zorro? Jarek Wydra? Nie wiem, teraz
4: być.
12: To jakiś... rycerz albo...
4: Jedi jakiś,
12: Jedi,
4: bo mam
12: tak.
4: świecący miecz.
12: A ja, patrz,
4: czekaj,
12: ja,
4: przestał świecić.
14: Hula.
12: Jarek, a ja na
4: o,
12: Hawajach,
4: dobra,
12: ty nie zauważyłeś, a ja dla ciebie...
4: Na Hawajach to Żar Tropików był taki serial, pamiętasz? I tam
12: dobrze,
4: była taka to... pani i takie miała
12: Jarek,
4: takie
12: Jedi
4: jak ty.
12: Wydra?
14: Pani Weronika na Hawajach Ostrowska i ja.
12: Anna DJ Bobko.
14: Zapraszamy.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: I my możemy opowiedzieć też naszym słuchaczom, że dzisiaj z Jarkiem dla Ani Bobko, która próbuje nas realizować, jest bardzo dzielna, ma bardzo trudne zadanie, bo my się po prostu przemieszczamy między mikrofonami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczyć trzeba umieć. A ty, Jarek, przy którym teraz?
2: Ja przy trójce tym razem jestem.
1: Ja przy jedynce i mamy przy szóstce kolejnego zacnego gościa, Joanna Gadoś razem z nami. Cześć, Asiu, dzień dobry, ewangelizatorka.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Asiu, za co cenisz Radio Warszawa?
3: Cenię sobie Radio Warszawa za ewangelizację, a ostatnio bardzo sobie cenię za promocję regionu, gdyż dwa razy byliście w moim regionie, byliście w Miętnym, a ja pochodzę z okolic właśnie Garwolina, gdzie, no, w takim miejscu, gdzie szerzyła się ewangelizacja, gdzie się szerzyła się obrona krzyży w najtrudniejszych czasie i świadectwo wiary gigantyczne mieszkańców.
1: Zobacz, w naszym studiu, i to jest ten widok, który mają przeważnie nasi goście, bo my jako prowadzący siedzimy przy tym mikrofonie numer jeden i wtedy jesteśmy tyłem, za nami jest wielki krzyż w naszym studiu. Czy dla ciebie ten krzyż w naszym studiu też jest takim ważnym znakiem?
3: Krzyż jest dla mnie bardzo ważnym znakiem, bo zawsze jak widzę Jezusa, wiem, w czyje imię głoszę i z jaką miłością mam iść do ludzi i głosić im dobrą nowinę o zbawieniu, tak jak głosi wasze radio na co dzień, w różnych aspektach, poprzez świetne audycje, poprzez historię świętych, którzy nie byli idealni, byli tacy jak my i mamy się na nich wzorować, przez różaniec z Matką Bożą, która jest opiekunką i zawsze przytula do swojego płaszcza i ochroni i prowadzi do Syna i przez taką wierność.
1: Asiu, a czego chciałabyś życzyć Radiu Warszawa z okazji 35. naszych urodzin, poza tym, że dzisiaj prezentów w postaci wpłat na remont studia?
3: Ja się cieszę, że widzę w ogóle dzisiaj tyle ludzi i tylu pracowników i tyle, proszę Państwa, uśmiechniętych osób i wiernych. I życzę Wam przede wszystkim, żeby to radio wzrosło, żeby wszystko się działo w imię Boże, żeby szerzyła się ewangelizacja, żebyście szli na cały świat. Tak jak dzisiaj jest Ewangelia, żebyście zawsze byli posłani, pamiętali o tym, że wszystko się dzieje w imię miłości Bożej i z miłością Bożą budowanie Królestwa Bożego na co dzień.
1: I ty wpadłaś do nas akurat na ten moment. Jak za chwilę będą świeczki zapalone i słuchajcie, to jest też taka śmieszna opowieść, bo okazało się, że chcemy zapalić świeczki, ale okazuje się, że nikt w radiu nie ma zapałek, więc ktoś...
2: Ale są już, na szczęście udało się zorganizować.
1: A to jest ten moment?
2: W ostatniej chwili.
1: Słuchajcie, to jest ten moment. Że śpiewamy 100 lat, wszyscy są gotowi, tylko podejdźcie do mikrofonów, bo tutaj niektórzy są nieśmiali, mamy też takie osoby. No to co, to Aniu, DJ Anna niech odliczanie nam zrobi do 100 lat, bo to trzeba odpowiednio zapowiedzieć. A ja będę zapalać świeczki.
4: Jeden, uwaga, 100.

0: Radio Warszawa.
1: Tak jest. Na całym świecie.
2: 2 FM.
0: I świeczki są zapalone, żebyście już wiedzieli, drodzy słuchacze. Dziękujemy tej osobie, która skoczyła do sklepu. Kto to był? Przyznajcie się. Agnieszka Jagoda tutaj jest z nami.
1: Dziękujemy.
0: Cześć Agnieszka, krzyknij do nas, do mikrofonu.
3: Cześć, witam.
0: A kto zdmuchnie świeczki, bo trzeba to zrobić? Ksiądz dyrektor Mariusz Wedziuk jest razem z nami w studiu. Ja nie wiem, czy ksiądz już w tym studiu miał okazję zdmuchnąć świeczki nasze radiowe, ale myślę, że to będzie najlepszy moment, żeby właśnie teraz to zrobić.
1: Ksiądz dyrektor jeszcze robi zdjęcia, żeby uwiecznić ten moment, jak ten tort jest w całości, bo za chwilę go nie będzie.
0: Jest fotografem, no właśnie. Też przypomnijmy o tym. Ksiądz Mariusz piękne zdjęcia nam robi i zamieszcza także w swoich mediach społecznościowych. To proszę księdza, może niech się ksiądz przywita ze słuchaczami, żeby wiedzieli, że na pewno to ksiądz.
4: Tak, to ja we własnej osobie, od 18 lat pełnoletni radiowiec, także... Kochani słuchacze, dziękujemy, że jesteście z nami, bo jakby nie było was, to nie byłoby i nas. Nie byłoby sensu nadawać tego, co nadajemy, gdyby po jednej i po drugiej stronie nas nie było. Dziękuję pracownikom, współpracownikom, bo to dzięki wam jest to radio, a słuchaczom za to, że odbieracie nasz program i codziennie z nami się budzicie i zasypiacie.
0: I życzenie z okazji urodzin radia, ale takie, które Święta Teresa od Dzieciątka Jezus zaniesie prosto do nieba. Można je wypowiedzieć na głos, nie według przesądów. Życzenie mamy jakieś, proszę księdza? Chyba, żeby zbiórka się zakończyła dzisiaj, co?
4: Nie, żeby radio grało nie tylko przez 35 lat, ale jak najdłużej, ile Pan Bóg zamierzył.
0: No to teraz mi musicie uwierzyć na słowo, że ksiądz zdmuchnie świeczki. To co, damy jakiś doping poproszę, tak żeby nasi słuchacze słyszeli. Mamy to, słuchajcie.
5: Brawo.
0: Ciasta dzisiaj nie zabraknie w naszym studiu. Także zostańcie z nami, bo już za chwilę ci, których na antenie nie słychać, zdradzą tajemnicę pracy w Radiu Warszawa.
5: Tak jest, ale najpierw
0: Jarek, ty powiedz coś, bo powiedzą, że cię wyciąłam z anteny.
1: Nie, no przecież
5: Jarek będzie mówił korki zaraz.
1: O właśnie, a już mam przygotowane.
5: Także Jarek mówi korki.
6: To kilka tych przyziemnych informacji, ale niezwykle istotnych, bo są utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S4 i S40. Odwołane są już niektóre kursy, więc trzeba słuchać wszystkich komunikatów na stacjach, ale też są utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2 oraz 17.
0: I te informacje mamy od naszego słuchacza, pana motorniczego Piotra, którego pozdrawiamy. Zatrzymanie tramwajów ulica Światowida w kierunku Młociny. A teraz pan Piotr napisał, że ruszyło odwołane.
1: To najnowsza informacja, najświeższa.
5: To z okazji urodzin Radia Warszawa.
1: Dziękujemy,
5: nawet
1: panie Piotrze.
5: Nie ma.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Był królem, przepraszam, był Jediem, teraz jest królem Julianem,
2: nie wiem,
1: Jediem.
2: Dorota Jarek mi założyła Wydra. I nie wiem co, więc tylko wy wiecie, jaką mam
3: czy
2: rolę.
3: Czy był kiedyś
2: teraz.
3: Wydrą?
1: Oj, to codziennie nawet ci
2: no
1: powiem.
2: Właśnie.
1: Jacek Zienkiewicz razem z nami także Kasia Wójcik. Cześć Kasiu, przedstaw się i tu słuchacze znają twój głos, ale dzisiaj tak szczególnie.
4: Już tyle lat, to czasami coś tam się powie.
1: Krysia Biały także razem z nami. Cześć
5: witam
1: Krysiu.
5: Serdecznie.
1: Cześć Krysiu. Bartek Gracza, którego
6: dzień dobry,
1: państwo też
6: nisko.
1: Dobrze z anteny kojarzą. Marzena Borysewicz.
7: Koordynator działu programowego. Dzień dobry.
1: I Piotr Krasuski, ten, który odpowiada za muzykę w Radiu Warszawa. To co, wielkie brawa
8: dzień
1: za
8: dobry,
1: tę muzykę.
8: Ja bardzo dziękuję, szczególnie bardzo dziękuję ja.
1: To DJ Anna Bobko, dziękuję szczególnie.
9: Jak się podobał dzisiejszy budzik?
8: Piękny, ale mi się bardziej jeszcze podoba to, co za chwilę, ale to za chwilę.
2: No to strasz ci zajrzę za plecami, co ty tam masz.
1: Bo dzisiaj, słuchajcie, od Piotra dostaliśmy maila, że uwaga, playlista będzie sroga imprezowa. I tak jest od samego rana. Nie
2: tak
1: spodziewałam się tej wiadomości. Piotr, jak się przygotowuje taką playlistę imprezową, typowo? Na co trzeba zwrócić uwagę?
9: No, na to, żeby było dynamicznie na pewno, tak trochę pod nóżkę, ale jednocześnie w charakterze Radia Warszawa jak najbardziej.
1: A na co zwracasz uwagę, dobierając muzykę w Radiu Warszawa?
9: O, to jest przede wszystkim na słuchaczy. To, żeby się słuchaczom naszym podobało, dlatego że Warszawa ma wyjątkowy charakter i pewnie państwo to słyszą, że ta muzyka jest inna niż wszędzie i wprawia też w bardzo dobry nastrój.
1: No i bardzo się cieszymy. Myślę, że możemy jeszcze raz zaklaskać za tę muzykę, bo to muzyka to jest ogromna część Radia Warszawa. Dzięki.
10: Dziękujemy.
9: Dobrze, starczy. Nie, jeszcze chciałem powiedzieć, że też ważnym elementem naszej muzyki, co nas wyróżnia, jest muzyka chrześcijańska, także to też jest coś, co jest nietypowego, tak?
1: Nietypowego, ale dla nas właśnie. My się tym wyróżniamy. Chcemy, żeby to przesłanie Ewangelii także przez muzykę docierało do naszych słuchaczy. Marzenka, a ty tutaj piętro niżej, pod nami. Czasami pewnie słyszysz, jak my tupiemy w rytm muzyki. A czym ty się zajmujesz? Powiedz naszym słuchaczom, jak wygląda twoja codzienna praca?
7: Ja pracuję w dziale programowym. Przygotowujemy dla was program, żeby był jak najlepszy, jak najciekawszy, jak najbardziej służył rozwojowi duchowemu. Ja trochę tak chciałam powiedzieć tutaj też ze swojej prywatnej strony, bo ja dzisiaj też przeżywam takie swoje osobiste święto, bo 20 lat temu, właśnie 1 października, po raz pierwszy przyszłam do radia jako pracownik. Więc mam taki
10: jubileusz.
7: Dziękujemy! Pracowałam oczywiście z przerwami na urlopy wychowawcze i tak dalej, ale właśnie to było 20 lat temu.
1: No ale pięknie. To ja jeszcze mogę podpowiedzieć, że Marzena to jest ten człowiek, który żadnego błędu nie przegapi, bo czasami nam, dziennikarzom, w montażu zdarzają się różne pomyłki. Pozdrawiamy też Oliwię, która nie wiem dlaczego tutaj w studiu się nie pojawiła. Oliwia Piekucka
2: była, ale gdzieś pewnie zniknęła.
1: Była, ciasto pewnie zabrała i poszła sobie. Pozdrawiamy Oliwię, która też dba o to, żebyście wy dostawali doskonałe dźwięki, żeby wszystko było super dopasowane. Bartek, a ty za co lubisz to radio? Dlaczego tutaj przychodzisz na popołudniówki?
6: Za ludzi, za muzykę, ale to już wybrzmiało i wybrzmiała cały czas na naszej antenie i za to, że tutaj odpoczywam. Naprawdę, to jest miejsce mojego odpoczynku. Jak to kiedyś śpiewał pewien raper, tylko ja i moja przestrzeń.
1: Bartek, ale wiesz, że słuchają dyrektorzy, że my w pracy odpoczywamy. Tak można?
6: Ja tak. Ja odpoczywam w Radiu Warszawa. Tak mentalnie tutaj jest bardzo miło i relacje międzyludzkie są świetne.
1: Krysiu, a jak to jest z tobą? Ty też odpoczywasz w pracy?
5: No nie. Raczej nie odpoczywam, ale staram się po prostu bardzo pracować, żeby jak najbardziej, jak najwięcej przyprowadzać klientów, którzy chcą się reklamować w naszym radiu. I bardzo cenię sobie te firmy, bo od wielu lat mam stałych też klientów. Nawet zaprzyjaźniliśmy się też z wieloma osobami. I trochę zasiedziałam się w tym radiu. To jest właśnie to, że lubię to radio.
1: Słuchajcie, i teraz też brawa, bo wydaje mi się, że Krysia z nas wszystkich tutaj najdłużej. Brawa. No
2: i dla wszystkich klientów też brawa. Brawa.
1: Brawa.
2: że się chcą reklamować w Radiu Warszawa. Warto.
1: I będziemy tak wam bić brawo, jak dzisiaj zadzwonicie do Krysi, żeby zamówić reklamę w Radiu Warszawa. Jacek, a jak ty się czujesz na popołudniówce? Bo ty masz piątkowe popołudniówki, to taka szczególna okoliczność.
3: No, dla mnie w ogóle ten format popołudniówki jest szczególny, bo jest taką głęboką wodą, na którą jestem wrzucony. Bo moje doświadczenie radiowe jest dosyć krótkie. Doświadczenie mikrofonowe i obcowania z drugim człowiekiem, któremu należy coś przekazać, jest spore, natomiast radio to jest konkretne rzemiosło, którego się cały czas uczę.
1: Czyli podpisałbyś się pod słowami wypłyń na głębie?
3: No, absolutnie. Jeszcze chciałbym dodać o tym środowisku pracy, bo tu zabieram Bartkowi, albo podbieram ten argument, dla którego tutaj szczególnie chętnie przychodzę. Środowisko, zazwyczaj spotykam się ze środowiskami pracy, w których muszę wyciągać miecz i tarczę i bronić wartości, a tu się umacniam w tych wartościach.
1: Kasia Wójcik.
2: Jacek, proszę, miecz dla ciebie.
3: Dobra. Ale to na inne miecz.
2: Rzucam.
1: Nie złapał, ale to nic, poćwiczymy jeszcze. Słuchajcie, dzisiaj mamy cały dzień. Kasia Wójcik. Kasia odpowiada, to też jest taka bardzo ważna rola w Radiu Warszawa. No właśnie, Kasiu, zdradź naszym słuchaczom, co ty robisz tutaj, jak nikt nie patrzy? Bo że biegasz po schodach, to wszyscy słyszymy.
4: Tak. Ja od kilku lat zajmuję się projektami i biegam po tych schodach, bo cały czas jest coś do zrobienia, do dodania jakiegoś logotypu, do dodania coś na stronie i też te poranki, które realizujemy wyjazdowe, to też jest tutaj właśnie nasza wspólna praca, dzięki czemu państwo mogą poznawać różne zakątki Mazowsza i to jest wyzwanie, bo czasami pobudka wtedy jest o 4:30.
1: Albo o 3:30, no różnie to bywa. Jest z nami także ksiądz Artur Więzik. Szczęść Boże, bo to jest to samo piętro co Kasia, bo u nas piętrami się dzielimy trochę, także teraz zeszliśmy na piętro numer 1. Szczęść Boże.
10: Szczęść Boże, to co prawda, to chciałem powiedzieć, że najlepsze piętro, ale wszystkie piętra są dobre, ale nasze jest takie wyjątkowe, bo ja tam jestem.
1: I tam są też pieniądze liczone. W dzisiejszym kontekście to ważne, bo my o prezenty prosimy naszych słuchaczy, te finansowe także.
10: Tak, prosimy naszych słuchaczy, wydajemy rozsądnie, dlatego będziemy mieć nowe studio.
1: No dobrze, to słuchajcie, teraz jest jeszcze taki wątek. Kasia, mów.
4: Mówię, dyrektor, bo tutaj w naszej redakcji zastanawiamy się, kiedy osiągniemy tą zbiórkę. Dyrektor powiedział, że w niedzielę, więc my prosimy, żeby to było szybciej.
1: Dzisiaj. Jeżeli dzisiaj by się dało.
3: Bo w sobotę chcemy remont zrobić.
8: A teraz muszę wkroczyć już ja, ponieważ...
1: Ale
8: już...
1: czekajcie, musimy zawołać serwisanta, bo ja nie wiem, czy on myśli, że jeszcze rozmowa będzie trwała i nie będzie w ogóle wiadomości z życia kościoła.
4: Ale wcześniej mój utwór, dajmy zagrać mi to Bambino, proszę. Proszę.
2: Ile nutek jeszcze będziemy mogli?
1: Czekaj, zagrać? Dyrektora muzycznego no pytam, czy możemy?
9: Nie, już chyba serwis dajmy.
8: To był Ale Jazz i Sanach i to Bambino.
2: Sorry, Ania, ale dyrektor zarządził.
8: No dobra.
1: Co dyrektor powie, to my robimy. Za chwilę 9:30 i drogi serwisancie, zapraszamy, bo tutaj wiadomości czekają.
6: Gotowe.
11: Reklama. Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
0: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
11: Po reklamie.
8: Radio Warszawa, jest godzina 9:30.
12: Wiadomości z życia kościoła. Janusz Zalewski. Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież przypomniał w środę, że zbliża się 30. rocznica beatyfikacji przez Świętego Jana Pawła II Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników unitów rozstrzelanych w 1874 roku przez wojsko rosyjskie.
13: Strzelani w czasie modlitwy przed kościołem w Pratulinie. Jako grekokatolicy sprzeciwiali się podporządkowaniu przez cara kościoła unickiego rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
14: Fino alle fusione del sangue.
13: Aż do przelania krwi bronili przynależności do kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
14: Perseguitati a causa della fede.
13: Podczas audiencji papież podsumował zakończoną w poniedziałek pielgrzymkę do Francji. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
12: 43 alumnów rozpoczyna dziś nowy rok akademicki w Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. 11 z nich to klerycy pierwszego roku. Te liczby napawają optymizmem, ale warto pamiętać, że przekroczenie progu seminarium nie oznacza jeszcze zostania księdzem, mówi wicerektor i prefekt seminarium ksiądz Dariusz Rosłoń.
15: Jest to taki czas poznawania Jezusa Chrystusa, poznawania siebie. Nasi alumni przyszli do seminarium pociągnięci różnymi pragnieniami, znakami, natchnieniami. Natomiast seminarium tak naprawdę to jest czas teraz rzetelnego rozeznawania właśnie tego, co zadziało się w ich sercu, rozeznawania tej woli Pana Boga, ich życiowej drogi i przygotowywania się do podjęcia decyzji.
12: Dziś rok akademicki w Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej inauguruje msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. 19 nowych kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło też formację w seminariach archidiecezji warszawskiej. 10 z nich trafiło do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, a 9 do Misyjnego Seminarium Redemptoris Mater.

0: opublikowane były nagrania z rozważaniem i modlitwą. Za wspólne odmówienie 5 tajemnic różańca można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu zwykłych warunków. A dziś 35. urodziny Radia Warszawa. Nadawanie rozpoczęliśmy 1 października 1991 roku w Międzyszynie. O kolejnej rocznicy funkcjonowania naszej rozgłośni pamięta ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński.
1: Mija już 35 lat, odkąd Radio Warszawa funkcjonuje jako głosiciel dobrej nowiny. Niech Bóg wam błogosławi i też niech błogosławi tym wszystkim, którzy umacniają się w wierze przez pośrednictwo Radia Warszawa.
0: Rolę mediów katolickich przypomina biskup pomocniczy Tomasz Steierwald.
2: Media katolickie powinny też jakoś rzetelnie nas o pewnych rzeczach informować. Też starają się to robić media świeckie, ale w takim razie to media katolickie by się niczym nie różniły z mediów świeckich, więc to jest ta druga rzecz bardzo istotna, która powinna być w mediach katolickich. To jest przede wszystkim głoszenie Ewangelii i pokazywanie tego świata katolickiego.
0: A Radio Warszawa to diecezjalna rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej i jej założycielem był przed 35 laty ksiądz Tadeusz Łakomiec.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Słonecznie, ciepło
5: Julian,
4: i
5: Jarosław
4: super
5: Wydra,
4: przyjemnie. To
5: pogody.
4: Ja jestem król Julian, tak. Bo ja nie poznałem
5: tak.
4: się. W...
6: Wyginasz śmiałe ciało?
5: Zobaczyli, będzie na zdjęciach.
4: Słońce i dzisiaj przyjemna temperatura. Jaka?
5: 22 stopnie maksymalnie na Cieplutko. Termometrach. Dużo, dużo, dużo słońca. To z okazji urodzin Radia Warszawa, także wspomnienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
4: A teraz 14.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Radia Warszawa.
8: Moi drodzy, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Andrzej Krzywy, zespół Demono.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Za 21 minut będzie godzina 10 i nasi kolejni goście odwiedzają nasze studio, a teraz...
2: Paweł Cwynar, pisarz, ewangelizator, ale także były więzień. Cześć Paweł, witam cię serdecznie w naszym studiu.
3: Witam serdecznie was i słuchaczy.
2: Z zakonu rycerzy świętego Jana Pawła II. Paweł, ty mi powiedziałeś niesamowitą historię chwileczkę wcześniej, więc ja bym chciała, żeby słuchacze też ją usłyszeli. O tej kobiecie, której zdjęcie, której portret powiesiłeś sobie w więziennej celi. To była pierwsza kobieta taka chyba w więzieniu.
3: Ten portret było mi bardzo trudno zdobyć, ponieważ przebywałem w celi ścisłej izolacji, gdzie praktycznie nie mogłem mieć niczego. I w tejże celi, w której przebywałem rok czasu, wszedłem poprzez pewne zdarzenia na drogę nawrócenia. Wchodząc na drogę nawrócenia, zapragnąłem wiedzieć, kim jestem, dokąd podążam, z kim i tak dalej. Więc przeczytawszy Biblię od dechy do dechy, później ksiądz załatwił mi, że mogłem pójść do biblioteki więziennej, tam poszedłem i pierwszą książkę, którą zacząłem czytać, która wpadła mi w ręce, były Dzieje duszy. Przeczytałem Dzieje duszy, zapoznałem się ze świętą Tereską i po prostu uznałem, że to jest wielki człowiek. I trochę mnie zawstydziła. Później poprosiłem księdza o jakikolwiek obrazek i on mi przyniósł takie zdjęcie wycięte z gazety. Ja sobie to zdjęcie powiesiłem w celi więziennej, gdzie nie mogłem mieć niczego, tak jak już wspomniałem, i nauczyłem się litanii. Na pamięć litanii do świętej Tereski, ją codziennie odmawiałem. Także to była pierwsza taka święta na mojej drodze, z którą obcuję do dzisiaj.
2: A jak współwięźniowie zareagowali na ten dziwny trochę portret?
3: Tam nie było nikogo. Zareagował, bardzo zdziwiony był funkcjonariusz. Dwóch funkcjonariuszy, ponieważ zawsze we dwóch musieli otwierać mi cele. No jak zobaczyli jakiś obrazek, to zdębieli. Udali, że nic się nie stało, ale później od roznoszących jedzenie wiem, że opukiwali ten obrazek z każdej strony, patrzyli, czy tam dziury pod nim nie ma, długo mu się przyglądali i wypytywali się, kto to jest. Ich się wypytywali, mnie nie, do mnie trzymali dystans. Także ich się wypytywali, to zdarzenie dosyć głośnym echem się odbiło w więzieniu, że Paweł Cwynar chyba wariuje.
2: A może ty zwariowałeś, że teraz wierzysz w Boga? Czy wiara w Boga to nie jest szaleństwo?
3: W pewnym stopniu na pewno jest, dlatego że no jednak nie do końca jest to kwestia namacalna. Niemniej, jak człowiek już wejdzie bardziej w struktury wiary, no to odczytuje te znaki, tak jak ja odczytuję, i one wtedy stają się bardziej namacalne. Między innymi krzyż, między innymi cud eucharystyczny w moim rodzinnym mieście Legnicy, który miał miejsce, także można pójść, pojechać, zobaczyć, poczytać, i to jest, to się dzieje.
4: Pierwszy dzień października to także dla Pana bardzo ważny dzień, no bo po pierwsze urodziny Radia Warszawa, dziś 35, no ale właśnie wspomnienie świętej Tereski z Lisieux.
3: I 30 moje urodziny.
2: Czyli wszystkiego najlepszego, tobie powinniśmy także zaśpiewać.
5: No to niech będzie.
6: 100 lat, niech żyje nam.
2: Paweł, a jeszcze chciałam ciebie zapytać, a z jaką myślą włączasz Radio Warszawa? Dlaczego słuchasz Radia Warszawa?
3: Nie włączam. Radio Warszawa gra u mnie cały czas w kuchni i gra w samochodzie. Teraz samochodem mniej się poruszam, ponieważ mieszkam na Pradze, więc nie muszę za bardzo nigdzie jeździć. Są środki transportu, jest wszystko okej, ale w radiu Monika ustawia Radio Warszawa i ono gra tam.
2: Czyli twoja żona.
3: Tak, moja żona. Dlaczego słucham? Muzyka jest dla mnie przyjazna. I tak jak pomyślałem o takich kluczowych aspektach, najważniejszych, to po pierwsze znam was, lubię was, zapraszacie mnie tutaj. No to jest sprawa gdzieś tutaj barterowej przyjaźni. Ale druga kwestia jest taka, że macie dopasowane audycje do pory dnia. I to się świetnie słucha. Ja nie powiem, że są kapitalne, że są dobre, bo to jest raczej oczywiste, ale one są po prostu dopasowane. Więc jak rano wstaję i słyszę, że ty tutaj już lecisz gdzieś tam przez ten most, rano jeszcze lekko zaspana, to ja myślę sobie, o, nie jestem jeden, że tak jeszcze lekko przymulony, tylko jeszcze ktoś też się podrywa i w to mnie dopinguje. Więc razem z wami wstaję i w sumie spędzam dużą część dnia, kiedy przybywam w kuchni, dlatego że no w pokoju nie za bardzo mogę, gdyż skupiam się na treściach pisanych, więc tutaj nie za bardzo, ale w kuchni zawsze was słucham i w samochodzie.
2: Zaczyna się październik dzisiaj, to także czas modlitwy różańcowej. Ty modlisz się na różańcu?
3: Staram się systematycznie, tak.
2: A jakbyś miał zachęcić naszych słuchaczy dzisiaj szczególnie, może ktoś chciałby w październiku podjąć się takiej modlitwy za tych, którzy właśnie teraz przebywają czy w aresztach, czy w więzieniach, to może te kilka słów zachęty. Dlaczego warto to zrobić?
3: Ja jestem przykładem tego, że można z tego wyjść. Dzięki Panu Bogu można z tego wyjść. Jestem tego namacalnym przykładem. To mnie też motywuje do takiej postawy godnej, w której staram się żyć nieustannie, ale powiem Wam tak. Wiecie, dużo się mówi o kwestiach charytatywnych, o kwestiach pomocowych. Ja bardzo, bardzo wspieram Was i bardzo proszę też o wsparcie Waszego radia tutaj, żebyście mogli działać jeszcze sprawniej. Niemniej czasami, tak jak widzę, jak osoby niektóre spacerują po cmentarzu, to się mało modlą, po prostu się mało modlą. I to jest troszeczkę smutne, dlatego że o modlitwie dużo się mówi, ale jeżeli chodzi tak o konkrety, to jest tego mało. Ja na przykład jadąc tu tramwajem, widzę katedrę, zawsze się pomodlę, widzę krzyż przy drodze, zawsze zadusze czystowe. Nie modlę się na pewno dużo, ale przynajmniej się jakoś tam staram, dlatego jeżeli mogę tu kogoś palcem wskazać, to chętnie to uczynię i wskażę Was, właśnie słuchaczy, żebyście pomodlili za więźniów, dlatego że oni wychodząc będą żyli wśród nas. Oni będą żyli w społeczeństwie i to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli wśród nas ludzi, którzy są dobrzy, którzy są przyjaźni, którzy coś dobrego wniosą. Oni też mają rodziny, też mają dzieci, matki, ojców. Także mi to leży na sercu i bardzo Was o to proszę. Jeżeli nie różańcem, no to chociaż jedną dziesiątką. Jeżeli nie dziesiątką, to chociaż westchnieniem, tak jak to czyniła święta Tereska z Lizie.
2: I o tym, Paweł Cwynar, bardzo Ci dziękujemy za tę wizytę. Dobrze wiedzieć, że mieszkasz blisko nas, to będziemy Cię częściej zapraszać również do studia Radia bardzo Warszawa na kawę, herbatę. A teraz czas na korki.
4: A one tworzą się na trasie S8 na moście Grota Roweckiego już od Łabiszyńskiej. W zasadzie jest korek, a to dlatego, że doszło do kolizji nad Wisłostradą, mniej więcej na tej wysokości. Tu zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Doszło do zderzenia czołowego. No i mamy też utrudnienia na kolei w kursowaniu pociągów SKM linii S4 i S40. Przyczyny techniczne. No i niektóre pociągi mogą być odwołane.
2: A jeżeli mówimy o dojeździe do Radia Warszawa, to słuchajcie, są głosy, że te korki już trochę mniejsze, także możecie do nas na urodziny wpadać.
4: Zapraszamy.
5: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Za 10 minut 10 są urodziny i są prezenty i bardzo Państwu dziękujemy za prezenty, które otrzymujemy.
2: Przybiegła do nas Kinga Tuźnik z pierwszego piętra, to jest to piętro, gdzie przyjmujemy prezenty.
3: Dokładnie tak, z karteczką z imionami, waszymi imionami osób, które dały prezenty. Pierwsze prezenty dla Radia Warszawa. I to jest Mariusz, Maria, Marta, Agnieszka, Monika. Bardzo Wam dziękujemy za wpłaty.
2: Bardzo dziękujemy. Dzięki Wam to studio już niedługo będzie remontowane. Bardzo dziękujemy i zachęcamy dzisiaj do takich prezentów dla Radia Warszawa. Ja Wam koniecznie. Nie chcę mówić, jak szef Jarek tutaj wygląda, ale powiedział, że jest królem tego studia i my chyba mu wszystkie wierzymy.
1: Bo, ale to Wy jesteście w innym studiu, a ja sam jeden w tym drugim studiu za szybą.
4: Większym.
1: Ja w tym większym, gdzie jestem sam, jestem królem. O.
4: No jak król Julian, tylko teraz trochę ci się przekręciła ta peruka, więc już nie wyglądasz.
1: Czekaj, teraz?
3: Tak, Jarek właśnie ma bardzo kolorową
1: perukę
3: z Jelokazem.
4: Teraz nie musiałbyś zdjąć słuchawki i poprawić.
1: No widzisz, to nie jest takie proste, no, widzisz, w radiu być królem Julianem.
4: No nie, nie, no. Ale królem studia już łatwiej.
1: Ale zobacz, taki irokes tutaj mam.
4: Pasuje ci, musisz zapuścić, żebyś tak miał na co dzień.
1: No widzę, że zachęcam. Widzę, że z przekonaniem to
2: ale
1: mówisz.
2: Widzicie, zdecydowanie. Wiecie, dlaczego on tam jest? Bo przed nim stoi tort.
1: Jedzie, widzicie, jak się potrafię ustawić.
4: Weronika zna. A jednak Jarka także.
2: No, że tak powiem, troszeczkę czasu razem na poranek tak. spędzam.
1: Moje. A jeszcze tak. Nienaruszony jest ten tort.
2: Zgadza się, potwierdzam. Nietknięty. I nie jest tak w odległości twojej ręki.
1: No jak nie? Zobacz.
4: Jest. Powiem tak, dla mnie ja jestem pod wrażeniem, że jest nienaruszony, ale pani Shania Twain uważa, że that don't impress me much.
2: To nie robi na niej wrażenia. Jarek, ty nie robisz na niej wrażenia? Nie, ja nie wierzę. Nie wierzę w to.
4: Też nie wierzę, ale ona ładnie śpiewa, więc na nas wrażenie robi.
2: Dajmy jej głos.
4: Tak, na Antonie zdecydowanie.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: No i do nas wpadła Sylwia Banasik-Smulska, wokalistka, aktorka musicalowa, no i także przyjaciółka Radia Warszawa, ale przede wszystkim, to co Sylwia mi powiedziałaś, żona i mama dwójki.
2: Dokładnie tak, dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie. Szczęśliwa mama dwójki dzieci, przede wszystkim.
3: A my też jesteśmy szczęśliwi, że w gronie przyjaciół możemy spędzać urodziny.
2: No, ja jestem bardzo zaszczycona, że zostałam zaproszona na te urodziny. Nie spodziewałam się tak miłego zaproszenia. Tutaj jest po prostu wspaniale. Mamy mnóstwo gadżetów urodzinowych, tort, ciasteczko, więc no, jak lepiej rozpocząć poranek niż z radiem Warszawa.
1: Na ten mikrofon, który trzymam w rękach, błyszczący, wow, przygarnęłabyś?
2: Oczywiście, jaki piękny. Nie no, to jest mikrofon godny królowej, naprawdę.
1: Jarek, masz konkurencję, bo Jarek przed chwilą opowiadał słuchaczom, że jest królem tego studia.
3: No ale to królem, a królowej nie było, a teraz już
1: to się wszystko
3: to stanowisko
1: łączy.
3: Zostało już obsadzone.
2: No to bardzo mi miło, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo.
1: A co na to nasza Zofia Kozerawska?
4: Dzień dobry, chciałam się przywitać, powiedzieć, że dzisiaj nie mogłam się doczekać, więc przyjechałam trochę wcześniej do radia. Już od godziny tutaj sobie
1: Sylwia, czy takie nakrycie głowy przydałoby się u
2: Was? Tak, ja na przykład dzisiaj jadę na koncert i ja myślę, że takie nakrycie głowy byłoby idealne.
3: Zofia, pożyczysz? Bo Zofia ma tort na głowie, tak żeby wszyscy wiedzieli.
2: To jest taki uroczy kapelusz w kształcie tortu. No
4: ja
2: naprawdę.
4: Ja pożyczyłam od córki,
2: wspaniały.
4: Więc nie wiem, musiałabym zapytać.
2: Oj, a nie, dalej. To nie będziemy ryzykować.
1: Sylwia, wiem, że masz dla nas muzyczną niespodziankę. To będzie niespodzianka a cappella. Jaką piosenkę chciałabyś zadedykować wszystkim słuchaczom Radia Warszawa, no i nam dzisiaj, pracownikom Radia Warszawa, z okazji 35. urodzin?
2: Jako że Radio Warszawa jest po prostu najlepsze na świecie, postanowiłam zadedykować Wam utwór Simply the Best. Wy jesteście dla mnie the best.
1: I słuchajcie, to będzie wykonanie na żywo, także trzymajcie kciuki teraz, możecie trochę kibicować i wstrzymujemy oddech, żeby Sylwia Banasik-Smulska mogła dla nas specjalnie na żywo zaśpiewać.
2: One, two, three. You're simply the best. Ooh.

0: jest.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. To było, słuchajcie, naprawdę na żywo. Jak trochę wam w głośnikach było za głośno, to przepraszamy.
2: Ale ja też przepraszam, mogłam się troszkę odsunąć.
3: Ale ja starałam się, żeby nie było za głośno, było przepięknie. Także tego się trzymajmy.
0: O, na szczęście jest z nami wspaniała pani dźwiękowiec, więc dziękujemy za czujność. Mamy nadzieję, że nie rozsadziliśmy państwu od rana bębenków i że dalej będą państwo z nami świętować urodziny Radia Warszawa.
1: A nawet jeśli, to jest impreza.
0: No dokładnie. Tak. Ale słuchajcie, czy to już koniec poranka, Jarek? Jak to możliwe?
2: Nie, zostańcie, zostańcie. Was zapraszam na kawę.
0: Ale jak to?
2: Zostańcie.
0: Jak to? Przecież ja trzeba śpiewać. Sylwia, zostajesz z nami.
2: Oczywiście.
0: Sylwia Banasiek-Smulska razem z nami świętuje urodziny Radia Warszawa, wokalistka i aktorka musicalowa, ale przede wszystkim szczęśliwa mama i żona.
2: Która tortu nigdy nie odmawia.
1: O, a tutaj
0: jest tort. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dziękujemy.
3: Ja też dziękuję, Ania Bobko, i zapraszamy na kawę na wynos.
4: Ogłoszenie nadawcy. Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Kowalska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: O reklamie.
4: Prawie 2 minuty po godzinie 10, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Wojskowy kontrwywiad bada sprawę tzw. trujących pocztówek. Ma być burmistrzem Berlina, przez lata należał do ekstremistycznej organizacji. Po wakacjach studenci wracają na warszawskie uczelnie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmeria Wojskowa badają sprawę incydentu, do którego doszło w Nowej Dębie. W środę do placówki trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia w kopercie, wewnątrz której znajdowała się widokówka. Z listu nie wysypał się żaden widoczny proszek, jednak osoby, które stały w pobliżu, źle się poczuły. Incydent został potraktowany z należytą powagą, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Trwają badania, trzeba precyzyjnie ustalić w laboratorium, czy znajdowała się jakaś szkodliwa substancja i na pewno sama żandarmeria we współpracy ze służbami będzie to informowała, co się działo. Trzeba poważnie takie incydenty traktować. Na całym świecie było przez ostatnie kilkadziesiąt lat właściwie kilka tysięcy takich incydentów.
5: Po otwarciu koperty 3 osoby, 2 żołnierzy żandarmerii oraz pracownik cywilny, nagle poczuły się źle. Doznały podrażnienia skóry, twarzy, rąk oraz dróg oddechowych. Poszkodowanych przewieziono do szpitala, który już opuścili.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Liderka skrajnej lewicy w Berlinie przez lata należała do ekstremistycznej organizacji. To kolejne zarzuty wobec Elif Eralp, którą zwycięska w lokalnych wyborach 20 września partia widzi w fotelu burmistrza stolicy Niemiec.
7: Die Linke zdobyła ponad 25% głosów i zaprosiła inne lewicowe partie do rozmów o koalicji w Berlinie. Negocjacje utrudnia jednak wydłużająca się lista zarzutów wobec skrajnej lewicy. Do oskarżeń o antysemityzm i współpracę z przestępczymi klanami doszło ujawnienie przeszłości potencjalnej burmistrzyni. Elif Eralp do ubiegłego roku była członkinią Rote Hilfe, Czerwonej Pomocy. Organizacja zapewnia prawnicze wsparcie aktywistom lewicowym popadającym w konflikt z prawem. Czerwona Pomoc została uznana za organizację ekstremistyczną, ponieważ prowadzi zbiórki na kaucję także dla terrorystów. Die Linke twierdzi, że działalność Elif Eralp w Rote Hilfe nie była tajemnicą, a liderka partii nie łamała prawa. SPD i Zieloni robią jednak coraz więcej zastrzeżeń przed ewentualnym współrządzeniem Berlinem ze skrajną lewicą.
5: Na sprawę śledził Adam Kurczewski.
1: Dzieje się blisko.
5: Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na stołeczne uczelnie. Uczelnie zdobycie wyższego wykształcenia w stolicy jest jednak kosztowne nawet na publicznych uczelniach.
8: Studia nawet na bezpłatnych uczelniach to duży koszt. W Warszawie, gdzie rynek nieruchomości jest najdroższy w kraju, studenci spoza stolicy muszą być przygotowani na duże wydatki.
9: Żeby wynająć mieszkanie, to od 3000 się głównie zaczynają.
10: Mam wynajęty pokój na Mokotowie, to jest 1800 zł.
8: Akademiki są rozwiązaniem dla wybranych, bo miejsc jest zdecydowanie za mało.
9: W pierwszej turze nie dostałem w ogóle. W drugiej, na liście rezerwowej, byłem tam 300 któryś.
8: Rozwiązaniem są też akademiki prywatne, gdzie koszt dwuosobowego pokoju to około 1000 zł.
5: A z warszawskimi studentami rozmawiała Martyna Szymczakowska.
1: Dzieje się w sporcie.
5: I na koniec trzęsienie ziemi w piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Cristiano Ronaldo niespodziewanie opuścił zgrupowanie kadry, która dziś w rozgrywkach Ligi Narodów zagra z Danią. Odejście Ronaldo to efekt konfliktu dotychczasowego kapitana z selekcjonerem Jorge Jesusem. Wcześniej trener Portugalii poinformował, że Ronaldo nie będzie w pierwszym składzie swojej reprezentacji w meczach z Norwegią i Danią. Po konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji oraz po rozmowie z prezesem federacji podjąłem decyzję o opuszczeniu zgrupowania. W odpowiednim czasie powiem wszystkim Portugalczykom prawdę o powodach, które doprowadziły do mojego odejścia z drużyny narodowej, poinformował Cristiano Ronaldo za pomocą mediów społecznościowych.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Ciepło, ciepło, cieplutko. Przepiękny dzień, idealny na świętowanie, którego, no, w którym uczestniczycie, kochani. 14 stopni teraz w Legionowie, podobnie jest w Piasecznie, w Grudzisku Mazowieckim, ale też w Mińsku Mazowieckim 14, 15 w Warszawie, w Nowym Dworze, w Pruszkowie, Otwocku i w Wołominie 16 w Ożarowie Mazowieckim, ale spodziewamy się dziś jeszcze wyższej temperatury, maksymalnie 22 stopni. Towarzyszy nam wiatr, póki co jest taki delikatny, ale będzie nieco silniejszy wczesnym popołudniem.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 6 minut po 10, Zofia Kozarawska przy mikrofonie Radia Warszawa, nie byle jakim mikrofonie. Mikrofonie opatrzonym różowym balonem i ja też dzisiaj na różowo. A co? Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Można dzwonić, składać życzenia, można przyjść do nas, do radia i pobyć tu z nami, poświętować, poczęstować się czymś dobrym i wypić z nami pyszną kawę. Można też pić ją gdziekolwiek jesteście. Kenny Loggins rozpoczyna. 7 po 10. Można też zatańczyć.

0: Smith, za nami 13 po 10.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: I ja troszeczkę krócej, ale cieszę się, że Radio Warszawa ma 35 lat. Mogę się dużo od tego radia nauczyć. Słuchajcie, kochani, jeżeli by chcielibyście złożyć życzenia, zadzwonić, opowiedzieć o swoim doświadczeniu życia z Radiem Warszawa, to jak najbardziej czekam i dzwońcie 512 700 444 albo 512 700 555. Możecie też przysyłać zdjęcia. Zdjęcia, jak słuchacie Radia Warszawa. Ciekawe, czy to będą fajne zdjęcia? Myślę, że bardzo fajne. W każdym razie możecie przysyłać zdjęcia, możecie przysyłać życzenia. Będę je odczytywać. Możecie też dzwonić. Z radością przekażę dalej świat. A ksiądz Janusz Stańczuk też złożył nam życzenia.
2: Z okazji jubileuszu życzę wszystkim pracownikom i słuchaczom Radia Warszawa wspaniałej przyszłości. Zdradzę małą tajemnicę. 100 lat temu mój pradziadek skonstruował pierwsze na wsi radio kryształkowe. Pół żartem, pół serio mówiąc, radio było zawsze blisko mojej rodziny i chociaż dzisiaj mamy już telewizję, internet, wchodzą kolejne środki przekazu, to tak jak dla mnie radio jest nadal tym środkiem podstawowym, tym, którego słucham najchętniej. Nie mam w domu telewizora i z radia właśnie dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, spotykam wspaniałych ludzi, słyszę cudowne głosy. Życzę więc Radiu Warszawa i wszystkim, którzy tworzą tę piękną, wspaniałą przygodę, aby trwało to jak najdłużej, bo naprawdę jesteście potrzebni. Ksiądz Janusz Stańczuk.

0: To Brodka. 22 minuty po 10.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
0: Tak jest. 35 lat z Wami, kochani, a w studiu Radia Warszawa kolejny gość, siostra Elia Szkoda, Felicjanka, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Siostro, jak to się stało, że siostra dzisiaj do nas dotarła?
2: Nie mogło mnie tu nie być, tak. Urodzinowo.
0: Lubi tak siostra Radia Warszawa.
2: Kocham.
0: A jak to jest, Felicjanki, mogą słuchać radia?
2: Bardzo.
0: Siostra.
2: Bardzo trzeba. I w ogóle dziękujemy Wam, bo jesteśmy tak obecni na Waszych antenach. Możemy tą naszą misję hospicyjną przesyłać ludziom dalej, prawda?
0: Siostry Felicjanki prowadzą wspaniałe hospicjum, pełne miłości, troski. I w tym hospicjum ci, którzy tam są, mieszkają, czują się naprawdę jak w domu. I gościmy Was na antenie z wielką radością. Zawsze zapraszamy i cieszymy się, że...
2: Właśnie tak idąc do Was widziałam takie kolorowe drzewa, te przemijanie, zmienianie kolorów, pory roku. I tak mi się to właśnie tak scaliło z tą naszą misją. To życie też nasze przemija, nabiera innych kolorów, innych kształtów, innej kondycji, ale jest w tym wszystkim piękne. Jest to czasami trudne, ale jest piękne.
0: Trudno jest się żegnać. Trudno jest się żegnać.
2: Ku temu, co najważniejsze. Tak.
0: No właśnie, czyli liczymy na to, że spotkamy się raz jeszcze. Tak. Czy wyobraża sobie siostra czasem niebo?
2: Chyba tak. Coraz częściej chyba. I bardzo Wam gratulujemy, że jesteście, że dajecie nam takie słowo krzepiące w drodze, że wasze fale niosą dobrą nowinę.
0: Bardzo dziękuję za te słowa, za wizytę, za ciasteczka pyszne,
2: tak,
0: które się
2: wczoraj piecone z naszym hasłem Żyjemy dzisiaj.
0: Żyjemy dzisiaj, kochani. Siostra Elia Szkoda, Felicjanka. Pozdrawiamy. A gdyby ktoś chciał o tym hospicjum coś więcej, to zerknijcie sobie. Jest na ulicy Nowowiejskiej 10A i łatwo siostry Felicjanki można tam spotkać i znaleźć. Dziękuję, szczęść Boże.
2: Cześć Boże, dziękuję.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
4: Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, niech to błogosławieństwo stanie się waszym udziałem. W ciągu 1000 lat przeszło poprzez tę ziemię wielu ludzi, którzy słuchali Słowa Bożego. Przyjmowali je z ust tych, którzy to Słowo głosili. Przyjmowali je najpierw z ust wielkiego misjonarza tych ziem, świętego Wojciecha. Byli świadkami jego męczeństwa. Następne pokolenia wyrastały na tym zasiewie dzięki posłudze innych misjonarzy, biskupów, kapłanów, zakonników. Szeregi apostołów Słowa Bożego, jedni potwierdzali orędzie Ewangelii męczeńską śmiercią, inni przez powolne spalanie się w apostolskim trudzie w duchu benedyktyńskiego ora et labor, módl się i pracz. Słowo głoszone nabierało szczególnej mocy jako słowo potwierdzone świadectwem życia.

0: Łukasz Zagrobelny zostaje i nie tylko on. 33 minuty po 10.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: A w naszym studiu siostry Loretanki jest przełożona generalna siostra Brzegida Oleńska. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Dzisiaj w sposób szczególny w tym dniu świątecznym miałyśmy tą radość właśnie być na tym szczególnym momencie radości wspólnej zespołu radiowego. Cieszymy Super. Się bardzo, dziękujemy.
0: Dziękuję. I siostra Wioletta Ostrowska, Loretanka też. Witam siostrę.
3: Witam również, szczęść Boże.
0: Słuchacze znają siostry głosy, bo pojawiacie się czasem w poranku z Radiem Warszawa na różnych spotkaniach, rozmowach o ważnych sprawach, bo Loretanki to z Radiem Warszawa to właściwie jak rodzina, bo my tutaj tak bliziutko mieszkamy i bardzo, bardzo się lubimy i wspieramy. A wiedzą siostry, że mnie do Komunii Świętej przygotowywała siostra Loretanka? Dziękuję. W parafii Matki Bożej Różańcowej w

0: I zazwyczaj tak było, że jeszcze o godzinie 12 byłam w miejscu, gdzie posługiwałam i bardzo lubiłam włączać w tym czasie Radio Warszawa, żeby razem modlić się modlitwą Anioł Pański i później to już w ogóle miód na serce, kiedy razem w studio tutaj wszyscy właśnie się modliliśmy za przyczyną błogosławionego księdza Kłobotowskiego, który jest i waszym patronem, no i naszym założycielem.
1: I dlatego jesteśmy jedną rodziną, tak jak powiedziałam, takim trochę rodzeństwem, można powiedzieć.
2: Tak, dokładnie. Ja mogę się tutaj pochwalić tym, że księdzem dyrektorem jest, pochodzimy z jednej miejscowości.
1: O, proszę.
2: Więc nasza znajomość jest jeszcze gdzieś, może nie z przedszkola.
1: Ale znaliście
2: ale
1: się
2: właśnie
1: wcześniej?
2: Z ruchu oazowego. Oto tak, to było to miejsce poznania. Aha. Natomiast Radio Warszawa to chyba w moim życiu zakonnym kojarzę gdzieś już z postulatu, czyli tego pierwszego etapu życia, gdyż był taki moment, kiedy byłyśmy proszone tutaj o, nie pamiętam, czy modlitwę, czy jakieś słowo w Radio Warszawa. I to był taki pierwszy raz spotkania jeszcze z innymi pracownikami, księdzem dyrektorem tutaj pracującymi, posługującymi. Ale tak, dzisiaj pewnie słucham dużo w ogóle mniej ogólnie, ale Radio Warszawa w mediach społecznościowych przewijają mi się treści, więc widzę, co się dzieje i jakie są informacje. Też bardzo dziękuję i cieszę się.
1: Dziękuję bardzo. A jakieś malutkie życzenia dla nas?
0: Oj, na 35 lat to przystoi, żeby te życzenia były bardzo wielkie, bo tych jubileuszy oczekujemy kolejnych okrągłych, pięknych i tego z całego serca życzymy, by ewangelizacja i misja, którą tutaj podejmujecie na antenie Radia Warszawa, szerzyła się, budowała tak pięknie jak do tej pory Królestwo Boże tutaj na ziemi pośród nas.
1: Dziękuję bardzo.
2: A ja życzę, żeby ten zapał, który się wyczuwa i słychać na antenie, płynący z serc tutaj Państwa, żeby nie ustawał, ale nieustannie towarzyszył wszystkim pracującym, posługującym. I życzę też takiego dobrego kontaktu ze słuchaczami, żeby można było usłyszeć też, czym żyją słuchacze, czego słuchają, z czego się cieszą i takiego właśnie też budowania tych dobrych relacji z tymi, dla których Państwo służycie, którym służycie.
1: Co daj Boże, amen. Bardzo amen. Dziękuję, siostra Brygida i siostra Wioletta. Lorytanki były naszymi gośćmi. Dziękujemy i zapraszamy
2: na kawkę. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Hej, tu Sarsa z okazji urodzin Radia Warszawa. Życzę słuchaczom i radiu wszystkiego, co najpiękniejsze, słońca w sercach i jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Sarsa.

0: dobra, jak tak ładnie wyśpiewaliście, to zostaniemy. Kwadrans został do godziny 11.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: A kto to wie, ile jeszcze i zadzwonił telefon? Halo, halo.
2: Dzień dobry, tu mówi Marianna z Piastowa. Dzień dobry. Ja dzwonię, żeby podziękować bardzo, że jesteście, że prowadzicie tak niesamowitą misję, jakim jest spotkanie z Panem Bogiem przede wszystkim, ale z drugiej strony spotkanie z człowiekiem.
0: No, dziękuję.
2: Z ludźmi. Dzięki wam spotkałam, poznałam tak oczywiście nie twarzą w twarz, ale bardzo dużo cudownych ludzi, którzy niektórzy wnieśli bardzo dużo w moje życie i dzięki nim mogłam poznać też prawdę, część prawdy o sobie i to jest niesamowite, a wszystko to z mocą Pana Boga.
0: O, Bogu niech będą dzięki.
2: I jeszcze miałam coś do powiedzenia, ale wyleciało mi z głowy. Mam nadzieję, że będziecie, że przetrwacie wszystkie zawieruchy, jakie mogą być.
0: Daj Boże.
2: I które z was wzmocnią w działaniu. Mhm. I dziękuję jeszcze raz. Bóg zapłać i wszelkich błogosławieństw dla was.
0: Dziękuję. Bóg zapłać pani Marianno za ten telefon i za dobre słowo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie cały Piastów. Awalony już teraz. Za 13 minut będzie 11.

0: Za dwie minuty będzie 11. Świętujemy, świętujemy, kochani, ale też wiadomości Radia Warszawa za dwie minutki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o godzinie 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Awantura o lalkę, głośny serial podzielił Polaków, przedstawiamy Nasz werdykt, a także bardzo ważny artykuł Bronisława Wilcztajna. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
4: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
1: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radio Warszawa, jest 11. Czas na wiadomości Radio Warszawa.
8: Jest nowa lista leków refundowanych. Na niej ponad 20 nowych terapii. Nuklearne groźby Rosji. Szef NATO uspokaja i odpowiada. Październik to miesiąc różańca. Wyjątkową modlitwę zainauguruje dziś papież. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. 24 nowe terapie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Wśród nich jest 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych oraz 8 stosowanych w chorobach rzadkich. Zmiany wchodzą w życie 1 października.
9: W najnowszym wykazie leków refundowanych znalazły się terapie, na które pacjenci czekali od dawna, mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
10: Dotyczą one przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy.
9: Minister Kacperczyk dodała, że refundowanych będzie 13 nowych terapii onkologicznych, między innymi w raku płuca, żołądka, przełyku, jelita grubego oraz nerki, a także leki stosowane w chorobach rzadkich.
10: Pierwszy lek objęty refundacją na chorobę dystrofię mięśni Duchenna. Przemodelowaliśmy i uporządkowaliśmy program lekowy leczenia nadciśnienia płucnego.
9: Kolejna lista leków refundowanych w styczniu.
8: A nowej liście przyglądała się Joanna Stankiewicz.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji dla terytorium NATO, przekonywał na konferencji obronnej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mark Rutte skomentował list, który wysłała Rosja do NATO i w którym zagroziła użyciem broni nuklearnej. Szef Sojuszu uważa, że Putin nie odważy się sięgnąć po najgroźniejszą broń. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, więc nie traktuje tego aż tak poważnie, ale oczywiście odpowiedzieliśmy mu. Jesteśmy sojuszem obronnym i przestań grozić użyciem broni jądrowej, bo to nie jest pomocne. NATO jest potężniejsze niż Rosja i ono nie jest w stanie nas pokonać. Jeśli Rosjanie będą chcieli podjąć działania przeciwko Finlandii, któremuś państwu z Bałtyckich, Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi NATO, zaobserwujemy koncentrację sił. Jeśli zauważymy poważne zagrożenie, to jesteśmy przygotowani, mamy plany, będziemy bronić każdego kawałka terytorium NATO. Sekretarz generalny uważa, że zaostrzenie retoryki ze strony Rosji wynika z desperacji i braku postępów na wojnie, bo nie radzi sobie ona z oporem Ukrainy.
11: Dzieje się blisko.
8: Wracamy do kraju. Trzech mężczyzn podejrzanych o brutalny rozbój z użyciem broni zatrzymali warszawscy policjanci. Do napaści doszło 15 września na Woli w garażu podziemnym. Według ustaleń śledczych dwóch napastników miało zaatakować mężczyznę, grożąc mu nożem i przedmiotem przypominającym broń palną. Pokrzywdzony został pobity, a następnie siłą zabrany samochodem do lasu, gdzie żądano od niego pieniędzy. Policjanci zatrzymali podejrzanych w Warszawie i powiecie siedleckim. W mieszkaniu jednego z nich znaleziono broń i amunicję. Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Za rozbój z użyciem broni i pozbawienie wolności grozi do 20 lat więzienia. Około 1000 dzieci z Rzymu odmówi dziś o 18:00 różaniec razem z papieżem Leonem XIV w ogrodach watykańskich. Modlitwa przy grocie Lourdes będzie poświęcona intencji pokoju i zainauguruje tegoroczną akcję Milion Dzieci Modli się na Różańcu.
12: Zebrało się to z refleksji młodych ludzi, którzy przeczytali słowa przypisywane ojcu Pio, że jeżeli milion dzieci jednego dnia odmówi różaniec z intencji pokoju, Bóg wysłucha ich modlitwy. A to już był ten czas, kiedy zaczynały się niepokoje, groziła wojna domowa w Wenezueli. Oni zaczęli się modlić. Akcję myśmy podjęli. Ona jest prowadzona na całym świecie i Ojciec Święty w tym roku postanowił nie tylko się do niej przyłączyć, ale poszerzyć ją.
8: Mówi dyrektor polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Jan Żelazny. Kampania organizowana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie potrwa po raz pierwszy cały tydzień do 7 października. Papież Leon XIV zachęcał ostatnio, by szczególnie w tym miesiącu odmawiać różaniec w intencji zakończenia wojen i pokoju.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 16 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim i w Grodzisku Mazowieckim też, a w Warszawie już 17. Podobnie jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Piasecznie, ale też w Otwocku i w Wołominie. Patrzę, gdzie już 18 już w Pruszkowie i w Ożarowie Mazowieckim, a dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Towarzyszy nam wiatr, on wieje z południowego wschodu. Póki co jest raczej delikatny, będzie nieco mocniejszy wczesnym popołudniem. Tak, wczesnym popołudniem.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 5 minut po 11:00, Zofia Kozarawska tutaj w studiu wyjątkowym, innym niż na co dzień, pełnym balonów, ciast, pachnącym kawą i pełnym gości, na których czekamy i zapraszamy. I mam nadzieję, że w tej godzinie też jeszcze usłyszycie głosy osób, które są nam życzliwe. I Wy, kochani, możecie do nas dzwonić 512 700 555. Ale możecie też pisać i wysyłać swoje głosówki, co tam Wam wygodnie, jakbyście chcieli. Można składać nam życzenia i mówić, co dobrego Was spotkało przez Radio Warszawa. 6 po 11:00.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Somewhere over the rainbow.
2: Tutaj już taki inny rytm całkiem.
3: Trochę tak, trochę tak. Grzegorz Kozłowski i Kinga Tuźnik z nami w studiu, znaczy ze mną właściwie, my razem z wami, kochani. Ale wesoło tutaj dzisiaj mamy i też dużo cukru, więc nie, my nie zaśniemy dzisiaj wszyscy.
4: Będzie trudno.
3: Będzie trudno.
2: Ja mogę tylko tak podpowiedzieć, że wczoraj był dzień chłopaka i był przygotowany taki stół chłopski i tam było...
3: Chłopski, wiesz, ale tak było, tak było.
2: Tak było.
3: Kiełbasa,
2: Była galareta, było tak chlebek. Wspaniale. Dzisiaj ciasta. No ale nic, no tak, ja już poświętowałem wczoraj, to tak już w przód.
3: Na fali możesz, Grzegorz jest tym, który cukru nie je. My z Kingą nie odmawiamy.
4: Tak, nie odmawiamy. Zdecydowanie, szczególnie, że jest bardzo pyszny na tym stole.
2: No to prawda, tak wygląda to wszystko smakowicie.
3: Szkoda brać. Kinga, za co lubisz Radio Warszawa?
4: Ojejku, bardzo lubię w ogóle tutaj być w tym studio, dlatego, że bardzo jest cicho. I tak koi to. Jest taka akustyka, że człowiek tutaj bardzo odpoczywa, ale wydaje mi się, że to nie tylko akustyka, ale też ta energia i takiego ducha tutaj czuć pokoju i ducha niesienia dobrej nowiny, więc no niesamowicie. Niesamowicie.
3: A ty, Grzegorz, za co lubisz Radio Warszawa?
2: Ja bardzo lubię Radio Warszawa za ludzi i za misję. Naprawdę. To dwie rzeczy, które dla mnie są mianownikiem w ogóle przychodzenia tutaj. Ja nie pracuję, chociaż spędzam
3: czas. Jak to nie pracujesz?
4: No to, nie, Grzesiek bardzo pracuje.
2: Ja tak to czuję po prostu, że dla mnie to nie jest praca. W sensie takim, że nie jest to, jest to wysiłek duży.
3: Ale wiesz, co pięknego powiedziałeś, duży. Że za misję, a patronką misji jest Teresa Zlizie, która dzisiaj też...
2: Mamy jej cytaty na naszych mediach społecznościowych, zajrzyjcie.
3: Zapraszamy.

0: 21 minut po godzinie 11. Wróćmy teraz do słów Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 208 i 209. Rzekomy realizm polityczny. Pozostaje otwarte pytanie o realne zabezpieczenia przed nową przemocą. Kiedy jakaś kultura normalizuje i usprawiedliwia konflikt, pojawia się niebezpieczna pochylnia. To, co dziś wydaje się nie do pomyślenia, jutro może zostać uznane za akceptowalne na podstawie kalkulacji użyteczności albo bezpieczeństwa. W krajach naznaczonych poważnymi napięciami społecznymi nie możemy wykluczyć, że ktoś w końcu uzna konflikt zbrojny za skuteczny sposób odwrócenia uwagi od problemów wewnętrznych i za narzędzie cynicznego zarządzania trudnościami. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy działają w świecie badań naukowych. Wszyscy uczestnicy tej dziedziny, naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, władze akademickie, politycy i inni, są wezwani do działania w duchu przejrzystości i odpowiedzialności przy zachowaniu żywej świadomości szerokiego kontekstu, w jakim osadzony jest współtworzony przez nich postęp technologiczny, w tym ten związany z AI. Kiedy człowiek ogranicza się do patrzenia wyłącznie na własną dziedzinę, łudzi się, że wykonuje zadanie moralnie neutralne i uchyla się od pytań o cele ostateczne, które ukierunkowują określone eksperymenty. W ten sposób naraża się na współudział, być może niezamierzony, w złowrogich projektach, które zasilają nowe formy przemocy, manipulacji i dominacji.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Witajcie, 35-lecie Radia Warszawa. I chcę podziękować wszystkim tym, którzy je tworzyli, wszystkim, którzy tworzą je. Chcę wam też podziękować za spotkania, w których uczestniczyłam, bo wielokrotnie u was byłam i bardzo miło to wspominam. Chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo to my wszyscy jesteśmy Radio Warszawa. Ci, którzy je tworzą i ci, którzy słuchają. I życzyć, żeby było coraz lepsze i żebyśmy byli razem. I radości, i pokoju, i piękna w tym radiu. Antonina Krzysztoń.

0: Owszem.
1: Ania Bobko, którą znacie, lubicie, która tutaj jest o różnych porach dnia i nocy.
2: To prawda.
1: Radia Warszawa.
2: To prawda, jestem taką trochę niespodzianką. W sensie jestem tu cały czas, ale nigdy nie wiadomo, gdzie jestem.
1: No bo tak... Ania Niespodzianka Bobko. Ale nie, lepiej brzmi Ania Bobko Niespodzianka.
2: Tak. Ania Bobko Niespodzianka.
1: Tak, krótsze musi być.
2: Jeszcze rano byłam DJ-em, więc to jakby
1: człowiek... No dobrze, dobrze, rozwińmy tę myśl. Dlaczego ty jesteś niespodzianką?
2: Ponieważ ja sama nigdy nie wiem, kiedy tu będę tak naprawdę. To jest tak cudownie, tak dobrze. Naprawdę, drodzy słuchacze, Radio Warszawa jest tak fantastycznym miejscem, które ma tak dobre wartości, rzeczy i tak cudownych ludzi, że tutaj z wielką radością się przychodzi i z wielką radością się tego radia słucha, ale to myślę, że sami o tym świetnie wiecie. I ja po prostu tutaj się pojawiam wtedy, kiedy inni pojawić się nie mogą. Dlatego jestem niespodzianką, bo nawet sama nie wiem, kiedy będzie potrzeba, żebym ja była, to wtedy z radością tu przychodzę. Dlatego jestem niespodzianką. Tak uważam.
1: To bardzo jest piękne. My wszyscy kochamy niespodzianki, więc ciebie też, Aniu, kochamy i cieszymy się, że jesteś razem z nami. Powiedz jeszcze, czego życzysz Radiu Warszawa?
2: Życzę tego, aby dalej się tak cudownie rozwijało, miało tak cudowne wartości i tak cudownych ludzi i tak cudownych słuchaczy, jak ma teraz.
1: No cudo,
2: myślę, że to są naprawdę piękne, piękne
3: sprawy. Życzę naszym słuchaczom, żeby się dorzucili do remontu.
1: To była Weronika Ostrowska.
2: To właśnie o to chodziło, też tak, żeby już tak nie wprost, ale dobrze, dobrze, że Weronika tutaj czuwa.
1: O ten tu, to ja zakopałem teraz.
2: Super.
4: Szumi tu ta rzeka bez dna, obok ja przezroczysty jak ze szkła.

0: Top Loader.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: No i bardzo dobrze, urodziny Radia Warszawa trwają, goście przychodzą. W studiu Radia Warszawa jest nas więcej, ciągle coraz więcej. Anna Murawska, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry,
0: witam. No i Weronika Ostrowska przy mikrofonie.
3: Cześć, ja nie mogę od tego mikrofonu się oderwać, no nie, przepraszam.
0: Chyba się przykleiła, jeszcze Grzegorz Kozłowski przyszedł popatrzeć, chyba zdjęcia nam będzie robił. Nie, macha, dobrze. No słuchajcie dziewczyny, chciałam was zapytać, za co wy najbardziej cenicie Radio Warszawa?
3: O, trudne pytanie. Aniu, możesz pierwsza? Czy potrzebujesz kilku chwil?
2: Ja powiem ustami mojej córki.
0: O, dobrze.
3: Jak ma na imię córka?
2: Teresa.
0: Troszkę bliżej, Aniu, mikrofonu troszeczkę bliżej.
2: Ma 28 lat.
3: Czy ona ma dzisiaj imieniny?
2: Nie, nie ma imieniny, bo ona jest od matki Teresy z Kalkuty.
3: A, no dobrze,
2: więc
3: dobrze.
2: Chodzi imieniny 5 września, ale słucha Radia Warszawa i mówi, że radość. Radio Warszawa ma w sobie radość. Taka jest jej recenzja i myślę, że tak jest.
0: Tak, to jest na pewno prawda, że mamy sobie radość. Cieszymy się, że 28-letnia Teresa nas słucha. Pozdrawiamy, gdyby akurat teraz słuchała.
3: Za co najbardziej?
0: Tak.
3: Za to, że możemy mówić, że Jezus kocha każdego człowieka i że możemy to mówić przez radio i że nikt mi tego nie obiecywał, że tak będzie, a to dociera do wielu ludzi, którzy teraz słuchają, więc jak ktoś nie wierzy, to jeszcze raz, Jezus cię kocha.
0: Tak, podpisuję się pod tymi słowami. Też jestem wdzięczna za to, że możemy mówić prawdę i być sobą tutaj pracując.
3: A co tam masz w playliście?
0: A ja mam w playliście o miłości.
3: O!
0: Karolina Kozak, już teraz.

0: Maranata Singers. Już za nami, za 4 minuty będzie godzina 12. To jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć słowo, które naprawdę jest żywe i które może dotknąć naszego serca, może je przemieniać. O co Cię, dobry Boże, proszę, żeby tak się stało z moim sercem właśnie teraz. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował i czytać je będzie na antenie Radia Warszawa ksiądz Mateusz Mickiewicz.
1: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob powiedział: zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu jak Bóg mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone. Żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki, lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przeodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty.
2: Z głębi swoich ciemności Hiob, kierowany Duchem Świętym, wyraża jedną z pierwszych starotestamentalnych nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Ten przejmujący fragment słyszymy nieraz podczas mszy świętej pogrzebowej, mając przed oczami trumnę z ciałem zmarłej osoby. Ciągle zbyt mało wracamy do świadomości wiary w zmartwychwstanie w naszym własnym ciele, a myśl o reinkarnacji albo różne formy lekceważenia ludzkiego ciała są dziś wszechobecne, nawet wśród chrześcijan. Co to znaczy zmartwychwstać? Jak uczy nas katechizm, w śmierci będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą zmartwychwstania Jezusa. Wszyscy, którzy umarli, zmartwychwstaną. Albo do życia, albo do potępienia. Zmartwychwstaniemy w naszym własnym ciele, które mamy teraz, ale to ciało będzie przekształcone w chwalebne ciało, w ciało duchowe.

0: Zbliża się 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy współpracowali i pracowali w Radiu Warszawa, a odeszli do Pana. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się w dniu naszej 35. rocznicy powstania za wszystkich księży dyrektorów, byłych, także i nas obecnych, za wszystkich naszych pracowników, współpracowników, byłych i obecnych, za wszystkich słuchaczy, za wszystkich naszych darczyńców. Prośmy naszego patrona o błogosławieństwo za jego wstawiennictwem.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa, przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem Radia Dobrą Nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Marek Hawryluk.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
1: Żyjemy w nieustannym pędzie, z ciągle powtarzanym zwrotem: nie mam czasu albo brakuje mi czasu. Jednocześnie wiele osób żyje pod presją oczekiwań i wymagań natychmiastowych efektów pracy, nauki, szybkich rozwiązań problemów i ściśle upiętego harmonogramu zajęć czy planów, aby zdążyć na czas ze wszystkim. Żyjemy w świecie, gdzie liczy się sukces, powodzenie, a jak tego nie ma, to człowiek jak gdyby przestaje się liczyć i popada w frustrację. Jezus nie podważa naszego doświadczenia, ale na nowo wysyła nas ze swoim słowem do tego właśnie świata. Może towarzyszyć nam takie przekonanie, że co ja, zwykły człowiek, mogę zmienić w tym świecie. Być może nie zmienię świata od razu, za pomocą chociażby jednego hasła, kliknięcia Enter na klawiaturze. Mogę jednak prosić Jezusa, by mnie przemieniał, uspokajał, prowadził, wspierał i obdarzał pokojem. Mogę otworzyć się na Bożą obecność, na Jego działanie w swoim życiu, jednocześnie będąc cierpliwym w oczekiwaniu na zmiany w moim otoczeniu.

0: To było oczywiście małe TGD. Góry do góry. O tak, szczególnie dziś z nami. 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 18 stopni zrobiło się już teraz w Mińsku Mazowieckim i w Otwocku, w Warszawie 19, a będzie jeszcze cieplej. W Nowym Dworze Mazowieckim też teraz 19. 20 stopni już teraz w Pruszkowie i w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim też, a 21 w Legionowie. Czekamy na 22 stopnie, które dziś są określane przez prognozy jako maksimum, ale ja coś myślę, że na Floriańskiej to dużo, dużo cieplej, jakaś pełnia lata po prostu. Świętujemy.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Dziękując za wszystkie sygnały Waszej obecności, za wszystkie życzenia i prosząc o więcej. Oczywiście jesteśmy strasznie chciwi na te słowa piękne płynące od Was, więc można do nas pisać 512 700 555, albo dzwonić, albo wysyłać nagrania głosowe. Świętujemy 35. urodziny. Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. No i proszę. Celebrujemy Cool and the Gang już teraz na 106.2.

0: Joe Jones do nas, już za nami 18 minut po 12.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: Oj, dlatego dzisiaj mnóstwo gości i moim gościem w studiu jest Agnieszka Jagoda.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Agnieszka,
2: cześć.
0: Na co dzień się spotykamy? Zwykle gdzieś na schodach w biegu albo w kuchni, dlatego że Agnieszka pracuje w dziale marketingu. No właśnie, i natchnęło cię też dzisiejsze słowa naszych kolegów, którzy mówili, że przychodzą do pracy i nie pracują.
2: No właśnie, właśnie, tutaj podniosło się takie poruszenie, że ojej, no co to? Przecież dyrektorzy usłyszą, przychodzą ludzie do pracy, nie pracują, co się dzieje? Ale słuchajcie, drodzy słuchacze, to jest tak, że jest takie powiedzenie, może niektórzy z was znają, że znajdź swoją pasję, a do końca życia nie przepracujesz już ani jednego dnia.
0: O, bardzo jestem ciekawa, czy wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy właśnie taką mają pracę, która jest jednocześnie spełnieniem marzeń i pasją,
2: w związku z czym
0: nie jest jakimś takim wielkim trudem codzienności, tylko też wielką radością. No a ty lubisz przychodzić do pracy do Radia Warszawa?
2: Ja bardzo lubię przychodzić do Radia Warszawa do pracy.
0: I dlatego, pracujesz? Czy to twoja pasja?
2: Pracuję. Okay. Ja pracuję. Ja jestem na takim etapie, wielokrotnie się zastanawiałam nad tym właśnie, że jak to zrobić, żeby właśnie nie przepracować do końca życia ani jednego dnia, bo to prawda, człowiek ma taką naturę, że się zastanawia, ale ja pracuję, nie znalazłam jeszcze widocznie
0: takiej pasji,
2: która rzeczywiście dałaby mi takie poczucie, że no, nie pracuję. Pracuję dla was, drodzy słuchacze, opiekuję się naszymi reklamodawcami, którzy tutaj właśnie chcą się u nas reklamować.
0: I zapraszamy.
2: Zapraszamy serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, to była
2: Agnieszka Jagoda.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Synod o synodalności może przynieść zmiany w prawie kanonicznym. Komisja Prawa Kanonicznego opublikowała propozycję zmian w prawie Kościoła Łacińskiego wynikające z prac synodu w latach 2023-2024. Jedna z ważniejszych propozycji dotyczy szerszego udziału świeckich kobiet i mężczyzn w życiu i zarządzaniu Kościołem, jeśli mają odpowiednie przygotowanie i kompetencje. Zmiany mają też dotyczyć synodów partykularnych, konferencji biskupów oraz organów partycypacji, tak aby wierni mieli większy udział w rozeznawaniu i w procesach decyzyjnych. Proponowane jest również wprowadzenie do prawa kanonicznego zasady odpowiedzialności sprawozdawczej. 43 alumnów rozpoczyna dziś nowy rok akademicki w Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. 11 z nich to kleryscy pierwszego roku. Te liczby napawają optymizmem, ale warto pamiętać, że przekroczenie progu seminarium nie oznacza jeszcze zostania księdzem, mówił w Radiu Warszawa wicerektor i prefekt seminarium ksiądz Dariusz Rosłon.
2: Jest to taki czas poznawania Jezusa Chrystusa, poznawania siebie. Nasi alumni przyszli do seminarium pociągnięci różnymi pragnieniami, znakami, natchnieniami. Natomiast seminarium tak naprawdę to jest czas teraz rzetelnego rozeznawania właśnie tego, co zadziało się w ich sercu, rozeznawania tej woli Pana Boga, ich życiowej drogi i przygotowywania się do podjęcia decyzji.
1: Rok akademicki w Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej zainauguruje msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. 19 nowych kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło też formację w seminariach archidiecezji warszawskiej. 10 z nich trafiło do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, a 9 do Seminarium Redemptoris Mater. Wśród nowych kleryków jest 8 Polaków i Kolumbijczyk, a także kandydat z diecezji łowickiej oraz 2 do ordynariatu polowego.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Komisja do spraw dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną rozmawiała o przygotowaniach do przyszłorocznego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan. Centralne nabożeństwo odbędzie się 23 stycznia w Płocku. Zebrane podczas niego ofiary zostaną przeznaczone na stypendia dla ukraińskich studentów teologii. Podczas spotkania omówiono również przygotowania do europejskiego spotkania młodych w Łodzi oraz wdrażanie odnowionej karty ekumenicznej. Kolejne posiedzenie tej komisji zaplanowano na marzec przyszłego roku.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Rozpoczął się październik, to miesiąc modlitwy różańcowej. Święto Matki Bożej Różańcowej ustanowił papież Pius V 7 października 1571 roku. Później Leon XIII rozszerzył praktykę odmawiania różańca na cały październik. Modlitwa polega na rozważaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi. Z okazji nabożeństw pierwszych sobót Matka Boża w Fatimie prosiła także o 15-minutowe rozważanie jednej z tajemnic różańca. Siostry uczennice Boskiego Mistrza przygotowały internetową serię Różaniec do poduszki. Codziennie o 5 rano publikowane jest nagranie z rozważaniem i modlitwą. Za wspólne odmówienie 5 tajemnic różańca można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu zwykłych warunków. Dziś 35. urodziny Radia Warszawa. Nadawanie rozpoczęliśmy 1 października 1991 roku w Miedzeszynie. O kolejnej rocznicy funkcjonowania naszej rozgłośni pamięta ordynariusz Wojska Polskiego.
4: Mija już 35 lat, odkąd Radio Warszawa funkcjonuje jako głosiciel dobrej nowiny. Niech Bóg Wam błogosławi i też niech błogosławi tym wszystkim, którzy umacniają się w wierze przez pośrednictwo Radia Warszawa.
1: To oczywiście ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński. Rolę mediów katolickich przypomina też biskup pomocniczy Tomasz Steierwald.
5: Media katolickie powinny też jakoś rzetelnie nas o pewnych rzeczach informować. Też starają się to robić media świeckie, ale w takim razie to media katolickie by się niczym nie różniły z mediów świeckich, więc to jest ta druga rzecz bardzo istotna, która powinna być w mediach katolickich. To jest przede wszystkim głoszenie Ewangelii i pokazywanie tego świata katolickiego.
1: Radio Warszawa to diecezjalna rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej. Jej założycielem był przed 35 laty ksiądz Tadeusz Łakomiec.

0: Happy, happy people. Wielu ich tutaj dzisiaj było i się do nas odzywa i zachęcamy do tego oczywiście gorąco. Za 19 minut będzie godzina 13.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: I teraz życzenia składać nam będzie ksiądz Leszek Gęsiak.
2: Szanowni Państwo, 35 lat temu powstało Radio Warszawa. Rozgłośnia, która służy nie tylko Warszawie i kościołowi lokalnemu, ale także jest słuchana w całym kraju i za granicą przez łącza internetowe. Serdecznie gratuluję dyrekcji, dziennikarzom, pracownikom administracyjnym tej rozgłośni za fantastyczną pracę i służbę dla Kościoła, którą przez ten czas wykonaliście. Dziękuję za to, że Słowo Radio Warszawa jest przekazicielem tego, co mówi Kościół, a także tego, czym żyje społeczeństwo lokalne. Cieszę się bardzo, że na antenie Radia Warszawa gościł często także rzecznik Episkopatu i wiadomości, które przekazywaliśmy tutaj z centrum z konferencji Episkopatu Polski. Gratuluję wszystkim raz jeszcze i życzę na kolejne przynajmniej 35 lat wielkich sukcesów i wielkich radości medialnych. Niech to wszystko, co robicie, zawsze służy na chwałę Pana Boga, Kościoła i ludzi, którzy będą Was słuchać. Wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Leszkowi Gęsiakowi za te piękne życzenia.
1: 35 lat Radia Warszawa.
3: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam. Grzegorz Kopala.

0: dla nas śpiewał Phil Collins na antenie Radia Warszawa 10 minut przed 13.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
0: I z tej okazji Państwo do nas dzwonicie. Odebrałam telefon. Pan Andrzej. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, Panie Andrzeju. Czy Pan jest z nami? O, coś, może teraz. Halo, halo. Dzień
2: Halo?
0: Dobry. O, jest pan na antenie, bardzo proszę. Dzwoni pan z życzeniami tak. Dla radia, jak rozumiem.
2: Tak, właśnie 35 lat to już jest piękny jubileusz. Chciałem powiedzieć, że śledzę radio od samego początku, czy prawie od samego początku. I to, co jest piękne dla mnie, to jest to, że przekazujecie Słowo Boże. Że jest piękna interpretacja też tego słowa. I to zarówno przez naszych bardzo mądrych kapłanów, biskupów, ale także to przypominanie o tym, co mówili w kościele Jan Paweł II, czy Fulton Sheen, czy wszyscy święci i błogosławieni do tej pory. Drugą rzecz, którą bardzo cenię, to jest piękna muzyka. A trzecia rzecz, informacje o tym, co się dzieje w Warszawie, w okolicy, w ogóle w kościele, także to jest też bardzo cenne i bardzo, bardzo to pięknie odbieramy. I ostatnią rzecz chciałem powiedzieć, wczoraj była bardzo piękna, ciekawa audycja, jako przykład. Ksiądz Rafał Szwajca, którego serdecznie pozdrawiam, bo go osobiście znam, prowadził informacje
0: na YouTubie.
2: Pytany o Michała Archanioła. I to, tak. Co było ciekawe w tej audycji, oprócz tego przekazu, który znamy, jako kim jest święty Michał Archanioł, to również były pokazane źródła historyczne od chyba roku 400, któregoś, w którym pierwszy raz nagargano się.
0: Bardzo dziękuję, że pan o tym powiedział i zachęcamy gorąco, można do tej rozmowy wrócić i nawet ją zobaczyć na naszym radiowym YouTubie. Tam ona w takiej pełnej swojej wersji.
2: Ja ją całą słyszałem, także zachęcam właśnie swoich znajomych. Serdecznie pozdrawiam
0: jeszcze raz. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego i dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa i myśli kierowane w naszą stronę.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: Po reklamie.
4: Prawie minuta po 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Radio Warszawa ma 35 lat. Od rana w naszej siedzibie wielkie świętowanie. W Brukseli rozmowy na temat bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego. Studenci po 3 miesiącach przerwy rozpoczynają rok akademicki. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Radio Warszawa świętuje. To 35 lat, odkąd nadaliśmy pierwsze słowa na falach radiowych. Początkowo nadawaliśmy jako Radio Warszawa Miedzeszyn. Nasza ekipa to nie tylko dziennikarze i prezenterzy, których słychać na antenie. O najwyższą jakość treści dba dział programowy, w którym od 20 lat pracuje Marzena Borysewicz.
6: Przygotowujemy dla Was program, żeby był jak najlepszy, jak najciekawszy, jak najbardziej służył rozwojowi duchowemu.
5: Tak mówiła w poranku z Radiem Warszawa. Specjalną urodzinową listę piosenek na dziś przygotował szef muzyczny Piotr Krasuski.
7: Dynamicznie na pewno, tak trochę pod nóżkę, ale jednocześnie w charakterze Radia Warszawa jak najbardziej.
5: Zapraszamy wszystkich słuchaczy i darczyńców na uroczystą mszę świętą, którą w sobotę 10 października o 18 w katedrze warszawsko-praskiej odprawi biskup Romuald Kamiński. Po Eucharystii koncert chóru Muzyka Sakra.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Unia Europejska i NATO dostrzegają zagrożenie ze strony Rosji przy przesmyku suwalskim. Są jednak plany umożliwiające w razie konieczności reakcję wyprzedzającą. Tak polski przedstawiciel wojskowy przy NATO i Unii, generał broni Piotr Błazeusz, odniósł się do doniesień dotyczących planowanej przez Rosję eskalacji napięcia na wschodniej flance sojuszu.
8: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO i w Unii. Natomiast oczywiście my mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcie pod narzędzia kinetyczne przez Rosję. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, SACEUR, otrzymał niedawno dodatkowe uprawnienia, które umożliwiają mu reakcję wyprzedzającą w przypadku takiego zagrożenia.
5: Przesmyk suwalski jest tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wracają do znajomych i po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczynają nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
9: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
10: Fajnie zobaczyć znajomych. Trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
11: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8, ale to część wykładowa.
12: Ja jestem pierwszy rok. To jest zarządzanie i inżynieria reprodukcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
13: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie tak, no, w maturalnej klasie.
5: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszło jednocześnie 6-latki i 7-latki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej. Ważne odkrycie dotyczące naszych przodków. Naukowcy zbadali 18 skamieniałości znalezionych w jaskini Drimolen w Republice Południowej Afryki. Wśród nich jest fragment czaszki dorosłego Homo erectus, jednego z naszych bardzo dawnych przodków, który żył około 2 milionów lat temu. Odkrycie pomaga lepiej zrozumieć początki ewolucji człowieka i pokazuje, że przedstawiciele tego gatunku żyli w Południowej Afryce bardzo dawno temu. Co ciekawe, część tych szczątków znaleziono wiele lat temu, ale dopiero teraz dokładnie zbadano. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Annals of Human Biology.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Cieplutko, cieplutko, coraz cieplej. 19 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, w Otwocku i w Piasecznie. 20 już w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grodzisku i w Ożarowie. 21 w Wołominie, w Pruszkowie i w Legionowie, ale czekamy na jeszcze cieplej. Podobno 22 stopnie dzisiaj będą na termometrach. Towarzyszy nam wiatr, który chwilami może być nieco silniejszy niż rano, a wieje z południowego wschodu.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 6 minut po 13, nie macie już dość świętowania naszego? Nie, absolutnie, czy w ogóle co to jest za pytanie? Oczywiście zapraszam serdecznie, świętujemy urodziny. Nie jestem w studiu sama, proszę bardzo, dzień dobry. No właśnie, zapraszam.

0: Kylie. Już teraz na antenie Radia Warszawa. A kto tu będzie śpiewać? Kylie? Halo?
1: Halo?
0: Halo? Będziesz śpiewać? Kylie?
1: Mogę śpiewać.
0: Dawaj. I should be so lucky. To dopiero refren.
1: A, to teraz nie znam. To dopiero refren mogę zaśpiewać, Kylie.
0: Dobra.

0: Igo i jego Helena już za nami. 12 minut po 13.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: A drzwi otwarte i goście wchodzą. Szczęść Boże, ksiądz Marek Sawicki, salwatorianin.
2: Szczęść Boże, bardzo mi miło.
0: I duszpasterz akademicki. To chyba teraz się zaczyna ciężka praca. Od dziś.
2: No już właśnie dzisiaj ruszamy z pierwszym spotkaniem, także sam jestem ciekaw, jak to będzie i co przyniesie ten rok. Natomiast rzeczywiście no, studenci już myślę, że powracali z wakacji, z wojaży, wyjazdów, więc...
0: Warszawa się dzisiaj rano zatkała, więc myślę, że to dlatego.
2: Tak, to na pewno.
0: Wielu gości nie dotarło na poranek.
2: Warszawę.
0: No właśnie. Ale ksiądz już długo z studentami pracuje?
2: To znaczy właściwie w Warszawie 4 lata, natomiast wcześniej jeszcze prowadziłem duszpasterstwo Bagno, to się tak nazywało, w Bielsku Białej. I to było też właściwie takie mieszane duszpasterstwo akademicko, postakademickie i podobnie tutaj też częściowo przychodzą studenci, a częściowo już tacy, którzy już skończyli studia, ale jeszcze też gdzieś tam nie poukładali sobie życia.
0: No, i się angażują. A może ksiądz chciałby zaprosić przy tej okazji do duszpasterstwa?
2: Tak, zdecydowanie. Ja zapraszam wszystkich tych, którzy właśnie może dzisiaj rozpoczynają studia, albo też, którzy właśnie są na różnych innych etapach studiów, bądź też
0: skończyli. Ale jeszcze...
2: Tak, jest to duszpasterstwo, które nazywa się Student Plus. My mieścimy się na Olimpijskiej 82/84, to jest na Mokotowie. I tam mamy spotkania zawsze w każdy czwartek o godzinie 19:30.
0: Czyli po prostu można przyjść?
2: Tak, można przyjść jak najbardziej. Natomiast jest to salka, która się mieści pod kościołem, więc tam trzeba schodkami zejść w dół i tam się widzimy. Także poruszamy różne tematy, różne dyskusje, ale też generalnie są różne inne wydarzenia, że tak powiem, poza naszą parafią, w różnych częściach Warszawy, czy to też poza Warszawą, bo są to też właśnie rekolekcje, na które sobie wyjeżdżamy tak na takie weekendy, ale też są różne akcje integracyjne.
0: Czyli
2: są,
0: dużo się dzieje. Olimpijska
2: tak,
0: ile?
2: Olimpijska 82/84.
0: Słuchajcie, tam zapraszał ksiądz Marek Sawicki.
2: W tym roku już 10 lat będziemy mieli.
0: Dobrze, ale tam tak długo studenci chyba nie ma takich studentów.
2: Co nie, no to są raczej... Nie, tak,
0: zmieniają się. Dobrze. Ksiądz Marek Sawicki, salwatorianin, duszpasterz akademicki zapraszał was, więc jak macie tam studentów u siebie w rodzinie, słuchacze, to podpowiedzcie, żeby w czwartek o 19:30 przyszli. Od razu w głąb, w dół trzeba
2: tak,
0: zejść.
2: Dobrze, oni
0: idą w głąb. Dobrze, dziękuję bardzo. A coś dobrego dla Radia Warszawa, bo jeszcze zapomniałam, że pewnie
2: ksiądz się życzy. No właśnie, ja życzę tutaj wszystkiego, co najlepsze, radości, która myślę, że towarzyszy tutaj całej ekipie Radio Warszawa, także oby się zawsze po prostu się tak wspaniale rozwijali, jak dotychczas.
0: Amen. Dziękuję bardzo.

0: Sanach. Polecam wam tę piosenkę. 23 minuty po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 14 września 2026 roku. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i rekolekcje kapelanów strażaków w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Dlaczego Pan Jezus obrał krzyż? Nic nadzwyczajnego, bym powiedział. Pan Jezus wchodzi w historię naszą, w historię ludzkości. Nic sztucznego, nic ponad to, co się w tym momencie na świecie dzieje. Dwie były takie kary stosowane. Honorowa i ta, która pokazywała prawdziwą upadłość człowieka. Ta honorowa to ścięcie mieczem. A krzyż pokazywał przypadki, kiedy człowiek naprawdę był przyczyną wielkiego zgorszenia, wielkiego zła. I Pan Jezus przez ten fakt pokazuje. Zobaczcie i pomyślcie, jeśli ja przyjmuję ten rodzaj ofiary, to znaczy, że biorę odpowiedzialność, czy składam ofiarę, bo grzech jest potworny. Grzech całego stworzenia jest tak wielki, że Bóg nieskończony sobie Jezusa Chrystusa cierpi. I tyle. Ale ten krzyż jest również znakiem, z którego wypływa nadzieja.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Ellie Goulding za nami. Za 28 minut będzie godzina 14. To czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
1: Piętnastoletni obywatel Ukrainy szukał w internecie informacji o zamachu terrorystycznym w centrum handlowym oraz o tym, jak zabić policjanta. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli jego laptop i telefon. O dalszych jego losach zdecyduje sąd rodzinny. Nietypowa stłuczka w Wesołej. Zabytkowy Mercedes zderzył się dziś rano z autem marki Suzuki. Zabytkowe auto było na tyle uszkodzone, że nie mogło odjechać. Kierowca i świadek musieli zepchnąć zabytkowe auto na chodnik. Mieszkańcy Karczewa wybiorą projekty z budżetu obywatelskiego. Wśród propozycji m.in. nowa nawierzchnia na ulicy Mikołaja Reja, modernizacja placu zabaw na osiedlu Ługi oraz organizacja turniejów darta. Pełna lista projektów na stronie bo.karczew.pl. Głosowanie potrwa do 16 października. Trwa nabór wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy na 2027 rok. Mogą się o nie ubiegać zawodnicy z wysokimi wynikami oraz trenerzy. Nabór trwa do 20 grudnia. Szczegółowe informacje są dostępne w Biurze Sportu i Rekreacji przy placu Defilat 1 w Warszawie. Ruszyły prace na Koszykowej. Drogowcy zamknęli odcinek między Aleją Niepodległości a Lindleya. Wymieniają asfalt wraz z podbudową. Kierowcy jadą objazdem przez Chałubińskiego i Aleje Jerozolimskie. Zmienioną trasą jadą autobusy linii 159. Prace potrwają do 11 listopada. A ja zapraszam na wiadomości o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Anne-Marie.

0: Piękna piosenka Anne-Marie. Zostawiam wszystko. 20 minut zostało do 14.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
0: A w studiu Radia Warszawa Michał Łopociński, bo też nie mógł wytrzymać.
2: Dzień dobry, promyczki. Dzień dobry. Ale wiesz co, zróbmy może taką oddolną inicjatywę taką. Tak. Ja się zapytam Państwa, już teraz tak nie konsultowałem tego z nikim, ale wiem, że Zosia na pewno, jak usłyszy to pytanie do Państwa, to przyklaśnie. Czy ten podkład powinien zostać na stałe jako jeden z naszych tutaj podkładów? Fajnie się zaczyna taki taki skraczek, nie?
0: No tak, i nam się też podoba to urodziny. No ale nie możemy codziennie mówić urodziny, bo w ogóle to bez przesady.
2: Spokój, 35. okrągła rocznica.
0: No dobrze, Michał, bo ty jesteś człowiekiem mediów nie od momentu, kiedy zacząłeś pracować w Radiu Warszawa, tylko już wcześniej.
2: Tak.
0: I powiedz mi, jak to się stało, że ty dotarłeś do nas, że stałeś się dziennikarzem Radia Warszawa.
2: Ja się to musiała być Weroniki Ostrowskiej i księdza Mariusza tak naprawdę.

0: Zapytać, tak? Ale ja się trochę tu wprosiłem.
1: Aha.
0: Bo jeżeli przyjmiemy, a tak jest, że przypadek to drugie imię Ducha Świętego, to tak trochę było, że wiesz, ja z radiem, znaczy jestem związany na co dzień z telewizją, ale radio mnie wychowało, wykształciło i postawiłem sobie za cel w życiu, żeby radio zawsze w moim życiu było, nawet w najmniejszym takim procencie, ale żeby zawsze było.
1: No, w sensie, żeby grało, czy żebyś ty
0: żebym
1: był
0: ja
1: w środku?
0: Był w radiu, żebym ja był w radiu, bo kocham radio całym sercem zawsze i wszędzie. No i tak jakoś wyszło, że po prostu najprościej mówiąc napisałem maila, dzień dobry, cześć, to ja. No i tak się nikt nie odzywał, po czym po pół roku zadzwonił ksiądz Mariusz, mówi: panie Michale, bo ja bym chciał się z panem spotkać. No
1: i tak to się zaczęło.
0: Tak się zaczęło, tak.
1: I bardzo się cieszymy i zazwyczaj Michała, kochani, słyszycie od 14 do 18.
0: Tak, i teraz od października w poniedziałki i w czwartki. To jest taka zamianka jedna.
1: I dlatego dzisiaj świętuję tutaj z nami, bo o 14 przejmuję.
0: Czy Gaudeamus będziemy śpiewać?
1: Tak?
0: Nie wiem.
1: Na razie Modern Talking. Dziękuję.

0: Wiktor Dudła i Kasia Sienkiewicz dla nas zaśpiewali. 12 minut zostało do 14.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: Urodziny trwają, goście do nas przybywają i przyszedł do nas pan Tadeusz Litwiniak. Bardzo witamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I bardzo jest nam miło, że pan się tu wdrapał na nasze trzecie piętro.
2: Mnie jest również miło, bo dzień urodzin należy uczcić, więc postanowiłem zrobić to osobiście, a nie poprzez telefony,
0: cudownie,
2: maile.
3: To my się bardzo cieszymy. Obiecujemy, że kolejna zbiórka na 39 urodziny będzie na windę Radia Warszawa.
0: 39?
2: Nie, jeszcze nie jest tak źle.
3: To okrągłe będą.
2: Kondycja na tyle dopisuje, bo nie ukrywam, do tej pory jeszcze prowadziłem działalność i musiałem pracować zawodowo, więc udało się na to trzecie piętro wejść.
0: Cudownie.
2: Nawet specjalnie bez zadyszki.
3: Ale to jest bardzo ciekawe, bo pana działalność trwała tyle, ile dzisiaj urodziny mają radia, prawda? Bo pan po 35 latach też tak jubileuszowo, można powiedzieć, to zakończył.
2: To znaczy w tej firmie tak, natomiast generalnie moje doświadczenie zawodowe to jest blisko 60 lat.
0: No to panie Tadeuszu,
3: my troszkę krócej gramy jednak.
0: Ja mam pytanie. Od kiedy pan słucha Radia Warszawa?
2: Od kiedy słucham? No chyba dłużej jak 10 lat. Dłużej. No, nie umiem określić precyzyjnie, ale to jest odległy okres. Wtedy, kiedy uczestniczyłem w jakim wspieraniu radia, to radio jeszcze miało swoją siedzibę w Józefowie. Więc to były te czasy.
0: To proszę mi powiedzieć, czego pan życzy radiu, skoro już jesteśmy osobiście tutaj się widzimy.
2: A to ja życzę, żebyście świętowali 100 lat.
0: No to chyba to już nasi...
3: Lepsze nasze dzieci bardziej możesz...
2: No, ale jako radio.
3: Jako radio. Rozgłośnia. To tak.
2: Tak, i żeby ta ilość słuchaczy wzrastała proporcjonalnie do stażu.
0: A najlepsze w Radiu Warszawa jest?
3: Pani Zosia.
2: Nie, cały zespół Radia Warszawa.
0: Otóż to.
3: Właśnie. Dziękujemy.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Pan Tadeusz Litwiniak, słuchacz Radia Warszawa, który przyszedł osobiście wypić z nami kawę, zjeść kawałek ciasta i pożyczyć nam jak najlepiej. Dziękujemy bardzo.
2: Ja również dziękuję bardzo.

0: No ciekawe, czy starczy wam sił na świętowanie z Radiem Warszawa do nocy ciemnej.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: No, widzę, że wziąłbyś tak, do siebie ten podkładzik.
2: Zdecydowanie, bardzo mi on odpowiada. A Zosia, ja mam pytanie do ciebie teraz.
0: O, tak?
2: A jak to się stało, że ty koisz swym głosem nas wszystkich od 10 do 14?
0: Ale to jest pytanie na 45 sekund?
2: Tak. Nie ułatwiałaś mi zadania, to ja tobie nie ułatwiam.
0: To się stało tak, że ja się kiedyś pomodliłam na stołku w kuchni, teraz mówię zupełnie poważnie, bo byłam troszkę sfrustrowana swoją poprzednią pracą i pewnej nocy ciemnej usiadłam ze ścierką i powiedziałam: Panie Boże, ty jesteś Bogiem miłości. To jest niemożliwe, żebyś był zadowolony z tego, że ja codziennie jestem sfrustrowana. Więc ponieważ wiesz więcej niż ja, to gdybyś miał jakiś pomysł na mnie, to ja się zgadzam. Ja nie mam na siebie żadnego pomysłu, ale gdybyś miał, to ten. I dwa tygodnie później dostałam maila, że Radio Warszawa szuka prezenterów od takiego Pawła, który tu pracuje, i że może bym wysłała.
2: Ten taki przyjemny, łysy, fajny gość.
0: Tak właśnie on. No i pomyślałam najpierw: nie, jak do radia, że na żywo mówić taką? Nie, to ja nie dam rady. Ale potem myłam zęby i mi się przypomniało, że się modliłam na tym stołku i mówię: a jak to Bóg mi odpowiada przez Pawła Kęskę? No i wysłałam. Aha. I tak to się stało.
2: Czyli słuchajcie Pawła Kęskę i myjcie zęby.
0: I módlcie się, choćby na stołku. Dziękuję, do usłyszenia jutro.
3: Reklama.
4: W najnowszym sieci Awantura o lalkę, głośny serial podzielił Polaków, przedstawiamy Nasz werdykt, a także bardzo ważny artykuł Bronisława Wilcztajna. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
3: O reklamie.
2: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prezydent na inauguracji roku akademickiego w Gorzowie. Polska otrzymała z KPO prawie 8 miliardów euro. Powiemy też o dniach seniora organizowanych przez ZUS. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. O odpowiedzialności nauki i o potrzebach dostosowania uczelni do zmieniających się potrzeb mówił w Gorzowie prezydent Karol Nawrocki. W czasie inauguracji roku akademickiego w Akademii imienia Jakuba z Paradyża złożył życzenia studentom i wykładowcom.
7: Roku akademickiego, pełnego wolności akademickiej, do której wszyscy przyzwyczailiśmy się i w której wychowywałem się także ja na Uniwersytecie Gdańskim, ale proszę wszystkich Państwa, władze uczelni, wszystkich studentów i wszystkich wykładowców, aby nasza wolność akademicka była widowana także w potrzebnej odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą tożsamość i za naszą upychaną Rzeczpospolitą Polską.
6: Rok akademicki rozpoczęło w Polsce 1 300 000 studentów.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Polska otrzymała dziś z Krajowego Planu Odbudowy prawie 8 miliardów euro grantów i pożyczek, czyli równowartość 35 miliardów złotych. To piąta transza z KPO. Komisja Europejska mogła przelać pieniądze na polskie konta, bo przed miesiącem zgodę dały unijne kraje. Komisja dodała, że pieniądze mają być przeznaczone m.in. na zakup 88 nowych tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Z informacji komisji wynika, że Polska otrzymała 77% wszystkich funduszy przyznanych jej w ramach KPO. Cała pula dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego 25 miliardów to bezzwrotne granty, reszta to pożyczki.
1: Dzieje się blisko.
6: Jakie są największe zagrożenia dla osób w podeszłym wieku? Na co powinny zwracać uwagę we współczesnym świecie? Powiedzą o tym eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas spotkań organizowanych w ramach Dni Seniora. W cyberprzestrzeni czyha wielu oszustów, mówi Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Oddziału ZUS-u.
8: Fake newsy, zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu treści, fałszywe SMS-y, telefony czy internetowe okazje mogą wyglądać bardzo wiarygodnie i wprowadzać w błąd. Seniorzy coraz częściej spotykają się z nimi w internecie. My mediach społecznościowych i innych źródłach. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać fałszywą informację, jak ją zweryfikować i gdzie szukać wiarygodnych, sprawdzonych źródeł.
6: Spotkania będą organizowane w miejscach, które często odwiedzają seniorzy.
8: Między innymi w placówkach ZUS-u, domach kultury, na uniwersytetach trzeciego wieku, w urzędach miast i gmin oraz podczas lokalnych wydarzeń organizowanych z myślą o osobach starszych. Na uczestników czekają również materiały informacyjne i edukacyjne. Z okazji Dni Seniora przygotowano kolejne wydanie gazetki ZUS dla seniora, tworzonej wspólnie z partnerami akcji. Znalazły się w niej aktualne informacje i praktyczne porady dotyczące spraw ważnych w codziennym życiu seniorów.
6: Najbliższe spotkania z ekspertami ZUS-u we wtorek 6 października, m.in. w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w Inspektoracie Zakładu w Żyrardowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu.
1: To się dzieje w Kościele.
6: Trwają przygotowania do obchodów 26 Dnia Papieskiego. 11 października w całej Polsce odbędą się msze święte, koncerty, wydarzenia edukacyjne i zbiórki na stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin i z mniejszych miejscowości. Tegoroczne hasło brzmi Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Do hasła nawiązał podczas konferencji prasowej przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas.
9: Nie można być albo uczniem, albo misjonarzem, nie można być tylko uczniem, nie będąc misjonarzem i nie można być misjonarzem, nie będąc uczniem. Zachęcał nas papież Franciszek, żebyśmy sami sobie często robili rachunek sumienia właśnie z tego. Czy jestem uczniem i co robię z tym moim uczniostwem, a jeśli ono się nie przekłada na bycie misjonarzem, to powinienem je zakwestionować.
6: W programie Dnia Papieskiego są m.in. transmisje uroczystych mszy świętych, koncert galowy oraz wydarzenia organizowane przez stypendystów fundacji w wielu miastach Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Gorąco to u nas dzisiaj w radiu jest zdecydowanie 35 i więcej, tak bym powiedział, natomiast na zewnątrz też nie najgorzej tak naprawdę, 19 i więcej, bo to 19 to jest tylko liczba stopni Celsjusza, która jest orientacyjna. Wiadomo, że w samym słońcu w niektórych miejscach może być troszeczkę cieplej, tego będziemy się trzymać jutro nawet do 22 stopni, cały czas bezchmurnie, więc tylko temperatura będzie nam troszkę opadać, potem się podnosić, opadać, podnosić.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Gaudeam, prawda, no ja nie będę śpiewał tego i tak dalej, ale pozdrawiam wszystkich studentów, młodzież akademicką. No to kochani, do dzieła! Tak jak 35 lat trwa dzieło Radio Warszawa, tak ja życzę każdemu 35 lat studiów. Nie no, dobrze, żartowałem. Ogarnijcie się w terminie, ale przede wszystkim powodzenia i tym optymistycznym akcentem zaczynamy popołudnie. Michał Opaciński, witam i zapraszam. Haven't met you yet, czyli jeszcze Cię nie poznałem. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, drzwi otwarte na Floriańskiej 3. Zapraszamy.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: To co, chwalimy się, kto ile?
2: Ja 5?
1: Ja 9 ponad.
2: Ja mam okrągły jubileusz 5.
1: Bubu, bo ja roczek,
2: także Bubuś.
1: Jestem taki.
2: Bubuś, ale wiesz co, Bubuś, wiesz co nas łączy poza tym, że tutaj jesteśmy?
3: Urodziny.
2: Ona.
1: Tak,
2: to Weronika, prawda. To jest twoja wina, bo chcieliśmy państwu powiedzieć, że to jest, jeżeli ktoś ma zarzuty i ktoś nie lubi na przykład mnie albo Ani, Ani nie da się nie lubić, no ale może komuś w gusta nie wtrafiła. No. To jest wina Weroniki.
1: Moja
2: no,
1: wina.
2: Się,
1: tak, po części Weroniki, ale...
2: No znaczy, miałaś tam duży udział, ja pamiętam, nie tylko twoja.
1: Ale... Tak, ja pamiętam, że pamiętam, Michał, twój pierwszy mail, który otrzymałam na skrzynkę. Panie Michale, Pani Weroniko, Panie Michale, Pani Weroniko.
2: A po pół roku ksiądz zadzwonił, ksiądz Mariusz, tak.
1: Tak, i no i tak zostało. No i pamiętam też, jak przyszedłeś tutaj, żeby się uczyć konsolety, to też było ciekawe spotkanie, ale chyba byłeś zdolnym uczniem, chociaż lubiłeś długo przychodzić na naukę.
2: No chciałem tu powiedzieć, jak długo? No wiesz co? No nie, to już była nieprawda. Wszystko się zgadzało do momentu długo. Do momentu długo wszystko się zgadza.
1: Ale chyba dlatego, że się polubiliśmy.
2: Ty też.
1: No.
2: Tak było, no.
3: Nie no, w moim przypadku głównie tutaj jestem dzięki Kasi Wójcik, ale faktycznie dzięki Weronice...
1: Był taki przypadek jeden.
3: Był jeden przypadek, znaczy nie ma przypadków, uważamy, że to po prostu jest Duch Święty, a nie przypadek.
1: Miało mnie tu nie być.
3: Miało Weroniki tu nie być w środę o godzinie 19:30, a ja się uczyłam u Wojtka Dąbrowskiego zazwyczaj w czwartki, a nie w środę.
2: A Wojtek surowy nauczycielem.
3: A się po prostu spotkałyśmy tą środę o tej 19:30 i no jakoś od razu złapałyśmy.
2: Tak kliknęło.
3: Kliknęło i no jestem bardzo Weronice wdzięczna.
2: Ja właśnie, bo nauczyła. Zosia mnie zapytała, dlaczego jakby tego maila, nie? Jakby ktoś się zapytał, ale jak, ale co? Nie wiem, tak jakoś.
1: Tak jakoś wyszło.
2: Jakoś, no, tak jakoś
1: i
2: wyszło.
1: Już tak zostałeś, ile? 4 lata, tak?
2: Piąty rok. Mój taki mały jubileusz, okrągła rocznica.
3: To ty tak samo jak Radio Warszawa, 35, ty piąty, to tak...
2: Dobra, dajmy bletkę. Nie denerwujmy dzisiaj dyrektora muzycznego.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Szczęść Boże! O tej porze pozdrawia Radio Warszawa ksiądz Bogusław Kowalski. Wiem, że przeżywacie. Wróć, przeżywamy, bo ja się też utożsamiam z Radiem Warszawa. 35-lecie istnienia. Cieszę się, że mogłem być waszym sąsiadem przez 9 lat, będąc proboszczem. Ale to nie jest istotne, że byliśmy sąsiadami. Tylko, że ja to wspominam sąsiedztwo znakomicie. Świetnie mi się z wami współpracowało. I życzę wam i sobie, żeby Radio Warszawa docierało do serc i umysłów jak najszerszej rzeszy ludzi i żeby byli karmieni tymi treściami i przyspajali te treści, które głosicie w Radiu Warszawa, by były najlepszym pokarmem na co dzień. Szczęść Boże, niech wam Bóg błogosławi.
2: Amen. Dziękujemy i życzymy sobie chyba takiej energii przede wszystkim i pogody ducha. Ducha przez duże D, jak ma ksiądz Boguś Kowalski. No dobrze, to teraz zadbajmy o pogodę ducha, odwiedzając parafię. Przystanek parafia, parafia świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie już teraz.
0: Przystanek parafia.
3: Jeżeli nie możecie w kościele znaleźć swojego miejsca, jeżeli czujecie się zagubieni, jeżeli życie jest dla was trudne, jeżeli zwątpiliście, jeżeli oczekujecie jakiegoś przełomu w waszej duchowości, jeżeli poszukujecie miejsca, gdzie możecie spotkać drugiego człowieka, który jest dla was serdeczny, przychylny, jeżeli poszukujecie duszpasterza, który podczas sakramentu pokuty was wysłucha, ten sakrament pokuty będzie udany, zapraszamy do naszego kościoła na Mokotowie, ulica Rakowiecka 61, sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Miejsce, w którym właśnie nasz święty czeka na was. I to jest taki święty, który przypomina nam, że w każdej sytuacji, oprócz tego, że trzeba zachować pewien hart ducha i postępować zgodnie z wytyczonym etosem, czy też takim moralnym, z moralną busolą, to oprócz tego trwać w jedności i w pojednaniu z innymi ludźmi. Tak? Znaczy Andrzej Bobola, który wzorem Chrystusa, podczas nawet tych najtrudniejszych momentów kończących jego życie, modlił się za swoich prześladowców, tak? Który nie złorzeczył im. Tak? Miejsce, w którym czekają na was duszpasterze, ojcowie jezuici i wspólnota parafialna, która przytuli was, przyjmie, która, mam nadzieję, sprosta waszym oczekiwaniom i pomoże wam w odnalezieniu swojego miejsca w świecie. Zapraszamy serdecznie.
4: Tak pięknie zapraszał pan Filip Wisowski, który należy do Rady Parafialnej. A więcej na temat tego sanktuarium i tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy.

Żeby nie było, my potrafimy być tu poważni też na 106,2 FM. Dzisiaj sobie folgujemy, ale powiem Państwu tak między nami, nie mówcie nikomu, jest jeden taki ostry jak brzytwa, bardzo poważny człowiek. Jak on się uśmiecha, to my nie wierzymy w ogóle w to, co się dzieje. Mam nadzieję, że on się uśmiechnie zaraz. Michał Koślik będzie o wiadomościach lokalnych mówił teraz.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
0: Po reklamie.
5: Zgodnie z obietnicą jest godzina 14.30. Przesympatyczny Michał Koźlik przedstawi wiadomości lokalne w skrócie.
6: Trzech mężczyzn podejrzanych o brutalny rozbój z użyciem broni zatrzymali warszawscy policjanci. Do napaści doszło 15 września na Woli. Podejrzanych zatrzymano w Warszawie i powiecie siedleckim. W mieszkaniu jednego z nich znaleziono broń i amunicję. Weekend z utrudnieniami w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Piątek wieczorem drogowcy zamkną obie jezdnie między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów i ułożą ostatnią warstwę asfaltu. Objazdy wyznaczono m.in. ulicami Ostrobramską, Grochowską i Międzyborską. Do nowego sezonu w Ekstraklasie przygotowują się Dziki Warszawa. Zespół przeszedł latem dużą przebudowę. Klub pożegnał wszystkich zagranicznych zawodników z poprzedniego sezonu. W piątek Dziki rozpoczną ligę wyjazdowym meczem z Energą Treflem Sopot. Mozaiki z dworca PKS w Garwolinie w rejestrze zabytków. Ceramiczne kompozycje powstały na przełomie 60. lat i 70. Jedna przedstawia różę wiatrów, druga dynamiczny fryz. Wpis do rejestru oznacza objęcie mozaik ochroną konserwatorską jako przykładu sztuki użytkowej czasów PRL-u. Warszawscy naukowcy zebrali ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu Wisły z lat 1799-2024. Dane obejmują 225 lat. Ujednolicono je mimo zmiany metod, punktów pomiarowych i jednostek. Zbiór ma pomóc badać m.in. susze i wezbrania. A my słyszymy się w wiadomościach o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: 35 lat, a ty, Werona, mówisz, że 9, tak?
2: Mhm, w radio tak.
1: Dobrze, to teraz posłuchamy, proszę państwa, historii Weroniki Ostrowskiej. Czy ty też wysłałaś maila do samej siebie? Cześć, Weronika, zatrudnię się.
2: Nie. Wiesz co, nie, to w zasadzie ta historia zaczyna się jeszcze wcześniej, chyba 12 lat temu. Tutaj.
1: To dzieckiem byłaś chyba wtedy.
2: Próbuję sama ze sobą dość...
1: Miałaś ile? 16 wtedy?
2: No, myślę, że tak ze 13,5. A tak naprawdę chyba 23...
1: Wow.
2: Nie, wcześniej, 22. Mhm. Była to trzeci rok moich studiów licencjackich na Wydziale Polonistyki, który bardzo lubiłam, w ogóle te studia humanistyczne. No i wtedy pomyślałam sobie, no trzeba było coś spróbować, nie wiem co z życiem zrobić. Do teatru chciałam się dostać, pracowałam chwilę w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej.
1: Chciałaś być aktorką?
2: Też, ale to jest inny wątek. Nie otwierajmy na razie tej szufladki. Było, no i właśnie, ktoś mi podpowiedział, a może byś spróbowała w radiu, tym Warszawa, takie fajne, katolickie jest. No i przyszłam, pobyłam 3 miesiące i szczerze powiedziawszy, wtedy mi się niespecjalnie spodobało i powiedziałam do tej osoby, no spoko, ale nie wiem, czy ja tu wrócę. Ale telefon zadzwonił za 2 lata. Jak kończyłam pisać pracę magisterską...
1: Patrzył mnie tylko pół roku.
2: No widzisz, u niektórych musi trochę dłużej ta sprawa odleżeć. No i u mnie były to 2 lata i jak nie wiedziałam, co będę dalej robić, taka była prawda. Znaczy, była propozycja, żebym została na uniwersytecie, doktoraty, siedzenie w bibliotekach, a ja pomyślałam, że ja ludzi bym chciała, do ludzi bym chciała. No i dzwoni telefon, chyba to był ksiądz Grzegorz Walkiewicz wtedy, dyrektor Radia Warszawa. Tak. I dzień dobry, bo czy pani nie szuka pracy przypadkiem? A ja, no w sumie może nie teraz, ale od sierpnia, a bo my od sierpnia kogoś szukamy. No i tak wpadłam i zostałam.
1: No, tak już ta Weronka z nami tu jest i tak tu rządzi nami.
2: Nie, ja nie rządzę, nie, absolutnie, rządzi. Absolutnie.
1: Najgorsze jest to, że proszę państwa, Weronika nie rządzi, a my się jej słuchamy. Ja nie wiem, jak to rozumieć.
2: Autorytet, wiesz?
1: Tu mój dom.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Magda Wójcik, zespół Goja.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Chciałbym życzyć Radiu Warszawa tego, by wciąż powiększało grono słuchaczy, by utrzymywało tak wysoki poziom jak do tej pory i żeby Duch Boży przenikał to radio na wskroś i docierał do serc wszystkich słuchaczy. Jestem stałym odbiorcą tego radia i wielkim jego fanem i orędownikiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Marcin Kwaśny.
2: Panie Marcinie, szacun, my też pana pozdrawiamy, cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, nie wiem, czy pan teraz nas słucha, czy nie, ale macham do pana i pozdrawiam bardzo serdecznie. Także dziękujemy za te życzenia, wszystkie napływające od państwa, wszystkich dla nas, bo to dzięki wam jest też taki fajny klimat, a to, że jednoczy nas ta wartość najważniejsza, czyli Duch Święty nas łączy i nauka Jezusa, no to chyba tym lepiej, nie? Fajnie jest być w teamie Jezusa. Everything.

0: No raczej, że wywyższamy. No nie ma takiej opcji, żeby tak nie było. To chyba oczywiste jest. Tak samo jak oczywiste jest to, że dochodzi godzina 15, więc Państwo się doskonale domyślają. Na chwilę to świętowanie zatrzymajmy i skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Wyznał mi szatan, że jestem przedmiotem jego nienawiści. Powiedział: tysiąc dusz mniej mi robi szkody, aniżeli ty, kiedy mówisz o miłosierdziu wielkim wszechmocnego. Najwięksi grzesznicy nabierają ufności i wracają do Boga, a ja, mówił zły duch, tracę wszystko. Ale nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem wszechmocnego. Poznałam wtedy, jak bardzo szatan nienawidzi miłosierdzia. Nie chcę uznać, że Bóg jest dobry.

Kochaj wszystkich z miłości ku mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu Twoim miłosierdzie moje. Miłosierny Panie, ten sam na wzgórzu Golgoty i tutaj w Najświętszym Sakramencie, umęczony na krzyżu i uwielbiony, upokorzony i zwycięski, konający i zmartwychwstały. W godzinie Twojego konania uwielbiamy Cię i u stóp krzyża rozważamy Twoją dobroć wobec grzesznych ludzi, bo chcemy przemieniać się w miłosierdzie Twoje, być żywym odbiciem Ciebie, Panie. Kochać wszystkich z miłości ku Tobie, choćby największych wrogów. Dzisiaj wpatrujemy się w Twoje przebite gwoźdźmi dłonie, które wcześniej przytulały dzieci, łamały chleb i ryby dla głodnych ludzi, dotykały chorych, podnosiły umarłych, wskrzeszając ich do życia, a także wywracały stoły przekupniów w świątyni. Wszystko, co czyniły, było miłosierdziem. Także na krzyżu, kiedy już nic z pozoru nie mogły uczynić, jeszcze otwierały niebo dla wszystkich. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, dopomóż nam, aby i nasze ręce były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Niech się przyjaźnie otwierają w geście powitania i w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem. Niech ich solidna praca będzie aktem miłości wobec tych, którzy z niej będą korzystać. Nie pozwól, aby się zaciskały i służyły przemocy, by były leniwe i niechętnie służące bliźnim. Prosimy o rozwój dzieł miłosierdzia w Kościele Świętym, aby każdy potrzebujący człowiek przez ludzkie ręce mógł doświadczyć Twojej miłosiernej miłości. W sposób szczególny polecamy Ci grzeszników i konających, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przychodzimy więc do Ciebie jako boskiego lekarza, byś leczył nasze serca i dusze. Jesteśmy przecież chromi, gdyż tak trudno nam chodzić drogami Twojej woli. Jesteśmy ślepi, gdy tak często nie potrafimy czytać znaków Twojej miłującej obecności w sobie, w ludziach i wydarzeniach codzienności. Nie umiemy słuchać Twojego głosu w Słowie Bożym, bo nasze serca zagłusza głos świata. Trawi nas gorączka kariery, sukcesu, sławy, pieniędzy, która nie pozwala dostrzegać bogactwa w drobnych aktach miłości, jakie możemy spełniać w naszej szarej codzienności. Wielu z nas i wokół nas pokrywa trąd nienawiści, braku przebaczenia, chciwości, pychy i egoizmu. I tak wielu potrzebuje wskrzeszenia do życia Bożego. Tylko Ty, Jezu, możesz uleczyć z tych chorób nas, nasze rodziny, nasz naród i całą ludzkość. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu i całej Europy, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Błagamy Cię o to słowami koronki do miłosierdzia Bożego, polecając także intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo diretissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
4: miej miłosierdzie dla nas i cały świat. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie łaski, którymi mnie nieustannie obsypujesz, które mi świecą jak słońca blaski, a przez nie drogę pewną mi pokazujesz. Dzięki Ci, Boże, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do bytu z nicości i swe boskie piętna w nią włożył, a czynisz to jedynie z miłości.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a Słowo Boże czyta ksiądz Krzysztof Stosur, natomiast komentuje ksiądz Marek Hawryluk.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.
1: Żyjemy w nieustannym pędzie, z ciągle powtarzanym zwrotem: nie mam czasu albo brakuje mi czasu. Jednocześnie wiele osób żyje pod presją oczekiwań i wymagań natychmiastowych efektów pracy, nauki, szybkich rozwiązań problemów i ściśle upiętego harmonogramu zajęć czy planów, aby zdążyć na czas ze wszystkim. Żyjemy w świecie, gdzie liczy się sukces, powodzenie, a jak tego nie ma, to człowiek jak gdyby przestaje się liczyć i popada w frustrację. Jezus nie podważa naszego doświadczenia, ale na nowo wysyła nas ze swoim słowem do tego właśnie świata. Może towarzyszyć nam takie przekonanie, że co ja, zwykły człowiek, mogę zmienić w tym świecie. Być może nie zmienię świata od razu, za pomocą chociażby jednego hasła, kliknięcia Enter na klawiaturze. Mogę jednak prosić Jezusa, by mnie przemieniał, uspokajał, prowadził, wspierał i obdarzał pokojem. Mogę otworzyć się na Bożą obecność, na Jego działanie w swoim życiu, jednocześnie będąc cierpliwym w oczekiwaniu na zmiany w moim otoczeniu.

0: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi on we własnej osobie, Michał Koźlik.
1: Potrącił pieszą i uciekł. 19-latek z Otwocka tymczasowo aresztowany. 40-latka przechodziła przez jezdnię poza przejściem. Jej stan jest stabilny. Kierowca nie miał prawa jazdy, a jego samochód nie miał ważnych badań technicznych. Samochód zatrzymał się tuż przy furtce przedszkola. Mercedes wjechał na chodnik i uderzył w budynek przy ulicy Jagiellońskiej 28. Za kierownicą była 52-latka, która według wstępnych ustaleń pomyliła gaz z hamulcem. Była trzeźwa i miała prawo jazdy. W weekend drogowcy wyremontują jezdnię Wisłostrady w stronę Łomianek na odcinku od mostu Grota Roweckiego do ulicy Pergaminów. Kierowcy pojadą drugą jezdnią w obu kierunkach. W nocy z niedzieli na poniedziałek rozpoczną się też prace przy węźle z ulicą Gwiaździstą. Po maratonie warszawskim czas na Biegnij Warszawo. 17. edycja odbędzie się w sobotę na dystansie 10 km. Start w południe przy ulicy Myśliwieckiej. Trasę wyznaczono ulicami Śródmieścia, Powiśla i Pragi. W związku z wydarzeniem zaplanowano zamknięcia ulic i zmiany w kursowaniu miejskich autobusów. Radio Warszawa świętuje. To 35 lat, odkąd nadaliśmy pierwsze słowa na falach radiowych. Początkowo jako Radio Warszawa Miedzeszyn z parafii Matki Bożej Dobrej Rady, a teraz z budynku przy Katedrze Warszawsko-Praskiej. Zapraszamy słuchaczy i darczyńców na uroczystą przeświętą, którą w sobotę 10 października o 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej odprawi biskup Romuald Kamiński.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Proszę Państwa, są w naszej rozgłośni osoby, dzięki którym w dużym uproszczeniu możemy mówić do Państwa. Taką postacią jest nasza wspaniała Dorotka, Dorota Tutak. Dzień dobry, Dorota.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
1: Przysuń sobie Państwo dziecko mikrofon.
2: Dobrze.
1: Nie wstydź się.
2: Tam
1: nie wstydź się.
2: To może bez przesady, bo już mam 18 lat.
1: Ale chodzi o to, żeby Cię było słychać. W każdym razie, Dorotka, Ty chciałaś podziękować ze swojej strony też naszym wspaniałym darczyńcom, bo cały czas trwała zbiórka. I bo, widzisz, dobrze, żeśmy to zdjęli, bo by na sufit spadło. Znaczy z sufitu na głowę by spadło.
2: Tak. Dlatego serdecznie chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować w ogóle Państwu, że jesteście z nami, że nas wspieracie, że odwiedzacie nas dzisiaj w dniu naszych urodzin. Dziękujemy panu Tadeuszowi za pyszne ciasto. Naprawdę było bardzo dobre i niesłodkie, tak jak mówił.
1: Jedz jeszcze dokroję, tak?
2: Tak. No i oczywiście prosimy o więcej. Mam nadzieję, że ta kwota, którą mamy do zebrania, czyli 150 tysięcy, jest dla nas możliwa. Myślę, że dzięki Państwu na pewno nasze marzenia się spełnią.
1: Ja mam prośbę, jeżeli Państwo chociaż trochę mnie lubią, tak jak Dorota się do mnie uśmiecha szeroko, to do 6 października byłoby super, bo wtedy wygram zakład.
3: Do 4!
1: Do 6! Werona,
2: a ja proponuję, żebyśmy dzisiaj to pole zamknęli i byłoby naprawdę cudownie. To byłoby takie śliweczka na torcie dla nas, dla Radia Warszawa.
1: Na tym nie za słodkim. Co go dokroimy. Dobrze, tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to właśnie Dorota jest tym pierwszym łącznikiem między Państwem a nami.
2: Tak, dlatego chciałam jeszcze raz serdecznie dziękuję za piękne listy, za piękne życzenia. Ogromnie serdecznie dziękuję w imieniu moich koleżanek i kolegów i oczywiście wobec też od dyrekcji serdeczne podziękowania.
1: Wiesz co, Dorota? Fajnie, że jesteś. Idę kroić to ciasto.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35 urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów, i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć, i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności, i przede wszystkim bardzo dobra muzyka niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia jeszcze raz. Żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki, nie spuszczać.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyje nam, niech żyje nam Radio Warszawa.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Ja najbardziej kocham niereżyserowane sytuacje. To Zosia zaczęła to pytaniem do mnie właśnie, jak ja się tu znalazłem. I tak kontynuujemy tę podróż po twarzach i głosach radia.
2: Taki łańcuszek trochę się
1: pojawił. Taki łańcuszek, tak. No to powiedz mi, ogniwku w łańcuszku w takim układzie. Skąd żeś ty się wziął? Proszę Państwa, Krzysztof Flis jest nasza młoda gwardia. Młoda rakieta Radia Warszawa.
2: Znaczy na rakietę to chyba trzeba mieć wygląd i pieniądze. Ale to już
1: ale
2: chyba
1: ty masz
2: kiedyś...
1: temperament za to.
2: No taki... troszkę do utemperowania. Natomiast jak ja się tutaj znalazłem?
1: Tak, jaka jest twoja historia, Krzysztof?
2: Chyba to już dzisiaj mówiłem, ale mogę się powtórzyć.
1: Ale nie moim słuchaczom, tym poradnym mówię.
2: Tak więc moi rodzice mieli rozmowę w radiu w poranku z Weroniką Ostrowską o Milejczyce.
1: Znowu Weronika! Ona to jest... siedzi i się śmieje, ale nie wpuszczę cię, bo zdominujesz. Mów, Krzysztof.
2: I mieli rozmowę o Milejczycach. Ja z racji tego, że wtedy chyba jako taki początkujący dziennikarz, bo tam pisałem w jednym z portali o piłce, udałem się również z rodzicami, żeby zobaczyć, jak to wygląda radio od środka. No, byłem bardzo niepocieszony tym faktem i Weronika doskonale widziała to moje niepocieszenie na twarzy. No i...
1: Pomyślałeś, trzeba tu remontu.
2: Trzeba tu remontu, to raz. A drugi komunikat, który już usłyszałem na własne uszy, to szept Weroniki: jeżeli będziesz chciał, to napisz do mnie.
1: No, okej.
2: I się zgłosiłem po chyba pół roku? Po pół roku.
1: I się okazało, że chodziło o pracę jednak.
2: Tak, i chodziło o pracę.
1: No dobrze. Czyli tak to się znalazłeś, Krzysztof, i tak oto przecierasz swój szlak w Radiu Warszawa.
2: Zgadza się.
1: 162 FM. Uważaj, bo ci spadnie na głowę wygłuszenie.
2: Właśnie, widzę, że już leci, ale mam kask w razie
1: co. Dobra, to zakładaj kask i do roboty, młody człowieku. To był Krzysztof Flis.
2: Dziękuję.

0: Rupert Holmes, Pina Colada Song. U nas nie ma Pina Colady, bo no, musimy tu funkcjonować i dykcję mieć, ale na pewno jest słodko i świat pachnie szarlotką, że tak się wyrażę, chociaż babcia żadna nie przyszła jeszcze. Była twoja babcia? Nie, nie było. Moje też nie było. Ale może czyjaś babcia przyjdzie. Zapraszamy bardzo serdecznie, tak samo nie mniej serdecznie zapraszam na to, co się wydarzy za 2 minuty na antenie, czyli, proszę państwa, legenda, żywa legenda newsroomu, Michał Koźlik i będą wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Miejska członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16, wiadomości Radia Warszawa, czas na nie.
4: 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta w Kraśniku Górnym usłyszał zarzuty. W Brukseli rozmowy na temat bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego. Jutro mecz naszych na Narodowym i utrudnienia w ruchu. Zarzut zabójstwa usłyszał 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta w Kraśniku Górnym. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu po śmierci 29-letniego sierżanta. Na podejrzanym nadal ciąży zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji. Podejrzany został dziś ponownie przesłuchany. Do strzelaniny doszło 23 września podczas policyjnych czynności na posesji w Kraśniku Górnym. 33-latek oddał 2 strzały. Jeden z nich trafił policjanta w głowę. Funkcjonariusz zmarł 2 dni później. Pogrzeb sierżanta Natana Sieronia odbędzie się jutro. W południe policjanci w całym kraju uczczą jego pamięć minutą ciszy. W radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Unia Europejska i NATO dostrzegają zagrożenie ze strony Rosji przy przesmyku suwalskim. Są jednak plany umożliwiające w razie konieczności reakcję wyprzedzającą. Tak polski przedstawiciel wojskowy przy NATO, generał broni Piotr Błazeusz, odniósł się do doniesień dotyczących planowanej przez Rosję eskalacji napięcia na wschodniej flance sojuszu.
5: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO i w Unii. Natomiast oczywiście my mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcie pod narzędzia kinetyczne przez Rosję. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, SACEUR, otrzymał niedawno dodatkowe uprawnienia, które umożliwiają mu reakcję wyprzedzającą w przypadku takiego zagrożenia.
4: Przesmyk suwalski jest dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wracają do znajomych oraz po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczynają nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi, z którymi rozmawiał nasz reporter, cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
6: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
7: Fajnie zobaczyć znajomych. Trzeba się przestawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
8: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na ósmą, ale to część wykładowa.
9: Ja jestem pierwszy rok. To jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To nawet 2 kierunki, więc zobaczymy.
10: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w naturalnej klasie.
4: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6-latki i 7-latki. Największe polskie uczelnie publiczne przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej.
11: Dzieje się w sporcie.
4: Jutro o 20:30 reprezentacja Polski rozegra na Stadionie Narodowym mecz Ligi Narodów z Rumunią. Od 18:30 do 20:45 na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory, także taksówki jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
12: Od około 18:30 do zakończenia meczu i rozwozu kibiców po spotkaniu na trasy objazdowe będą kierowane autobusy linii numer 102, 125, 202, 146 i 147.
4: Po meczu ze zwiększoną częstotliwością będą kursowały autobusy linii 138, 509 i 517.
12: W przypadku, gdy policja zdecyduje o zamknięciu po meczu dla ruchu Alei Mostu Poniatowskiego, autobusy, które kursują przez most, będą kierowane na objazd przez trasę Łazienkowską. Uruchomiona będzie dodatkowa linia autobusowa Z99. Autobusy Z99 będą jeździły między Placem Narutowicza a Rondem Wiatraczna przez most Łazienkowski.
4: Posiadacze biletów na mecz mogą jutro bezpłatnie podróżować warszawską komunikacją miejską w pierwszej strefie.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: 17 stopni aktualnie jest na słupkach rtęci w Warszawie, w Mysiadle, w Ząbkach, w Markach to nawet jeszcze stopień więcej. Nie zmienia to faktu, że noc będzie jak na tę porę roku względnie ciepła, aczkolwiek bardzo rześka. Dlatego, że względnie, czyli 12 stopni Celsjusza, odczuwalna to będzie 9, stąd rześko. Jutro do 22 stopni maksymalnie, w słońcu bezchmurne niebo od teraz aż do... ojej, aż do soboty.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: No ja też powiem szczerze, że tu gdzie siedzę też świeci słońce. Jest naprawdę bardzo przyjemnie, zwłaszcza, że myślimy o Pradze i Floriańskiej 3. Machamy, bo już za chwilę nie byle kto tutaj przyszedł nas odwiedzić. To tylko tyle mogę zdradzić, więc co, zaczynamy w rytmie miasta, ale będzie tak urodzinowo trochę, aż tu będzie działo. Ja sam nie wiem, co się wydarzy dzisiaj, ale to chyba na tym ma polegać, prawda? Michał Opaciński, kłaniam się w pas.
13: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Szmat czasu. Co robiłeś, Łukasz, 35 lat temu?
2: Dzień dobry.
1: Łukasz Matecki, dzień dobry.
2: No już byłem, niestety już byłem duży, na tyle duży.
1: Jakbyś mógł tylko bliżej sitka to.
2: No, już byłem duży, jakbym tak siadł i policzył, to już byłem chyba w miarę duży, więc nie pamiętam, musiałbym policzyć.
1: Ale poczekaj,
2: który to był rok?
1: 35 lat temu to było 90... Jezus Maria, jestem słaby w tym. 35 lat temu? Pierwszy, 91.
2: A, no to jeszcze byłem w liceum.
1: Jeszcze w liceum, ale myślałeś o aktorstwie?
2: A tak mi po głowie chodziło, ja o reżyserii bardziej myślałem, aha, ale wylądowałem jako aktor.
1: Ale poczekaj, 16-latek myślący o reżyserii, to poważnie było już.
2: Ja nie miałem wtedy 16 lat.
1: A ile miałeś?
2: Miałem więcej.
1: A więcej miałeś już?
2: Więcej.
1: W liceum więcej?
2: Oglądałem mnóstwo filmów. Aha. Mnóstwo filmów. Chyba potrafiłem cały dzień siedzieć w kinie. Na poranku, potem na film na 17 i na 19, bo ja z małej miejscowości Złotoryja pochodzę, na Dolnym Śląsku i
1: tam. Płukałeś złoto, bo tam przecież do dzisiaj Mistrzostwa Polski w płukaniu złota.
2: Tak, oni zaczęli płukać, jak ja wyjechałem.
1: Okej, okay. I stąd trzeba było szukać roboty.
2: No i dlatego wyjechałem, a jak wyjechałem, oni złoto zaczęli.
1: A widzisz, to oszukali cię.
2: Oszukali cię,
1: ale wiem, że ty też słuchasz Radia Warszawa czasami, podsłuchujesz nas.
2: Posłuchuję was, jak tylko mogę. Ogólnie mało radia słucham, ale jak słucham radia, to właśnie was.
1: A widzisz. A ja ci powiem, zdradzę sekret, tak publicznie go zdradzę, że ja zdawałem do szkoły aktorskiej, ale się nie dostałem.
2: A, to wielu moich kolegów...
1: na socjologię.
2: Słuchaj, wielu moich kolegów, którzy się dostało potem do szkoły aktorskiej, którzy są dzisiaj gwiazdami, też się nie dostało, więc nie jesteś jakoś specjalny.
1: Aha, czyli nie muszę się czuć wyjątkowy.
2: Nie.
1: No to dobrze, to cieszę się bardzo. Fajnie, że wpadłeś, bardzo się cieszymy. Wiesz, że tak naturalnie wymuszę od ciebie życzenia.
2: No właśnie, bo ja po to wpadłem, no. Słuchajcie, kochani, no 35 lat, no to już wiek taki nobliwy, ale ja wam życzę, żebyście do setki, a jak to mówi jeden taki słynny z orkiestry, że do końca świata i jeden dzień dłużej wam życzę tutaj tego w zdrowiu, w radości i żebyście ludziom dawali te informacje i radość, no.
1: Bardzo dziękujemy, to jeszcze na koniec powiedz, gdzie teraz, na których deskach, gdzie co?
2: A na których deskach, gdzie co ja, to gram w Teatrze Scena Współczesna. Przede wszystkim dziękuję za patronat medialny dla naszego przedstawienia Gen Wolności Młodzież w Walce z Komuną, bo wsparliście nas i czujemy to wsparcie i przede wszystkim o tym chciałem powiedzieć. Skrzydła Sztuki pozdrawia Radio Warszawa. Fundacja Skrzydła Sztuki pozdrawia Radio Warszawa.
1: Bardzo dziękujemy. A, że teraz ja mam o korkach powiedzieć, tak? Właśnie, bo to no tak się, są. Nie no, dobra, tak poważnie, to korkometr jest od 0 do 12 w skali 9 i myślę, że tutaj już nie będzie tak różowo, bo rok akademicki się zaczął, ale najszybciej dostaniemy się do Starej Miłosnej, do Nadarzyna, czyli w granicach 40-45 minut, do Piaseczna prawie godzinę, do Błonia również.

0: Gość Radia Warszawa.
1: No, ja bym powiedział tak, w zasadzie goście Radia Warszawa, reprezentujący Wood Racing, nasi reprezentanci w formule student. 1 października, panowie, są z nami Bartłomiej, Bartosz, Franciszek i Antoni. Tak po kolei, usiedliście ładnie. Dziękuję wam za to. Przede wszystkim powodzenia w nowym roku akademickim, chłopaki. Dzień dobry.
2: Możecie
1: dzień dobry.
2: Mówić.
1: Dzień dobry.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: My to mamy urodziny 35, w ogóle luz. Przejmujcie się, tu Weronika przychodzi, tu coś. Luzik. Zaczniemy od szefa zespołu, Bartosz, tak?
3: Tak, zgadza się.
1: Ty jesteś szefem zespołu. O co chodzi w ogóle z Wood Racing? Bo powiedzmy państwu, o co chodzi właśnie z waszym istnieniem tutaj.
3: Jesteśmy międzywydziałowym kołem naukowym na Politechnice Warszawskiej. Tutaj zrzeszamy studentów z około 11 wydziałów faktycznie Politechniki oraz też z kilku innych warszawskich uczelni, takich jak SGH czy WAT. My bierzemy udział w zawodach Formuły Student, które głównie polegają na budowie bolidów wyścigowych właśnie klasy Formuła Student. Tutaj po prostu wkładamy przez cały rok mnóstwo pracy, żeby najpierw zrobić projekt, później faktycznie wykonać cały ten nasz bolid, bo większość części faktycznie produkujemy samemu. Tutaj bardzo mało jest elementów kupionych, no jest to na przykład silnik, ale resztę w zasadzie robimy samodzielnie.
1: Dobra, skoro powiedziałeś o silniku, to silnik? Z tobą, Bartłomiej, o silniku się gada?
4: No, ze mną bądź z Franciszkiem. Tutaj w tym sezonie akurat jesteśmy podzieleni trochę rolami, ponieważ mamy trochę inny pomysł na nasz zespół. Aczkolwiek tak, ze mną lub z Franciszkiem o silniku.
1: Ale jak się patrzy, Franciszek, dobra, to mów o tym silniku.
2: Nie, tak spojrzałem, dlatego że ja się wywodzę z działu silnika. No, tak jak Bartek powiedział, my jesteśmy zasadniczo, mamy bardzo podobną rolę do siebie, po prostu podzieliliśmy się zadaniami. W zeszłym roku był jeden lider techniczny, teraz to zostało podzielone na nas dwóch, żeby po prostu trochę nas odciążyć. Jeśli chodzi o sam silnik, to w naszym przypadku jest to silnik z motocykla. To jest Honda CBR 600 RR. No i ten silnik jest całkiem mocno przez nas zmodyfikowany, jest doprężony, również nie jest zasilany na benzynę standardowo, tylko na przykład na etanol. No i poczyniliśmy szereg modyfikacji, żeby z tego silnika po prostu wycisnąć maksimum.
1: Czyli jednak studentom etanol może służyć do dobrych rzeczy.
2: Tak, to się zgadza.
1: Tego będziemy się trzymać. Ale tak już zupełnie poważnie, to jest bardzo międzynarodowe przedsięwzięcie. Wy jesteście w międzynarodowym towarzystwie, bo to nie jest tylko to, że chłopaki z Polibudy uczą się robić samochody sportowe, tylko wręcz przeciwnie, to jest przepustka do wielkich czasami karier w motorsporcie. Patrzę na ciebie teraz.
4: No oczywiście, jakby zarejestrowanych drużyn spalinowych w tym sezonie było 428.
1: Więc ile?
4: 428 z całego świata. I to jest mniejszość, ponieważ teraz jest eko czasy, więc elektrycznych zespołów jest jeszcze więcej tak naprawdę, bo Formuła Student dzieje się, nie wprowadziłem, na dwie kategorie, spalinowe i elektryczne. My bierzemy oczywiście udział w kategorii
1: w normalnej.
4: Spalinowej.
2: Tak, można tak powiedzieć, dokładnie. Też jesteśmy takiego zdania.
3: Tak, tutaj dodatkowo też od kilku lat nawet wprowadzane są bolidy wodorowe, więc tutaj tak też innowacyjnie.
1: Trzymajmy się tego etanolu jednak. wróćmy do paliwa, ale dobra, 428 zespołów. Jak ktoś popatrzy z boku, pomyśli sobie, nie no tam 120 na godzinę, tam 4 sekundy do setki, żadne osiągnięcie, ale to nie też o to chodzi.
4: Nie, zdecydowanie o to chodzi, ponieważ tory Formuły Student są tak zaprojektowane, że najdłuższa prosta może mieć maksymalnie 80 metrów, więc jak spojrzy się na nasze bolidy czy innych zespołów, to aerodynamika jest strasznie duża, bo potrzebujemy po prostu na najzwyczajniej w świecie dużego docisku przy niskich prędkościach w zakrętach. Dlatego tak to jest. No i w sumie dlatego.
1: I wy co roku, to teraz spojrzę na Antoniego, żeby powiedzieć cześć.
3: Cześć.
1: Dobra, dzięki. Ale tak zupełnie serio, wy co roku właśnie też macie nowy samochód, tak? Bo teraz na ten rok 2027 będzie znowu nowy bolid.
5: Tak jest.
1: I znowu to ogromne skrzydło, o którym Bartłomiej wspomniał.
5: Tak jest, tak. My mamy właściwie w przeciągu ostatnich 3 lat zbudowaliśmy 3 odrębne bolidy, postawiliśmy je obok siebie podczas tegorocznej prezentacji tego WOOD 7, który jeździł na zawodach, więc to jest nasze duże osiągnięcie i w tym roku również chcemy postawić już 4 osobny. Właściwie każdy z nich jest jezdny, ma pełny pakiet aerodynamiczny, ma własny monokok, czyli konstrukcję nośną, w której siedzi kierowca, taki jego kokpit. I każdy ma swój taki indywidualny charakter techniczny, każdy ma inne rozwiązania, udoskonalenia, ewolucje, rewolucje niekiedy, ale każdy ma własną duszę i cechuje go coś innego.
1: Powiedziałeś, Bartek, że wy sami w 90% w zasadzie poza silnikiem produkujecie elementy, produkujecie ten samochód od podstaw, od śrubki, fotele też odlewacie?
3: Fotel wykonujemy z włókna węglowego. W tym roku był on w zasadzie niedostosowany do poszczególnych kierowców i to jest problem, który chcemy rozwiązać w tym roku. Też wykonamy jakby jeden fotel, ale dodatkowo wykonamy też wkładki do tego fotela z pianki rozprężnej, które pomogą naszym kierowcom lepiej usiąść w tym fotelu i lepiej wczuć się w cały bolid, żeby szybciej jeździć.
1: Jak to, chłopaki, jest właśnie z kierowcami? Bo ja jestem z pokolenia, gdzie wiem, że jakbym należał do Wood Racing, to bym robił wszystko, bym skrobał ściany, żeby prowadzić ten samochód, bo w moim pokoleniu tak było, że wszyscy się pchali za stery. Jak wy, nie wiem, rozwiązaliście ten być może kłopot, a być może nie jest to właśnie kłopot?
4: No, też tak myśleliśmy w zeszłym sezonie, ale przeprowadziliśmy w zeszłym sezonie taką porządną rekrutację na kierowców, wewnętrzną oczywiście, ponieważ kierowcami Formuły student nie może być żadna osoba z licencją wyścigową, więc ścigają się studenci.
1: Ale studenci, rozumiem, w ramach tych wydziałów, które tworzą Wood Racing, czy może
2: tak,
1: być...
2: Tak, to są tak, członkowie tak. koła.
1: Czy z polonistyki na przykład macie chłopaka?
3: Jeśli ktoś byłby szybki z polonistyki, to nie miałoby to żadnego znaczenia, okay. Mógłby tak. się ścigać.
1: Czyli mógłby tak być, dobra, przepraszam.
4: Ale wracając... Nie było wcale tak dużo chętnych jednak. Było tam około 10 osób, które chciały być kierowcami na 100 osób w zespole, więc duża mniejszość, ale wiąże się to z dużą odpowiedzialnością. No jednak nie jest to bolid Formuły 1, gdzie jest dużo części zapasowych, tylko jak już nadarzy się kraksa kierowcy, no to niestety cały sezon idzie na straty prawdopodobnie.
1: Aż tak?
2: No zależy co, no, ale generalnie tak, jest takie ryzyko.
5: Generalnie, jeżeli wsiada się do bolidu o wartości mniej więcej 500 000 złotych i jest on jedno...
1: Poczekaj, chcesz powiedzieć, że moje dzieci siedziały w...
5: Tak.
1: Dobrze, że ja tego wtedy nie wiedziałem. przepraszam was.
5: Ale presja ciąży dość duża, więc pomijając wszelkie wyniki, no to same te aspekty bezpieczeństwa jednak na kierowcach ciążą, żeby po prostu tego samochodu nie zepsuć, a jednocześnie wycisnąć z niego maksa.
1: Jak wygląda wasz kalendarz? W tym momencie i naukowy, studencki, i też akademicki, przepraszam. Akademicki i wyścigowy jednocześnie.
3: W zasadzie w ciągu roku akademickiego jeździmy po prostu na jakieś wydarzenia, staramy się promować zespół, zdobywać nowych sponsorów. Same zawody dzieją się natomiast w wakacje, więc tutaj mamy trochę więcej czasu wolnego. Możemy siedzieć faktycznie 24 godziny praktycznie non-stop na warsztacie, dopracowywać nasz samochód, jeździć na testy i faktycznie na te zawody. Zawody trwają około 7 dni zazwyczaj. My w tym roku byliśmy w Czechach, Austrii i Polsce na torze Słomczyn.
1: No bo to jest taka wasza runda, bym powiedział, tak? Wood Racing Poland to właśnie dzieje się w Słomczynie i tam też widziałem, że chyba 3 dni, tak? Impreza.
3: Sama impreza, faktycznie ściganie się były przez 3 dni, natomiast zawody są trochę dłuższe, bo na początku trzeba przejść inspekcje techniczne, są też konkurencje statyczne, niedynamiczne, w których po prostu prezentujemy m.in. nasz pojazd, czy też pomysł biznesowy, także te zawody trwają dużo dłużej, ale faktycznie ścigania zazwyczaj są 2 bądź 3 dni.
1: No właśnie, bo też ekipa z SGH-u was też wspiera, należą tam studenci, tak? Widziałem, że tam jest współpraca. Bo oni się uczą dla odmiany marketingu zespołu, tak? Dobrze to rozumiem?
3: W tym momencie mamy tylko kilku studentów z SGH, natomiast w przeszłości faktycznie mieliśmy zacieśnioną współpracę, teraz staramy się w tej rekrutacji tegorocznej, którą obecnie prowadzimy, przyciągnąć więcej studentów z innych uczelni, żeby faktycznie pozyskać więcej umiejętności, nie tylko tych takich technicznych.
1: Okej, okay, to w takim układzie, zanim przejdziemy do Puente, czyli wielkich karier i FIA gdzieś tam w tle wiszącym, jak się dostać do Wood Racing, jak trwa rekrutacja, czy ona trwa, czy wygląda, czy nie wygląda, czy można przypisać, cześć chłopaki, bo ja się jaram, to bym chciał.
2: To może ja powiem. Obecnie trwa rekrutacja. Zaczynamy ją zwykle wraz z inauguracją roku akademickiego. Politechnika Warszawska organizuje też targi kół naukowych, KONIK. I w sumie tam przyciągamy największą ilość potencjalnych kandydatów. Również reklamujemy się na mediach społecznościowych i po prostu zachęcamy studentów do wypełnienia naszego formularza. Później odbywa się rozmowa rekrutacyjna i wybieramy odpowiednich kandydatów. Następnie przeprowadzamy już wprowadzenie do koła.
1: FIA, powiedziałem to magiczne hasło, czyli Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Mówię to dlatego, że to jest dosłownie przepustka właśnie do tej wielkiej kariery w motorsporcie. Nie tylko jeśli chodzi o kierowców, bo przecież inżynierów na wszech polach technologii potrzeba. Jak to wygląda?
4: No, daje to na pewno bardzo duży skok w CV dla absolwentów koła, ponieważ mamy kilka osób z koła, które już oczywiście nie są w kole, ale były, pracujących w Formule 4 czy nawet w Formule 3, czy w wyścigach długodystansowych, jako jak zespół Inter Europol.
1: Tak, to nasza polska perełka, przecież zwycięzcy tak, Le Mans w MP2.
4: Jak ktoś widzi w CV wpis Formuła Student, to na pewno wie, że ta osoba ma bardzo duże prawdopodobieństwo, że ma pojęcie, co robi.
1: Nazwa jeszcze, WUT Racing, WUT.
5: Warsaw University of Technology.
1: Proste, Politechnika Warszawska.
5: Dokładnie tak, ale musi być międzynarodowa.
1: Ale żeście pokombinowali. Dobrze, kiedy pierwszy, bo mówicie, kiedy można was zobaczyć, bo mówiliście, że eventowo, że tak powiem, funkcjonujecie w roku akademickim, to gdzie was można pomacać?
5: To najbliższa okazja jest już 6 października. Będziemy się wystawiać na jednym z wydziałów Politechniki Mechanicznym-Technologicznym na kampusie południowym, ale taka największa okazja będzie 7-8 października podczas targów, o których wspomniał Franek, targi Konik. One się odbywają w gmachu głównym Politechniki, czyli przy placu Politechniki 1 i tam będziemy w godzinach 11-17 wystawiać się właśnie, to jest środa i czwartek bodajże. Wtedy będzie można spotkać, zadać wszelkie pytania i na pewno też zachęcimy do rekrutowania do naszego koła.
1: To ja zachęcam wszystkich tych, którzy by chcieli i mogą do tego, żeby do WUT Racing dołączali, a przynajmniej spróbowali swoich sił. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Bartłomiej, Bartosz, Franciszek, Antoni, dzięki.
5: Dziękujemy bardzo.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: 35 lat to wspaniała liczba. Gratuluję Radiu Warszawa i życzę, aby z roku na rok rzesza słuchaczy rosła i rosła. A słuchaczom życzę wspaniałych audycji z dobrym przekazem, pełnym nadziei i optymizmu, przy oczywiście super muzyce. Lidia Pospieszalska.
2: Dobra impreza urodzinowa bez Chochlika to nie impreza, ale minęła 16:30, czas na Michała Koźlika.
3: I na wiadomości z życia kościoła. Trwają przygotowania do obchodów 26 Dnia Papieskiego. 11 października w całej Polsce odbędą się msze święte, koncerty, wydarzenia edukacyjne i zbiórki na stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin i z mniejszych miejscowości. Tegoroczne hasło brzmi Święty Jan Paweł II – Uczeń, misjonarz. Do hasła nawiązał podczas konferencji prasowej przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.
4: Nie można być albo uczniem, albo misjonarzem. Nie można być tylko uczniem, nie będąc misjonarzem. I nie można być misjonarzem, nie będąc uczniem. Zachęcał nas papież Franciszek, żebyśmy sami sobie często robili rachunek sumienia właśnie z tego. Czy jestem uczniem i co robię z tym moim uczniostwem? A jeśli ono się nie przekłada na bycie misjonarzem, to powinienem je zakwestionować.
3: Centralnym elementem obchodów będzie także coroczna zbiórka na fundusz stypendialny fundacji. Zebrane środki pozwalają na realizację programu stypendialnego i wspieranie rozwoju młodych ludzi, mówi przewodniczący zarządu fundacji ksiądz Dariusz Kowalczyk.
5: Jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym darczyńcom. To jest miliony ludzi przez te 26 lat, którzy wrzucali pieniądze do puszki, przekazywali nam swoje też dobra materialne na konto, które potem przekazujemy na stypendia. Ja tylko powiem, że my zbieramy stypendia dla 2000 osób. Uczniów, maturzystów, tutaj taka szczególna grupa, i studentów, żeby mogli się uczyć, dla ludzi ambitnych z małych miejscowości.
3: W programie Dnia Papieskiego m.in. transmisje uroczystych mszy świętych, koncert galowy oraz wydarzenia organizowane przez stypendystów fundacji w wielu miastach Polski. Synod o synodalności może przynieść zmiany w prawie kanonicznym. Komisja Prawa Kanonicznego opublikowała propozycje zmian wynikające z prac synodu w latach 2023-2024. Jedna z najważniejszych propozycji dotyczy szerszego udziału świeckich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn w życiu i zarządzaniu kościołem, jeśli mają odpowiednie przygotowanie. Zmiany mają też dotyczyć synodów partykularnych, konferencji biskupów oraz organów partycypacji, tak aby wierni mieli większy udział w rozeznawaniu i procesach decyzyjnych w Kościele.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W najbliższą niedzielę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie zostanie odprawiona msza dziękczynna z okazji 50. rocznicy istnienia tamtejszego ruchu Światło Życie. Po niej mieszkańcy będą mieli okazję do integracji, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Bogdan Żywek.
6: Będzie uroczysta msza, zapowiedziało się kilkunastu kapłanów, którzy też, bo nasza wspólnota w tamtych czasach też współpracowała z innymi wspólnotami, Falenica, Kobyłka, Celestynów. Zaprosiliśmy dużo naszych dawnych znajomych, przyjaciół właśnie z tych wspólnot. Po mszy planowane jest takie spotkanie godziny świadectwa, czyli będziemy dzielić się naszym doświadczeniem Pana Jezusa i później przy stole agapa.
3: W ramach obchodów 50-lecia lokalnej oazy organizowane są liczne spotkania, na które zapraszani są wierni, którzy przyczynili się do rozwoju wspólnoty na różnych jej etapach. W ramach oazy zawiązało się sporo relacji.
6: To wydarzenie jakby żyje w nas. Jest w nas wielka wdzięczność na kapłanów, którzy zaangażowali się w to, szczególnie właśnie ksiądz Bogusław Giertuga, był też ksiądz Roman Trzciński. Wielu innych też się przewinęło i w nas to przede wszystkim najważniejsza rzecz i spotkanie Pana Jezusa w tych realiach właśnie ruchu Światło Życie na rekolekcjach sprawiło, że to kontynuujemy.
3: Msza święta rozpocznie się w najbliższą niedzielę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie o godzinie 13.
0: To się dzieje w Kościele.
3: Rozpoczął się październik, to miesiąc modlitwy różańcowej. Święto Matki Bożej Różańcowej ustanowił papież Pius V w październiku 1571 roku. Później Leon XIII rozszerzył praktykę odmawiania różańca na cały październik. Modlitwa polega na rozważaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi. Siostry uczennice Boskiego Mistrza przygotowały internetową serię Różaniec do poduszki. Codziennie o 5 rano publikowane jest nagranie z rozważaniem i modlitwą. Dziś 35. urodziny Radia Warszawa. Nadawanie rozpoczęliśmy 1 października 1991 roku w Miedzeszynie. O kolejnej rocznicy funkcjonowania naszej rozgłośni pamięta ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński.
7: Mija już 35 lat, odkąd Radio Warszawa funkcjonuje jako głosiciel dobrej nowiny. Niech Bóg wam błogosławi i też niech błogosławi tym wszystkim, którzy umacniają się w wierze przez pośrednictwo Radia Warszawa.
3: Rolę mediów katolickich przypomina również biskup pomocniczy Tomasz Steierwald.
8: Media katolickie powinny też jakoś rzetelnie nas o pewnych rzeczach informować. Też starają się to robić media świeckie, ale w takim razie to media katolickie by się niczym nie różniły z mediów świeckich, więc to jest ta druga rzecz bardzo istotna, która powinna być w mediach katolickich. To jest przede wszystkim głoszenie Ewangelii i pokazywanie tego świata katolickiego.
3: Radio Warszawa to diecezjalna rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej. Jej założycielem był przed 35 laty ksiądz Tadeusz Łakomiec.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: Ale tutaj impreza jest pełną twarzą, że tak się wyrażę. Dzień dobry pani Elu, pani Ela
2: Dzień
1: do nas
2: dobry.
1: Padła.
2: Dzień dobry, witam w studio.
1: Co dobrego?
2: Radia Warszawa. Przyszłam specjalnie zobaczyć studio.
1: I zgadza się pani z tym, że remont jest konieczny, prawda?
2: No na razie mi się bardzo tu podoba.
1: Nie,
2: może nie
1: miała
2: widziałam.
1: Pani inaczej powiedzieć. Miałbyś to naturalnie, że nie, że tu wam odpada, tu tynk leci.
2: Jeszcze na głowę mi nic nie spadło.
1: No bo już nam pospadało, to dlatego. To dlatego. A długo
3: ale pani zobaczy tak? tam na tą gąbkę.
1: Obdziabane? Jest?
3: Widać? Jest. No. Jest?
2: Jest.
1: Tak się modlą. Tak się modlą, tak. Że aż ściany skrobią.
2: Tak, tak.
1: Ale tak poważnie zupełnie pani Elu, to ja zapytam się wprost, jak często mamy zaszczyt pani towarzyszyć?
2: Ja słucham codziennie radia.
1: Naprawdę?
2: Oczywiście z małymi przerwami, bo muszę załatwiać różne rzeczy, wychodzę.
1: Czyli ale zaczyna pani po poranku jak Zosia jest.
2: Tak, i wieczorem również.
1: Poranka Weronika pani nie słucha, słyszałeś?
3: I smutno
1: Zofia
3: teraz.
1: Rządzi. Ale my Zosię pozdrawiamy z tego miejsca. Nie, absolutnie, to bardzo nam miło. Ja mam tylko nadzieję, że w poniedziałki i czwartki od między 14 a 18 pani nie słucha.
3: Bo nie wiem, a dlaczego?
1: Bo nie wiem, czy Polska jest na to gotowa, co tu się dzieje czasami w tym paśmie. Nie, ale tak zupełnie poważnie, że tak powiem długo
2: mniej
1: już.
2: Mniej więcej już tak od 4 lat.
1: Wow.
2: Tak.
1: Wow, to bardzo nam miło. A tak. Pani nas odbiera w lokalizacji której?
2: 106.
1: Nie, to ja wiem, tylko u siebie w domu, ale to tak. Pani mieszka mniej więcej na Pradze, czy gdzieś indziej?
2: Tak, na Pradze.
1: Na Pradze.
2: I w radio słucham.
1: Czyli mamy niezły zasięg na Pradze, Weronika, prawda?
2: Tak.
1: Ale tu wiem, że
2: czasami są jakieś malutkie przerwy, ale to.
3: Tak jak przed chwilą?
1: Tak jak. Tak, właśnie.
2: ale rzadko.
1: Widzi pani, jak ona się mnie czepia? Strasznie. Strasznie się czepia. To ja pani życzę, żebyśmy mogli towarzyszyć pani jak najdłużej na 106.2.
2: Dziękuję bardzo za życzenia i ja również życzę wszystkiego dobrego dla wszystkich pracowników i dalszego takich cudownych programów.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
1: I żeby Weronika miła była też.
2: Sobie życzmy. Zawsze miła.
1: Wszyscy sobie tego życzmy.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Na małą chwileczkę odejdziemy od urodzin, bo to nie tylko wspomnienie papieża Polaka, ale także opowieść o wierze, wspólnocie i pomocy młodym ludziom. Przed tegorocznym Dniem Papieskim sprawdzamy, jak dziś realizowane jest dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Więcej na ten temat Krzysztof Flis.
2: 11 października obchodzony będzie 26 Dzień Papieski pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Tegoroczne obchody nawiązują do przesłania papieża Polaka, który przez całe życie dawał świadectwo wiary i zachęcał do głoszenia Ewangelii. Jak podkreśla przewodniczący Rady Fundacji arcybiskup Adrian Galbas, ludzie zapomnieli o podstawowych znakach wiary.
3: Ludzie dzisiaj rozumieją środkowy palec wystawiony do góry, ale znaku krzyża za bardzo nie, więc pomyliły nam się znaki. Może właśnie dlatego, że tacy jesteśmy. Ale tak naprawdę to chodzi, żeby w takich naszych codziennych sytuacjach zadawać sobie to pytanie, jak ja mogę w tej sytuacji zaświadczyć o swojej wierze, nie wstydzić się tej wiary.
2: Ewangelizacja zaczyna się od prostych gestów, postawy wobec innych ludzi i odwagi w przyznawaniu się do własnych przekonań. Czasem wymaga także jasnego i publicznego mówienia o Ewangelii. Dzień Papieski to także okazja do przypomnienia działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera uzdolnioną młodzież z mniej zamożnych rodzin i mniejszych miast. Dla wielu stypendystów fundacja oznacza jednak znacznie więcej niż tylko pomoc finansową. O wakacyjnych obozach mówi Karolina Jaworska, stypendystka fundacji.
4: Początki były trudne. Jak pierwszy raz jechałam na swój obóz, to byłam bardzo zestresowana, bo też nie wiedziałam, co mnie czeka i nie wiedziałam, w jakie wejdę, powiedzmy, środowisko, ale jak już pojechałam ten pierwszy raz, to już nie chciałam po prostu omijać tych obozów i zawsze gdzieś wyczekiwałam tego dnia, tego, żeby się spotkać z moimi ludźmi, żeby też w nich odnajdywać Pana Boga, żeby z nimi porozmawiać o tym, co u nich.
2: Uczestnicy podkreślają, że właśnie tam odnajdują wsparcie, rozwijają swoją wiarę i nawiązują przyjaźnie na całe życie. Uzupełnia Paulina Worożbit, menadżer do spraw kampanii społecznych fundacji.
5: Do dzisiaj osoby, które są w moim życiu takie bliskie, to są dwie osoby takie, z którymi mam przyjaźń, relacje przyjaźni, one cały czas trwają i my się znamy już te tyle lat i kiedy ja się zaczynam zmieniać, to one wiedzą dokładnie, kim jestem, bo są w moim życiu tak długo. Więc myślę, że to jest taka super wartość, o której się może tak wprost nie mówi.
2: Pomoc stypendystom jest głównym celem fundacji i nie ogranicza się tylko do wsparcia materialnego, dodaje przewodniczący zarządu fundacji ksiądz Dariusz Kowalczyk.
6: Pieniądze to za mało. My musimy dać im wspólnotę, poczucie przynależności. Jan Paweł II kiedyś powiedział, że jeżeli komukolwiek coś dajemy, a nie dajemy Chrystusa, to zawsze dajemy mu za mało. Te słowa tak mi brzmią jako takie motto do tego, żeby oprócz pieniędzy, które są absolutnie ważne, no żeby przekazać im coś zdecydowanie więcej, czyli wiarę Chrystusa.
2: Obchody 26 Dnia Papieskiego odbędą się 11 października. W programie są m.in. transmisje uroczystych mszy świętych, koncert galowy oraz wydarzenia organizowane przez stypendystów fundacji w wielu miastach Polski. Zapraszamy na jutrzejszą rozmowę Weroniki Ostrowskiej z księdzem Dariuszem Kowalczykiem poranku Radia Warszawa. Krzysztof Flis.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Reklama.
1: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
2: A reklamujesz swoją firmę?
1: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
2: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
1: Naprawdę? W radiu?
2: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
3: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
0: O reklamie.
4: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Podejrzana przesyłka w jednostce wojskowej. Polska otrzymała z KPO 8 miliardów euro. ZUS organizuje Dni Seniora. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Tajemnicza przesyłka w jednostce wojskowej. Już wiadomo, że nie była skażona chemicznie i biologicznie. Do groźnego incydentu doszło w oddziale żandarmerii w Nowej Dębie na Podkarpaciu. List wysłany z Niemiec trafił do jednostki w środę. Dwóch żandarmów i cywil po jej otwarciu poszło się źle. Po badaniach w szpitalu zostali wypuszczeni do domów. Głos w sprawie zabrał szef MON-u.
6: Koperta ze stemplem z Niemiec nie była groźna, zapewnił minister obrony. Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że w liście nie wykryto żadnych substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że przesyłka nie jest badana. Skrupulatnie zajmują się nią teraz specjaliści ze służby kontrwywiadu wojskowego.
7: SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia, czy to była akcja sabotażowa, prowokacja. Zagrożenia nie było, ale takie sytuacje wymagają pełnego wyjaśnienia.
6: Szef resortu obrony oczekuje w tej sprawie szybkiego raportu. Do tej pory ustalono, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji, nic się również z koperty nie wysypało. Była za to kartka z podpisem „Pozdrawiam, Złota”.
5: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Polska otrzymała dziś z Krajowego Planu Odbudowy prawie 8 miliardów euro, grantów i pożyczek. To równowartość 35 miliardów złotych. To piąta transza z KPO. Komisja Europejska mogła przelać pieniądze na polskie konto, bo przed miesiącem zgodę dały unijne kraje. Komisja Europejska poinformowała, że pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na zakup 88 nowych tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa.
2: Dzieje się blisko.
5: Jakie są największe zagrożenia dla osób w podeszłym wieku? Na co powinny zwracać uwagę we współczesnym świecie? Powiedzą o tym eksperci ZUS-u podczas spotkań organizowanych w ramach Dni Seniora. W cyberprzestrzeni czyha wielu oszustów, mówi Wojciech Ściwiarski z mazowieckiego oddziału.
8: Fake newsy, zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu treści, fałszywe SMS-y, telefony czy internetowe okazje mogą wyglądać bardzo wiarygodnie i wprowadzać w błąd. Seniorzy coraz częściej spotykają się z nimi w internecie, mediach społecznościowych i innych źródłach. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać fałszywą informację, jak ją zweryfikować i gdzie szukać wiarygodnych, sprawdzonych źródeł.
5: Spotkania będą organizowane w miejscach, które często odwiedzają seniorzy.
8: Między innymi w placówkach ZUS-u, domach kultury, na uniwersytetach trzeciego wieku, w urzędach miast i gmin oraz podczas lokalnych wydarzeń organizowanych z myślą o osobach starszych. Na uczestników czekają również materiały informacyjne i edukacyjne. Z okazji Dni Seniora przygotowano kolejne wydanie gazetki ZUS dla seniora, tworzonej wspólnie z partnerami akcji. Znalazły się w niej aktualne informacje i praktyczne porady dotyczące spraw ważnych w codziennym życiu seniorów.
5: Najbliższe spotkanie z ekspertami ZUS-u we wtorek 6 października w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także w Inspektoracie Zakładu w Żyrardowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu.
2: To się dzieje w Kościele.
5: Święci codzienności. Wielcy święci na dzisiejsze czasy. Tak brzmi tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Organizatorzy chcą nią zainspirować wiernych, mówi dyrektor muzeum dr Robert Mirończuk.
9: Udało się nam wypożyczyć z innych muzeów włoskich 11 obrazów, które przyjechały do nas, aby uczcić okrągłą rocznicę, dokładnie 800. śmierci świętego Franciszka 1226. Ideą tej wystawy było to, by pokazać różnych świętych, którzy na przestrzeni wieków zakładali klasztory, jest święty Hieronim, który tłumaczył Pismo Święte, jest Jan Ewangelista, który spisał Apokalipsę, Ewangelię Jana, ale jest także święty Bartłomiej czy święta Petronela, którzy ponieśli śmierć męczeńską.
5: Jak dodaje ksiądz dr Robert Mirończuk, wystawa odnosi się też do miejsc i ich znaczenia w budowaniu świadomości kulturowej. Wystawę można oglądać do 15 grudnia. Więcej informacji na stronie i w mediach społecznościowych Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: 17-18 stopni Celsjusza to jest obecna temperatura panująca w Warszawie i w najbliższych okolicach. Noc będzie pogodna, natomiast temperatura, i to jest bardzo ciekawe, bo na słupkach rtęci będzie widniała około 12 stopni Celsjusza i to od 2 do 5 nad ranem, w tym najzimniejszym momencie. Natomiast poranek będzie rześki, bo odczuwalna temperatura to będzie raptem plus 9. Dotyczy to oczywiście silnie zurbanizowanych terenów. Jutro pogodnie, słonecznie do 22.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: I w tymże rytmie miasta podróżujemy drugą godzinę, do godziny 18. Pozdrawiam bardzo serdecznie i urodzinowo tych wszystkich, którzy są z nami cały czas od godziny 14. Jak również kłaniam się w pas tym wszystkim, którzy być może teraz dopiero do nas dołączyli. Za chwilę o urodzinach będzie więcej na naszej antenie i porozmawiamy, opowie coś innego niż tylko newsy. Michał Koźlik patrzy tu na niego i kiwa głową, że tak, że za chwilę się tutaj też pojawi. Jaka jest jego historia w tym radiu?
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry Państwu. Z okazji 35-lecia powstania Radia Warszawa życzę rozgłośni i jej słuchaczom wszystkiego najlepszego i co najmniej kolejnych 35 lat owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Cugowski.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To nie był, proszę Państwa, w zasadzie to nie jest dzień jak co dzień w naszej redakcji. Dziś świętujemy nasze 35. urodziny. O początkach radia, o naszej codzienności i świętowaniu opowie Państwu Wojciech Dudkowski.
2: Tę piosenkę słyszeliśmy dziś wiele razy na antenie Radia Warszawa, ale także na naszych korytarzach. Obchodzimy urodziny, dokładnie 35. 1 października 1991 roku w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie powstała stacja Radio Warszawa Miedzeszyn, której twórcą był ksiądz Tadeusz Łakomiec. 5 lat później decyzją biskupa warszawsko-praskiego Kazimierza Romaniuka radio przeprowadziło się do obecnej siedziby przy Floriańskiej 3. W naszych audycjach od rana świętowaliśmy, ale i opowiadaliśmy o radiowej codzienności. Kacper Kowalczyk zdradził kulisy pracy dziennikarza informacyjnego.
3: Pozbieranie informacji w przypadku reportera, w przypadku dziennikarza nigdy nie ma tak naprawdę początku i końca. My cały czas musimy żyć z takimi bardzo otwartymi oczami, uszami, żeby słyszeć to, co się dzieje w mieście, to, co się dzieje w kościele, żeby te informacje zdobywać.
2: Specjalną urodzinową listę piosenek przygotował nasz szef muzyczny Piotr Krasuski.
4: Dynamicznie na pewno, tak trochę pod nóżkę, ale jednocześnie w charakterze Radia Warszawa jak najbardziej.
2: O najwyższą jakość treści na naszej antenie dba codziennie dział programowy. Od 20 lat pracuje w nim Marzena Borysewicz.
5: Przygotowujemy dla Was program, żeby był jak najlepszy, jak najciekawszy, jak najbardziej służył rozwojowi duchowemu.
2: A reklamodawców od wielu lat wytrwale poszukuje Krystyna Biały.
6: Bardzo cenię sobie te firmy, bo od wielu lat mam stałych też klientów. Nawet zaprzyjaźniliśmy się też z wieloma osobami. Trochę zasiedziałam się w tym radiu. To jest właśnie to, że lubię to radio.
2: Z okazji urodzin dostajemy dziś wiele życzeń od naszych gości i przyjaciół. Jako jeden z pierwszych złożył je biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
7: Niech Bóg Wam błogosławi i też niech błogosławi tym wszystkim, którzy umacniają się w wierze przez pośrednictwo Radia Warszawa.
2: Dobre słowo miał dla nas także m.in. ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła na Grochowie i znany rekolekcjonista.
8: Z całego serca dziękuję za taką postawę pełną profesjonalizmu, ale też i wielkiej pokory i grzeczności.
2: Dziękujemy Państwu za te 35 lat razem po dwóch stronach radioodbiornika. Zapraszamy też na wspólne świętowanie w sobotę 10 października o 18:00 msza święta, a po niej koncert chóru Muzyka Sakra w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Od 0 do 12, 6 korkometr pokazuje. 36 minut, tyle trwa podróż na Kabaty. Jest to najszybszy odcinek, jeśli chodzi o czas podróży z centrum do celu. Konstancin, Otwock, Marki, Łomianki, Błonie i Jabłonna. Około godziny, nawet trochę ponad. Stara Miłosna, Pruszków 47-42 minuty, podobnie Piaseczno i Nadarzyn.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z Wami.
1: Jest tu człowiek, proszę Państwa, obok mnie, którego mam wielką frajdę słuchać i podsłuchiwać i czerpać. Naprawdę, i teraz nie żartuję, serio to mówię publicznie, że uwielbiam, jak czytasz.
2: Dziękuję. Michał mi mówił teraz przed chwilką, że mam nie być sztywny, tylko taki bardziej dla ludzi, więc teraz będę.
1: Nie, Michał naprawdę jest niesztywny i jest dla ludzi, ale bardzo długo cię namawiałem, bo chciałem, żebyś udowodnił Państwu, że dziennikarz newsowy, tak jak ty, czytający serwisy informacyjne, umie mówić bez kartki sam od siebie.
2: No oczywiście, no jest też czasami nawet zabawny, ale w trakcie serwisu oczywiście mi nie wypada, więc nigdy nie jestem zabawny, nawet gdy mnie bardzo do tego namawiasz.
1: Tak, to jest, to też muszę przyznać, bo tym bardziej, że czasami zapowiadam cię jakoś tam zabawnie, a ty masz jakąś pierwszą wiadomość o śmierci albo coś takiego.
2: No właśnie.
1: I potem jest ten dysonans. Ale skądżeś ty się tu wziął, kochany?
2: O, jak po śląsku zajechało.
1: No, celowo.
2: No, bo ja jestem ze Śląska. Ja, wiecie, tak się goda po śląsku, czyli taka gadka. Taka gwara tak zwana. Tak, ale to dawno temu było, w sensie takim, że już od kilkunastu ładnych lat mieszkam w Warszawie i w Radiu Warszawa wziąłem się niecałe dwa lata temu z innych stacji radiowych, tak? Nie będę ich tutaj wymieniał, tak? Bo to tak się mówi ładnie, że to konkurencja. Ale po wielu latach spędzonych przed różnymi mikrofonami w serwisach informacyjnych pomyślałem, że czas na zmianę i czas też na radio, które jakoś jest mi bliskie, jeśli chodzi o to, że jest to radio katolickie, więc tu jest to piękne połączenie newsów i spraw kościelnych, no i też to, że wreszcie oprócz tego, że prowadzę serwisy, to również zarządzam zespołem reporterów, będąc szefem informacji Radia Warszawa.
1: Czyli łączy nas nie tylko imię i że nosimy okulary, ale właśnie ta miłość do radia i no, miłość do treści, które tutaj są, prawda?
2: Tak jest, no bo to musi być spójne, to nie może tak być, że się pracuje w miejscu, z którym się nie utożsamia, nie?
1: Tak, to taka była, proszę Państwa, rozmowa dwóch prawie 40-letnich radiowców.
2: Popatrz. Fajnie byłoby mieć tyle lat, ile Radio Warszawa, nie?
1: No, właśnie to mnie najbardziej boi, że jestem starszy od tego radia. Dziękuję Ci, Michał, bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Let me say the sense, baby.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Vixen, zostać tu. No i my też jakby bardzo się cieszymy, że możemy, chcemy, daj Boże, jak najdłużej zostać tu, czyli na Floriańskiej. Zostać na 106,2 FM, 35. urodziny Radia Warszawa. Dzisiaj taki dzień inny niż zwykle mamy w radiu, chociaż tu zawsze jest... Jest atmosfera, bo nie zawsze jest wesoło, bo są różne wydarzenia, ale zawsze z uśmiechem podchodzimy do sprawy, więc polecamy się i polecamy naszą stronę www.radiowarszawa.com.pl i guziczek wspieraj też bardzo polecamy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: A ze mną Krzyś.
2: Nasz dzień dobry, Krzyś. Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz Krzyś. Krzyś, Ronaldo coś się postarzał nam.
2: No postarzał Cristiano. Się, bo się pokłócił się z trenerem.
1: Wiesz, i uznał... że to jest czwarty czy trzeci Ronaldo w moim życiu? Jeszcze jestem taki młody.
2: Serio?
1: No bo był Ronaldo, ten Ronaldo, co ty go nie pamiętasz. Ronaldinho to taki mały Ronaldo i Cristiano Ronaldo, tylko tam ci dwaj Portugalczycy, Brazylijczycy, a ten Portugalczyk.
2: Tak, dla mnie to też trzeci, jeżeli w tych kategoriach patrzymy. No bo może młodo wyglądam, ale jednak już trochę tych wiosen jest za mną.
1: No dobrze, dobrze, no tak się nie będę umieszczał.
2: Wracając szybko, na szybko do pana Cristiano Ronaldo, no. To pokłócił się z trenerem i wyjechał ze zgrupowania swojej drużyny narodowej.
1: A Robert, jutro... słyszałeś? Można? Po co się ośmiesza? A jutro
2: Roberta ciąg dalszy. Natomiast nie chcemy chyba, żeby ktokolwiek kłócił się z naszym selekcjonerem, z naszych zawodników.
1: Chcemy wygrać. Pukniemy tę Rumunię?
2: Nie wiem, czy pukniemy, natomiast wiem, że mecz będzie walki i myślę, że Polska wygra.
1: Okej, dziękuję ci, Krzysiu.
2: Dziękuję.
1: No dobrze, to ja przypominam o tym, że jutro ulice będą pozamykane wokół Narodowego, a na razie są pootwierane i to sprawia, że korkometr pokazuje 5. Najlepiej się jedzie na południe i wschód. Czyli Stara Miłosna, Otwock, Konstancin, Kabaty, Nadarzyn, no i Piaseczno też, chociaż do Piaseczna prawie 50 minut. Pozostałe kierunki tamte, wspomniane to około pół godziny, nieco ponad morze. Natomiast jeśli chodzi o górę, czyli północ, Marki, Jabłonna, Łomianki i zachód, Błonie, Pruszków, no tutaj od na 41 minut nawet do godziny.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Próbuję sobie przypomnieć, co robiłem w 91 roku i jakoś nie mogę. Dziecięciem byłem, to się przyznam. Nie jestem aż tak stary, ale na pewno już dopada mnie wiek średni. Broń Boże, kryzys. 91. Kiedy to było? To po Warszawie jeździły i karusy, było metra, czego jeszcze nie było? Nie było tak rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Warszawa wyglądała, no odbudowywała się, była chyba w zasadzie jednym wielkim placem budowy miejscami.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
1: I wtedy wchodzi on i zakłada swoje binokle. Dzień dobry, Wojtku.
2: Założyłem. Dzień doberek.
1: Powiedz mi, człowieku w binoklach, ile to już minęło czasu, kiedy pierwszy raz odezwałeś się do słuchaczy na 106,2 FM?
2: Niech słuchacze zgadną.
1: Ale to liczymy kalendarzem?
2: Tak.
1: Ten czas?
2: Kalendarzem i to nie wiem, czy nie dekadami.
1: Aż tak.
2: Już nawet, no już trochę.
1: No bo poczekaj, od początku nie jesteś,
2: nie?
1: Nie
2: przesadzaj.
1: Aż tak nie, ale ze dwie dyszki?
2: Nie, nie będzie.
1: Ale z 15 to tak...
2: Wiesz co, coś circa about, jak to mówią czasami. Ale dokładnie powiem ci szczerze, nawet nie wiem. Jakoś tego czasu nie liczę.
1: Czy pamiętasz, jak to studio było nowe?
2: Ja pamiętam, jak jeszcze było stare studio.
1: No tak, ale nie, chodzi mi o to, że pamiętasz, jak to, co musimy wymienić na nowe, było jeszcze nowe i że ten remont jest po prostu konieczny. Nie ma sprawy.
2: Zdecydowanie tak. Pamiętam, jak było studio stare. Później pamiętam, jak był remont i nadawaliśmy zupełnie z innego miejsca. No i później już pamiętam, jak to studio było nowe. No a teraz, jak patrzę na te okładzinki, tak bym powiedział, no to już ząb czasu, tak można powiedzieć. Tak. Ząbek czosnku też można powiedzieć.
1: No da się poczuć czasami.
2: Tak? No już swoje lata mają, powiedzmy sobie szczerze, tak jak wszystko trzeba czasami wymienić, czy samochód, czy rower, czy na przykład nowy balonik napompować, bo stary już spuchł, patrzę
1: no, Michał,
2: na ten twój balonik.
1: Tamten, tak, ja bym ten pęk też, ale...
2: Nie, nie pękaj go, niech sobie siedzi, niech sobie siedzi. No to i trzeba
1: balonik
2: wymienić też. Mój jest pomarańczowy, tak. Twój jest różowy.
1: Dziewczyny mi taki wybrały.
2: Ale ja zaraz usiądę naprzeciwko tego różowego, to będzie kapkę także
1: i różowy mój. To jest bardzo męski kolor i ja dziękuję w tym momencie bardzo.
2: No niech ci tak będzie. Zdanie odrębne.
1: Wszystkiego najlepszego. Dobranoc.
2: A ja zapraszam. Dobranoc?
1: Dobry wieczór.
2: Dobranoc. Jeszcze nie ma nocy, co ty opowiadasz?
1: Ale jak dojadę do domu, to będzie. Dobra, ja lecę. Do widzenia.
2: Twoim tym. Dobry wieczór.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Awantura o lalkę, głośny serial podzielił Polaków, przedstawiamy nasz werdykt, a także bardzo ważny artykuł Bronisława Wilcztajna. Polecam sieci, Jacek Karnowski.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
4: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć! Bóg nigdy nie przestał na Ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
5: O reklamie.
6: Tu Radio Warszawa 162 FM, minuta po 18.
7: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Poprawi się przepustowość i komfort pasażerów. Lotnisko Chopina w Warszawie zakończyło budowę nowej płyty postojowej, która pomieści 6 samolotów średniodystansowych albo 4 maszyny wykonujące loty dalekiego zasięgu. To brak miejsca dla samolotów był jedną z przyczyn rosnących zatorów na lotnisku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że inwestycja była pilna ze względu na rosnącą liczbę pasażerów.
8: Im więcej przewoźników, im większy ruch, im więcej połączeń, im więcej pasażerów, tym bardziej musimy organizacyjnie się do tego przygotować. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, to widzimy, że nasze poszczególne porty lotnicze są w czołówce, a czasem na pierwszym miejscu w swoich segmentach, jeżeli chodzi o rozwój ruchu lotniczego.
7: Budowa płyty postojowej kosztowała prawie 200 milionów złotych. Trwają także przygotowania do rozbudowy terminala pasażerskiego. Marcin Daniu, wiceprezes spółki PEPL, która zarządza lotniskiem, mówi, że prace powinny się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
9: Za chwilę będzie ogłoszony przetarg. Zakładamy, że pierwszy kwartał 2027 już ruszą prace, jeżeli chodzi o rozbudowę terminala. Mówimy tutaj o wydłużeniu pirsu południowego. W międzyczasie oczywiście już prowadzimy prace tutaj po stronie lotniska, na tak zwanym airside'zie. Dzisiaj płyta postojowa. Cały czas te prace na lotnisku Chopina trwają.
7: Inwestycja ma być gotowa w 2029 roku. Dzięki niej lotnisko będzie mogło odprawić w ciągu roku około 30 milionów pasażerów. Jakie są największe zagrożenia dla osób w podeszłym wieku? Na co powinny zwracać uwagę we współczesnym świecie? Powiedzą o tym eksperci ZUS-u podczas spotkań organizowanych w ramach Dni Seniora. W cyberprzestrzeni czyha wielu oszustów, mówi Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Oddziału.
10: Fake newsy, zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu treści, fałszywe SMS-y, telefony czy internetowe okazje mogą wyglądać bardzo wiarygodnie i wprowadzać w błąd. Seniorzy coraz częściej spotykają się z nimi w internecie, mediach społecznościowych i innych źródłach. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać fałszywą informację, jak ją zweryfikować i gdzie szukać wiarygodnych, sprawdzonych źródeł.
7: Spotkania będą organizowane w miejscach, które często odwiedzają seniorzy.
10: Między innymi w placówkach ZUS-u, domach kultury, na uniwersytetach trzeciego wieku, w urzędach miast i gmin oraz podczas lokalnych wydarzeń organizowanych z myślą o osobach starszych. Na uczestników czekają również materiały informacyjne i edukacyjne. Z okazji Dni Seniora przygotowano kolejne wydanie gazetki ZUS dla seniora, tworzonej wspólnie z partnerami akcji. Znalazły się w niej aktualne informacje i praktyczne porady dotyczące spraw ważnych w codziennym życiu seniorów.
7: Najbliższe spotkanie z ekspertami ZUS-u we wtorek 6 października, m.in. w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w Inspektoracie ZUS-u w Żyrardowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu. Jutro o 20.30 reprezentacja Polski rozegra na Stadionie Narodowym mecz Ligi Narodów z Rumunią. Od 18.30 do 20.45 na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory, taksówki, jednoślady oraz autobusy, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
11: Od około 18.30 do zakończenia meczu i rozwozu kibiców
5: po spotkaniu na trasy objazdowe będą kierowane autobusy linii numer 102, 125, 202, 146 i 147.
7: Po meczu ze zwiększoną częstotliwością będą kursowały autobusy linii 138, 509 i 512.
5: W przypadku, gdy policja zdecyduje o zamknięciu po meczu dla ruchu Alei Mostu Poniatowskiego, autobusy, które kursują przez most, będą kierowane na objazd przez trasę Łazienkowską. Uruchamiana będzie dodatkowa linia autobusowa Z99. Autobusy Z99 będą jeździły między Placem Narutowicza a Rondem Wiatraczna przez most Łazienkowski.
7: Posiadacze biletów na mecz mogą jutro bezpłatnie podróżować warszawską komunikacją miejską w pierwszej strefie. Wisła Kraków domaga się uzasadnienia zamknięcia trybuny przeznaczonej dla gości na stadionie Legii Warszawa. Krakowski klub wydał oświadczenie w odpowiedzi na komunikat stołecznego klubu. O szczegółach Krzysztof Flis.
11: Wisła Kraków domaga się wyjaśnień w sprawie odmowy wpuszczenia zorganizowanej grupy swoich kibiców na październikowy mecz z Legią Warszawa. Pismo w tej sprawie trafiło do Legii, PZPN-u oraz Ekstraklasy. Władze krakowskiego klubu podkreślają, że obecność fanów gości jest ważnym elementem sportowej rywalizacji i liczą na rozwiązanie problemów organizacyjnych. Wisła przypomina także, że podczas meczu Szachtara Donieck z Legią w Krakowie sektor gości dla kibiców warszawskiego klubu był dostępny. Dalsze kroki klub uzależnia od otrzymanych odpowiedzi.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Gorąco już było. Teraz jest ciepło i przyjemnie. 17 stopni w Warszawie, Solejówku, w Wiązownej, w Otwocku, w Piasecznie i w Zalesiu Górnym. 18 w Ząbkach, Łomiankach, Legionowie i w miejscowości Leszno. Jeśli chodzi o wiatr południowo-wschodni, słaby, a ciśnienie 1018 hektopaskali, tendencja spadkowa, taka lekka tendencja spadkowa. Zobaczymy co za godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: No to 35 lat stuknęło, jak z bicza strzelił, jak to mówią. Labirynt Emily Sunday, już za chwilę będzie Lighthouse Family i nie tylko. Dużo będzie pięknej muzyki i dobrego słowa dla Państwa, ale także i dla nas, z czego się bardzo cieszymy. Wojciech Dąbrowski, witam w czwartkowy wieczór. Dziś pierwszy dzień października. Zapraszam.

0: Korki w Warszawie są m.in. S8 od Bemowa do Wisły Strady stoi. Ciasno na Świętokrzyskiej, od Tamka do Marszałkowskiej, w obu kierunkach. Wólczyńska od Rejmonta do Nocznicy i korek na niepodległości od Ksawerów przez Puławską aż do Alei Lotników. Dolna do Sobieskiego, Żwirki i Wigury w kierunku lotniska. Jakżeby inaczej. Stoi także Dźwigowa, tu niezależnie od kierunku jazdy. Tak samo jeśli chodzi o Aleję Solidarności, to w okolicach Placu Bankowego korek w Alei Krakowskiej, w stronę Nadarzyna Połczyńska jako wylotówka ze stolicy, czyli w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, Sochaczewa, a bliżej w kierunku Błonia. No i Puławska w kierunku Piaseczna. Tu także napotkamy na korek.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Los Lobos i La Bamba w Radiu Warszawa. 22,5 minuty po godzinie 18. To dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 208 i 209. Rzekomy realizm polityczny. Pozostaje otwarte pytanie o realne zabezpieczenia przed nową przemocą. Kiedy jakaś kultura normalizuje i usprawiedliwia konflikt, pojawia się niebezpieczna pochylnia. To, co dziś wydaje się nie do pomyślenia, jutro może zostać uznane za akceptowalne na podstawie kalkulacji użyteczności albo bezpieczeństwa. W krajach naznaczonych poważnymi napięciami społecznymi nie możemy wykluczyć, że ktoś w końcu uzna konflikt zbrojny za skuteczny sposób odwrócenia uwagi od problemów wewnętrznych i za narzędzie cynicznego zarządzania trudnościami. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy działają w świecie badań naukowych. Wszyscy uczestnicy tej dziedziny, naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, władze akademickie, politycy i inni, są wezwani do działania w duchu przejrzystości i odpowiedzialności przy zachowaniu żywej świadomości szerokiego kontekstu, w jakim osadzony jest współtworzony przez nich postęp technologiczny, w tym ten związany z AI. Kiedy człowiek ogranicza się do patrzenia wyłącznie na własną dziedzinę, łudzi się, że wykonuje zadanie moralnie neutralne i uchyla się od pytań o cele ostateczne, które ukierunkowują określone eksperymenty. W ten sposób naraża się na współudział, być może niezamierzony, w złowrogich projektach, które zasilają nowe formy przemocy, manipulacji i dominacji.

0: 35,5 minuty po 18.
1: Urodziny Radia Warszawa. Już 35 lat z wami.
0: A ja wspominałem o tym i nie tylko ja wspominałem o tym i zachęcałem do tego, aby składać nam życzenia i nie tylko słuchacze składają nam życzenia, ale także postacie, które każdy zna, nie tylko z radia, ale także i z telewizji, a może tak po prostu ma takiego sąsiada akurat, może ktoś mieszka niedaleko tego pana, który także złożył nam życzenia.
2: 35 lat przetrwać na rynku w tak trudnych czasach to naprawdę wielki sukces, więc jeśli ten wielki sukces został już odniesiony, no to życzę i radiu, i słuchaczom tego radia przede wszystkim kolejnych nie tylko 35, ale może i 90, albo lepiej 100 lat w niezmienionej, wspaniałej formie. Ale tak naprawdę wszystkim słuchaczom radia życzę, żeby to radio się nie zmieniało. Tak, paradoksalnie, żeby się nie zmieniało, dlatego że żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy pędzą za nowoczesnością, za tymi zmianami. Niech będzie chociaż jedno radio, które jest takie, jak jest: spokojne, stabilne, rzeczowe, posługujące się piękną płaszczyzną, mówiące o ważnych sprawach, takich ponadczasowych, ale nie tych właśnie takich tu i teraz, i grające spokojną, ale ładną muzykę. Życzę tego wszystkim słuchaczom, a dziennikarzom radia życzę oczywiście, żeby znaleźli bardzo hojnego, długoletniego sponsora, bo w dzisiejszych czasach to jest nie mniej ważne. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, to Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego, dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

0: Co dwie minuty, niecałe dwie minuty, 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o godzinie 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
3: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Awantura o lalkę, głośny serial podzielił Polaków, przedstawiamy Nasz werdykt, a także bardzo ważny artykuł Bronisława Wildsteina. Polecam sieci. Jacek Karnowski.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Po reklamie.
6: Minuta po 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
8: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. Nie milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. W październiku papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich, nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
9: We pray to you, Lord.
10: Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Watykan News.
8: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
10: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
8: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
11: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojcem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
8: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
12: Jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych, i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
13: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Z 17 stopni w Warszawie, jakie mieliśmy jeszcze godzinę temu, zrobiło się 14. No ale tyle samo w okolicach Laski, Ołtarzów, Pruszków, Raszyn czy Campinas. 14, 13, Wiliszew, Stanisławowo Radzymin Ostrówek Tłuszcz, czy na przykład miejscowość Marcisze. Tam także 13 stopni. Wiatr cały czas południowo-wschodni, prędkość niecałe 2 metry na sekundę, ciśnienie 1018,2, czyli jednak zaczęło lekko wzrastać. Cześć, po 19:00, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Keith Green już za chwilę. Będzie także utwór No Fory, który zaśpiewa kto? Sanach, oczywiście. Będzie także dużo dobrego słowa, no i audycja także dobra. Powietrze pod lupą, audycję, którą poprowadzi Jarosław Wydra. Zapraszam już teraz.

0: powiedzieć.
1: 13 minut po godzinie 19, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM, a ja przypominam cały czas i nieustannie, 35 lat ma Radio Warszawa. To może oczywiście sprawdźmy, co inni życzą nam na ten czas.
2: Szczęść Boże, o tej porze. Pozdrawia Radio Warszawa ksiądz Bogusław Kowalski. Wiem, że przeżywacie. Przeżywamy, bo ja się też utożsamiam z Radiem Warszawa. 35-lecie istnienia. Cieszę się, że mogłem być waszym sąsiadem przez 9 lat, będąc proboszczem, ale to nie jest istotne, że byliśmy sąsiadami, tylko że ja to wspominam sąsiedztwo znakomicie. Świetnie mi się z wami współpracowało i życzę wam i sobie, żeby Radio Warszawa docierało do serc i umysłów jak najszerszej rzeszy ludzi i żeby byli karmieni tymi treściami i przyspajali te treści, które głosicie w Radiu Warszawa, by były najlepszym pokarmem na co dzień. Szczęść Boże, niech wam Bóg błogosławi.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Cyndi Lauper już za chwilę, Mieczysław Szcześniak troszkę później, Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People jeszcze na pewno się pojawi. Pojawi się także Jarosław Wydra i audycja Powietrze pod lupą. O znaczeniu i korzyściach audytu energetycznego opowie dziś Dariusz Koc, dyrektor zarządzający w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Czy Państwo, jeśli mieszkacie na przykład w domku jednorodzinnym, robiliście sobie audyt energetyczny? Swoją drogą przypominam, idzie zima i będzie trzeba jakoś te nasze domy, mieszkania czy inne budowle ogrzać. Pamiętajmy o tym.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry, Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma, więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Nie tak szczęśliwie.

0: jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. 35 lat Radia Warszawa w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach i w różnych studiach. Między innymi w tym, w którym teraz się znajdujemy i które dzięki Państwa uprzejmości i Państwa pomocy już niedługo, miejmy taką nadzieję, zostanie wyremontowane i uzyska to, co ma uzyskać. Możecie sprawdzić na stronie Radia Warszawa, jak ma wyglądać. Jakie są przynajmniej plany. 127 562 267. Tyle już dzięki Państwa uprzejmości się udało zebrać. Cel to 150 tysięcy złotych. Tyle potrzeba na remont. Jako że dziś świętujemy, no to posłuchajmy kolejnego gościa, który wypowiada się na nasz temat.
1: Szczęść Boże. Zaczynam dzień z Radiem Warszawa i kończę z Waszym radiem. Gratuluję Wam tego pięknego jubileuszu. Mamy rok świętego Franciszka. Szkoda, że święty Franciszek nie jest patronem dziennikarzy, bo on mówił tak: zawsze głoś Ewangelię, a jeśli to konieczne, używaj słów. Wy musicie używać słów, ale ponieważ znam większość z Was, zwracam się tutaj do kolegów dziennikarzy, to wiem, że głosicie Ewangelię także Waszym życiem i może właśnie dlatego Wasze radio jest prawdziwe i dlatego je lubię i cenię. Jeszcze raz gratuluję. Tak trzymać.

0: Dancing Queen Jabba na 106,2 FM, 19 minut do 20.
1: Powietrze pod lupą.
2: Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś w naszej audycji podejmiemy temat audytu energetycznego. Powiemy o znaczeniu i korzyściach. Zapytaliśmy burmistrza Żuromina Michała Bodenszaca, czy mieszkańcy interesują się audytami energetycznymi, czy jest to tylko domena samorządów.
3: Audyty energetyczne są ważne pod kilkoma względami. Po pierwsze, są elementem często niezbędnym do pozyskiwania dofinansowań, więc pracujemy nad audytami dla poszczególnych obiektów, ale generalnie audyty pozwalają też zdobyć nam wiedzę o potrzebach i ewentualnych kierunkach zmian. Być może są tacy, którzy uważają, że kwestie ekologiczne nie mają większego znaczenia, ale jeśli są nawet tacy, to oprócz kwestii ekologicznych są też względy ekonomiczne i audyty energetyczne zapewniają nam realizację zarówno jednego, jak i drugiego. Jeśli chodzi o mieszkańców, to takim praktycznym miejscem spotkań jest operator gminny w zakresie dofinansowań dla mieszkańców. Takiego operatora gminnego mamy w naszym Urzędzie Gminy Miasta Żuromin i to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy przychodzą, konsultują, pytają. Podejście chyba pragmatyczne możliwości pozyskania dofinansowania.
2: W naszym studiu Dariusz Koc, dyrektor zarządzający w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Jak słyszeliśmy, wielu właścicieli domów zaczyna raczej od pytania, jaki piec kupić, a nie dlaczego mój dom w ogóle traci tyle ciepła. Czy jest to właściwa kolejność?
4: A to zależy, przyznam się szczerze. Jeśli chodzi o mieszkańców domów jednorodzinnych, to taka specyficzna sytuacja trochę jest, tak? No, wykonanie audytu w taki rzetelny sposób naprawdę, jaki on powinien być wykonany, żeby cokolwiek nam mówił rzetelnego o tym budynku, no to nie jest, powiedzmy, tania sprawa, tak? To trzeba zrobić bilans energetyczny, trzeba zrobić wizję lokalną, trzeba być, jakby obejrzeć budynek, później trzeba to zamodelować, na bazie tego modelu później badać, które przedsięwzięcia modernizacyjne dają efekty mniejsze, większe i na samym końcu zrobić jakąś dodatkową analizę i zaproponować jakieś takie optymalne rozwiązania. No więc najczęściej w przypadku domów jednorodzinnych to kończy się na tym, że jak właściciel domku słyszy, że powinien wydać musi wydać 3-4 tysiące na wykonanie audytu energetycznego, no to mówi, że w to miejsce to on sobie wymieni dwa okna na przykład, tak? I po co mu ten audyt energetyczny? Mnie się to nie kłóci, tak? Bo no, korzyści wynikające z tego audytu energetycznego w przypadku domu jednorodzinnego, one są oczywiście i nie można mówić, że nie ma, tak? Wiadomo w jakim zakresie co zrobić, jakie grubości izolacji zastosować i tak dalej, ale to takiej prostej wiedzy, no to można się dowiedzieć w wielu miejscach, jeżeli ktoś chce ją zdobyć. Więc to jest jakby kwestia takiego racjonalnego podejścia do tego, jak wydawać środki, którymi się dysponuje, a najczęściej

0: Najczęściej jakąś bardzo dużą ilością środków najczęściej się jednak nie dysponuje. Więc w przypadku domów jednorodzinnych to ja się nie upieram, może trochę wbrew temu, co powinienem mówić, ale ja się nie upieram, że potrzebny jest jakiś audyt energetyczny bardzo złożony, drogi. Natomiast no też jest tak, że oczywiście mamy program Czyste Powietrze, słyszeli wszyscy, że coś takiego jest, że są dofinansowania i tam wykonanie tego audytu energetycznego jest, powiedzmy, obowiązkowe. Trzeba za to zapłacić. Oczywiście część kosztów tego audytu zwraca się tam do kwoty chyba 1200 zł, co moim zdaniem dla rzetelnie wykonanego audytu to nie pokrywa, czy nie zwraca kosztów. No w związku z tym wiadomo, to wynika i z raportów, i z analiz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że te audyty są najczęściej słabej jakości. No i robione pod ten zakres, który właściciel domku jednorodzinnego chce sobie zmodernizować ten dom. Więc ta analiza jakby z założenia robi się nieobiektywna i nie mówi nam do końca prawdy. I tak dalej. No można by długo o tym mówić. Natomiast bezwzględnie w przypadku wszystkich innych budynków, jeżeli gminy dysponują budynkami, szkołami, jakimiś budynkami urzędu, budynkami biurowymi i tak dalej, no to jeżeli kwoty inwestycji planuje się wykonywać w milionach, w dziesiątkach milionów złotych, no to bezwzględnie warto zapłacić nawet 5, 6 czy 8 tysięcy za tego typu dokument, który rzeczywiście nam powie prawdę o budynku i w jakim zakresie ten budynek w taki optymalny sposób zmodernizować.
1: A jakie informacje potrafi ujawnić dobrze wykonany audyt energetyczny? Takich informacji, których właściciel domu sam nigdy by nie zauważył.
0: No przede wszystkim to potrafi ocenić korzyści w ogóle wynikające z modernizacji, to zarówno korzyści energetyczne, jak i ekonomiczne. Oczywiście oprócz tego powie nam, jakich nakładów inwestycyjnych można spodziewać się i daje nam jakby no komplet podstaw do tego, żeby analizować w ogóle, czy nam to się opłaca, czy nie. No oprócz tego to oczywiście jeszcze tam pewnie wyliczy jakieś efekty ekologiczne w postaci ilości redukcji emisji dwutlenku węgla na przykład, czy jeżeli ktoś ma życzenie, to wszystkich innych zanieczyszczeń. Natomiast taką zasadniczą jego wartością to myślę jest to, że po pierwsze uszereguje te wszystkie przedsięwzięcia w kolejności od przedsięwzięć najbardziej opłacalnych do najmniej opłacalnych i z przedsięwzięć w ten sposób uszeregowanych pokaże nam jakby możliwe do realizacji warianty z oszacowaniem właśnie ich kosztów realizacji inwestycji, efektów i tak dalej. No po to, żeby patrząc w taki dokument, wiedząc jakimi środkami dysponujemy, żebyśmy mogli sobie wybrać wariant, który jest dopasowany do zasobności naszego portfela, no i do jakichś dodatkowych czynników jakby zewnętrznych, tak? Że na przykład zepsuł nam się kocioł, no to się zastanawiamy, czy może lepiej to wymienić na jakiś inny kocioł, może zamienić paliwo, a może zastosować pompę ciepła i tak dalej. To jest, czyli on daje odpowiedzi na tematy i problemy, w przypadku większości których właściciele domów jednorodzinnych mogą co najwyżej gdybać.
1: Jak odróżnić rzetelny audyt od dokumentu przygotowanego wyłącznie po to, żeby spełnić formalny wymóg programu dotacyjnego? Mówił pan, że no, taki rzetelny audyt to 4-5 tysięcy mniej więcej, no, ale jest dużo takich ogłoszeń w internecie, które proponują dużo mniejszą kwotę.
0: No to ja mówię o rzetelnym audycie, który służy no rzeczywiście dowiedzeniu się tego, co w budynku, co budynkowi dolega i co można w nim zrobić. No i mówię to oczywiście w odniesieniu do takiego audytu w pełni zgodnego z przepisami rozporządzenia takiego. Mamy takie rozporządzenie, które mówi, jak taki audyt powinien wyglądać, co powinien zawierać, który mówi o tym, jak należy wykonać energetyczny model takiego budynku, żeby te wszystkie analizy zrobić. No to jeżeli rzetelnie to chcemy wszystko zrobić, no to w przypadku takich budynków większych, mieszkalnych, wielorodzinnych, no to jest kwestia 4-5 tysięcy złotych na pewno. Być może on w przypadku domu jednorodzinnego może być trochę tańszy. W sumie zakres pracy jest taki sam, być może jest trochę mniej do wprowadzania danych. on niewiele będzie tańszy.
1: Czy audyt ma sens tylko w starych, nieocieplonych budynkach, czy również właściciele nowszych budynków mogą dzięki niemu znaleźć rezerwy i ograniczyć zużycie energii?
0: Podejmując decyzję o wydaniu jakichś środków na wykonanie audytu energetycznego, no to oczywiście możemy się spodziewać, że w starym, energochłonnym budynku te efekty wynikające z tego audytu energetycznego są jakościowo trochę inne i pewnie nawet można użyć słowo za lepsze niż w przypadku takiego budynku, który został zbudowany na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane i oddany 2 lata temu do użytkowania. To tam wiemy, że mamy wszystkie urządzenia, można powiedzieć, że nowe, mamy kotły z nowoczesną automatyką albo pompy ciepła i tym podobne rzeczy. No i trudno się spodziewać, że dowiemy się czegoś bardzo zaskakującego o możliwości wzrostu potencjału efektywności energetycznej i uzyskania jakichś dużych oszczędności. To trzeba mieć to na uwadze, tak? Powiedziałbym, że na pewno w przypadku starych budynków, jeszcze w złym stanie technicznym, gdzie przy okazji trzeba ocenić ten stan na potrzeby wykonania audytu, to rzeczywiście warto takie audyty robić.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dyrektor zarządzający w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Dariusz Koc był naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie również.
2: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Tu Radio Warszawa, za niecałe 2 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
4: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
5: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
4: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
5: Michał Opaciński,
4: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
1: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: I jeszcze kilka słów o pogodzie. Było 14 stopni, jak sprawdzałem ostatni raz, teraz jest w okolicach 13,5 w Warszawie. Jeśli chodzi o okolice Warszawy, to 13 Ząbki, Sulejówek, Wiązowna, Wołomin. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to tu cały czas lekki wzrost, 1018,6 na barometrach, a wilgotność ponad 55%. Dziś wieczorem i w nocy temperatura spadnie oczywiście do stopni 8, jutro nawet 22 i dużo, dużo słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
9: A przede mną ksiądz Adam Wtulich, salezjanin.
10: Szczęść Boże. Witam Pana i witam drogich słuchaczy.
9: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Zwykle przy tej okazji pytamy o potrzeby seniorów. Pytamy o zdrowie, mówimy o samotności, wymieniamy takie słowa, chociażby aktywność, opieka, dostępność czy bezpieczeństwo. A dzisiaj z księdzem Adamem chcielibyśmy odwrócić tą perspektywę. Nie pytać, czego potrzebują osoby starsze, ale czego my potrzebujemy od nich. No i tak chciałbym powrócić do tego słowa charyzmaty, a to dlatego, że moją inspiracją był dokument papieski z 1998 roku, jak dobrze pamiętam, Jan Paweł II. Jego serce, jego myśli uwrażliwiły mnie i ten dokument właśnie świadczył o tym, że osoby starsze mają w sobie coś cennego. Mają charyzmaty.
10: Ale się cieszę, że mogę poprawić pana redaktora.
9: W końcu.
10: W końcu. Dlatego, że Jan Paweł II rzeczywiście napisał list do osób starszych, a ten dokument, o którym mówimy, to jest dokument Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Ten dokument został opublikowany 1 października 1998 roku, a więc dziś jest rocznica. I on został opublikowany w związku z tym, że ONZ, 99 rok, 1999, 1999 rok, czyli to już jest historia, ogłosił wtedy rokiem ludzi starszych. I rzeczywiście w tym dokumencie ta papieska rada do spraw świeckich zamieściła pośród wielu pięknych rzeczy również to, co nazwała charyzmatami starości. I tam jest mowa o 5 takich charyzmatach, o 5 takich rzeczywistościach. Ja może je najpierw wymienię.
9: Bo myślałem, że wyjaśni ksiądz słowo charyzmat, ale...
10: A za chwilę do tego dojdę, bo to też mnie dzisiaj jakoś tak w sposób szczególny dotknęło i przyznam, że myślałem o tym. Ale najpierw te 5 charyzmatów, o których mówi ta papieska rada do spraw świeckich, charyzmatów starości, to jest bezinteresowność, pamięć, doświadczenie, współzależność i całościowa wizja świata. Ale teraz charyzmat. Przyznam, że dzisiaj, kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania dzisiejszego wieczornego, tutaj w studio Radia Warszawa, tak w ogóle to 100 lat Radiu Warszawa, bo dzisiaj 35 lat od początku nadawania i słuchałem przez cały dzień Radia Warszawa w różnych momentach. Mm-hmm. Przede wszystkim tu i tam jadąc samochodem i rzeczywiście to 35-lecie też mocno wybrzmiało. Ale to tak w nawiasie z najlepszymi życzeniami.
9: Dziękujemy.
10: Wracam do tego słowa charyzmat. Tak sobie myślałem, jak najprościej powiedzieć, co to jest charyzmat. I myślę, że najprostsza definicja słowa charyzmat to jest słowo dar Ducha Świętego. Dlatego, że mówiąc o charyzmacie, zawsze mówimy o tej przestrzeni duchowej. A charyzmat to jest jakiś konkretny dar Ducha Świętego. Dzisiaj, 1 października, liturgicznie wspominamy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, małą Tereskę, patronkę misji. I ona w swojej autobiografii, to dzisiaj wybrzmiało szczególnie w liturgii godzin. Jeśli ktoś się modli liturgią godzin, to w godzinie czytań drugie czytanie było. Mała Tereska zapisała w swojej autobiografii, że szukała swojego miejsca w kościele. Ona jako konsekrowana, jako siostra zakonna szukała swojego miejsca w kościele i w pewnym momencie otworzyła list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 12 i 13 rozdział. 13 rozdział to jest hymn
9: o miłości.
10: O miłości. Wszyscy znamy, kto tylko jest na jakimkolwiek ślubie, to zazwyczaj ten hymn słyszy, a 12 rozdział to jest nauka świętego Pawła o charyzmatach, czyli o konkretnych darach Ducha Świętego. I Paweł tam mówi, zresztą Tereska to cytuje, że Duch Święty usposabia człowieka konkretnymi darami. I proszę zobaczyć teraz, przerzucając to na naszą myśl, tak, czym jest charyzmat i w kontekście osób starszych. To, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, bezinteresowność, pamięć, doświadczenie, współzależność, całościowa wizja świata, to nie jest tylko jakiś ludzki porządek. Ale kiedy mówimy o charyzmatach starości, to znaczy, że mówimy o jakimś porządku bosko-ludzkim, o pewnych darach, które Bóg w Duchu Świętym daje człowiekowi, konkretnie człowiekowi starszemu. Jakby wlewając w niego ze względu na to, kim jest, ze względu na to, że jest osobą starszą, wlewając w niego te konkretne charyzmaty, te konkretne dary, które po pierwsze służą człowiekowi, bo takie jest zadanie charyzmatu, ale jeszcze to, co mówi święty Paweł, wracam do listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, służą wspólnocie Kościoła. Charyzmaty wtedy mają sens i wtedy mają znaczenie, kiedy ubogacają człowieka i służą wspólnocie. I teraz zobaczmy charyzmaty starości. Ubogacają człowieka, który przeżywa swoją starość, jest w jesieni życia, jak pięknie mówimy, patrząc szczególnie teraz za okno, kiedy widzimy, że ta jesień zaczyna nabierać barw, ale też służą wspólnocie. wspólnocie ludzkiej, ale uwaga, wspólnocie Kościoła. Wspólnocie Kościoła, więc wracamy do miejsca osób starszych w Kościele.
9: Czy każdy etap życia ma coś szczególnego właśnie do wniesienia? Czy możemy też tak sobie pomyśleć o młodych osobach?
10: Każdy etap wnosi coś innego. Mhm. Jakąś inną dynamikę, jakąś inną specyfikę ma każdy wiek. Każdy moment życia człowieka, w każdym momencie swojego życia możemy wnosić coś innego. W okresie, kiedy jesteśmy dzieckiem, kiedy jesteśmy osobą dorastającą, dojrzewającą, kiedy jesteśmy osobą dorosłą i kiedy jesteśmy osobą starszą.
9: Czyli mimo upływającego wieku, postępującego wieku, mimo upływających sił, mimo kruchości naszych kości, słabnącego naszego organizmu, winniśmy się czuć obdarowani.
10: Otrzymujemy charyzmat, to znaczy dar Ducha Świętego. Otrzymujemy po to, by być bogatymi wewnętrznie, by czuć to bogactwo, które mamy, ale również by obdarowywać tym bogactwem, które mamy. Tym bogactwem.
9: A można nie wiedzieć po prostu, że ma się takie coś?
10: Może słowo nie wiedzieć to jest złe słowo, może nie rozpoznać. Może lepsze słowo będzie nie rozpoznać jeszcze.
9: A jak to się rozpoznaje? To jest się rozpoznaje na takiej zasadzie, no rozumiem, że powinna być modlitwa, że powinna być taka...
10: To jest tak jak odkrywanie lądów. Potrzeba pewnego wysiłku i zaangażowania, pewnej współpracy. Wchodzimy współpracować z łaską Bożą. Czyli współpracować też w odkrywaniu tych darów, które Duch Święty mi daje. To nie jest tak, że siadam sobie na krześle i nagle w jednym momencie jak iluminacja, jak oświecenie, że o, mam to, mam tamto, nie? Odkrywam. Odkrywam przez moje bycie we wspólnocie. Wracam do...
9: A, czyli jeżeli jestem samotny, to w czterech ścianach nie mam kontaktu z drugim człowiekiem, to jest mi trudniej to rozpoznać.
10: Niekoniecznie
9: odkryć.
10: Może tak. Ja bym w ogóle bałbym się słowa samotny. Jestem sam, nie potrafię, bo słowo samotny jest w moim rozumieniu niedobrym słowem. Przeżywam jakoś te swoje bycie w pojedynkę, ale czy rzeczywiście jestem samotny? Człowiek, szczególnie człowiek wierzący, nigdy nie jest samotny, bo jest w jedności z Bogiem i ze wspólnotą, szczególnie ze wspólnotą Kościoła.
9: Dzisiaj o charyzmatach starości nie pytamy, czego potrzebują osoby starsze, ale czego my potrzebujemy od nich. Razem z nami jest ksiądz Adam Salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Salezjanin. Rozmawiamy dzisiaj o charyzmatach starości. Pierwszym z nich, księże Adamie, jest bezinteresowność.
2: Bezinteresowność. Tak, to pierwszy wielki dar seniorów.
1: Czyli nie wszystko musi się opłacać?
2: Nie wszystko musi się opłacać. Bezinteresowność to też darmowość. Darmowość. I warto pamiętać o tym, że ten dzisiejszy świat, w którym żyjemy, to jest taki świat, w którym za wiele trzeba płacić.
1: Efekty muszą być, tak?
2: Tak?
1: Co z tego będę miał, ile to kosztuje, jaki będzie rezultat i w ogóle.
2: Bardzo często relacje, które jakoś nawiązujemy, też są taką czystą transakcją.
1: No tak, musi się opłacać.
2: Za coś musi się opłacać, a człowiek starszy przypomina nam o bezinteresowności, ale może bardziej o takiej bezwarunkowej miłości. Bezwarunkowej miłości. I wracając do tego dokumentu, o którym mówiliśmy, to znajdujemy tam takie zdanie. Bezinteresowność stanowi przeciwwagę dla nastawienia utylitarnego. Człowiek stary daje bezinteresownie czas, miłość, modlitwę, których tak bardzo brakuje w dzisiejszym zabieganym świecie. I chciałbym to trochę przenieść na taką płaszczyznę biblijną i takim przykładem bezinteresownego oddania siebie Bogu i innym jest prorokini Anna z Ewangelii według świętego Łukasza. Kobieta, która miała 84 lata, prawie całe swoje życie była wdową i to swoje wdowieństwo przeznaczyła na to, żeby strzec świątyni. Siedzieć przy świątyni w Jerozolimie po to, by poświęcić swój czas Bogu i innym, tym, którzy do tej świątyni przychodzili. Ewangelista Łukasz wprost mówi, że nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach, modlitwach, dniem i nocą. Była kobietą podeszłą w latach. Nie oczekiwała za to żadnego zysku, nie oczekiwała ludzkich oklasków. Jej życie to był czysty, bezinteresowny dar. Patrząc dzisiaj na współczesnych dziadków, na współczesne babcie, to też odnajdujemy w nich taką Annę. Szczególnie wtedy, kiedy bez rozgłosu modlą się za swoje wnuki, za dzieci, kiedy tak naprawdę kontynuują tą piękną misję prorokini Anny. Bezinteresowność.
1: Pokazują też, to znaczy, tak mi się wydaje, taki inny akcent kładą, jeżeli chodzi o wartość człowieka. Pokazują inną miarę.
2: Zupełnie inną miarę. Warto też może postawić sobie pytanie, czego możemy się uczyć, czego młodzi mogą się uczyć. Dzisiaj wielu młodych odnajdujemy takich trochę pogubionych, a może inaczej zabieganych za sukcesem, za jakimś zyskiem, o czym już mówiliśmy sobie. To właśnie oni od osób starszych mogą się uczyć, możemy się uczyć właśnie takiej postawy bezinteresownej. Postawy bezinteresownej.
1: Jeszcze przy tym słowie bezinteresowność kojarzy mi się słowo obecność a propos osób starszych, że też tego potrzebujemy, takiej obecności. Nawet czasem nie wiemy, jak bardzo potrzebujemy tylko obecności.
2: Nieważne jest
1: wysłuchania.
2: Nieważne jest to, jak wyglądam, ile mam, ale ważne jest to, że jestem. Obecność. Ważne jest to, że jestem. Idziemy dalej.
1: Kolejny. Pamięć.
2: Kolejny. Pamięć. Tak, to może być pamięć. Ta pamięć osób starszych to jest pamięć historyczna. To jest pamięć, która strzeże, pamięć, która zachowuje. Kim są osoby starsze? To bardzo często mosty łączące przeszłość z teraźniejszością. To strażnicy pamięci zbiorowej, to strażnicy pamięci rodzinnej. Bez nich młode pokolenia stają się jak drzewa bez korzeni.
1: Pamięć rodziny, pamięć wspólnoty, pamięć miejscowości, nie wiem, pamięć parafii chociażby też.
2: Tak jest, pamięć wydarzeń, pamięć osób, pamięć różnych okoliczności, sytuacji. Jan Paweł II w 99 roku napisał list do osób w podeszłym wieku, do moich braci i sióstr w podeszłym wieku. Jan Paweł II w 99 roku też był już papieżem w podeszłym wieku. 6 lat później umiera. I pisze on tak. Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a tym samym mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości. Strażnicy pamięci zbiorowej mają wiedzę i mają dojrzałość. To Jan Paweł II. Nowy Testament. Nowy Testament. W Nowym Testamencie znajdujemy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Tymoteusz był uczniem Pawła, ale łączyła ich taka, można powiedzieć, więź ojcowsko-synowska nawet. To naprawdę Tymoteusz wiele znaczył dla Pawła, a Paweł wiele znaczył dla Tymoteusza. I w liście Pawła do Tymoteusza, Tymoteusz jest wtedy młodym biskupem, Paweł tak pisze. Przypominam sobie wiarę, jaka jest w tobie. Ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois. Czyli proszę zobaczyć, Paweł zauważa wiarę Tymoteusza, ale zauważa tę wiarę w nim dlatego, że najpierw ta wiara zamieszkała w jego babce Lois. I to ta babka Lois zrobiła ogromną pracę, aby tę wiarę przekazać swojemu wnukowi Tymoteuszowi. Wypisz, wymaluj obraz dzisiejszych czasów, obraz babci, dziadka, którzy zabiegają o wiarę dla swoich wnuków, którzy tej wiary pragną ich nauczyć, tę wiarę chcą im przekazać, o wiarę dla nich się modlą, o wiarę dla nich proszą Boga.
1: A propos młodszego pokolenia, to jest coś takiego, co zniechęca do kontaktu z osobami starszymi, bo jest taki automatyzm, a kiedyś to było inaczej. I teraz tak się zastanawiam, czy ten charyzmat pamięci, czy pamięć jest właśnie takim wspominaniem, kiedyś było inaczej i to się tutaj kończy i to oznacza, że co? Że mój świat był lepszy niż twój, babciu, dziadku? Czy może po prostu to, że kiedyś było inaczej, to wspominanie, ta pamięć jest nam po to potrzebna, żeby pomogła nam lepiej zrozumieć tu i teraz tą teraźniejszość?
2: Historia vitae magistra est. Historia jest nauczycielką życia. Więc historii nie można zostawić. Do historii trzeba wracać. To kiedyś było inaczej, to jest zdanie powtarzane od początku świata. Jakiś czas temu przeczytałem zdanie, które napisał Arystoteles. I co napisał w tym zdaniu? Narzekał. na ludzi młodych. więc to jest to. To, że dziś mówimy, kiedyś było inaczej, kiedyś też tak mówili, a osoby starsze są strażnikami pamięci.
1: Dziś staramy się zapytać siebie, czego my potrzebujemy od osób starszych. A razem z nami jest ksiądz Adam Salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot i ksiądz Adam Wtulik, Salezjanin. Dzisiaj pochylamy się nad charyzmatami starości. Bezinteresowność już jest pobudzona w naszej wyobraźni, w naszych sercach i w naszych myślach i bardzo potrzebujemy obecności osób starszych. Kolejny charyzmat to, księże Adamie?
2: Możemy powiedzieć o doświadczeniu i mądrości, łącząc jedno z drugim.
1: Czyli obok pamięci, to ten drugi charyzmat, mamy doświadczenie.
2: Doświadczenie.
1: Ale czy samo przeżycie wielu lat czyni człowieka mądrym? I jaka jest różnica między doświadczeniem a mądrością?
2: Mądrość wypływa z doświadczenia. Ja bym to tak widział, tak? Bo mądrość jest czymś, co nie pochodzi z książek, bo z książek możemy czerpać wiedzę, pewien obraz świata, a mądrość jest czymś, co wynika z przeżytych lat, z doświadczonych sukcesów, z popełnionych błędów i z wyciągniętych wniosków.
1: Ale ja nie chcę pouczania. Ja wiem lepiej, bo jestem starszy.
2: To nie chodzi o pouczanie, tak? A może inaczej. Nawet jeżeli ktoś tak mówi, ja wiem lepiej, bo jestem starszy, to dlaczego mam od razu stawać w kontrze do tego, ja wiem lepiej, bo jestem starszy? Często rodzi się w nas, kiedy słyszymy takie zdanie, tak, od kogoś, a co ty tam wiesz, ja wiem lepiej, bo jestem starszy. Często rodzi się w nas, pierwszy odruch to jest taki odruch, że się srożymy.
1: No, tak.
2: Ale może warto czasami pomyśleć, zastanowić się.
1: Posłuchać.
2: Rzeczywiście, może ta osoba wie lepiej, bo jest starsza, dlatego że idzie za tym właśnie owo doświadczenie przeżytych lat. Doświadczenie tego wszystkiego, co to życie stanowiło. Ja myślę, że osoba starsza, prawdziwie mądra, nigdy nie powie nam w ten sposób, ja wiem lepiej. Mhm. Tylko będzie starała się powiedzieć troszeczkę inaczej. Słuchaj, może spróbuj tak, może zobacz tak. Może popatrz, że nie wszystko to, co proponujesz, czy to, co wybierasz w tym momencie, jest rzeczywiście dla ciebie dobre. A jeszcze jak za tym przyjdą jakieś konkretne przykłady, szczególnie z własnego życia, jakieś historie, takie historie, których może jeszcze nie słyszeliśmy, to rzeczywiście to przełamuje wtedy pewną barierę, tak? I łagodzi tą relację między jedną a drugą osobą. Księga Wyjścia, żeby też trochę biblijnie było. Pamiętamy historię Mojżesza. Mojżesz otrzymuje od Boga niezwykłą misję, aby wyprowadzić naród wybrany z Egiptu i rzeczywiście dokonuje tego. I jest w pewnym momencie taka sytuacja, że Mojżesz zaczyna rozstrzygać spory pomiędzy ludźmi. A wiadomo, tam gdzie ludzie, tam tych sporów jest masa. I przychodzi taki moment, w którym Mojżesz już nie daje rady. Po prostu fizycznie nie daje rady, tak? Bo to tak dużo mu zabiera czasu i pochłania jego energię, te sądzenie między ludźmi, że wtedy do gry wchodzi jego teść Jetro. I Jetro mówi do Mojżesza, słuchaj, ty weź sobie, znajdź mądrych ludzi, którzy ci będą w tym dziele pomagać, bo sam nie dasz rady. Mądrość, na tym polega mądrość, która rodzi się z doświadczenia Jetry. Jetro przyszedł do Mojżesza i mówi mu, weź, poszukaj sobie kogoś, kto ci w tym dziele pomoże. Bo jak sam dalej będziesz tak robił, to do niczego dobrego nie dojdziesz.
1: A mam osobiste teraz pytanie, czy ksiądz pamięta jakąś starszą osobę, która powiedziała księdzu kiedyś jedno zdanie albo pokazała coś swoim życiem i zostało to z księdzem do dzisiaj?
2: Pamiętam. Mojego tatę. Pamiętam mojego tatę, który pokazał mi, że rano, kiedy wstaję, to pierwszą rzecz, jaką robię, to czynię znak krzyża. Mój tata nie był mistykiem, był człowiekiem ciężkiej pracy. Ale z całego jego życia pamiętam szczególnie to. To jego świadectwo wiary, którą chciał mi przekazać, mi i mojemu rodzeństwu, nie nachalnie, nie narzucając się, ale dając przykład w prostych znakach.
1: Taka drobnostka.
2: Drobnostka. Ale to jest ta drobnostka, która jest we mnie do dzisiaj. Co więcej, to jest drobnostka, w której mojego tatę naśladuję. Pierwsza rzecz po przebudzeniu, czynię znak krzyża. Potem zaczynam ogarniać siebie i idę razem ze swoją wspólnotą na modlitwy, takie poranne. Ale prosta rzecz.
1: Myślę sobie o kolejnym charyzmacie. Przez dużą część życia uczymy się samodzielności. Mamy sobie radzić, być niezależni, nie prosić o pomoc. A starość pokazuje czasami brutalnie, że człowiek już nie jest samowystarczalny. Myślę tutaj o tej współzależności, że jednak potrzebujemy siebie nawzajem. Że osoba starsza nam o tym przypomina.
2: Ta współzależność zaczyna się zawsze w momencie, w którym uświadomię sobie to, że jestem kruchy i potrzebuję pomocy. I myślę, że to jest właśnie ta granica dla wielu osób bardzo trudna. Bardzo trudna. Mam doświadczenie bycia z osobami starszymi, chociażby w mojej wspólnocie, w której jestem. Mam doświadczenie bycia ze współbraćmi, którzy potrzebują mojej i moich młodszych współbraci pomocy. I to jest właśnie ta granica, tak? Przyznanie się do tego, że potrzebuję czyjejś pomocy. I to nie jest żadna ujma dla człowieka, tak? Bo ja już nie dam rady, bo nie mogę, bo nie mam siły. Nie. To nie jest nic złego. To jest naturalny proces, który dokonuje się w człowieku. No, mówimy o Janie Pawle II. No to jest najpiękniejszy przykład przeżywania starości i odchodzenia. Jan Paweł II, który powoli, tak po ludzku, gasł, pozwalając na to, aby w różnych momentach pomagali mu, a czasami wręcz wyręczali go inni. Był taki moment, kiedy nie potrafił już mówić, nie potrafił przeczytać kilku zdań orędzia czy jakiegoś przesłania i co wtedy? I wtedy ktoś inny czytał za niego.
1: Tak.
2: Ktoś inny czytał za niego, a on po prostu był. I wszyscy wiedzieli, że to nie są słowa tego, który czyta, ale to są słowa jego, Jana Pawła II. On pozwolił na to. Pewnie nie miał z tym łatwo. Mhm. Ale przejście tej, czy też no, przekroczenie tej właśnie takiej bariery w sobie przede wszystkim. Jestem kruchy, jestem słaby, potrzebuję twojej pomocy i myślę, że to szczególnie dla nas jeszcze sprawnych też powinno być takim wyzwaniem, żeby uświadomić sobie, że jeżeli ktoś prosi mnie o pomoc, to naprawdę wiele go musi kosztować. To wiele go musi kosztować.
1: Myślę, że jest wiele tych charyzmatów starości i może to wszystko na tym polega, że te charyzmaty nie są po to, żeby idealizować późne lata życia, ani zaprzeczać ich trudnościom. Charyzmat, tak jak ksiądz nam przypomniał, jest darem, który służy człowiekowi i wspólnocie I może właśnie w dniu dzisiejszym, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, warto powiedzieć nie tylko, że chcemy się o was troszczyć, ale może warto powiedzieć, potrzebujemy was.
2: Myślę, że tak. To jest konieczne zdanie. Potrzebujemy siebie nawzajem.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Czekamy na kolejne.
2: Ja też czekam.
1: Ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Szczęść Boże. Jeszcze nie.

0: Tu Rady Warszawa, Zaha Kwadrans 21, przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Jeżeli nie możecie w kościele znaleźć swojego miejsca, jeżeli czujecie się zagubieni, jeżeli życie

0: jest dla was trudne, jeżeli zwątpiliście, jeżeli oczekujecie jakiegoś przełomu w waszej duchowości, jeżeli poszukujecie miejsca, gdzie możecie spotkać drugiego człowieka, który jest dla was serdeczny, przychylny, jeżeli poszukujecie duszpasterza, który podczas sakramentu pokuty was wysłucha, ten sakrament pokuty będzie udany, zapraszamy do naszego kościoła na Mokotowie, ulica Rakowiecka 61, sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, miejsce, w którym właśnie nasz święty czeka na was. I to jest taki święty, który przypomina nam, że w każdej sytuacji, oprócz tego, że trzeba zachować pewien hart ducha i postępować zgodnie z wytyczonym etosem, czy też takim moralnym, z moralną busolą, to oprócz tego trwać w jedności i w pojednaniu z innymi ludźmi, tak? Znaczy Andrzej Bobola, który wzorem Chrystusa podczas nawet tych najtrudniejszych momentów kończących jego życie modlił się za swoich prześladowców, tak? Który nie złorzeczył im, tak? Miejsce, w którym czekają na was duszpasterze, ojcowie jezuici i wspólnota parafialna, która przytuli was, przyjmie, która, mam nadzieję, sprosta waszym oczekiwaniom i pomoże wam w odnalezieniu swojego miejsca w świecie. Zapraszamy serdecznie.
1: Tak pięknie zapraszał pan Filip Wisowski, który należy do Rady Parafialnej. A więcej na temat tego sanktuarium i tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam jutro o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. 42 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczęło nowy rok akademicki. W siedzibie uczelni na Tarchominie odbyła się uroczysta inauguracja. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego.
3: My jesteśmy posłańcami świętego Kościoła, wspólnoty, którą obdarzył nas Pan Jezus, a więc w Jego imieniu idziemy, nie we własnym. I dlatego posłał ich po dwóch, żeby mieli świadomość, że idą w imieniu Kościoła głosić najważniejsze prawdy.
2: Po mszy świętej odbyła się uroczysta sesja na auli. Rektor uczelni, ksiądz Konrad Biskup, wskazał, że zadaniem seminarium jest przygotowanie kapłanów do posługi w parafiach.
4: Właśnie w parafiach nasi absolwenci rozpoczną posługę. Spotkają tam ludzi głęboko wierzących, ale także poszukujących, przeżywających kryzysy i oddalonych od Kościoła. Dlatego potrzebują przygotowania do głoszenia Ewangelii, prowadzenia modlitwy, słuchania i współpracy, do budowania wspólnoty i dzielenia odpowiedzialności z innymi.
2: Nauka i formacje na pierwszym roku rozpoczęło 11 alumnów. Jak mówią, ważną rolę w odkrywaniu ich powołania odegrała służba liturgiczna przy ołtarzu.
5: Koniec podstawówki. Myślałem troszeczkę w tym kierunku, potem pierwsze lata technikum i ta myśl we mnie dojrzewała. Właśnie działanie w służbie liturgicznej to był u mnie taki kluczowy element, który mnie formował, przygotowywał.
6: Praktycznie codzienna służba przy ołtarzu, do mszy, też doświadczenie wspaniałych księży w parafii. To są takie dwa główne powody.
5: Jestem szczęśliwy. Długo wyczekiwany był moment.
6: Zarówno radość z tej służby, która będzie, no ale i obaw, bo to jednak dosyć ważna decyzja w życiu.
2: Przed klerykami 7 lat formacji, alumni 6 roku przyjmą w tym roku święcenia diakonatu, a kleryk po 7 roku święcenia kapłańskie.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: W najbliższą niedzielę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie zostaną odprawiona msza dziękczynna z okazji 50. rocznicy istnienia tamtejszego ruchu Światło Życie. Po niej mieszkańcy będą mieli okazję do integracji, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Bogdan Żywek.
7: Będzie uroczysta msza, zapowiedziało się kilkunastu kapłanów, którzy też, bo nasza wspólnota w tamtych czasach też współpracowała z innymi wspólnotami, Falenica, Kobyłka, Celestynów. Zaprosiliśmy dużo naszych dawnych znajomych, przyjaciół właśnie z tych wspólnot. Po mszy planowane jest takie spotkanie godziny świadectwa, czyli będziemy dzielić się naszym doświadczeniem Pana Jezusa i później przy stole Agapa.
2: W ramach obchodów 50-lecia organizowane są liczne spotkania, na które zapraszani są wierni, którzy przyczynili się do rozwoju wspólnoty na różnych jej etapach. W ramach oazy zawiązało się też sporo relacji.
7: To wydarzenie jakby żyje w nas. Jest w nas wielka wdzięczność na kapłanów, którzy zaangażowali się w to, szczególnie właśnie ksiądz Bogusław Giertuga, był też ksiądz Roman Trzciński. Wielu innych też się przewinęło i w nas to przede wszystkim najważniejsza rzecz i spotkanie Pana Jezusa. W tych realiach właśnie ruchu Światło Życie na rekolekcji tak sprawiło, że to kontynuujemy.
2: Msza święta rozpocznie się o 13:00. Trwają przygotowania do obchodów 26 dnia papieskiego. 11 października w całej Polsce odbędą się msze święte, koncerty, wydarzenie edukacyjne i zbiórki na stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin i mniejszych miejscowości. Tegoroczne hasło brzmi: Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz, a centralnym elementem obchodów będzie coroczna zbiórka na fundusz stypendialny fundacji. Zebrane środki pozwolą na realizację programu stypendialnego i wspieranie młodych ludzi. Dzień.

0: Maryjo, Matko Mądrości Przedwiecznej i niezawodna Patronko Ludzi Nauki, Ty z wielką mądrością i rozpoznałaś i przyjęłaś zadanie, które powierzył Ci Bóg, stawiając je ponad własnymi doczesnymi planami. Stajemy dzisiaj przed Tobą jako społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na progu nowego roku akademickiego, aby zawierzyć Bogu przez Twoje ręce naszą wspólnotę profesorów, studentów i pracowników administracji oraz wszystkich akademickich uczelni w Polsce. Prosimy, abyś pomogła nam w pełni rozpoznać i właściwie realizować w dzisiejszym świecie misję uczelni, zwłaszcza uczelni katolickiej. Przewodnikiem tegorocznych jasnogórskich rozważań będzie ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, wybitny polski teolog, filozof i pedagog, znawca myśli świętego Tomasza z Akwinu, rektor naszej Alma Mater w latach 1922-1924 i sługa Boży. Jego myśli i działalność wysoko cenili wybitni przedstawiciele Kościoła i polskiej kultury intelektualnej. Kardynał August Chlond zachęcał: idźcie do ojca Jacka Woronieckiego, to najjaśniejsza głowa, jaką posiadamy. Święty Jan Paweł II mówi o jego dorobku: są wśród nich dzieła, których chyba długo jeszcze nic nie zastąpi. Ojciec Józef Maria Bocheński wspominał: to najmądrzejszy człowiek, jakiego spotkałem. Był mistrzem języka polskiego, jego podręcznik etyki jest do dziś dnia nieprześcigniony. A niedawno zmarły były rektor KUL-u, ksiądz profesor Andrzej Szostek, wyraził następującą opinię: jest rzeczą zdumiewającą, jak bardzo światłość, która bije z postaci i dzieł ojca Woronieckiego, wciąż jeszcze pół wieku po jego śmierci świeci ewangelicznym blaskiem, jak jego dobre czyny skłaniają do oddania chwały Ojcu Niebieskiemu. Zachęceni tymi świadectwami, sięgnijmy więc do myśli jednego z najwybitniejszych wykładowców naszej Alma Mater i uczmy się od niego szukania prawdy i zdobywania mądrości. Ojciec Jacek Woroniecki poświęcił kwestii celowości czynów ludzkich oddzielny rozdział swojego głównego dzieła Katolicka etyka wychowawcza. Akcentuje w nim, że podstawą ludzkiego działania jest rozpoznanie właściwego celu, a nie przypadkowość. Człowiek potrafi świadomie stawiać sobie cele i odpowiedzialnie kierować swoim postępowaniem. Celem powinno być dobro, a dobra tworzą hierarchię, nazwaną przez Woronieckiego nieprzerwanym łańcuchem celów. Cele mniej istotne nie mogą nigdy przesłonić celu ostatecznego, którym jest sam Bóg, ten, który wszystko stworzył. Ojciec Woroniecki przestrzega, abyśmy nigdy ponad ten cel nie stawiali żadnych innych, skądinąd zaszczytnych celów, jak na przykład zdobycie wiedzy, tytuły naukowe czy osiągnięcie ważnych stanowisk. Nawet doskonałość moralna nie może być celem samym sobie, lecz jest tylko środkiem do zjednoczenia z Bogiem jako celem najwyższym. Rozpoczynając kolejny rok pracy i nauki, pamiętajmy, że wszystkim, co robimy, o tym, dla którego wszystko żyje i który w uczelni musi być zawsze na pierwszym miejscu. Jest nim Bóg Stwórca, mądrość odwieczna, alfa i omega, początek i koniec. Na tym polega szczególna tożsamość uczelni, zwłaszcza katolickiej. Wszelkie nasze przedsięwzięcia i zasady działania, zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktyczno-wychowawczej, mają prowadzić ku prawdzie i dobru, dobru człowieka w świetle wiary. Równocześnie trzeba pamiętać, że Bóg jest bliski człowiekowi, co najpełniej objawił w swoim Synu, który przyjął ludzką naturę i oddał za nas życie. Ojciec Jacek Woroniecki podkreśla, że osiągnięciem najwyższego celu nierozerwalnie łączy się wyzbycie się egoizmu i służba dla świata. Dlatego dążenie do Boga łączy się nierozerwalnie ze służbą człowiekowi. W uniwersytecie oznacza to służbę naszym studentom, przekazywanie im wiedzy i mądrości oraz wspieranie ich integralnego rozwoju intelektualnego, moralnego i duchowego. Ojciec Jacek żalił się, że co krok w życiu spotykamy ludzi, którzy dużo umieją, otrzymali gruntowne wykształcenie, a nie mają charakteru, nie umieją postępować jak należy, bo nie zostali wychowani. I dodawał, że uniwersytet ma za cel właśnie kształcenie charakterów, a nie tylko przekaz wiedzy. Działalność każdej uczelni podlega ocenie według kryteriów właściwych współczesnemu światu nauki. W Uniwersytecie Katolickim musimy jednak pamiętać przede wszystkim o ocenie, którą ostatecznie wystawi nam Bóg oraz nasi bliźni, którym posługujemy. To zakorzenienie sprawia, że pozostajemy uczelnią wierną swojej tradycji. Nie oznacza to jednak zamknięcia się na współczesność. Korzystamy z osiągnięć współczesnej nauki i technologii, pamiętając, że są one środkami, a nie celem samym sobie. Dziś należą do nich także sztuczna inteligencja, nowe technologie, które stawiają przed uniwersytetem kolejne pytania o prawdę, odpowiedzialność i godność człowieka. U progu roku akademickiego ojciec Jacek Woroniecki, nasz światły profesor, uwrażliwia nas na prawdę, że tylko Bóg jest dobrym najwyższym i jedynym celem, którego osiągnięcie może człowieka w pełni uszczęśliwić. Prosimy dzisiaj o Bożą opiekę dla wspólnoty akademickiej KUL-u, dla wszystkich uczelni w Polsce przez cały najbliższy rok akademicki. Niech nasza działalność zmierza ku właściwym celom. Niech przyczyni się do kształtowania nowego pokolenia ludzi mądrych, służących z poświęceniem Bogu i Ojczyźnie. Stojąc przed obliczem Maryi Jasnogórskiej, przyzywamy jej wstawiennictwa słowami poety polskiego oświęcenia Franciszka Karpińskiego. Matko Boska Królowo, światłem Twoim i Twoją miłością oświęć naszą drogę na nowo. Ty, która nosisz mądrość przedwieczną, bądź przy nas w trudach i znoju. Niechaj nauka idzie z cnotą w parze, w krainie prawdy i pokoju. Weź w swoją opiekę nasze umysły, niech praca sercu nie szkodzi, niech pod Twoim okiem, Matko Najświętsza, nowe pokolenie w mądrości się rodzi.
1: Bóg zapłać za naukę świętą.
2: Księdzu profesorowi Mirosławowi Kalinowskiemu, rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziękujemy za to dzisiejsze apelowe rozważanie. Powierzamy oczywiście wszystkie uczelnie, studentów, pracowników wszystkich uczelni wyższych. Chcemy dzisiaj, Mario, Tobie dziękować za tych, którzy rozpoczynają na Jasnej Górze swoje doroczne rekolekcje, wszystkich członków jasnogórskiej rodziny różańcowej. Październik jest szczególnym miesiącem umiłowanym tej modlitwy, dlatego powierzamy ten czas rekolekcyjnych rozważań ojca Kazimierza Manieckiego, który głosi te rozważania, także posługa ojca Mariana Waligury, który opiekuje się tym dziełem, Twoim dziełem, Maryjo. Chcemy modlić się także za wspólnotę powołani dla powołanych, którzy w sposób szczególny otaczają troską i swoją modlitwą tych, którzy służą Bogu. Oni właśnie dzisiaj podejmą całonocne czuwanie przed Twoim wizerunkiem. Chcemy modlić się także za pielgrzymów z diecezji tarnowskiej, z Bobowej, z diecezji gliwickiej, z Rusinowic, z diecezji ełckiej, z Suwałk, a także z Gdańska, Sobieszewa, z archidiecezji Gdańskiej. Szczególnie także oddajemy wspólnotę parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Szczytnej, w diecezji świdnickiej, gdzie, Maryjo, jesteś obecna w sposób szczególny w kopii Twojego cudownego wizerunku. Modlimy się za polski episkopat, za nasz pauliński zakon, prosząc o nowe i święte powołania do służby Bożej, intencje zawarte w Wielkiej Księdze, modlitwy apelowej za dobrodziejów i pracowników Jasnej Góry. Modlimy się, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
3: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiedz nas na zaproszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w ogniu, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie Ty.
2: W intencji naszej Ojczyzny i o pokój na świecie, pod Twoją obronę,
6: Panie się święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, lecz nie gardzić w potrzebach naszych,
7: ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas.
2: O błogosławieństwo prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo.
8: Jest jakimś zobowiązaniem, że na progu roku akademickiego rozpoczyna się również miesiąc maryjny. Miesiąc zmagań poprzez posługę myślenia, ale jednocześnie i modlitwy. I przypomnijmy, że 80 lat temu kardynał August Lund powiedział: Polska nie zwycięży bronią, ale różańcem i miłością do drugiego człowieka. To w tym duchu przyjmujemy również październikowe orędzie Fatimy. Na koniec moje niepokalane serce zwycięży.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, tu Radio Warszawa. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcem świętym już o 21.30, jak zwykle 512 700 444 512 700 555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Marek Hawryluk.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
1: Jedną z pierwszych modlitw, której nauczyli nas rodzice lub dziadkowie, jest piękna modlitwa: Aniele Boże, stróżu mój. Pamiętamy również obrazki właśnie z tym aniołem stróżem i dziećmi, które wywołują nas sentyment, może tęsknotę za okresem beztroski, pierwszych wzruszeń, radości życia w otoczeniu ludzi, którzy okazywali nam miłość. Z biegiem lat ta modlitwa wydaje się nam taka prosta, dziecinna, że może gdzieś o niej zapominamy. A jednak Jezus dziś przypomina nam o aniołach, którzy nieustannie o nas pamiętają i wstawiają się za nami u Boga. I niezależnie od wieku, posiadanych tytułów, ilości kont, trudności finansowych, choroby czy osamotnienia, możemy, tak jak dzieci, wołać o pomoc, wstawiennictwo, opiekę naszych niewidzialnych przyjaciół, aniołów, stróżów. Każdy z nich jest posłany, aby uczynić nas w tym świecie posłańcami Bożej radości, miłości, życia w łasce, czyli życia w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Jak dobrze, że mamy przy sobie takich przyjaciół, aniołów, stróżów.

0: Tu Rady Warszawa, zbliża się godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512-700-444, 512-700-555. Razem z nami w studio goście parafianie z parafii Świętego Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie. Witam serdecznie gości i zapraszam do modlitwy. A prosimy o opiekę Matki Najświętszej Boże, błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda za Radio Warszawa. W intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów, księdza Mariusza Wedziuka i księdza Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełniaj je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. W dniu 35. rocznicy powstania Radia Warszawa prosimy o łaskę życia wiecznego dla założyciela rozgłośni świętej pamięci księdza Tadeusza Łakomca oraz zmarłych pracowników naszego radia. Polecajmy Panu Bogu wszystkich byłych dyrektorów i pracowników rozgłośni, którzy swoją pracą przyczyniali się do jego funkcjonowania i rozwoju. Modlimy się o powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama i Teresy. Modli się rodzina o zdrowie i potrzebne łaski dla Bogu miłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Łukasza, Ewy, Grzegorza, Beaty, Anety, Tomasza z rodzinami. O łaskę zdrowia, opiekę Maryi dla Stefanii, Mariusza, Haliny. O uratowanie wzroku dla Krzysztofa, o dar nieba dla świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. Modlimy się o uzdrowienie Igora, Oskara, Moniki, Agnieszki, o zbawienie dla świętej pamięci Stefana, Stanisława, Elżbiety, Danuty, Jana, Magdaleny, konających w tym momencie. O nawrócenie Kacpra, Antka, Karoliny, o nawrócenie Rosji, o błogosławieństwo dla małżeństwa Asi i Łukasza, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zybruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o udaną operację i dobre wyniki badań i łaskę zdrowia dla Dominiki, o światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o Boże błogosławieństwo dla Michała Białka, modli się kuzyn, o potrzebne łaski dla koleżanek i kolegów z pracy, modli się Alicja, o potrzebne łaski dla Asi i jej rodziny. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, świętej Rity, o dobrą, dającą poczucie spełnienia pracy dla syna, modlą się rodzice. W dniu 35. rocznicy Radia Warszawa o dar Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla wszystkich pracowników, o opiekę Matki Bożej i prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Pawła i Magdy, Darka i Justyny, łaski Boże dla księdza Piotra, o potrzebne łaski dla księdza Mateusza, o opiekę Bożą dla naszej ojczyzny, o potrzebne łaski dla Pana Prezydenta, przez wstawiennictwo świętej Rity i ojca Stanisława Papczyńskiego, o uzdrowienie z depresji lękowej Adama i małej Alicji, o powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza, o dobrą i bezpieczną podróż modli się słuchaczka w intencji Bogu wiadomej. O potrzebne łaski dla Kasi i małego Olafa. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z Glorią i Pawła i Marceliny ze Stefanią. Modlimy się o uratowanie małżeństwa Marzeny i Andrzeja. Prosimy o dar pojednania dla nich i miłości wzajemnej. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie, za wszystkie grupy, wspólnoty modlitewne i za wszystkich kapłanów tam posługujących. Jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Objawienie nad Jordanem nie ogranicza się do słów. To przede wszystkim doświadczenie tajemnicy duchowej, która tam się dokonała. Jezus objawia swoje Boże synostwo, stojąc w jednym szeregu z grzesznikami. Jezu, pozwól nam uczestniczyć w doświadczeniu, jakie dano było Tobie nad Jordanem.
0: A razem z nami jest Pani Bożena. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże, witam. Barbara.
0: Pani Barbara, oczywiście.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Barbaro, Bóg zapłać za słoną modlitwę i pozdrawiamy bardzo gorąco. Dziękuję. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
2: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444, 512 700 555.
1: Tajemnica druga. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Bóg objawia w Jezusie swą bliskość w dość zaskakujący sposób. Początkiem znaków okazuje się przemiana wody w wino. To ma wzbudzić wiarę w uczniach i objawić chwałę Syna Bożego. Maryjo, która wierzysz przed innymi, pozwól nam oprzeć się na Twojej wierze.
0: A razem z nami modli się Pani Agnieszka. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Dziękujemy Pani Agnieszko za modlitwę i za obecność. Spokojne noce z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555.
3: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Pełnia czasu przejawia się w tym, że w ludzkie dzieje wniknął sam Bóg ze swoją wiecznością. Ten nieskończenie miłosierny Bóg, jakby urągając naszemu poczuciu sprawiedliwości, wchodzi w otchłań naszego grzechu i naszej słabości, byśmy nawet na samym jej dnie mogli doświadczyć głębi Jego miłości. Jezu, daj nam poznać tajemnicę Twojego Królestwa.
2: Jest z nami Pani Zdzisława. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże, witam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, Pani Zdzisławo. Pozdrawiamy serdecznie, oczywiście. Z Panem Bogiem do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555.
3: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Jezus wszedł na górę, bo pragnął znaleźć miejsce do modlitwy, sprzyjające skupieniu dla siebie i dla trójki uczniów. Ale Piotr, Jakub i Jan, modląc się, zasnęli. Tym bardziej zaskoczyło ich to, co zobaczyli po przebudzeniu. Zostali porwani zachwytem przemienienia. Jezu, pozwól nam wniknąć w tę tajemnicę.
2: A razem z nami modli się Pan Robert. Szczęść Boże, Panie Robercie, witam.
4: Szczęść Boże, również witam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Panie Robercie, Bóg zapłać za modlitwę wspólną. Pozdrawiamy serdecznie.
4: Również pozdrawiam, Bóg zapłać. Szczęść Boże, nocy spokojnej.
2: Wzajemnie. 512 700 444 512 700 555.
3: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Wiara przekonuje nas o skuteczności modlitwy eucharystycznej, w której centrum znajduje się prośba do Ojca, by zechciał mocą Ducha Świętego przemienić nasze dary w ciało i krew Chrystusa. Wtedy Bóg wlewa w nie swoje życie i daje nam siebie. Jezu, pozwól, aby dotarło do nas jeszcze pełniej Twoje ożywiające słowo.
2: Razem z nami modli się Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże.
6: Święty
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę.
3: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Pani Aniu za wspólną modlitwę.
5: Bardzo dziękuję za modlitwę. Pozdrawiam Bogosławie. Do usłyszenia.
2: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Dziękuję oczywiście wszystkim słuchaczom. Dziękuję także oczywiście naszym gościom zgromadzonym w studiu, a dziś parafianie z parafii świętego Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie. Tym razem są na warszawskiej pracy. Bóg zapłać za modlitwę i za obecność. Zapraszam już jutro o stałej porze, czyli o godzinie 21:30. Za kilka chwil na antenie Radia Warszawa audycja Wolna Chata. Audycję poprowadzi Jacek Racięcki. A dziś przypomnimy wywiad z 2025 roku, którego udzielił zmarły tragicznie ksiądz Wojciech Drap. Za 3,5 minuty godzina 22 kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Domrowski, kłaniam się. Samych radości.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
1: Jak zawsze serdecznie i gorąco witam wszystkich. Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do naszej audycji. A dzisiaj w Wolnej Chacie gość specjalny. Gość już trochę znany, bo mieliśmy przyjemność spotkać się już z moim dzisiejszym Państwa gościem. Ale dzisiaj jest okazja ku temu, żeby ponowić nagranie. A gościem jest ksiądz Wojciech Drab.
2: Witam.
1: Witam Cię, Wojtku, gorąco i serdecznie. Ksiądz Wojciech właśnie jest okazja, bo głosi rekolekcje dla absolwentów i uczestników warsztatów 12 kroków dobrej drogi. No i właśnie mamy troszkę czasu i jest pod ręką. Tak, bo jesteś kapłanem diecezji świdnickiej,
2: tak.
1: W której pełnisz funkcję egzorcysty. Jesteś też proboszczem obecnie na jednej parafii wałbrzyskiej.
2: W Wałbrzychu, tak. No, z Wałbrzycha też jest w sumie niedaleko.
1: No właśnie. I jest też może niektórym z Państwa, a nawet na pewno niektórym znany z nagrywanych codziennie medytacji właśnie na stronie parafia Doboszowice. Też jeżeli ktoś ma ochotę, czy będzie chciał pogłębić słuchanie księdza Wojciecha Draba, to zapraszamy. Ale jak słychać, można też usłyszeć na naszej antenie w audycji Wolna Chata w Radiu Warszawa na 106.2. Myślę tak, że właśnie troszeczkę też tak w duchu tych rekolekcji, które głosisz, no bo tak to akurat porusza, co tam się dzieje. Nie chcę mówić czy powtarzać jakby rekolekcji, bo nie o to chodzi, ale pewne aspekty, które tam się zadziały, czy które tam pokazałeś, wiem, że są poruszające i chciałbym Cię poprosić o to, żebyś może coś o tym jeszcze powiedział, czy rozwinął. Taki temat, który mnie zawsze dotyka i jakoś bardzo porusza, mam poczucie, że to jest bardzo ważna przestrzeń, która przeciętnego człowieka potrafi całkowicie zniewolić. Ta przestrzeń krzywdy i winy, nie? Takiego zanurzenia pomiędzy jednym a drugim w takim oczywiście neurotycznym, nierzeczywistym przeżywaniu siebie, w takim wzbudzaniu tego poczucia skrzywdzenia czy poszukiwaniu w życiu, w którym się jest obecnie, potwierdzenia krzywdy, którą się w sobie nosi. Powiedziałeś na rekolekcjach właśnie o tym kontekście pokoleniowym i też w kontekście właśnie tego, że w ten sposób obwiniając czy oskarżając naszych rodziców, dziadków czy innych uczestników naszego życia rodzinnego, zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za przeżywanie tej krzywdy i za jej oczyszczanie, prawda?
2: No tak, właśnie zdejmujemy z siebie wiele rzeczy, bo to też tak chodzi im po głowie. Tak, może dzisiaj będę trochę kontynuował ten temat, to tak jakby dając przedsmak słuchaczom, bo mi też chodzi po głowie, że to jest tak naprawdę zakorzenione trochę w takiej głębokiej nieakceptacji siebie, swojego życia, że człowiek jest na przykład niezadowolony z tego, jak funkcjonuje moje życie, nie układa mi się, jestem niezadowolony z siebie, jak ja funkcjonuję. No i teraz zaczynamy szukać przyczyny i najłatwiejsza przyczyna to jest znaleźć no, winnego, nie? Koza ofiarnego, nie? No i to jest takie łakome, prawda, bo się zwrócić właśnie w kierunku rodziców, a to niekoniecznie, bo to różnie reagujemy, szukamy
1: partnerów winnych. Partnerów obwiniamy.
2: Tak, partnerów obwiniamy, prawda, żona męża, mąż żonę obwiniamy, nie wiem, rząd, obwiniamy papieża, czy kościół w ogóle, no Pan Bóg też jest
1: dożorny. Osoby, do których jesteśmy jakoś zależni.
2: Właśnie, prawda? Świat obwiniamy, no generalnie właśnie to jest kłopot, że w tym wszystkim szukamy właśnie przyczyn poza sobą, nie? A nawet jak widzimy, że coś w nas nie funkcjonuje i że to, że jak już człowiek dochodzi, że no, pewne rzeczy w moim życiu wynikają z faktu, że ja nie funkcjonuję, no to też szukamy poza sobą przyczyn tego, że ja nie funkcjonuję i to jest taka droga donikąd w sumie, bo nakręcanie się w nieskończoność, kto jaki błąd popełnił i kto jest winny, no to tylko potęguje w człowieku poczucie bycia ofiarą, poczucie krzywdy i potęguje ból i niezadowolenie z życia i życie staje się po prostu cierpieniem. Jak się głębiej temu przyjrzeć?
1: Tak, no,
2: to
1: tak,
2: po prostu
1: tak.
2: Staje się cierpieniem,
1: ciężarem.
2: No właśnie. I można dojść do tego, że człowiek czuje się skrzywdzony z samego faktu, że żyje i takie przypadki są znane w sieci.
1: Albo z samego faktu, że nie żyje, bo w ten
2: tak.
1: sposób powstrzymuje rozwój swojego życia.
2: Albo właśnie, nie? Znaczy właśnie to jest powiązane, bo jeśli ja zatrzymam rozwój swój i swojego życia, no to właśnie będę coraz bardziej cierpiał. No i cierpiąc, no będę szukał przyczyn cierpienia i mówię, i najłatwiejszy kierunek, no to jest obwiniać, nie? Obwiniać i tu później właśnie są takie bardzo symptomatyczne objawy, znaczy symptomatyczne objawy, no symptomy takie na przykład, że człowiek potrafi dojść na przykład do przekonania, że wszyscy mają lepiej ode mnie, w konsekwencji wszyscy są mi coś winni, tak, i wszyscy powinni się kręcić wokół mnie, bo ja jestem najbardziej pokrzywdzony na świecie. I ja nierzadko spotykam w mojej pracy takie właśnie osoby, które rzeczywiście żyją w takim przekonaniu, że już nikt nie ma tak źle jak ja. I tu tak, bo ja też nie za bardzo lubię mówić o terapii, bo ja nie jestem terapeutą i też nie chcę się tam wymądrzać, ale tutaj na przykład czasami widzę pożytek z tak zwanej terapii grupowej, bo widzę, że dla niektórych ludzi to jest pierwszy szok z terapii grupowej, że to nie tylko ja mam jakieś problemy. I tak na przykład też w kontaktach z ludźmi związanymi właśnie z 12 krokami, czy właśnie w tej wersji dla chrześcijan, czy w tej wersji aoskiej.
1: To jest kontakt grupowy, może nie
2: właśnie,
1: stricte terapeutyczny, ale grupowy.
2: Właśnie, niby jest kontakt grupowy, ale też spotkałem się z takimi sytuacjami, że ta grupa funkcjonowała w przekonaniu, że to tylko my mamy takie problemy. I pamiętam kilka takich przypadków, kiedy dla grupy, z którą miałem kontakt, która gdzieś tam poprosiła o jakieś spotkanie formacyjne, że dla nich było szokiem, że to, co oni przeżywają, to, co doświadczają, to jest wspólne dla wszystkich ludzi, że to nie jest jakaś ich wybitna specyfika. I widziałem, że to dla nich było bardzo ważne odkrycie, że to nie tylko oni się zmagają z jakimiś trudnościami, ale właśnie, że każdy z nas ma jakiś zestaw kłopotów, trudności.
1: Sposób, w jaki sobie radzimy z nimi, może być różny, właśnie, ale powody są te same.
2: Że my wszyscy mamy jakieś tam trudności, próbujemy sobie jakoś z nimi radzić, że właśnie 12-krokowcy no to mają jakiś sposób radzenia sobie z tym wszystkim. A właśnie te fałszywe sposoby, no to się sprowadzają. Ja tu też nie chciałbym, że ktoś się poczuł dotknięty, ale mi się to trochę kojarzy z takim świętem Jom Kippur ze Starego Testamentu, tak zwany Dzień Przebłagania, kiedy właśnie zgromadzenie Izraelitów składało swoje winy na tak zwanego kozła ofiarnego, wypędzali go na pustynię, uważali, że sprawa załatwiona. Tu się wiąże też taka żartobliwa opowieść z tym wypędzaniem kozła na pustynię, bo on miał sobie ten kozioł na tej pustyni tam zginąć, zdechnąć, prawda, umrzeć razem z tymi wszystkimi naszymi winami, niedoskonałościami i tak dalej. I raz się zdarzyło, że ten kozioł połaził sobie po pustyni, połaził i wrócił. No i od tamtej pory to zrobiono coś takiego, to właśnie w czasach jeszcze przed Jezusem, że za tym kozłem wysyłano takiego specjalnego człowieka, który miał pilnować, że ten koziołek najlepiej sobie doszedł do jakiejś skarpy i tam spadł i szczęśliwie kark skręcił i przypadkiem nie wrócił z tymi winami. No ale to tak trochę...
1: No możemy się śmiać, ale my to robimy.
2: Ale my to robimy, że szukamy kozła ofiarnego.
1: I tak jest, że wraca.
2: Tak. Szukamy kozła ofiarnego, to tak samo patrzę właśnie, jak są sprawy karne. Nieraz się sądzimy do upadłego i myślimy, że jak doprowadzimy do tego, że ten domniemany, czy faktyczny winowajca, że jak zostanie przykładnie nieukarany, to mnie to uspokoi. Okazuje się, że nie, bo problem jest we mnie, nie? I to jest sztuka dość
1: moje
2: do tego,
1: jest nieprzebaczenie.
2: Właśnie, że problem jest we mnie, nie? I że to nie jest sztuka szukać winnych, tylko właśnie sztuka znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego, co ja noszę, bo to, że...
1: Ale też to jest takie ciekawe, że to moje nieprzebaczenie często jest karmione moją krzywdą.
2: Tak.
1: Znaczy, moim zawinieniem względem innych. Czyli nie przebaczę komuś, bo jak ja komuś nie przebaczę, to będzie musiał szukać ja przebaczenia. A jak ja nie przebaczę, to nie muszę szukać przebaczenia.
2: Czy
1: jestem w takim klinczu.
2: Ja jestem przekonany, pewnie byliby tacy, którzy by ze mną dyskutowali, ale jestem przekonany, że na dnie każdego nieprzebaczenia, każdego żalu, poczucia krzywdy, że na dnie jest poczucie winy.
1: Tak.
2: I to dla mnie to takim koronnym przykładem jest, jak właśnie są ludzie, którzy czują się skrzywdzeni przez swoich rodziców, przez jakieś tam sytuacje rodzinne i w ogóle, to na końcu zawsze wyłazi żal do samego siebie, poczucie winy, że to jest moja wina, że moi rodzice nie umieli mnie kochać.
1: Że to jest wina neurotyczna. To
2: właśnie
1: jest wina nieprawdziwa.
2: Tak,
1: ona jest wdrukowana przez kulturę i przez moje postrzeganie.
2: To oczywiście, że to jest wina neurotyczna i tu chodzi o wyleczenie tego. A ponieważ my ludzie, jak się głębiej temu przyjrzysz, to zauważysz, że my ludzie sobie kompletnie nie radzimy z poczuciem winy.
1: Niestety,
2: kompletnie.
1: Taka prawda.
2: I uciekamy od tego poczucia winy w poczucie krzywdy. Ale to jest takie kręcenie się w kółko, nie?
1: Albo odwrotnie, zamieniamy czasami krzywdę na winę.
2: Także to jest żadne wyjście, takie bujanie się jak wahadło między poczuciem winy a poczuciem krzywdy. No to po prostu człowiek żyje w takim wahadle i w cierpieniu tak naprawdę.
3: Tak.
2: I teraz jest pytanie, czy ty chcesz wreszcie przestać cierpieć, nie?
1: I co się niestety okazuje, czasami niektórzy dają informację nieświadomie, że nie chcą.
2: Że nie chcą, tak.
1: Że dalej to chcą jest, w tym cierpieniu.
2: Tak, to są bardzo trudne sytuacje, kiedy człowiek, wiesz, ja to lubię porównywać do ryby, że instynkt ryby ma zapisane takie przekonanie, że naturalnym środowiskiem życiowym ryby jest woda. I cokolwiek z rybą zrobisz, to instynkt działa tak, że ryba nieświadomie tam podskakuje, w ogóle chce z powrotem skoczyć do wody. I spotykam ludzi, którzy z różnych powodów mają zapisane w podświadomości, że on do życia potrzebuje być w cierpieniu, w poniżeniu, w takich rzeczach. I on oczywiście świadomie niby nie chce cierpieć, ale cokolwiek nie robi, to właśnie jak ta ryba pakuje się wyższe, większe cierpienie. I to właśnie...
1: To jest prawda.
2: I to widzę, że wtedy to jest coś do uleczenia w jego sercu, właśnie taka nieświadoma, fałszywa potrzeba, która człowieka niszczy. I to właśnie łatwo...
1: Czyli to jest ta nieprawda o człowieku.
2: Właśnie, ta nieprawda, nie? Zaszyta w sercu. Dlatego Jezus przyszedł leczyć ludzkie serca, nie? Czynić metanoję. Ta metanoja to jest przetłumaczone jako nawrócenie, ale o tym za chwilę będziemy mówić dalej.
1: Tak, za chwilę powrócimy do naszego spotkania z księdzem Drabem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z księdzem Wojciechem Drabem. Mówimy o krzywdzie. Właśnie powiedziałeś o metanoi, czyli o tym, co Pan Jezus proponował, czy zapraszał do czego ludzi w swoich czasach.
2: Czy właściwie nie tylko w swoich czasach, bo jak się przyjrzeć głębiej, to właśnie to jest właściwie pierwsze słowo, jakie Jezus wypowiedział, kiedy zaczął nauczać, to właśnie pierwsze słowo brzmiało: nawracajcie się, metanoita. Tak właściwie to sformułowanie jest warte rozważenia, bo Jezus wypowiedział taką informację jako pierwszą. Jak się głębiej przyjrzeć, to później całe jego nauczanie, wszystko co robił, to właśnie się sprowadzało do tej syntetycznej informacji, jakby tak wiecie. No jak się pisze pracę na przykład doktorską, to na początku pracy musi być teza, nie? I później ja tą tezę w pracy doktorskiej rozpracowuję, no i na końcu pokazuję, co z tego wynikło, czy ta teza była prawdziwa, czy nieprawdziwa. No i to tak można potraktować te pierwsze słowa Jezusa jako właśnie taką tezę. Jezus później cały czas funkcjonuje w przestrzeni tego sformułowania. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przy czym słowo Ewangelia trzeba wziąć w jego oryginalnym znaczeniu, bo trzeba wiedzieć, że kiedy Jezus te słowa wypowiadał, to nie istniała Ewangelia w naszym rozumieniu tego słowa jako jakieś tam dzieło spisane. Oryginalne znaczenie to jest dobra nowina i teraz zobaczcie, że to się wiąże z tym, o czym rozmawiamy, że my uwielbiamy mielić w sobie złą wiadomość. Wiadomość o tym, że jestem skrzywdzony, że jestem do niczego. Podsycać te właśnie złe wiadomości, nie? Nosimy je w sobie. Karmimy, to nawet z dziennikarzami można pogadać.
1: Koncentrować uwagę na złą.
2: Każdy dziennikarz powie, że w cenie są złe wiadomości. Nikt nie płaci za dobre wiadomości, a wszyscy są chętni płacić za złe. No co to jest za wiadomość, że ktoś pojechał tak jak ja z Wałbrzycha do Warszawy i dojechał szczęśliwie, nie? To nie jest wiadomość. Ale jak ja bym po drodze spowodował wypadek, ze 6 samochodów by się zderzyło, tam parę osób by zginęło, inni trafili. To jest o czym pisać, nie? A to, że ktoś dojechał szczęśliwie, no to, że tam jakiś ksiądz funkcjonuje na parafii w miarę poprawnie i tam się wszystko kręci, no to nie jest wiadomość, ale jak zrobi ksiądz jakiś przekręt na parafii, to się mieli. W każdym razie chodzi o to, żeby zauważyć, że my uwielbiamy karmić się złymi nowinami, złymi myślami, nakręcać się tym, jesteśmy tym udręczeni i w ogóle. A mimo to, jak jacyś, no nie wiem, właśnie to coś jest neurotycznego w tym, że to w sobie podsycamy, wyłapujemy, nosimy w sobie, nakręcamy się. A Jezus mówi, że chodzi o to, żeby uwierzyć w dobrą nowinę. Aczkolwiek właśnie w to, co dobre uwierzyć, nie? I okazuje się, że z punktu widzenia Jezusa, to nie wystarczy po prostu sobie postanowić, że od tej pory będę sobie myślał tylko o dobrych rzeczach. Okazuje się, że to jest za mało. Jezus twierdzi, że ta wiara właśnie, wiara w dobro, w to, że jest dobrze, to jest właśnie skutkiem nawrócenia. I teraz problem nawrócenia. Ktoś, kto nie znał greki, przepraszam, że tak mówię, to ludziom wmówił, że słowo metanoia, tłumaczone jako nawrócenie, znaczy przemiana umysłu. Rzeczywiście nous, no to jest jeden ze składników tego słowa, takie słowo nous, to mówi o umyśle, o tym, co w nas myśli, nie? Metanous. I komuś się skojarzyło, że metanous, no to jest zmiana myślenia, zmiana umysłu, ale przyjrzyjcie się, że człowiekowi nie wystarczy na rozum coś wytłumaczyć, jest za mało. Okazuje się, że właściwie to jest nawet jeszcze gorzej, bo ja na rozum już niby wiem, jak powinienem funkcjonować, jak to wszystko powinno działać.
1: Zamiast przyjąć prawdę, to ją racjonalizuję.
2: Tak, a odkrywam, że mimo tego, że na rozum wiem, jak to powinno działać, to funkcjonuje w praktyce dalej tak samo, jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze większe poczucie winy, że ja nie daję rady. I właśnie dlatego metanoia to nie znaczy przemiana umysłu, tylko ten przedrostek meta w grece znaczy poza. Tak jak jest fizyka i metafizyka.
1: Przemiana jest poza umysłem.
2: Właśnie, fizyka i metafizyka, nie? Że metafizyka jest czymś głębszym niż fizyka. I tu tak samo Jezusowi chodzi o to, że on przyszedł właśnie sięgnąć głębiej niż umysł, niż nasze wszystkie ludzkie możliwości, sięgnąć do czegoś...
1: Poza ludzkie poznanie.
2: Właśnie, poza ludzkie poznanie, poza to wszystko, na co my mamy wpływ, sięgnąć w nas do takiej głębi, tak naprawdę, z której nawet nie zdajemy sobie sprawy, nie wiemy, jak ona funkcjonuje.
1: Ale w konsekwencji następuje przemiana myślenia.
2: Właśnie. W konsekwencji ta przemiana myślenia jest. Ja myślę, ja to tak widzę, że Pan Bóg nie ignoruje rozumu, bo to jest przecież...
1: Nam go dał.
2: No, przecież sam to z takimi stworzył. I że rozum jest do tego, żebym ja poznał, odczytał, dogadał się z Bogiem, zrozumiał, co On tak naprawdę chce zrobić. A zobaczcie, że w nas jest jakaś głębia, jeżeli ta głębia jest zepsuta, to
1: albo nie jest dostępna.
2: Znaczy, jeżeli w tej głębi coś jest zepsute, rozregulowane, to my nie jesteśmy w stanie tego po ludzku przeskoczyć. To nami kieruje. No to właśnie są te wszystkie teorie psychologiczne mówiące o istnieniu w nas podświadomości. To są właśnie te wszystkie, to co się zaczęło jeszcze od Freuda, prawda, kiedy mówił o ego, o superego, o id, prawda, że psychologowie tak jakoś po swojemu to widzą, że istnieje w nas coś znacznie głębszego, co nami de facto kieruje, na co my nie mamy wpływu. Jeżeli nie sięgniemy do tej głębi, to nic z tego nie będzie. Że samo trenowanie człowieka, takie po ludzku właśnie, próba wyćwiczenia w nim takich czy innych zachowań, nawyków, no to jest ograniczona w skuteczności. No i co się jeszcze okazuje, że jeżeli ta głębia we mnie, którą Biblia nazywa serce, nie? Biblia nazywa tą głębię we mnie sercem, jeżeli to moje serce jest zepsute, to tak naprawdę ja potrzebuję Stwórcy, że to serce naprawi. Jezus przyszedł to robić. To są pierwsze słowa Jezusa. On przyszedł naprawić moje serce, naprawić to, co jest poza naszym zasięgiem.
1: To tak po dzisiaj można powiedzieć, że jak się idzie z uszkodzonym czymkolwiek, nie? No. Do jakiegoś miejsca do naprawy, to najlepiej pójść do tego serwisu producenta.
2: Właśnie.
1: Nie? Bo jakiś inny może wcale niekoniecznie naprawić, może jeszcze bardziej zepsuć. Nie?
2: No właśnie, bo inaczej to jesteśmy skazani na szukanie po omacku, jak takie na chybił trafił i to tak naprawdę doprowadzę
1: do... My potrzebujemy serwisanta, producenta.
2: Tak.
1: Pan Bóg nas pomyślał, niech Pan
2: Tym
1: Bóg
2: bardziej,
1: nas naprawia.
2: Widzicie, no my nie mamy de facto właśnie po ludzku rzecz biorąc, nie dysponujemy idealnym modelem człowieka. Nie wiemy, jak człowiek powinien de facto funkcjonować.
1: Wiemy, że Pan Bóg jak go stworzył, to mówił, że był doskonały, ale jego zamyśle.
2: Tak. No i my próbujemy sobie po ludzku, na przykład na płaszczyźnie psychologii czy psychoterapii, tworzyć jakiś model człowieka, że do tego modelu próbujemy dopasować naszych pacjentów, ale ten model człowieka jest niedoskonały.
1: No i on jest odnoszony do społeczeństwa, tak, do społecznych oczekiwań.
2: Tak, i on jest odnoszony do oczekiwań społecznych i też wynika z pewnej statystyki. I dlatego później ten model człowieka, że tak powiem, trochę pikuje w dół, bo statystyki są takie, a nie inne.
1: Nie wytrzymuje próby czasu po prostu.
2: Właśnie. I to dlatego trzeba się odwołać do tak zwanego producenta. I ten producent jest dostępny, stał się dostępny w Jezusie. I mówi, słuchaj, jeżeli w tobie jest cierpienie, jeżeli widzisz, że są rzeczy, których nie umiesz przeskoczyć, nie umiesz sobie poradzić, jeżeli uciekasz od siebie właśnie w poczucie krzywdy, w obwinianie.
1: Właśnie uciekasz od siebie, tak. Tego nie rozumiemy, że rozpamiętując nasze wydarzenia, no przykre, tak, dla nas, to my wcale nie jesteśmy przy sobie, tylko jesteśmy poza sobą.
2: Mało tego, jesteśmy tak naprawdę poza życiem, bo jeżeli my w nieskończoność rozpatrujemy to, co się zdarzyło kiedyś, to nie żyjemy, tak? bo to, co było, tego już nie ma, nie? Mhm. I my rozgrzebujemy coś, czego de facto nie ma.
1: Został ból.
2: Właśnie, został ból.
1: Wydarzenia nie ma.
2: Wydarzenia nie ma. Jak ja siedzę w przeszłości non stop, to siedzę w czymś, co nie istnieje. Umyka mi to, co jest dzisiaj.
1: To w taki, bólu, w którym nie muszę
2: tak,
1: być.
2: Taki przykład. Kiedyś po koledze trafiłem do takiego domu. Pomodliłem się, usiadłem i taka starsza pani była z człowiekiem, z mężczyzną w sile wieku. Tak się po chwili zorientowałem, że to matka i syn. I ta matka właśnie tak zaczęła, oj, proszę księdza, jaka tragedia, syna napadli, pobili. I ja tak patrzę na tego mężczyznę, mówię, to pana tak napadli, a on taki zrezygnowany, mówi, księdza, to było w latach 90. I wyobraźcie sobie, ta kobieta siedzi od dziesięcioleci, tak? I cały czas jest w jednym wydarzeniu. Ona nie żyje, prawda? Życie przepływa obok, ona w ogóle nie żyje.
1: Ale dla tej relacji tego syna nie ma w tu i teraz, bo on cały czas jest w tym wspomnieniu.
2: Właśnie. I ona nie korzysta z tego, że on jest przy niej i że dzisiaj mogą mieć relacje, dzisiaj się mogą sobą ucieszyć. Ona jest cały czas w jednym punkcie się zatrzymała i to jest dramat. I to Jezus przyszedł właśnie leczyć takie efekty. Różne tych efektów jest mnóstwo. Można by je tak katalogować tak naprawdę w nieskończoność. A to po prostu trzeba zrozumieć, że no, nakręcanie się, bujanie się w jakichś takich wahadłach, uciekanie od siebie czy od świata, od poczucia winy, od poczucia krzywdy, od jakiegoś fałszywego poczucia nadodpowiedzialności, bo zobaczcie, my też wpadamy w taką nadodpowiedzialność, tak, że jakakolwiek informacja do mnie dotrze, to ja się czuję od razu odpowiedzialny, prawda, że
1: coś muszę z nią zrobić.
2: Że ja coś muszę z tym zrobić, nie? I uciekamy od tego, bo sobie nie radzimy z takimi efektami, a Jezus mówi, jestem, potrafię to naprawić.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, że właśnie to, o czym mówisz, to jest tak powszechne, dzisiaj to jest po prostu jakby niejako życie, w którym jesteśmy. I że my to robimy sobie, sami z siebie, niby w imię czego?
2: No właśnie, w imię czego. I mało tego, nie tylko sobie robimy to, ale jeszcze trzymamy tego pazurami i jak ktoś chce nam to zabrać, to jesteśmy gotowi zabić.
1: Właśnie.
2: To nawet wczorajsze konferencje, nie? Jak na przykład próbowałem wyprowadzić ludzi z takiego fałszywego poczucia, że ja tu się muszę poświęcać, na przykład żona się musi poświęcać dla męża, dla dzieci i że to nie o to Bogu chodzi, jaki błąd się podniósł, nie? No. Parę osób się zbuntowało, nie?
1: Oczywiste, że nie o to chodzi, bo jak poświęcać, no to musi się uświęcać.
2: Uświęcać, a nie
1: dziecko,
2: poświęcać.
1: To nie jest Bóg.
2: Właśnie, więc to zupełnie o co innego chodzi właśnie. Ale to jest właśnie...
1: Ale mamy te stereotypy.
2: Tak, i to jest wielka trudność, że człowiek jak się do czegoś przywiąże, to się strasznie boi ruszyć z miejsca. Ja to wiążę z poczuciem samotności. Ja tak na mój rozum, tak jak ja tu mówię, pracuję z ludźmi, to mi się to sprowadza do takiego głębokiego poczucia samotności, że ja niby żyję z ludźmi, a tak naprawdę wewnętrznie czuję się osamotniony, zdany tylko na siebie i dlatego nie mogę nic puścić z rąk. To ja muszę wszystko utrzymać, kontrolę nad wszystkim i mało tego, boję się uczynić krok w jakiekolwiek nieznane, boję się puścić tego, co znam, nawet jeśli mnie to dręczy, to boję się puścić to, co znam, bo jak pójdę w nieznane, to przecież sobie nie poradzę, bo przecież jestem zdany tylko na siebie, nie? Prawda? I wolę się trzymać tego, co znam. Jakoś tu już funkcjonuję w tym, co znam.
1: Chociaż to, co znam, jest najgorsze, jakie może
2: tak,
1: być.
2: Tak, może to, co znam, mi sprawia ból, trudność, inne rzeczy, ale już znam to, jakoś się nauczyłem w tym mościć, funkcjonować.
1: Mówimy to w formule tej złotej klatki, że siedzę w niej jak gwóźdź w stołku, wchodzisz...
2: A tu by trzeba zrobić krok w nieznane, a przecież wewnętrznie jestem przekonany, że jestem zdany tylko na siebie i jak ruszę w nieznane, sobie nie poradzę.
1: Bo tutaj działa zamartwianie, czy jeszcze takie zwiastowanie tego zła, które mnie może spotkać.
2: Tak, tak.
1: No tu mam właśnie tak, jak
2: zła,
1: mam, ale to,
2: wina,
1: to, ale to
2: zła.
1: Znam, a tam przecież będzie jeszcze gorzej.
2: Jeszcze gorzej, tak. Bo to zło już znam, to się lepiej nie ruszać.
1: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Wojciech Drab. Mówimy o kontekście zła w postawie właśnie trzymania się kurczowo, cierpienia, trudu, krzywdy, winy, która mnie obciąża, właśnie. Neurotycznych pojęć, nie?
2: Jest coś właśnie neurotycznego w tym, że niby my wszyscy chcemy, żeby było dobrze, ale za nic nie dajemy się ruszyć z miejsca, w szczególności wewnętrznie nie dajemy się ruszyć z miejsca, zauważcie. I na przykład jak się przyglądnąć głębiej, to Jezus został ukrzyżowany dokładnie za to, że chciał ruszyć z miejsca. Mhm. Chciał ludzi ruszyć z miejsca. I jakby...
1: wydobyć z ich
2: to, co się tak, to, co się wydarzyło na Golgocie, to jest eksplozja całego naszego lęku, który w nas jest. Mhm. Że ja też z jednej strony mówiłem o samotności, a z drugiej strony zobaczę, że ta samotność tak naprawdę powoduje, że gdzieś na dnie każdego z nas jest po prostu zwierzęcy lęk. I w tak zwanych sprzyjających okolicznościach ten zwierzęcy lęk, ten tak zwany paniczny lęk wybucha i my w lęku jesteśmy w stanie zrobić straszne rzeczy. I to Golgota właśnie pokazała. I proszę zobaczyć, że...
1: lęk nakręca nienawiść.
2: Właśnie, że w dniu zmartwychwstania uczniowie byli zamknięci w sali z powodu lęku. Tak. I co jest ciekawe, święty Jan używa takiego trochę dwuznacznego sformułowania, że jak wniknąć w to sformułowanie, to nie do końca wiadomo, czy uczniowie bali się lęku Żydów, prawda? Czy właśnie, bo to jest takie sformułowanie, które mówi o tym, że oni się zamknęli za tymi drzwiami z powodu lęku Żydów, że Żydzi się ich bali i chcieli ich wyniszczyć, co później widać w historii świętego Pawła. A oni się z kolei bali tego lęku Żydów, bali się tego wyniszczenia. Rozumiecie? To jest, i to widać, w jakich absurdalnych my układach żyjemy, że my wszyscy nawzajem wszystkiego się boimy. I jak dobrze grzebnąć człowieku albo postawić człowieka w odpowiedniej sytuacji, to z każdego z nas to wychodzi, właśnie ten lęk. Lęk, który doprowadza do tego, że później jestem gotowy krzyżować, byle tylko nie dać się ruszyć z miejsca. Nie?
1: No i żeby tego lęku też nie dopuścić, nie uświadomić go sobie, bo mamy też taką apotozę wypierania niechcianych uczuć, to racjonalizujemy właśnie. I do tego potrzebne jest właśnie skrzywdzenie, winny, ktoś tam, bo zdejmuje z nas tą odpowiedzialność.
2: Mało tego, jest taka pułapka racjonalizacji, bo jedna pułapka to jest właśnie takie bujanie się w wahadle między poczuciem winy a poczuciem krzywdy, a druga pułapka to jest taka pułapka racjonalizacji. To jest taka pułapka, powiedzmy, ja bym to odniósł do studenta na wykładzie, że student siedzi na wykładzie, wykładowca tłumaczy jakiś wzór matematyczny i student zrozumiał ten wzór i jest zadowolony, bo już mu się wydaje, że panuje nad tym. Że zobaczcie, że jak my sobie coś w głowie poukładamy w taki sposób, że wydaje nam się, że oswoiliśmy jakąś rzeczywistość, właśnie zracjonalizowaliśmy, to nam się wydaje, że panujemy. A potem ten student z wykładu idzie na ćwiczenia, gdzie ma rozwiązać konkretne zadania, okazuje się,
1: że nie umie zastosować.
2: I u nas to tak samo działa. Nam się wydaje, że jak ja coś zrozumiałem, to już nad tym panuję. Okazuje się, że nie. To jest właśnie wracamy do problemu nawrócenia. Że to wszystko, o czym rozmawiamy, właśnie ten głęboki egzystencjalny lęk, ta egzystencjalna samotność, to jest coś głębszego niż taka samotność, że nie ma koło mnie nikogo. Bo zobaczcie, że ta właśnie wewnętrzna samotność powoduje taki efekt, że nawet jak przy mnie są ludzie, ja nie umiem z tego skorzystać. To głębokie przekonanie, że jestem sam. I teraz zobaczę, że Bóg dokładnie w Jezusie przychodzi odpowiedzieć na to wszystko, o czym rozmawialiśmy. To powiedzmy, ta cała przestrzeń, o której mówimy, to jest jeszcze bogatsza i to można by długo mówić, ale generalnie chodzi, żeby odkryć, że w Jezusie dostajemy odpowiedź na to wszystko. Na przykład na ten lęk spowodowany samotnością, to odpowiedź Jezusa jest jaka? Jestem. Nie? Bóg mówi, jestem, nie jesteś sam. Jezus przychodzi objawiać nam Ojca, odkrywamy, że ja nie jestem sam zdany na siebie, bo ja mam Ojca. Ja uważam, że to jest jedno z najbardziej fundamentalnych odkryć, które każdy z nas potrzebuje, szczególnie dzisiaj. Właśnie to odkrycie, ja mam Ojca. I ten Ojciec jest miłością, jest wszechmocą i ja w oczach Ojca jestem wart całej Jego miłości, całej wszechmocy. I to daje tak nieprawdopodobne poczucie bezpieczeństwa. I właśnie plus ten Jezus, który jest Bogiem z nami.
1: Przenosi na inny poziom w ogóle myślenia i funkcjonowania.
2: Właśnie, że ja już nie jestem zdany na siebie, bo przecież mam Ojca, nie? I Jezus,
1: tylko,
2: prawda?
1: Tylko, że dla człowieka niestety konstatacja, że mam Ojca, niekoniecznie łączy się z tym, o czym mówisz.
2: Właśnie, dlatego jest konieczny Jezus, Syn Boga, który jako jedyny zna Ojca i który tego Ojca chce nam objawiać, jaki ten Ojciec jest naprawdę. jak jest, żeby
1: nie,
2: wyprowadzać...
1: Przez przykład tak, mojego ojca cielesnego, tylko...
2: Chce nas wyprowadzać z naszych skojarzeń, wyobrażeń i tak dalej. Właśnie to jest cały proces nawrócenia, to jest właśnie sięganie do tych wewnętrznych kłamstw, które są głęboko wszyte, wryte w nas. Pokonywanie tych kłamstw i wprowadzanie prawdy, prawdy, która daje wolność, nie? I właśnie to wyzwolenie z lęku przed ruszeniem w nieznane. Że ja nie potrzebuję wiedzieć, co będzie. Ja potrzebuję poznać Jezusa, który jest Bogiem ze mną. I jak poznam Jezusa, który jest Bogiem ze mną, to się przestaje bać nieznanego, bo On jest ze mną, ten, który przeszedł nawet przez śmierć i grób.
1: Ale to nawet w takim ludzkim doświadczeniu, takiego, powiedzmy, że przeciętnie zdrowej rodziny, to dziecko, które ma przy sobie rodzica, nie zamartwia się tym, gdzie ono jest, co się z nim dzieje
2: właśnie.
1: I co się będzie wydarzało, nie?
2: Ja w poprzedniej parafii tu miałem takich młodych ludzi i oni mają takiego syna malutkiego i ten synek sobie, on taki bardzo, bardzo fajny chłopczyk taki, on tam chyba ma 2 czy 3 latka, i on tak sobie wędrował po kościele zawsze w czasie mszy świętej, co mi na przykład nie przeszkadza. I on był taki właśnie bardzo odważny, taki ciekawy, radosny, nie? Ale skąd to wypływało? Bo ten jego ojciec zawsze gdzieś był w pobliżu. Ojciec się nie narzucał, tamtego
1: dziecka go ochronił.
2: Nie łapał, że ci nie wolno, że coś tam, bo tak, to też są takie problemy.
1: Nie zniewalał swoim lękiem.
2: Nie zniewalał właśnie swoją obecnością, tylko był gdzieś obok i ten, to było widać, że to dziecko czuje się bezpieczne. Ono miało odwagę podejść do ołtarza, ono miało odwagę pozaglądać, ono było radosne, z jakąś taką radosną ciekawością to wszystko poznawało, bo widać było, że on ma pewność, że ten ojciec gdzieś za plecami jest i cokolwiek się wydarzy, to ojciec mnie złapie, nie?
1: I on to właśnie ochroni, coś nie ukaże, a ochroni.
2: Ochroni, tak. I to właśnie Jezus przyszedł nam takiego ojca objawić, troskliwego, który od początku zdawał sobie sprawę, że stwarza istotę mnie, która będzie potrzebowała troski aż na wieki. I on na to się zdecydował i Jezus nam pokazał, że ojciec nigdy z tej decyzji się nie wycofał. I to jest takie uwalniające, że Bóg się nigdy, że cokolwiek ja zrobiłem, to nie wywołało zmiany w Bogu.
1: O. No bo jego decyzja była jego. On bierze w pełni za nią odpowiedzialność. Nie przerzuca ją na mnie. A my mamy myślenie, że musimy tylko przerzucać odpowiedzialność na innych, unikać odpowiedzialności.
2: I mówię, i to na rozum, no to się możemy sobie tu rozmawiać, tłumaczyć, ale okazuje się, że jest coś nas głębszego, jakieś właśnie coś znacznie głębszego i potrzeba jest. Niektórzy mówią, że właśnie najdłuższa droga jest od rozumu do serca. Ja uważam, że ta droga jest dla człowieka niemożliwa do przebycia. Że bez działania Jezusa, bez działania Ducha Świętego, nawet nieraz ludzie nie są świadomi, że to Jezus i Duch Święty działają, że jakaś klapka gdzieś na jakiejś naprawdę potężnej głębi przeskakuje i nagle człowiekowi się otwierają oczy, nagle pewne rzeczy stają się zupełnie oczywiste, te, które były nie do przejścia do tej pory. A to wynika z faktu, że Bóg uważa się za ojca każdego człowieka i do każdego szuka dojścia, obojętnie na jakim tam etapie wiary czy niewiary ten człowiek jest. I to nie ma tak, że Pan Bóg, no bo my się przyznajemy do wiary w Boga, to w nagrodę się będzie o nas troszczył, a tamtych spisze na straty. Okazuje się, że nie. Gdzie wzmógł się grzech, jeszcze
1: nie
2: się rozlała się
1: łaska. Bardzo złości.
2: Tak, i właśnie, jeżeli mnie to złości, że Bóg się uważa za ojca wszystkich ludzi, na przykład, no, nie wchodząc w politykę, no wiecie, na czym polega problem. Niektórych to strasznie uderza, jak się mnie pytają, że dlaczego Pan Bóg na przykład nie sprzątnie ze świata tego czy tamtego, to bym na przykład może wojna na Ukrainie się skończyła, czy jakieś tam inne rzeczy. Ja mówię, bo problem jest tym, że Bóg tego człowieka także uważa za swojego syna, za swoje dziecko i chce go odzyskać. Nie skasować, go odzyskać. Tak. Ja mówię, jak twoich dwóch synów się pobije, to jak reagujesz? Jednego chcesz skasować, żeby mieć tylko jednego, czy chcesz uratować obydwóch?
1: No.
2: No i właśnie tak rozumuje Bóg i jeżeli my się na to buntujemy, to tylko pokazuje, jak bardzo potrzebujemy właśnie tego nawrócenia, które przynosi Jezus, właśnie oczyszczenia tych wszystkich głębokich przekonań, które nami sterują naszym myśleniem i naszym zachowaniem, nie?
1: No my jesteśmy wychowywani i bardzo silnie w świecie dzisiaj jest ta kultura rywalizacji we wszystkich aspektach życia, nie?
2: No tak.
1: Będziesz lepszy, to jesteś ważniejszy.
2: No myślenie świata to jest myślenie, przepraszam, że tak powiem, ale to jest obraz biblijny, no. Jest taki biblijny obraz wielkiej nierządnicy, która dba o to, żeby podtrzymać

0: No właśnie, a jeszcze o tej samotności chciałbym to rozwinąć, ale już czas nam się kończy, więc pewnie następny temat będzie właśnie o tym, bo to jest bardzo taki ciekawy, głęboki temat, ale ewidentnie wychodzi nam z tego, że to osamotnienie, nieuświadomione osamotnienie na tym poziomie, na którym właśnie jego dotykamy, jest ojcem, w cudzysłowie, właśnie tego zła.
1: No tak.
0: Tej koncentracji na krzywdzie.
1: Bo ja jestem osamotniony, muszę jakoś sobie dać radę sam i my szukamy jakichś takich właśnie dziwnych sposobów na przetrwanie, bym powiedział. Nie? Mm-hmm. To jakby wchodząc na grunt psychologii trochę bardziej już niż teologii, no to właśnie to jest mechanizm wytwarzania się w dzieciach wadliwych schematów funkcjonowania. Jeżeli dziecko jest zanurzone w jakiejś patologicznej sytuacji rodzinnej, tak, to ono próbuje wytworzyć jakieś schematy przeżycia, przetrwania.
0: Tak.
1: I później te schematy człowiekowi całe życie towarzyszą, nie?
0: Zmuszają, przejmują kontrolę.
1: Na podstawie fałszywej sytuacji, na podstawie fałszywych informacji ja wytwarzam fałszywe schematy życiowe, nie?
0: Tak. I teraz... Ale wierzę, że one są prawdziwe, bo one są na wydarzeniach.
1: Kłopot jest taki, że one są tak w nas głębokie, że my nie mamy o nich świadomości. One nami kierują i co jest najgorsze, że my poprzez pryzmat tego, co jest wryte w nasze serce, oceniamy wszystko, więc w moich oczach moje postępowanie jest bez zarzutu. I jeżeli ja doświadczam teraz, że to wszystko nie działa, no to na pewno ktoś inny jest winny.
0: I to jest...
1: W moich własnych oczach...
0: I to jest katecheza złego.
1: Właśnie. I to jest to, co Jezus powiedział o belce w oku, nie? Że dopóki jest belka w moim oku, to ja nie widzę dobrze.
0: No właśnie. Widzę ten cień, który ona rzuca na innych.
1: No.
0: A nie widzę tego, że...
1: A nie widzę, że te fałszywe okulary tak naprawdę są we mnie, nie?
0: Tak. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
1: Z Bogiem.
2: Wolna chata.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
3: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
4: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
1: Jedną z pierwszych modlitw, której nauczyli nas rodzice lub dziadkowie, jest piękna modlitwa: Aniele Boże, stróż mój. Pamiętamy również obrazki właśnie z tym aniołem stróżem i dziećmi, które wywołują nas sentyment, może tęsknotę za okresem beztroski, pierwszych wzruszeń, radości życia w otoczeniu ludzi, którzy okazywali nam miłość. Z biegiem lat ta modlitwa wydaje się nam taka prosta, dziecinna, że może gdzieś o niej zapominamy. A jednak Jezus dziś przypomina nam o aniołach, którzy nieustannie o nas pamiętają i wstawiają się za nami u Boga. I niezależnie od wieku, posiadanych tytułów, ilości kont, trudności finansowych, choroby czy osamotnienia, możemy, tak jak dzieci, wołać o pomoc, wstawiennictwo, opiekę naszych niewidzialnych przyjaciół, aniołów, stróżów. Każdy z nich jest posłany, aby uczynić nas w tym świecie posłańcami Bożej radości, miłości, życia w łasce, czyli życia w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Jak dobrze, że mamy przy sobie takich przyjaciół, aniołów, stróżów.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość, a dzisiaj, tak jak już Państwu zapowiadałem, husaria widziana trochę z innej strony. Moim i Państwa gościem jest dr Radosław Sikora, znany już na pewno bardzo dobrze części naszych słuchaczy, historyk, badacz i popularyzator wiedzy o staropolskiej sztuce wojennej ze szczególnym uwzględnieniem właśnie husarii. Witam Pana doktora i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
4: Dzień dobry.
3: Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na husarię trochę inaczej niż wygląda ten obraz, który myślę nosi w sobie większość naszych rodaków po filmach Hoffmana. Odwołam się do takiej frazy, która pojawia się w bardzo wielu artykułach publicystycznych, w jakichś opracowaniach takich mówiących ogólnie o staropolskiej sztuce wojennej, czy w ogóle o Rzeczpospolitej. Husaria była elitą polskiej siły zbrojnej w wieku XVI, XVII, ale zarazem husaria była takim przykładem czy egzemplifikacją elity społecznej tej Rzeczpospolitej. Krótko mówiąc, służyła tam sama bardzo bogata szlachta, magnateria. Czy rzeczywiście tak było? Jak spojrzymy na chorągiew husarską, no nie wiem, jedzie 120 zbrojnych, 120 koni, to tam są sami nobile?
4: No nie do końca właśnie. Zacznijmy od tego, że aby tych 120 husarzy na koniach się pojawiło, to cała chorągiew liczyła znacznie więcej koni i ludzi. Ponieważ tych 120 konnych to jest jedynie wierzchołek góry lodowej. Żeby oni mogli się pojawić na polach bitew, musieli za sobą ciągnąć wozy, dodatkowe konie, musieli być ludzie, którzy to wszystko obsługiwali. Tych 120 przykładowo konnych, to też jeszcze nie wszystko, nie wszyscy szlachcice. Źródła bardzo lubią koncentrować się na towarzyszach, czyli na właścicielach pocztów, którzy właśnie pojawiali się na czele tej husarii. Oni zwykle stawali w pierwszym szeregu. Natomiast już w tej 120-konnej chorągwi husarskiej nie byli sami towarzysze, ale także byli pocztowi. Inaczej czelać pocztowa. I oni zwykle, o ile towarzyszy, to była w przytłaczającej większości szlachta, właśnie ta elita społeczna, zamożna, to już czelać pocztowa nie. W czeladzi pocztowej trafiali się i owszem szlachcice, ale byli to na przykład młodsi bracia towarzyszy, ewentualnie jacyś szlacheccy słudzy tychże towarzyszy, ale także spore grono tam się trafiało zwykłych plebejuszy, nawet chłopów. Jak na przykład zaznaczył w swoich pamiętnikach Jan Władysław Poczobut-Odlanicki, taki towarzysz husarski z Litwy, który opisywał pogrzeb jednego ze swoich pocztowych. I on tam właśnie zaznaczył, że on był chłopem jego.
3: Mhm. Jego poddanym, tak?
4: Jego poddanym, jak najbardziej. Więc nawet w tych 120 koniach większość stanowili plebejusze, a nie szlachcice. W towarzystwie, czyli wśród tych właścicieli pocztów, przytłaczająca większość to była szlachta. Według badań profesora Wagnera, który sprawdził jedną z chorągwi husarskich Hetmana Jabłonowskiego, 97% składu tej chorągwi, jeżeli chodzi o towarzyszy, to byli szlachcice. Natomiast jeżeli chodzi o pocztowych, tam nie można tego sprawdzić tak bezpośrednio, ale są inne źródła, które wskazują na to, że tam skład był w większości jednak plebejski. Mhm.
3: Zatrzymajmy się na moment przy tych 2%, bo powiedział pan 98%,
4: 97%,
3: czyli 3%. Co to znaczy, że te 3% kilku towarzyszy w chorągwi było nieszlacheckiego pochodzenia?
4: Tak, tam się musieli trafić nie szlachcice, A wiemy, że, że tacy na pewno się trafiali, dlatego że czasami ich nobilitowano. Właśnie za zasługi wojskowe, za służbę w husarii pojawiają się na sejmach nazwiska takich ludzi i starano się skutecznie o nobilitację dla nich. Także wiemy, że wśród nawet towarzystwa trafiali się plebejusze.
3: Czyli mamy ten obraz chorągwi husarskiej daleko bardziej zróżnicowany niż można z takich potocznych wyobrażeń sobie odczytać. A jak to było, że ludzie w ogóle trafiali do chorągwi husarskiej? Zarówno ci towarzysze, jak pan powiedział, właściciele pocztów, jak i ich czeladnicy, pocztowi. Jak mogło się stać, że człowiek ze swojego dworu, ze swojej roli trafiał pod chorągiew husarską?
4: To może jeszcze dodam o tym trzecim członie, tak, zanim przejdziemy do tego, skąd oni się brali. Najliczniejszym członem chorągwi husarskiej nie byli ani towarzysze, ani nawet pocztowi, lecz luźna czeladź, czyli ten taki dodatkowy personel, ten pomocniczy personel, który także był uzbrojony, ale on miał inne zadania niż typowe jego zadania były takie, powiedzmy, niebojowe, ale bez ich obecności tamci ludzie, czyli ci towarzysze oraz czeladź pocztowa, nie byliby w stanie funkcjonować. Na co dzień luźna czeladź zajmowała się opieką nad końmi, picowaniem, czyli zwożeniem żywności z okolicy, rozbijaniem namiotów, kopaniem szańców lub też rowów, jeżeli na przykład obóz trzeba było otoczyć właśnie wałami i fosą. I tego typu zadaniami, w których no po prostu byli niezbędni. Gotowali strawę dla pocztu, zbierali jakieś tam siano w terenie dla koni, które nie wszystkie konie można było wyprowadzić poza obóz. Zabierali konie, te, które można było wyprowadzić poza obóz, tam na pastwiska i tak dalej, i tak dalej. Także tam było roboty, mnóstwo nad utrzymaniem tego pocztu. Można ich porównać troszkę do mechaników samochodowych dzisiejszych, do mechaników mechaników w dzisiejszych wojskach, powiedzmy zmotoryzowanych, czy tam pancernych, czy chociażby w lotnictwie. Są to ludzie, którzy muszą być, bez nich po prostu wojsko nie funkcjonuje, ale ich tam nie widać, bo oni są przeważnie gdzieś tam z tyłu, na zapleczu i tak dalej, i tak dalej. Luźna czeladź podróżowała z towarzyszami sportowymi, bo no, takie były warunki wówczas. Musiała być fizycznie obecna w danym wojsku, ale nie uznawano jej za żołnierzy i towarzysz nie otrzymywał żołdu na tych luźnych czeladników. Teraz może powiem, żeby to sobie lepiej uzmysłowić. Jeżeli był w poczcie, zawsze był jeden towarzysz, czyli właściciel tego pocztu. On mógł mieć na przykład dwóch czeladników pocztowych, czyli tych pocztowych. No to już mamy trzy osoby i te trzy osoby stawały do boju tej, powiedzmy, tej 120-konnej chorągwi husarskiej. Ich liczono do grona żołnierzy, ale te trzy osoby musiały mieć tego zaplecza w postaci luźnych czeladników co najmniej trzech, a bywało i dziewięciu, a bywało i kilkunastu. Więc to nam uzmysławia, że tak naprawdę rdzeniem tej chorągwi byli ci luźni czeladnicy. I teraz wracając do pana pytania. Skąd się brali ci ludzie? A no właśnie to zależy teraz, od kogo zaczniemy i kogo będziemy teraz analizować. No zacznijmy tak tradycyjnie od tych towarzyszy, czyli tych właścicieli pocztów. No jak już żeśmy tutaj mówili, przetłaczająca większość z nich to byli szlachcice. Musieli to być zamożni, a przynajmniej średnio zamożni szlachcice, dlatego że wystawienie pocztu husarskiego, a oni to robili z własnych kieszeni, musieli zapłacić, wyciągnąć z własnej kieszeni gotówkę, ewentualnie swój ekwipunek dać. Oni za to wszystko płacili. Jedyną prerogatywą, czy tam właściwie obowiązkiem rotmistrza, czyli dowódcy takiej chorągwi husarskiej, było dostarczenie kopii towarzystwu, właściwie wszystkim husarzom swojej chorągwi. To był obowiązek rotmistrza. Wszystko pozostałe spoczywało, koszt wystawienia całego pocztu spoczywał na barkach towarzysza. Dlatego ten towarzysz, jeszcze raz podkreślę, musiał być przynajmniej średnio zamożny.
3: Będziemy tą rozmowę sobie za chwilę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym o husarii widzianej z trochę innej perspektywy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dr Radosław Sikora, badacz i popularyzator wiedzy o staropolskiej sztuce wojennej. I mówimy sobie o tym, skąd się w ogóle brali husarze. Przypominam, rozmawialiśmy o pierwszych krokach kandydata na husarza. Młody szlachcic we dworze jeszcze nie wie, że będzie husarzem. Rozpoczyna się jego kariera dorosła. Jak to wygląda?
2: Taki szlachcic, wiadomo, urodził się w rodzinie o pewnych tradycjach wojskowych. No, żeby zostać szlachcicem, zwykle przytłaczającej w większości przypadków zaczynało się to od jakiegoś bohaterskiego wyczynu, jakiegoś przodka, za który to wyczyn otrzymywał on szlachectwo. Później już jego następcy wychowywali się w tym etosie rycerskim i tak z pokolenia na pokolenie to przychodziło, podtrzymywali ten etos, wybierając się na wojny takie czy owakie. I taki młody człowiek, rodząc się w takim dworze, no miał wokół siebie po prostu określone warunki, które go, można powiedzieć, nawet wychowywały, ukierunkowały w tym konkretnie kierunku. Jeżeli jego ojciec lub jego stryjowie, lub jego tam dziadek i tak dalej, tak ktoś tam w rodzinie zawsze był w tym wojsku i pokazywał tą karierę, powiedzmy karierę wojskową. Więc taki młody człowiek, wyrastając w takim środowisku, uczył się od dzieciństwa posługiwania bronią i oczywiście jazdy konnej. Te wszystkie podstawowe umiejętności walki nabywał w domu. Ale on nie uczył się w próżni. Uczył się wraz albo z młodszymi braćmi, albo z właśnie, tutaj przejdziemy do tego drugiego członu w husarii, czyli do czeladzi pocztowej. Bardzo często przy takich dworach wieszała się, tak jak kiedyś nazywano, taka czeladź folwarczna. Czyli jacyś tam po prostu ludzie, którzy byli dla funkcjonowania dworu niezbędni. I ci ludzie też mieli swoje dzieci. Więc te dzieci na wsi ze sobą się bawiły. Ten młody szlachcic bawił się z tą wiejską dzieciarnią. Nikt to sobie nie miał za jakąś ujmę. Wprost przeciwnie, to tworzyło więź między właścicielem tej wsi, a właśnie społecznością wiejską. Takie dzieci wiejskie mogły się przy tym młodym szlachcicu, kiedy on się czegoś tam uczył, a uczył się, tak jak mówiłem, chociażby tej posługiwania się bronią, one się też tego uczyły. Uczyły się jazdy konnej i tak dalej, i tak dalej.
1: Wejdę w słowo, bo istnieje taki wspaniały projekt Maćka Talagi, doktora Macieja Talagi, projekt Biady o właśnie zapasach ludowych, których relikty on jeszcze przebadał, jeszcze znalazł ślady tego na północnym Mazowszu. Czy tego rodzaju zabawy, właśnie pasowanie się, walki zapaśnicze między właśnie dzieciarnią z dworu szlacheckiego, a dzieciarnią wiejską też wchodziły w grę?
2: Oczywiście, oni się tam po prostu bawili we wszystko, wszystkie te typy zabaw, jakie wtedy znano. Mhm. W tym takie, które przygotowywały to właśnie do przyszłej służby wojskowej. Między innymi szermierkę palcatami, czy też jazdę konną. I teraz, kiedy oni ze sobą dorastali, naturalnym było, że ten szlachcic, mając takiego zaufanego chłopaka, który był jego, no można powiedzieć, przyjacielem nawet, że on go zabierał ze sobą na wojnę. I powierzał mu bardzo ważne zadanie ochrony swoich pleców, bo na nim mógł polegać. I tacy ludzie właśnie trafiali także do husarii.
1: Nie bardzo jakoś klei z obrazem Kamila Janickiego, który możemy w wielu jego pracach przeczytać. Kompletnie inny obraz tej polskiej, staropolskiej wsi.
2: Tak jest, potwierdzam, natomiast proszę mnie zwolnić z obowiązku komentowania.
1: To tylko taka mała dygresja, tak.
2: W każdym razie, no to wróćmy do tego Jana Poczobuta-Orlanickiego. On to wprost powiedział, że ten jego pocztowy był jego poddanym, jego chłopem. Więc mamy ewidentne przykłady tego, że tacy ludzie wspólnie walczyli później. Zresztą, niektórzy cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali do Polski, rozpatrując kwestię chłopską właśnie w Polsce, zauważyli, że ci chłopi, o dziwo, są bardzo skłonni do walki za swoich panów. Nie ze swoimi panami, tylko za swoich panów. Czyli na pewno wśród tych chłopów znajdowała się grupa bardzo blisko związanych ze swoimi panami, którzy właśnie szli później z nimi na wojnę. Szli na wojnę służąc właśnie w różnych tam formacjach. Także w husarii, podkreślam. Mhm. To jest ta druga grupa pocztowych. Ale jest jeszcze trzecia grupa, czyli ta luźna czeladź, i tam to już się trafiało bardzo, bardzo różne, powiedzmy, postacie, persony, typy i tak dalej, i tak dalej. Byli tam krawcy na przykład. Byli tam woźnice, no, czyli do prostych prac, takich zwykłych, no, na przykład powożenie wozem, no to wystarczy byle jaki wyrostek wiejski, to nie potrzeba wielkiej filozofii. Ale byli tam rzemieślnicy, którzy byli potrzebni przy takim poczcie do, no, do różnych tam czynności, no, powiedzmy, do naprawy koła, jeżeli coś tam się stało z kołem odwozu, tak? Tego, i tego typu rzeczy. No właśnie wspomnieni krawcy byli bardzo potrzebni, bo tam odzież wiadomo się na wojnie pruje, to samo szewcy i tak dalej, i tak dalej. Więc trafiały się bardzo różne osoby, które no siłą rzeczy, no nie, no powiedzmy tak, miały jakiś tam fach w ręku i głównym zadaniem była praca fizyczna na rzecz tego pocztu, ale nie musiały teoretycznie, nie musiały walczyć.
1: Chyba, że w ostatecznej potrzebie, jakieś oblężenie obozu.
2: Otóż właśnie to, ale w praktyce bywało i tak, że ta luźna czeladź, no musiała walczyć, chociażby jak atakował wróg obóz, no to bronili go wszyscy. Czasami zdarzało się, że i nawet używano ich ofensywnie, na przykład Warszawę z rąk szwedzkich w 1656 roku podbijała właśnie luźna czeladź, nie kto inny, tylko luźna czeladź. Także towarzysz profilaktycznie uzbrajał tą swoją luźną czeladź w różnego typu broń, co najmniej jakąś tam sieczną, broń białą, ale też bardzo często broń palną, ponieważ ta luźna czeladź pełniła de facto rolę też żołnierzy, chociaż nikt ich do tego grona nie zaliczał. Bo jeśli na przykład wysyłano w obliczu nieprzyjaciela, no, czasami trzeba było wysłać na przykład jakiś oddział na picowanie, czyli na szukanie żywności, na jakieś zbieranie siana gdzieś w terenie, czy tam koszenie trawy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nieprzyjaciel był w pobliżu, dajmy na to Tatarzy, to ten oddział musiał być uzbrojony. Na czele tego oddziału stawiano towarzysza, on nim kierował, ale ta luźna czeladź musiała być uzbrojona po to, żeby się wybronić w takiej sytuacji. Więc oni tam mieli szable, mieli broń palną, mieli różnego innego typu broń. Więc, ale to byli plebejusze. Cały czas podkreślam, to byli plebejusze. Trafiali do wojska różnie. Umawiali się z towarzyszem na pewną formę zapłaty. Ja niedawno odnalazłem właśnie takie rozliczenia towarzysza ze swoimi pocztowymi i właśnie z luźną czeladzią, gdzie tam bardzo fajnie jest pokazane, że raz do roku umawiali się na określone warunki płacy i właśnie tego kontraktu, gdzie towarzysz zapewniał ubiór taki raz na rok oraz tam niewielką ilość gotówki. To wystarczyło, żeby takich ludzi do siebie przyciągnąć. Tak to mniej więcej wyglądało.
1: Czyli był to kontrakt, a nie niewolnictwo.
2: Tak jest. To był kontrakt, bo tacy ludzie mieli mnóstwo okazji, żeby po prostu zbiec z wojska. Już mogli, czasami zresztą to robili. Tam niektórzy towarzysze opisują, że uciekł im właśnie luźny z koni, tak? Zdarzały się i takie przypadki. Ale to nie było aż tak powszechne, jakby się wydawało. Właśnie generalnie ci luźni trzymali się tego pocztu. No i żeby, a mając mnóstwo okazji do ucieczki i to jeszcze z własnością dosyć cenną tego właśnie towarzysza, no niewolnictwo by tutaj w tej formie nie przeszło. Po prostu niewolnik nie byłby zdolny do takich działań, a okoliczności miałby tyle, żeby uciec od tego swojego pana, że po prostu to się nie opłacało. Towarzysz musiał jakoś inaczej związać ze sobą tych ludzi. Na pocztowych brał najbardziej zaufanych właśnie ludzi, którym mógł powierzyć swoje życie, natomiast na luźnych brał takich ludzi, których powiedzmy kontraktowych.
1: Gdy słucham pana doktora i cały czas staram sobie wyobrazić tą przywołaną przez nas hipotetyczną, liczącą 120 koni chorągiew husarską, powiedział pan, że tak naprawdę to trzeba liczyć około 300 ludzi, tak, łącznie
2: nawet
1: wszystkich,
2: więcej,
1: i kombatantów,
2: więcej,
1: i tych, którzy zostawali w obozie, to tak naprawdę widzę współczesne wojsko, które też w linii ma jakąś część, 20-30%, a tak naprawdę znaczna część tych liczb wchodzących w skład armii to jest logistyka, kwatermistrzostwo, zaplecze. Im bardziej rozwinięta armia, tym te siły tego zaplecza są liczniejsze i pracują na tych, którzy walczą w pierwszej linii. A jak to wszystko jest...
2: To jest bardzo słuszna obserwacja. Różnica polega tylko na tym, że dzisiaj tych wszystkich ludzi w wojsku liczymy jako żołnierzy.
1: Tak, oni są w mundurach, mają rangi wojskowe wszyscy, a wtedy...
2: A wtedy nie.
1: Wtedy po prostu nie. Będziemy zaraz kontynuować rozmowę o tym, ile to kosztowało.

0: części kalejdoskopu, dzisiejszego kalejdoskopu historycznego. Rozmawiamy z doktorem Radosławem Sikorą o husarii, ale widzianej trochę z innej perspektywy, nie tententu, koni, łamiących się kopii, świstu, szabel, tylko jak to wszystko funkcjonowało ekonomicznie, demograficznie także, no bo na tym w gruncie rzeczy armia się opiera. Szarża to jest mikrobłysk, a funkcjonowanie wojska tygodniami, miesiącami, latami. To są liczby, to są ludzie, to są konie, to wszystko kosztuje. No właśnie, ile to kosztowało? Wspomniał pan, że towarzysz sam finansował poczet poza tą jedną kopią, którą otrzymywał od rotmistrza, założyciela chorągwi. Co było najdroższym elementem wyposażenia husarskiego?
1: Zdecydowanie konie. Mhm. Nie żadne zbroje, które o dziwo były bardzo tanie w stosunku do koni. Nie żadna broń palna, która była jeszcze tańsza. Najdroższe były konie. I tak przykładowo. No weźmy sobie jakieś, bo to wiadomo, zmieniało się to wszystko w czasie, inflacja tak jak dzisiaj trapi nas, tak i kiedyś istniała, ale weźmy sobie taki, powiedzmy, okres około 1620-21 roku, okres wielkiej wojny z Imperium Osmańskim. Mamy taki skromny, podkreślę skromny, czyli niewiele na niego poszło pieniędzy, poczet, który kosztował 2000 zł. W tym poczcie konie kosztowały 200-300 zł. Te konie bojowe, bo jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiłem, tam jeszcze było mnóstwo innych koni, czyli dowozów i tak dalej. Były podjezdki tańsze od bojowych. Ale te konie takie, na które siadali pocztowi do walki, to kosztowały powiedzmy 100-200 zł. I to wcale też nie były najdroższe konie. To był najdroższy element pocztu zawsze, w każdych czasach u wszystkich husarzy. Znacznie tańsze właśnie były zbroje. Na przykład przy koszcie takim konia 200 zł, no zbroja mogła kosztować 30 zł. Mogła być troszkę droższa, mogła być troszkę tańsza, bo też były różne zbroje, nie zawsze był i ten standard był. No nie był taki regulaminowy, jak dzisiaj mamy wojsko, że musi być każdy tam element stroju określony, tam po prostu się określało, że ma być w zbroi i ta zbroja mogła być różnego typu. Co jeszcze było w takim poczcie na przykład? Były ubrania, które o dziwo potrafiły kosztować nawet więcej niż zbroja. Na przykład w tym okresie, czyli mówimy cały czas o latach powiedzmy 1620-21, najdroższe były telie, czyli takie z wierzchnie odzień. Jeżeli ona była bardzo drogim futrem podpita, to mogła kosztować kilkadziesiąt złotych. Także więcej niż zbroja. Pod deliami noszono żupany. Te żupany kosztowały kilkanaście. Czasami, jeżeli były bardzo z drugiego materiału zrobione, mogły kosztować 20-30 złotych. Czyli mogły nawet dochodzić koszt takiego żupana do wyrównywać koszt zbroi. Broń była różnorodna i to też zależy od jakiej teraz broni będziemy mówić. Bywały szable, na przykład szable, rozrzut cen szable w tamtym okresie był gigantyczny, naprawdę gigantyczny, bo szabla taka prosta, hajducka, czyli dla takiego żołnierza piechoty potrafiła kosztować 4 zł, natomiast no, górnego połapu można powiedzieć, nie, bo jest limitem, potrafiły szable kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. One kosztowały dużo więcej, niż gdyby były wykonane z czystego złota.
0: To była kwestia mistrzostwa samego miecznika, który wykonywał taką klingę, czy po prostu koszt oprawy takiej
1: jedno
0: szabli?
1: I drugie. Jedno i drugie. Ja kiedyś znalazłem taką szablę, która kosztowała 24 tysiące złotych. Jak sobie przeliczyłem, to ona kosztowała 10 razy więcej, niż gdyby była wykonana z czystego złota. Ale to już są naprawdę takie szable, ich w boju nie używano. To były takie szable paradne. Natomiast do walki husarze potrafili mieć szable za 50 zł, potrafili mieć nawet za 500 zł. Na przykład Marek Łachodowski miał szablę za 500 zł w swoim poczcie w 1636 roku. Ale powiedzmy, no wracając już do takich, powiedzmy, takiego skromnego husarza, no to ta szabla kosztowała co najmniej kilkanaście złotych, co najmniej. Analogicznie były jeszcze tam pałasze, były koncerze, to też jest koszt od 10 do kilkudziesięciu złotych. Broń palna w tamtych wiekach wcale nie była droga. Broń palna czasami

0: się lubi zaskakiwać, mówiąc, że ona kosztowała tyle, co wieś. No nieprawda. Broń palna kosztowała kilka złotych, zaledwie kilka złotych. 8-10 złotych. Taki pistolet, bandolet, muskiet. To jest ten rząd wielkości. Także mamy tam jeszcze dużo, dużo innych elementów. Jak to wszystko się zebrało do kupy, to wychodziło powiedzmy 2000, czasami więcej, tysięcy złotych. I teraz można to porównać, ile kosztował ten poczet husarski w porównaniu do czegoś tam bardziej realnego.
1: No tak, właśnie, na przykład, siła nabywcza tych 2000 złotych. Co to oznaczało w tamtych czasach?
0: To może tak porównam do innych formacji najpierw. Koszt wyekwipowania pocztu kozackiego, czyli takiego lekkiej kawalerii. W 1621 roku miasto Nowy Sącz wysłało na wojnę chocimską taki poczet kozacki i zapłaciło, wyekwipowało go za 400 zł. Czyli mamy 5 razy mniej niż koszt tego pocztu husarskiego, tego właśnie ubogiego, skromnego dosyć. Natomiast koszt piechura, hajduka, to był w tym okresie około 30 do 50 zł. Czyli mamy tutaj taką gradację. Najpierw piechur 30-50 zł, poczet kozacki około 400 zł i skromny poczet husarski 2000 zł. Ile to jeszcze teraz, co było, można za to kupić? Na przykład w tymże Nowym Sączu koszt takiej kamienicy koszt wynosił około 400-450 zł. Kamienicy całej. Więc żeby wyekwipować ten poczet kozacki, musiało się miasto zrzucić na to, co by wydali na kamienicę, na kupno kamienicy w tym mieście. A jeszcze raz wracamy do pocztu husarskiego, to musiałby wydać taki husarz 5 razy tyle, co taka kamienica nowosądecka. Ale na przykład możemy to przeliczyć na coś bardziej takiego, powiedzmy, przyziemnego, na przykład wół. Mhm. Wół kosztował około 8 do 10 zł, czyli taki poczet husarski kosztował tyle, co, no powiedzmy za 10 zł, żeby było łatwiej przeliczyć, co 200 wołów, tak? Dobrze liczę? Tak, 200 tak, wołów. Możemy to porównać na przykład do kosztu takiego lekkiego działa. Lekkie działo w tym czasie kosztowało 200 kilkadziesiąt złotych. Czyli mógł sobie taki husarz zamiast tego pocztu kupić powiedzmy, no dajmy na to 7-8 dział. Takich nie za ciężkich, a takich polowych działek.
1: Falkonecików jakiś.
0: Takich falkonetów, tak, dokładnie. Czyli dział strzelający mniej więcej kulami o wagomiarze 2 do 3 funtów, czyli przeliczając na kilogramy około tam kilogram, 1,5 kilograma. Wtedy się nie podawało
1: kalibrów w milimetrach, tak, tylko wagomiar był. A proszę powiedzieć, no właśnie, ile czasu musiał zarabiać właściciel jednej, dajmy na to, mazowieckiej wsi? Jakie były dochody z takiej jednej mazowieckiej wsi? No żebyśmy też mieli pewne wyobrażenie, czy to było dużo, czy mało dla takiego właśnie szlachcica.
0: No właśnie, tutaj trudno powiedzieć o jakiejś tam typowej wsi, no, czy tam mazowieckiej, czy nie, bo te wsie były różnej wielkości i też dobrze, że pan zaznaczył, że mazowieckiej, bo też w różnych regionach Rzeczpospolitej te wsie były biedniejsze i bogatsze. Ja mam dane dla takiej wsi z Prus Królewskich. To była bardzo zamożna wieś. Tutaj na tym terenie bardzo takim, gdzie jest bardzo dobra ziemia na Żłabach. I ona miała dochodu rocznego 6 tysięcy złotych. Ale to była naprawdę bardzo zamożna wieś. Czyli właściciel miał z niej dochodu 6 tysięcy złotych. Natomiast mam inne dane. To są z okolic Zamościa. Taka wieś dawała dochodu niespełna 1000 złotych rocznie. Czyli dajmy na to, ten szlachcic, który chciałby sobie wystawić poczet husarski, musiałby 2 lata zbierać cały dochód takiej wsi. Także te różnice też w tych dochodowości wsi były różne. Tak jak w cenach pocztów husarskich, bo to, co ja powiedziałem o tych 2000 złotych, to jeszcze raz podkreślę, to jest dosyć ubogi poczet. Bo na przykład taki poczet Marka Łachodowskiego, o którym wspomniałem parę minut wcześniej, pozostał po nim wykaz jego ekwipunku i to też nie całego, i tylko ten, który tam wyliczono, to było ponad 10 tysięcy złotych. Także te...
1: Rzeczywiście ogromny majątek.
0: No właśnie.
1: Panie doktorze, takie... z przykrością muszę stwierdzić, że nasza rozmowa dobiega już końca, a mam jeszcze mnóstwo pytań. Myślę, że nasi słuchacze również chcieliby się więcej dowiedzieć na temat właśnie tej husarii mniej znanej. Dlatego, jeśli pan pozwoli, zaprosiłbym na kolejną audycję za jakiś czas i byśmy ten temat husarii mniej znanej kontynuowali. Za tą dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo dziękuję. Doktor Radosław Sikora był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję również.
1: No i zapraszam na kolejne spotkania w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Do widzenia.
2: Kalejdoskop Historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
2: Długa jest zaprawdę tradycja słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach i długa jest tradycja świadectwa dawanego Słowu, które w Chrystusie stało się ciałem. Idzie ona przez stulecie. W tę tradycję wpisuje się także nasze stulecie. Wymownym i tragicznym symbolem tej ciągłości była tak zwana pelplińska jesień, której 60-lecie przypada w tym roku. Wówczas 24 mężnych kapłanów duszpasterzy, profesorów seminarium duchownego, pracowników kurii biskupiej okupiło swoją wierność posłudze Ewangelii ofiarą cierpienia i śmierci. A cały okres okupacji wydał tej pelplińskiej ziemi 303 duszpasterzy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 210 i 211. Budować cywilizację miłości. Budowanie świata pozostającego w permanentnym stanie wojny jest złem i trzeba to nazwać po imieniu. Taki sposób opisu rzeczywistości, w której żyjemy, może wydawać się ponury albo pesymistyczny, uważam jednak, że jest to osąd konieczny. Perspektywa chrześcijańska nie wyczerpuje się jednak w samym piętnowaniu zła. Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, któremu Ojciec dał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę Królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy, jak ziarno, które raz zasiane kiełkuje i wzrasta. Podczas gdy otacza nas zgiełk zamętu, dobro wzrasta z ziemi w milczeniu. Jak mówi prorok, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czy jej nie poznajecie? Potwierdza to uważna lektura historii. Nawet w najciemniejszych nocach Pan wzbudza mężczyzn i kobiety zdolnych do tego, by nie ulegać rezygnacji i wytrwale trwać przy dobru. Są to osoby, które chronią słabych i otwierają bramy pojednania. Pamięć o świętych i sprawiedliwych, o tak często zapomnianych budowniczych pokoju, ukazuje, że łaska nie usuwa konfliktu jednym magicznym gestem, lecz rodzi czynny opór wobec zła i zaskakującą kreatywność w czynieniu dobra. Chrześcijanie dostrzegają ciemności i nazywają je po imieniu, ale nie zatrzymują się na ich kontemplowaniu. Znają światłość i wiedzą, że ciemność jej nie ogarnęła i nie może jej zwyciężyć. Dlatego służą dobru także tam, gdzie wydaje się, że ostatnie słowo należy do cierpienia. Podtrzymywani przez nadzieję teologalną, która wyznacza rzeczywistości horyzont i kierunek.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 14 września 2026 roku, święto podwyższenia Krzyża Świętego i rekolekcje kapelanów strażaków w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Posługa kapłańska nie jest żartem. Od rana do wieczora powinienem mieć serce zajęte i umysł tym, jak się wywiązuje z tej posługi wobec innych, troszcząc się o ich zbawienie. A ta troska potem rozkłada się na bardzo wiele konkretnych działań, przypadków, sytuacji. Rekolekcje są też czasem do tego, żeby o tym pomyśleć. I drodzy moi, już zamykając to nasze dzisiejsze rozważanie, prosząc Pana Jezusa, aby z wysokości krzyża pomógł nam zrozumieć to, co jest na dole, czyli umiejętnie i mądrze spojrzeć na każdy dzień, na każde wydarzenie, na każdego człowieka, to właśnie te sprawy miejcie przed oczyma, żeby wiedzieć, że w każdej porze dziejów potrzebne jest głoszenie Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, który jest opoką, fundamentem dla nas, dla świata. Nie ma innej rzeczywistości.
1: Dobre słowo pasterzy.